i grup zbrojnych i zamknięte drogi, braki benzyny i ludzie uciekający przed bojówkami i kulami. Region ten to także złoża najważniejszych dla świata i naszej cywilizacji minerałów, no i miliony ludzi, którzy z tego bogactwa nie korzystają. Miejscowość Ntamugenga we wschodnim Kongu. Tutejszy szpital szykuje się na nadejście choroby, a od lat ratuje życie i zdrowie ludzi. Szpital prowadzi siostra Agnieszka Gugała, a wspiera fundacja Dobra Fabryka. I dzisiaj na dachu świata to ona, świadek wielu wydarzeń, opowie o tym niezwykłym dla wielu i zarazem strasznym miejscu. Będzie również Mateusz Gasiński z fundacji Dobra Fabryka, czyli dzisiejsza pierwsza godzina o Kongu, o eboli, o wojnie, o wulkanie i o tym, co jest naprawdę niezwykłe w tym kraju, bo ten kraj to również nieprawdopodobne bogactwo i nie tylko same plagi. Będzie również o Boliwii na dachu świata. W całym kraju protesty. Prezydent zapowiada, że użyje wojska, by zaprowadzić porządek. Ludzie blokują drogi, a do sprzeciwu nawołuje były prezydent lewicowy Evo Morales. Ten prawicowy, Rodrigo Paz, rządzi dopiero od roku i już ma tak wielki problem. Dlaczego Boliwia protestuje i czy kraj pogrąży się w chaosie? O tym dzisiaj Tierras Raras na dachu świata i Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Szkoda Zachodu. Dobrze znane powiedzenie, wykorzystane celnie zresztą przez Miłosza Szymańskiego. I również podtytuł jest bardzo ciekawy. Opowieści z ziem opuszczonych. To opowieści z Polski. Mówiłem, dzisiaj wydanie niezwykłe na dachu świata. Opowieści z Polski, ale jakże ciekawe i wiele mówiące o takich miejscach w innych regionach świata. Autor nazwał je mianem pustki, ale to nie oznacza, że tam nic nie ma. Postaramy się przebić pustkę, by dotrzeć gdzie indziej, albo przebyć pustkę, by dotrzeć gdzieś indziej. I choćby do stacji kosmicznej, uwaga, w Pile. Dom przy drodze 178, zwany szlabanem, wprowadza nas w świat na południe od morza, a na północ od Poznania, Morza Bałtyckiego, na wschód od Odry i zachód od Trójmiasta. Zaczniemy oczywiście od Konga i dzisiaj, żeby nas dobrze wprowadzić w temat, Orkiestra Nacional du Congo, Ach Congo, utwór z 1976 roku. Fantastyczny, analogowy, z płyty jeszcze trzeszczącej. Sound Madness from the Shores of the Mighty Congo River. Tak się nazywa ta płyta. Stąd pochodzi również ten utwór i ten zespół. Naprawdę, proszę się wsłuchać, bo za chwilę gość niezwykły, prosto właśnie z Konga, jak już zapowiadałem. Agnieszka Gugała i Mateusz Gasiński opowiedzą o tym, co się dzieje w kraju, który zaczyna bać się wirusa eboli. Ale na razie Orkiestra Nacional du Congo, Ach Congo.

0: Ach, Kongo z 1976 roku. Dzisiaj pojawi się jeszcze ta płyta, z której pochodzi ten utwór. Fantastyczna, mówiąca o funk, muzyce funkowej z Konga z tamtych lat, między innymi 60., 70. i 80. Ja tylko powiem, że muzyka kongijska rumba jest na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO, także żebyśmy nie myśleli, że to jest tylko i wyłącznie opowieść o kraju nieszczęsnym, bo nie. Demokratyczna Republika Konga, ogromny kraj liczący miliony kilometrów kwadratowych, zamieszkany przez prawie 130 milionów ludzi, i w tej Republice Konga jest prowincja Kivu, a tam jest szpital. A ze mną tutaj w studiu jest siostra Agnieszka Gugała ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka, prezes Dobrej Fabryki Fundacji, która wspiera również szpital właśnie w tej części Konga. To jest miejscowość, której nazwy, siostro, zawsze się próbuje nauczyć wypowiedzieć z taką swobodą i z taką swadą, jak to robi siostra. Możemy powiedzieć jeszcze raz Ntamugenga?
1: Ntamugenga.
0: Ntamugenga. To jest miejscowość jakiej wielkości mniej więcej? O czym my rozmawiamy? O jakim miejscu na ziemi?
1: Kiedy się wjeżdża do wioski, to widać takie chatki gliniane, budynki, które są dość niskie. Nie ma tam żadnych jakichś większych sklepów, nie wiem, fabryki żadnej nie ma. Jest jakiś duży rynek, jest szkoła, kościół, jest nasz szpital oczywiście. To jest największa budowla właściwie w całej wiosce, nasz szpital, nasze zabudowania. Ale jak się wjeżdża, to widać taką biedę. Sama droga już mówi o tej biedzie, ponieważ jest więcej dziur niż tej drogi. I normalnie nasz teren, który podlega pod ośrodek zdrowia, to jest około 12-13 tysięcy mieszkańców. Natomiast tak wjeżdżając, to nie widzi się jakby tej ilości od razu, ponieważ są to jakieś zakamarki leśne gdzieś tam za wzgórzem jednym, drugim, trzecim. Jest to duży obszar.
0: I jeszcze ten widok nieprawdopodobny na wulkan, widok na te wspaniałe zbocza zielone, tak? Też? Jak to wygląda jeszcze? Powiedzmy jeszcze raz, bo myśmy rozmawiali na Dachu Świata kilkukrotnie i siostra też to opisywała, ale mamy po raz pierwszy okazję to usłyszeć prosto do mikrofonu tutaj w Radiu 357 na Dachu Świata.
1: Jest widoczny wulkan, który jest czynny aktualnie, także można powiedzieć, że to jest najbardziej taki przejmujący widok, kiedy w nocy widać z daleka takie rozbłyskujące czerwone światło. No na pewno ta lawa gdzieś tam, prawda, wypływa, nie widać jej tak z daleka, bo jest to około 20 kilometrów. Natomiast jest to, myślę, dla mnie osobiście też taki widok, który mnie zawsze napawa i zachwytem i grozą, bo wiem, czym to jest, prawda, czym to pachnie ta lawa i ten wulkan. Akurat to jest wulkan Nyamuragira, który wypływa aktualnie, erupcja jest do parku, do lasu. Natomiast wulkan Nyiragongo, który leży przyklejony właściwie do miasta Goma, do stolicy naszej prowincji, jest w chwili obecnej na razie jeszcze cichy. Nic się nie dzieje, natomiast jest cały czas żółta flaga.
0: Dobrze, to zanim przejdziemy do eboli, to opowiedzmy o tym wulkanie, bo to też nie bez powodu pytam. Dymek, który się unosi nad wulkanem, oznacza spokój?
1: Pamiętam taką sytuację, kiedy ten dym znikł. To było w miesiącu grudniu, może listopadzie, kiedy nagle jadąc, ja sama też się zdziwiłam, że jest bardzo dobra widoczność, w ogóle nie było deszczu, nie było żadnych chmur i nagle widzę, wulkan jest praktycznie pusty, taki zupełnie bez żadnej czapki, bez żadnego dymu. Zauważyłam, wjeżdżając do miasta, że jest na ulicy dużo uczniów. Nie wiedziałam, co się dzieje, ponieważ uczniowie o tej porze, to była jakaś 10 godzina, powinni być w szkole na lekcjach. Mhm. Przynajmniej ci, którzy się uczą, a widać ich, ponieważ mają strój, taki właśnie białe bluzki i granatowe spodanki czy spódnice. Wszystkie dzieci zostały wypuszczone do domów, do rodziców, ponieważ wszyscy zauważyli właśnie to, że nie ma. No wulkan jest nagle, prawda, coś się dzieje. Nie ma dymu, coś się dzieje, prawda? Też było przerażenie. To się jakoś tam później pojawiło z powrotem, prawda, po kilku godzinach. Natomiast jest, myślę, aktualnie brak takiej dobrej obserwacji, dobrych jakichś takich informacji. Nie mamy naprawdę prawdziwych, wiarygodnych do końca tych informacji co do aktywności tego wulkanu. Poza tym, że jest w ogóle nieprzewidywalne, to jednak były właśnie ten OWŻ, czyli Obserwatorium Wulkanologiczne Gomy. Ono miało swoich pracowników, rozstawiali mierniki, prawda, w różnych szczelinach. Były mierzone też natężenie tego gazu. Była jakaś kontrola, której może niewielka, ale mimo wszystko wszystko, co się działo. Natomiast w chwili obecnej niestety nic. Większość pracowników wyjechała, ponieważ jesteśmy pod kontrolą N23, a większość wyjechała na stronę rządową. Czyli jakby no, mamy tutaj brak personelu, natomiast ci, którzy zostali, nie wiem, na ile oni są w stanie rzeczywiście stwierdzić, czy ten wulkan nam zagraża i czy są w stanie nas uprzedzić.
0: M23 to jest jedna z tych milicji, jedna z tych grup bojowych, wojskowych, można już powiedzieć, o której będziemy chwilę porozmawiamy za moment, ale jest ważnym elementem tej całej układanki w tej części świata i w tej części Konga. Też ważna dla nas przecież, bo to, co się dzieje, to jest ważne dla naszej cywilizacji, jak staram się tutaj cały czas podkreślać, bo bardzo nie lubię opowieści o miejscach nazywanych zupełnie taką kliszą, nikt tam nie jeździ, ciężkie do dostania, bo to powoduje, że zapominamy o ludziach, którzy tam są. A tych ludzi jest tam mnóstwo, którzy właśnie potrzebują pomocy, czego wyrazem jest chociażby szpital, który siostra prowadzi. Boicie się teraz eboli?
1: Na chwilę obecną nie. Wyjechałam do Polski kilka dni, to było chyba 4 czy 5 dni przed ogłoszeniem epidemii. Natomiast sama epidemia niestety, ale już była, z tego co słyszę, nawet w kwietniu były pierwsze przypadki. Nie zostały odnotowane. Do tej pory nie jestem pewna, czym to było spowodowane, ale na pewno te konflikty w Ituri zbrojne miały na to wpływ.
0: Czyli prowincji na północ.
1: Sąsiedniej, tak, tak. To, która jest, no, ta okolica jest bardzo przyklejona do naszej północnej części naszej prowincji. Natomiast mamy jeden przypadek w Gomie, który właśnie przyjechał stamtąd. To była kobieta, której mąż zmarł na ebolę właśnie tam w Bunia. I ona przyjechała do swojego rodzinnego miasta, żeby odprawić żałoby, te uroczystości wszystkie, prawda? Czyli można powiedzieć, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo te nasze żałoby kongijskie to wyglądają w ten sposób, że się zbiera kilkadziesiąt, kilkaset osób w jednym miejscu, bardzo ciasno, siedzą praktycznie całą noc, pocieszając właśnie rodzinę zmarłego. Jedząc, pijąc, słuchając muzyki, no niestety, no tak to wygląda, więc możliwości zarażenia są niesamowite, są bardzo mocne i tutaj na szczęście no, wszystkie te przypadki, które są obserwowane do tej pory, nie było nowych, była tylko jedna kobieta i te, które były podejrzane o obecność wirusa, zostały stwierdzone właśnie jako negatywne. Ponad 200 próbek.
0: Jednak zagrożenie jest. Bo to jest tak, że może na chwilę, na ten moment, w którym rozmawiamy, siostra mówi bardzo spokojnie o tym, że nie ma, nic się nie dzieje. No nie, wy się też szykujecie. Szpital przygotowuje się na przyjęcie ludzi. Siostra poruszyła bardzo ważny element tradycji na przykład pożegnania zmarłej osoby. I teraz zderzenie wirusa z tradycyjnymi obrzędami na miejscu i w ogóle z zaufaniem ludzi i ludzi przekonaniem do mówienia o tej chorobie, to jest ten najważniejszy, jeden z najważniejszych problemów, który się przyczynia do rozprzestrzeniania jej w dość szybkim tempie.
1: Tak, tak. Na tych terenach Ituri, północne Kiwu, ponieważ już są przypadki Butembo, Beni, tam też są stwierdzone, już potwierdzone.
0: To są miejscowości, Ebola. Tak? Regiony.
1: To są takie miejscowości, które jakby są no, coraz bliżej nas. Mhm. To po prostu jest tak trochę Bunia, później w dół Beni, Butembo, Lubero i my. To jest trochę tak, to tak wygląda na mapie. Natomiast jest zablokowana droga, która jest do Butembo i przez nasze wojsko, prawda, przez N23 i jestem przekonana, że nawet szczur się tam nie przyśliźnie. Na pewno pilnuje tego dobrze. Natomiast nie wiem, na ile gdzieś tam ktoś, kto już był, prawda, zarażony, czy on przypadkiem gdzieś się już nie pojawił na tym naszym terenie, ponieważ też przypadki były w Ugandzie, a my jesteśmy bardzo blisko Ugandy. Bo raczej od strony Rwandy nikt nie wiedzie. Natomiast Uganda, tutaj akurat myślę, że był jakiś ruch i mieliśmy taką, można powiedzieć, mały alert, ponieważ mężczyzna, który przebywał w Ugandzie, tydzień temu pojawił się właśnie w ośrodku tutaj 10 kilometrów od nas. Gorączka, osłabienie i wymiotował krwią. Mhm. Znaczy miał taki krwotok z ust, który nie bardzo, no nie wiem, bo już tutaj byłam w Polsce, nie dopytywałam szczegółów. Niemniej jednak był to przypadek no, bardzo podejrzany dla wszystkich. Natomiast jego test wyszedł negatywnie na obecność ebola i no, wszyscy odetchnęliśmy. Ale może coś się takiego jeszcze pojawić. Także to w zależności od tego, czy te granice zostaną otworzone, czy będzie jakiś ruch na drodze, czy ktoś jakimiś polami nie przedostanie się ewentualnie z prowincji południowego Kiwu, nie wiemy. Na chwilę obecną.
0: Wy wiecie, czym jest ebola. Czy czym jest w ogóle ebola dla takiego, dla was, dla ludzi? Tak jak powiedziałem, no przecież ludzie uciekają, ukrywają się, kiedy są chorzy. To jest dość ciężki moment, by walczyć z taką chorobą rozprzestrzeniającą się w sposób, z tego co czytamy tutaj, ze słów WHO i szefa WHO wynika, że ona się rozprzestrzenia w jakiś taki niepokojący sposób.
1: Myślę, że ten niepokój WHO wynika z tego, że zostały spalone już co najmniej w dwóch szpitalach, które leczą ebola. Zostały spalone takie pomieszczenia, można to powiedzieć, no plandeki właściwie, to były takie zadaszenia dla chorych i dla podejrzanych na ebolę, ponieważ one nie są, jakby te przypadki nie są w samym szpitalu, tylko są poza nim. I ludzie po prostu uciekli. W czasie, kiedy był pożar, prawda, część chorych uciekła. I stąd też jest, myślę, ten lęk. Natomiast świadomość na pewno jest większa, bo poprzednie epidemie, no podobnie to wyglądało. Też ludzie palili, też się denerwowali na władzę. Dlaczego nie ma, prawda, takiej dobrej izolacji? Bo to nie jest tak, że ci ludzie chcą, żeby ta epidemia się jakoś rozeszła, prawda? No chory uciekając, co myśli, prawda? Czy jakiś podejrzany o wirusa? Każdy chce żyć. Natomiast myślę, że opieka tutaj troszkę kuleje. Mimo tych wszystkich funduszy, które są pakowane teraz, bo słyszę, że i tu, i tu, i ta organizacja, i ten kraj zaczyna przekazywać jakieś wielkie kwoty na tą ripostę, na tą właśnie walkę z epidemią, to mimo wszystko jednak zanim to zostanie przełożone jakby na takie, no na przykład nawet na aparaty tlenowe, prawda, nawet no krew do transfuzji, nie wiem na ile to będzie logistycznie możliwe w szybkim jakimś tempie. I ludzie sami mówią, że no po tej epidemii, bo to ostatnia była 18-20 rok, tutaj 2018-20, kiedy mieliśmy też właśnie podejrzane przypadki u nas, mówią, że w jednym takim namiocie są osoby, które są podejrzane, ale które są naprawdę chore, już zarażone i które są zdrowe, które nie miały tego wirusa i korzystają z jednej toalety, prawda? Jakiś tam jeden prysznic. To taki prysznic to taki jest kran i miska, prawda? To nie jest wcale tak, że tak jak sobie wyobrażamy w Polsce, że są komory dekontaminacyjne i ta cała oprawa. Po prostu trzeba jakby troszeczkę, no gdyby ktoś z was był kiedyś w szpitalu kongijskim, takim zwyczajnym, prawda? To już można sobie wyobrazić, jak to wygląda, mimo że, prawda? Mimo że lata lecą i jesteśmy już w XXI wieku. A to jest jeszcze taka prowizorka troszkę obok szpitala, ponieważ tych osób nie wprowadza się do samego szpitala, bo jest ciężko z tą dezynfekcją i wolą, myślę, no personel woli tutaj takie przypadki mieć poza. I to są właśnie plandeki, to są jakieś, nie wiem, jakieś piach, żwirki, prawda? Nie ma tego podłoża, które jest, można łatwo zdezynfekować. Ja sama nie byłam w czymś takim, ale no po spaleniu widziałam, prawda? To jest duża plandeka na metalowych jakichś tubach i łóżka dość blisko jedno obok drugiego i nie ma tam jakichś kabin indywidualnych, więc nie wiem, jeżeli...
0: Dlaczego jest... spalono?
1: Właśnie to był gniew populacji, tutaj ludność była, no jakby można powiedzieć, no, wpadła w gniew w momencie, kiedy chłopak, który był motocyklistą, którego odizolowano, właśnie poproszono, żeby przyszedł do takiego centrum izolacji, ponieważ był kontaktem któregoś z chorych i on, ponieważ no, dość był znany, to był no, motocyklista, tam z reguły to jest grupa takich młodych ludzi, którzy się dobrze znają i bardzo są solidarni i on zmarł. Po prostu zmarł. Kiedy się dowiedzieli jego bliscy, koledzy, prawda, koledzy po fachu, to wszyscy byli przekonani, że go zarażono tam. Więc jakby, no...
0: No i Bush Telegraph podał
1: troszeczkę tak.
0: Tę to radio,
1: tak, takie lokalne właśnie przekazało, że, prawda, że pewnie tam się zaraża ludzi, żeby ich wyeliminować. Być może... Nie powiem, że nie mają racji, bo widząc, prawda, jakby te warunki, no nie są, one nie odpowiadają one na pewno standardom i jest to niestety, no to zarażenie, no jednak możliwe, prawda, to nie jest co prawda jak COVID, że drogą kropelkową jakoś to się, prawda, czy powietrzem jakoś to można się zarazić też.
0: Tak.
1: Pamiętam, że to było dużo łatwiejsze do zarażenia i też zanim się miało objawy. Tu do zarażenia jakby tym wirusem potrzeba objawów. To jest gorączka krwotoczna, czyli przede wszystkim gorączka...
0: Jak wygląda człowiek, który jest zakażony, zarażony ebolą?
1: No, osobiście nie widziałam. Widziałam ale, tylko zdjęcie, jedno takie wideo, takie amatorsko nakręcone. No jest to krwotok. Tak. Mężczyzna, któremu wypływała krew z ust. Jest to dość szokujące i myślę, że nie znajdziemy takich zdjęć. To będą takie właśnie, można powiedzieć, jakieś prywatne, ktoś tam coś nakręcił. i tam przesyła dalej. Natomiast no, najczęściej są to właśnie te krwotoki. To co opisują, prawda, lekarze. Czy naukowcy, że jasne. Są to takie plamy, właśnie widać podskórne plamy. Po prostu całe, no, niewydolność narządów, prawda, to jest przyczyną bezpośrednią śmierci.
0: Nie chodziło mi o to porównanie do COVID-u, w naszej strefie moglibyśmy sobie pomyśleć, że ebola, pandemia, epidemia, to od razu się nam kojarzy w jednoznaczny sposób, prawda, że ktoś stanie gdzieś i będzie zaraz zarażony, prawda?
1: To trochę jest inaczej. Nie, jest to na pewno, ja pamiętam, że w poprzedniej epidemii to był przypadek jednego z pastorów, którzy modlą się nad ludźmi w ten sposób, jakiś pastor z jakiejś sekty, nie wiem, czy nie wiem dokładnie, jaki to był kościół, jakiś lokalny, bo tych sekt też jest tam dość dużo, więc on nakładał ręce na tych swoich wiernych i prawdopodobnie, któryś z tych wiernych, prawda, był chory i on być może miał jakieś małe, drobne uszkodzenie skóry i to się przedostało. I on zachorował i zmarł. Mhm. I myślę, że dużo mniej na pewno będzie zakażeń niż przy COVID-zie, ale bardziej groźny przebieg. Oczywiście, bo to mówi się 30-50% umiera.
0: I też jest ważne, by zapobiegać, bo my może nie mówimy o jakichś wstrząsających liczbach chorych ludzi, bądź tych, którzy umarli. Natomiast pozwolenie na rozprzestrzenianie się, to jest tutaj o co się walczy, nomen omen w tym regionie, żeby nie pozwolić tej chorobie się rozprzestrzeniać na inne regiony. Jak siostra mówi, najpierw Bunia, czyli stolica jednej prowincji, tak i idziemy w dół. I właściwie nie minął miesiąc, a już ile jest kilometrów od was? Mniej więcej 300 coś takiego.
1: 300-400, tak? Od Buni do Kurs. Proszę bardzo. Myślę, tak.
0: Mateusz Gasiński, prezes Dobrej Fabryki. To ostrzeżenie WHO na temat eboli i w ogóle tego typu ostrzeżenia o międzynarodowym aspekcie, jak ty to odbierasz? Że mamy problem? Będziemy mieli problem w Afryce?
2: Ja myślę, że już mamy duży problem, bo tych zachorowań, tych podejrzanych jest całkiem sporo. To jest około 1000 osób, które teraz są w trakcie opiekowania, izolacji, bezpośrednio podejrzani. I mówi się o tym, że jest około 250 osób podejrzanych, które już zmarły. Mhm. Więc ten problem jest duży, po pierwsze. Po drugie, inaczej walczy się z epidemią, jeśli ona jest rozpoznawana już w ognisku, tam gdzie zaczyna się problem. A inaczej na nią trzeba reagować w momencie, kiedy ona już się rozsieje. A przecież to nie jest tylko ten dystans 300-400 kilometrów na południe, czyli z Ituri do północnego Kiwu, ale przecież zachorowania są już też w Ugandzie, czyli południowy Sudan jest też bardzo, bardzo narażony, ponieważ tak naprawdę to były granice, które i miejsca, w których bardzo dużo ludzi się przemieszczało z uwagi na konflikt zbrojny i ludzi zmuszanych do tego, żeby opuszczali swoje domy. Zresztą jak ja pamiętam Kongo i tak jest przecież teraz do teraz, to ci ludzie się przemieszczają tam non-stop. Ta droga, która wiedzie z północy na południe, mimo że nie jest asfaltowa i w ogóle asfalt już nie pamięta, bo po asfalcie zostały tylko okruchy, to jest cały czas zatłoczona. Te przemieszczania ludności są olbrzymie. Problem polega na tym, że akurat w tej konkretnej epidemii trudno było rozpoznać na początku, że to jest właśnie ebola, ponieważ Kongo bardzo uważa na ebolę, bo ona jak zły duch od pół wieku, od 1973 roku, kiedy została rozpoznana, wraca regularnie w tamten rejon świata.
0: Guardian wyliczył, że po raz 17.
2: Tak,
0: to są jakieś, siostro, też liczby przerażające, nie?
1: No niektóre epidemie były małe. Ogarniały kilkanaście miejscowości i to się szybko wygaszało po kilku miesiącach. Także to można powiedzieć, ale takie poważne, ta pierwsza 76 i kolejne, nie wiem jak tam w ciągu lat, ale ostatnia taka bardzo mocna to była 18-20.
2: Mhm. I o ile Zaire możemy rozpoznać, bo są na to testy.
0: To jest typ eboli, Zaire.
2: Typ eboli, o tyle ten Bundibugyo obecny, to
0: po pierwsze, tak się nazywa, tak?
2: Nie rozpoznawały go żadne szczepy. Nie rozpoznawały go testy. I nie ma też na niego jakiejś konkretnej ścieżki leczenia teraz. Więc izolacja jest tutaj podstawą, której nie było na początku.
1: Symptomatyczne leczenie tylko, tak.
0: No dobrze, a jak w takim razie to wszystko się teraz rozgrywa w momencie, kiedy jest no chyba trwający jakiś tam konflikt zbrojny, prawda? No, nie mówię, że to jest wojna na pełną skalę. To, co zresztą kiedyś i o tym opowiadaliśmy, chociażby tutaj siostra opowiadała na dachu świata, jak taki konflikt może wyglądać, kiedy wy jesteście w szpitalu, a wszystko fruwa nad wami, pociski się rozrywają, prawda? To były takie momenty w tym wszystkim. A teraz, no jak to wygląda? Bo ta grupa M23 to są rebelianci, którzy są wspierani przez Rwandę. To ja powiem, żeby tutaj mieć taki czysty obraz, jasny obraz tego, jak to wygląda. Oczywiście walczą z armią kongijską rządową. Jeszcze jest w tym wszystkim kilkanaście innych milicji, prawda, i grup zbrojnych. Ale mówię o tych najważniejszych aktorach. Ale czy ten konflikt się wygasił? Czy Goma, stolica Kiwu, jest pod władztwem M23, rozumiem, tak?
1: Tak, jesteśmy od... My sami jako miejscowość jesteśmy trochę dłużej pod ich rządami jakby.
0: Ta Mugenga, tak?
1: 4 lat. Natomiast Goma jest od 1,5 roku mniej więcej. To znaczy sytuacja się zmieniła na tyle, że ci, którzy byli jakby chcieli być dalej, jak, nie wiem jak to nazwać, po prostu prorządowi byli, wyjechali, chcieli mieszkać po tej stronie, gdzie jakby rząd ma na władzę, więc powyjeżdżali głównie właśnie osoby z różnych urzędów i też takich istotnych urzędów na pewno i też na pewno osoby, które na pewno by dużo też może i pomogły. Natomiast no, część została, bo pierwszą rzecz, którą mi ludzie mówili, siostro, my nie uciekamy, bo nie mamy gdzie. Po prostu nasi mieszkańcy w naszej wiosce nie mają gdzie uciec. Jeżeli mają gdzie uciec, to jest jakaś wioska jakieś 15 kilometrów czy 20 obok, to jest to samo. Czasami jest jeszcze gorzej. Także...
0: Mówimy o setkach tysięcy ludzi.
1: Tak, na chwilę obecną jest tak, że jakby, no jest owszem, są walki jakby na naszych terenach, może nie dokładnie w naszym Rutshuru, ale po stronie Masisi, gdzie są właśnie między tymi milicjami, to tak zwane, mówi się milic, po francusku takie grupy właśnie prorządowe, razem z tymi M23 tam się tłuką między sobą. Natomiast to jest jakby troszeczkę bardziej, można powiedzieć, za górami, jest to jakieś takie odległość, no nie wiem, 40 kilometrów, 30. A po naszej stronie jakby jest, można powiedzieć, no względny spokój. Tych grup opozycyjnych jakby nie ma za wiele. I jest, można powiedzieć, że jakby to w epidemii nam jakby nie przeszkadza, ponieważ jest region odizolowany i teraz tylko nowe przypadki, które wiadą ewentualnie, chyba że te jakieś były zakażone, pojawią się nagle, które się ukrywają, to tylko to może jakby spowodować tą epidemię, bo w chwili obecnej jest zamknięta granica z Ugandą, z Rwandą, zamknięta jest strona od Uwira, czyli ta strona południowa, w stronę jeziora Tanganyika i jest zamknięta droga właśnie do Butembo, tam właśnie od Boni, czyli ktoś, kto by chciał drogą tutaj po stronie kongijskiej przejechać. Także, no owszem, no może ktoś zieloną granicą próbować, prawda? Tutaj to już, nie wiem.
0: To jest już czas pokaże, bardzo
1: tak.
0: Ryzykowna.
1: Nie jest tak, jak było, czyli, prawda, że tam tutaj gwiżdżę wszystko nad uszami, ale nadal są walki, jakieś drony, które rząd spuszcza tutaj. Często też na ludność cywilną niestety. No, te walki między tymi różnymi, prawda, grupami, próba jakiegoś tam odbicia, nie wiem, jakiego terenu czy wioski, no to się zdarzają. Natomiast jest to, no, oczywiście, to nie jest regularna wojna, jak było wcześniej, czyli po prostu walki codziennie, jakiś huk był. I codziennie tylko się zastanawialiśmy, no jak dożyć do wieczora i wieczorem jak dożyć do rana, prawda? To było trochę tak. Nie mieliśmy wielkich planów, mieliśmy plany na 12 godzin max. No ale wojna trwa dalej. My jesteśmy humanitarni, jakby nie wchodzimy w te wszystkie tarcia, prawda, polityczne. I ja powiem, że naprawdę kiedy musiałam przejeżdżać przez tą strefę neutralną i wjeżdżać do strony rządowej, i jedna i druga strona z szacunkiem do nas się odnosiła. No, tam różnie może ten szacunek był wyrażany, zwłaszcza przez tych takich prymitywnych łazalendów, takich bojowników, patriotów jakby, prawda, samozwańczych trochę.
0: Patriotów miejsca, w którym są, tak?
1: Tak, to oni tam się integrowali właśnie z wojskiem, a no różnie tam to wyglądało, bo różne też mieli, prawda, motywacje takiego zaciągnięcia się do woja. Ale nie mieliśmy żadnych incydentów, jeżeli chodzi o przewóz leków, przewóz chorych. Naprawdę tutaj obydwie strony ułatwiały nam to. I powiem szczerze, że no, nie wiem, czy to szczęście, bo wiem, że gdzie indziej nie było, tak? Że byli też zatrzymywani, blokowani, jakieś rekwirowane były leki też. Kiedyś pamiętam, jedna z sióstr została spoliczkowana. Z tym, że no, myślę, że też po naszej stronie ci Łazalendo byli może bardziej tak mniej brutalni, bo po stronie Masisi tam te wszystkie ośrodki to miały więcej problemów niestety. Tam tego jest więcej. Może dlatego, że jesteśmy bliżej miasta, nie wiem. Jest to 65 kilometrów do Gomy. Do granicy mamy około 45 kilometrów.
0: Do granicy jednej, z Rwandą,
1: tak? Z Ugandą.
0: Z Ugandą.
1: I z Rwandą to myślę, no to tak na przełaj właściwie. Mm. To, gdyby tak w linii prostej, natomiast to nie jest do przejścia, ponieważ jest to las, dziewiczy las, po prostu dżungla. Także to jest około jakieś 20 kilometrów, myślę. Natomiast no, normalnie przekraczamy przez Gomę, czyli 65.
0: No i jak siostra jedzie, nie wiem, w jakimś kierunku próbować załatwić coś, czy właśnie z chorymi i spotyka grupę Łazalengo, tak?
1: Łazalendo,
0: mhm. Przepraszam. I jak oni się zachowują? Jak się z nimi rozmawia? Co? No, rozumiem, że żelazne nerwy to są oczywiście najlepszym wyjściem, ale też specyfika takiego spotkania jest, myślę, że dość ciekawa i też wiele mówi o danym regionie, prawda? Mhm. Że to jest też umiejętność rozmowy z takimi ludźmi pozwala na bezpieczne przekroczenie, czy w ogóle efektywne też działanie.
1: To znaczy, już nie mamy Łazalendo.
0: Już nie macie, ale
1: na naszym terenie. Natomiast tak jak wcześniej, jak przyjeżdżałam, no pierwsze, co mnie uderzało, niektórych znałam, bo niektórzy byli z naszej wioski nawet. I to, co było, to, co jest najsmutniejsze w tej wojnie, to po obu stronach mamy, są ludzie, których znamy. To mogą być nawet sąsiedzi z jednej wsi. I to jest przerażające właśnie, że w takich wojnach się tak się to wszystko toczy, że oni się spotykają twarzą w twarz z bronią w ręku, jako wrogowie. Nie mamy na to wpływu, natomiast no, ja staram się po prostu jakoś nie zwracać na siebie uwagi, chociaż moim białym kolorem skóry nie wiem, czy jestem w stanie.
0: To jest niemożliwe, ale wręcz bym powiedział.
1: Bo ja byłam jedynym takim rezydentem właściwie białym na tamtym terenie przez bardzo długi czas, przez praktycznie prawie 3 lata, kiedy właśnie jeszcze nie była Goma jakby tutaj pod kontrolą, nie była Goma pod kontrolą M. To właściwie no, jedynie Lekarze Bez Granic, którzy przyjeżdżają dalej na kontrakty, oni są tam kilka miesięcy, to są też biali. Natomiast bardzo mało jest białych osób, prawda, na tych terenach właśnie Ruchury i okolice. Ale no, starałam się też jakoś przyjaźnie, no, rzadko dawałam jakiś, nie wiem, jakiś tam grosz, jakiś taki mały banknot, który tam można porównać, nie wiem, do 2 złotych, może do 3 maksymalnie. Zazwyczaj to ja miałam jakieś banany, jakiś chleb ze sobą też, bo często są to ludzie, którzy mieszkają daleko od jakichś sklepików, prawda, i tak no, nagle czują się głodni, prawda, to co mieli, może już zjedli. Więc mówię, to co jak przywoziłam, jak jechałam przez jakiś rynek, to zawsze kupowałam i banany, i awokado, i prawda, i tak jakoś można było im gdzieś tam po drodze to zostawić. Natomiast no, nie było to tak, raczej starałam się przejechać, nie zatrzymując się, ewentualnie tylko dając znać i patrząc, czy tam ktoś we mnie nic nie celuje, bo też były przypadki postrzeleń. Natomiast samochody miały takie zezwolenie, prawda? No, przynajmniej telefoniczne miałam. I wszystkie samochody...
0: Czyli na
1: samochody...
0: telefon. Uwaga do komendanta. Nie. Będę jechała, coś takiego?
1: Znaczy, może...
0: Lokalnego komendanta oczywiście.
1: Tak, ale trzeba było mieć też dokument podpisany, no przeze mnie akurat, ale czy przez lekarza naszego głównego. I ten dokument, oni wiedzieli, że żaden samochód bez dokumentu nie wjedzie i bez pozwolenia jakby tych głównych. Więc jakby jakimś takim szacunkiem chyba wymuszonym może czasami otaczali też takie auta, ponieważ było też dużo organizacji humanitarnych. Były też organizacje, no Krzyż Genewski, UNICEF, program PAM, jak to się po polsku mówi, Światowy Program Żywienia. Były różne inne organizacje lokalne i one miały właśnie te dokumenty, tak zwane order de mission.

0: ten konflikt, który ma różne stany napięcia, tak? Teraz jest ten może mniejszy, nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale już nie jesteście pod władaniem rządu kongijskiego z Kinszasy, tylko jesteście pod władaniem rebeliańskiej grupy, która zależy od Ruandy. Mateusz.
1: I wydawałoby się, że tak rysujesz teraz kolejne kręgi piekła, w które wchodzimy w Kongu, ale ja pamiętam rozmowę z siostrą Agnieszką sprzed tygodnia, kiedy powiedziała, że jak zaczęło się dziać wokół eboli, że już chciałaby tam być z powrotem. Teraz jechaliśmy do studia i też odbierała co chwilę telefony, no bo trzeba to jakoś zorganizować na miejscu, zarządzić tym szpitalem. Ale tak, to jest miejsce zbudowane, to jest miejsce...
2: Na wulkanie.
1: Na wulkanie, tak, ale ważne dla was, prawda?
0: No, to jest...
2: 22 lata tam jestem, więc można powiedzieć, że no, po prostu jest trochę takie, myślę też i przyzwyczajenie i takie po prostu moje życie tam. Tam pojechałam, można powiedzieć, no, najlepsze życie, najlepsze lata życia tam spędziłam.
0: I spędzam.
2: Jestem jakby jakoś tak to trochę, no nie wiem, czasami ktoś pyta, czy nie chcesz wrócić, ja mówię, no, jakoś w ogóle mi to nie przychodzi do głowy zupełnie. No trochę tak jakby zapytać kogoś, no nie chcesz sobie amputować tej ręki, prawda? No jest coś oczywistego po prostu. To brutalne to, co powiedziałam może, ale to jest trochę tak.
0: Ale obrazowe.
2: Część mnie jakby chciałabym, czy nie chciałabym oderwać części mnie od siebie, prawda? Na chwilę obecną jakby no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, chociaż no wiadomo, że życie się toczy. Różne są sytuacje i różnie też wygląda. To wiem, że niektóre z naszych sióstr też właśnie wiele lat pracowały i zachorowały.
1: I ja też pamiętam taki moment, jak zaczęła się wojna i tam spadały bomby na Tamugęgę. Myśmy się wtedy często łączyli i słychać było te wybuchy. Tam się bardzo dużo działo i też zapytałem się wtedy, czy może chcesz wyjechać i pamiętam, że odpowiedź była taka, dobra, to weź pierwsze te 3000 osób, które przyszło do nas, a później...
0: Dołączę.
1: Mogę dołączyć do tego wyjazdu. Ale to właśnie pokazuje, że to jest tak niezwykłe miejsce i też zbudowane przez siostry od aniołów, przez cały personel szpitala. My jesteśmy od samego początku naszej obecności tam zachwyceni tą pracą, ale przede wszystkim dowodem na to, że to super działa, jest to, że jak wybuchła wojna, to ludzie intuicyjnie, tak jak mówiłaś, oni nie mają gdzie iść, tak? Ale intuicyjnie przyszli do szpitala i nagle wokół misji, wokół szpitala było kilka tysięcy osób, które po prostu przykleiły się do ogrodzenia. Ci, co mogli, to weszli na teren szpitala i zrobili tam obozowisko. Zaczęli tam mieszkać, ponieważ tam się czuli bezpiecznie.
2: Tak, tak. Ja do tej pory nie wiem, jak to się stało, że te bomby tak nas omijały. W szpitalu nie było żadnych rannych, mimo że ja znalazłam poprzebijaną blachę dachu takimi dość solidnymi fragmentami jakichś pocisków, które no nie były to kule, prawda? To były duże odłamki i jakieś metalowe części. Nie wiem, gdzie jest reszta, zastanawiałam się. Jak to się stało, że tutaj jest ta część, prawda? Jest co najmniej jakieś 30 metrów do ogrodzenia, ale nikt, no nie słyszałam przynajmniej, żeby ktoś był ranny, nie było takich sygnałów, także też u nas w domu przyleciały te pociski z 6 kilometrów. To były takie, no, takie grady, można powiedzieć, to chyba tak się nazywa po polsku, taki duża ciężarówka, która wystrzeliła 3 pociski już po wzięciu tej naszej wioski przez M i jedna spadła w
0: Emki, czyli M23,
2: i
0: tak?
2: Dwie, no akurat to drudzy rzucali wtedy, ale trafiło to no, koło płotu. Zginęły niestety wtedy 2 osoby, natomiast cieszyłam się, że te dzieci wszystkie, ponieważ dzieci przybiegły do nas po chleb, do domu i one nie były wtedy w tym momencie w ogrodzie i jakby tych ofiar było mniej. Po prostu było kilkanaście osób rannych. Też to było takie bardzo mocne, kiedy zapytałam mężczyzn, no to już poukładałam na noszach te dzieci. To nie były jakieś mocne rany, ale głównie nogi były, nogi, kolano, któraś dziewczynka miała poharatano w ogóle całą nogę, prawie odciętą i zapytałam, kto pójdzie teraz do szpitala, kto się nie boi, prawda, żeby zanieść te dzieci. No las rąk był. Wszyscy mężczyźni do góry ręce, tamci, którzy byli w pobliżu, prawda? Także jest taka naprawdę solidarność niesamowita, kiedy jest cierpienie, to oni rzeczywiście chorych, czy w nocy, czy o pierwszej nocy, czy rannych zawsze zaniosą. Jest to bardzo mocne. To powiem szczerze, byłam bardzo wzruszona tym, ich reakcją. No i...
0: I teraz na przykład, jeżeli nadchodzi wirus ebola, bądź jest ta wizja nadchodzi,

0: wchodzącego wirusa Ebola, czego nie życzę oczywiście, to też jest ta jedność, tak? To też jest ten moment, kiedy wasz zespół, ale nie tylko, ludzie z okolicy, bo to jest, rozumiem też, my rozmawiamy o bardzo unikalnej sprawie, mianowicie ludzie, którzy jednoczą się wokół miejsca i są razem dla siebie. To w Afryce to nie jest, to jest popularne, ale w momencie kryzysu to różnie bywa przecież.
1: No zdarza się tak też, że panika, to wtedy prawda, tak. każdy myśli o sobie, prawda? Dokładnie. Każdy sam się chowa, ale kiedy ten pierwszy moment paniki przejdzie, to oni są w stanie naprawdę ryzykować swoim życiem, żeby komuś pomóc. Mhm. I takie sytuacje też widziałam. Nasi pielęgniarze też. Widziałam to później już, kiedy włączyłam kamery, ponieważ mamy dla bezpieczeństwa monitoring w szpitalu, kiedy patrzyłam, jak się ludzie chowali, cały czas chylili głowy i nie było dźwięku, więc nie wiedziałam, nie słyszałam tego huku. Natomiast widać było, że wszyscy tak wspólnie razem siedzieli w tych korytarzach pod taką zwykłą sklejką i blachą zwykłą. Nie wiem, jaką mieli świadomość. Tak? Nie, to było jeszcze w czasie walk.
0: W czasie walk. Mhm.
1: Co ich tam więcej chroni? Co ich więcej chroni w szpitalu? Bo naprawdę to było dla mnie niepojęte, że ci wszyscy ludzie przyszli i tak siedzieli stłoczeni. No po prostu chyba raźnie jest też łatwiej znieść takie sytuacje razem. I pamiętam, jak oni, ci pielęgniarze, jak prowadzili tych rannych, prawda, już po trąkach i przeprowadzali przez korytarz. I widziałam takie sytuacje właśnie, kiedy kulejący chory, prawda, idzie z pielęgniarzem i tam tłum cały się tłoczy przed drzwiami kolejnych osób. Pamiętam, kiedy pielęgniarze mi opowiadali, to mówią, siostro, to już my naprawdę nie wiem, czy ja AIDS nie złapałem, bo już nawet rękawiczek nie było kiedy założyć i to tylko szybko, szybko, prawda, już potem jak żeśmy założyli, to nie wiemy, czy to nie było już za późno. Też zamiast zszywać, to już nie było czasu, to tylko dezynfekcja, kompres, następne, to było naprawdę wiele osób. Także też oni sami byli przerażeni. Na szczęście nikt się niczym nie zaraził, bo już byłoby o tym wiadomo. Także
0: teraz chciałabyś, siostra, wrócić do Konga.
1: To znaczy, tak, jeszcze mam parę spraw do załatwienia w
0: Polsce.
1: Nie, no
0: oczywiście, trzeba jeszcze załatwić tu na miejscu i czas wracać, prawda?
1: Znaczy tak, trudno się słucha o tym, co się dzieje tam trudnego, ponieważ były też tak przed chyba 3 dniami. Były takie dość duże wystrzały, słychać było odgłosy bomb, detonacji i też siostry mi zadzwoniły właśnie, że coś się dzieje, nie wiedzą co. No, później się okazało, że to była jakaś reakcja na jakąś sytuację. No to my się też nie dowiemy się tego i nawet może nie muszę. Ważne, że już się skończyło i nie było jakiejś, prawda, walki wręcz, tylko po prostu była jakaś taka reakcja tego wojska. Natomiast no, ich lęk był taki, co się dzieje, a jak daleko, prawda, tutaj, bo razem jakbyśmy były, no to tak siadamy i coś ustalamy, planujemy. Też pamiętam taki wzruszający moment, kiedy byłam właśnie z siostrą. Jedna była z Konga, druga z Rwandy i siadłyśmy we trzy i zastanawiałyśmy się, co robić. Wtedy ONZ proponował nam ewakuację. No ja osobiście nie chciałam, ale nie mogę zmusić nikogo, prawda? I wtedy zapytałam tych sióstr i one mówią, że no w sumie to ja nie chcę wyjeżdżać. To już nie ma sensu. To chyba najgorsze za nami, a nawet jakby to już wiemy, jak to jest, prawda? No będziemy się chować jak zwykle, prawda? Gdzieś tam w jakimś prysznicu. Oczywiście nie ma takiej ochrony, nie ma żadnych schronów tam u nas. Nic takiego. Ale byłam wzruszona, że obydwie chciały zostać też. I to też, no ludzie też, zapytałam ludzi i mówią, że no nie mają gdzie wyjechać.
0: Nawet personel szpitala, ONZ, tak? Ci, którzy pracują w szpitalu.
1: To znaczy, chodzi o ludność bardziej. Tak, ludzie też, no, bo oczywiście ONZ nie wziąłby ludności, bo nie było takiej możliwości technicznej. Ja prosiłam o rannych i też tych rannych było za dużo, żeby oni ich wszystkich wzięli, ale no wtedy żeśmy odmówiły, prawda? Mówimy, jeżeli mogą, to niech zabiorą tą ranną. Natomiast no, był front, jeszcze wtedy nie można było do nas też wyjechać, więc takie były rozmowy trochę wstępne, które się skończyły fiaskiem i tak.
0: Siostro, 22 lata, dobrze pamiętam. Miejsce na wulkanie, czy to rzeczywistym wulkanie, czy to wulkanie konfliktów, napięć, sytuacji nieprzewidzianych, to nagle, słowo nagle, nagle wybucha konflikt, nagle co się dzieje, to w rozmowie z Mateuszem w raporcie humanitarnym przeczytałem, że ciężko cokolwiek zaplanować, bo przecież wszystko się dzieje z minuty na minutę i ja muszę tam wrócić, bo właśnie wszystko jest nagle. I to jest niesamowity czasokres, prawda? To nagle. To trzeba być przygotowanym. No nie można być na wszystko przygotowanym.
1: Nie można. No, dzięki dobrej fabryce my możemy się przygotować przynajmniej, żeby to nagle to było dobrze, mniej dramatyczne.
0: O dobrej fabryce to my jeszcze porozmawiamy, to już ten. Ale mówię o siostry podejściu do tego. 22 lata w takich warunkach, w takim miejscu, no wymagającym dużo.
1: Myślę, że jeżeli ma się dobry zespół, dobrych ludzi wokoło...
0: Dobrze, to o zespole też jeszcze porozmawiamy, ale dla siostry, tak dla filozoficznie, osobiście, tak osobiście. No.
1: Powiem szczerze, nie mam na to wytłumaczenia.
0: Nie
1: takiego, takiego logicznego jakiegoś, które by wytłumaczyło, co mi pomaga, to na pewno to, że my jakby rozmawiamy dużo też ze sobą, też we wspólnocie, też z siostrami, prawda, takie sytuacje trudne. I jest to taka chyba też troszkę forma jakiejś takiej, nie wiem, autopsychoterapii, troszeczkę tak można pewne rzeczy jakoś zrewidować, jak ja to widzę, jak ty to widzisz, zobiektywizować. Ale pamiętam, że zadzwoniłyśmy do jednej siostry psycholog, która, no, Rwandyjka, siostra, która akurat zformiałyśmy kontakt i zadzwoniłam, mówię, siostra nam pomoże, jak my te bombardowania, no, żeśmy nie zwariowały tutaj, bo siedzimy zamknięte tutaj w tym ogrodzeniu, prawda? Już tutaj kolejny dzień. Gwizdę tutaj nad nami. Jakaś chwila przerwy była tutaj, ale to właśnie to nagle mogło znowu coś zacząć gwizdać i to nagle spaść tak, prawda, jak te bomby, te, które tam zabiły u nas ludzi. I no pamiętam, to były takie sytuacje, że się zastanawiałam sama, czy ja jeszcze jestem normalna. To też nie jest do końca powiedziane, że jestem. Ale myślę, że nie mam takiej traumy, żeby coś mnie tam stamtąd wyganiało. To myślę, że to chyba jest jakiś dobry znak, że jakby nie czuję się jakoś tam straumatyzowana. Natomiast powiem szczerze, gdybym miała być organizacją, członkiem organizacji humanitarnej, jakiejśkolwiek, nawet pracowanie tam, bo to organizacje humanitarne, to one też są tam, to są też osoby, które zarabiają, prawda, które są tam z różnych miejsc, przyjeżdżają z zagranicy, z Ameryki, nie wiem, z Europy, czy nawet z Konga, prawda, czy innych krajów afrykańskich i one tam normalnie zarabiają, prawda. Natomiast ja osobiście, powiem szczerze, nigdy bym się nie zdecydowała na coś takiego, żeby tam pojechać po prostu na kontrakt jakiś. Nie, to nie. Powiem szczerze, nie. To jest zbyt ryzykowne. Natomiast myślę, że no my jako misjonarze też, my po prostu mamy też jakby, no jest to, ja tutaj przechodzę już na inną płaszczyznę wiary, prawda, takiego powołania misyjnego i zakonnego, że no jednak czujemy ten głos, który nam mówi, że to właśnie tam mamy być. Przełożeni też oczywiście rozeznają, bo to nie jest tak, że ja chcę i ja jadę, prawda, na ile ja tam pomogę, rzeczywiście na ile nie będę mogła pomóc albo przeszkodzę w czymś. Więc jakby tutaj myślę, że, no pamiętam doktor Błońską, która mówiła, że moja miłość do trędowatych jest wielkim darem od Pana Boga. Mm-hmm. Bo ona całe życie pracowała z trędowatymi i to na pewno nie była fajna praca. Ja sobie potrafię wyobrazić, prawda, w warunkach ugandyjskich. I jestem za ten dar Panu Bogu bardzo wdzięczna. I to ja bym to sama powiedziała, że moja miłość do Konga, do może nie do kraju, no bo kraj jest, no właściwie to są ludzie, to są głównie ludzie właściwie, nie, prawda? Tutaj chodzi o ludzi, chodzi o ratowanie cały czas ludzi. To do nich ta miłość i ta chęć im pomocy im jest takim darem Pana Boga chyba tutaj. No, jestem wdzięczna za to.
0: No jest to, ja bym nawet powiedział, że jest to oczywiste, że jest tutaj poza wszystkimi przymiotami siostry Agnieszki Gugały, wiara jest też motorem działań, mówiąc językiem bardzo świeckim, ale skądinąd też trzeba pamiętać o tym, że poznanie kraju też, to też jest ważne i akceptacja pewnych sytuacji i akceptacja tego nagle albo tego przecież motor, tak? Siostrze chyba jest znany. Motocykl, jazda motocyklem, prawda?
1: Tak, tak. To znaczy, no akurat tam mniej, ponieważ jest to bardziej niebezpieczne i łatwiej takiego motocyklista zaatakować niż w aucie. Mm-hmm. To też mi się zdarzyło w aucie, ale myślę, że motocyklem jest gorzej.
0: Ale to jest też, ja mówię nie dlatego, że to brzmi spektakularnie,
1: ale jeździłam,
0: bo świetnie to
1: tak,
0: brzmi.
1: Jeździłam.
0: Siostra, która zasuwa na motocyklu i wozi na przykład paliwo z Rwandy, tak? Mm-hmm. Zdarzało się.
1: Bardziej, nie wiem, czy bym dała radę udźwignąć tyle litrów, ponieważ nasi motocykliści potrafią nawet 200 kilo przewieźć. Mm-hmm. Oczywiście wzmacniają ten motocykl dodatkowymi amortyzatorami, mają tam swoje jakieś dospawane jakieś części, które im pomagają, żeby się po prostu ten motocykl nie rozleciał po drodze, prawda? Natomiast no ja bardziej jednak tutaj idę w samochód. To raczej samochodem wożę paliwo. Teraz właśnie jest problem, bo jest wojna, prawda? Tutaj to wszystko, co się dzieje w Iranie i w krajach arabskich wpływa bezpośrednio na dostarczanie w ogóle właściwie no, wielu produktów, bo to jest nie tylko paliwo, ale też i całe te wszystkie, prawda, te oleje, które są też ściągane. Wszędzie widzę właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie na tych etykietach. Mówię, no to wkrótce tego zabraknie. Dubaj to jest taki rynek światowy, prawda? I tam te statki, które są mniejsze, tam się zaopatrują, tutaj przypływają do Mombasy, do Es Salaam i są potem kontenery ciągnięte do właściwie to... No, Kenia, Tanzania. W Kenii jest rafinowane paliwo, bo też jest stamtąd właśnie tutaj te cysterny do nas jadą. Gazu też wkrótce zabraknie, bo też są używane butle z gazem. Także niedługo będzie tak, że nawet będą te pieniądze, ale nie będzie paliwa. Fizycznie po prostu nie będzie. Już teraz w Beni słyszałam, że 9 dolarów 1 litr paliwa kosztuje. Nie wiem, na ile to jeszcze na dzień dzisiejszy, bo to są dane sprzed 2 tygodni, ale... Boję się o paliwo bardzo, owszem, inne problemy też, to wiadomo, żywność. Natomiast no, można zawsze pójść do tego ogródka, coś próbować znaleźć, prawda? Coś zjeść inaczej, prościej. Chociaż ludzie, wiadomo, że olej lubią, bo to olej głównie stamtąd płynie. Ale cała elektronika, wszystkie te tusze, papier nawet, ksero. Kongo naprawdę niewiele produkuje. I tak naprawdę to jesteśmy uzależnieni bardzo od tego wszystkiego, co wpływa tutaj do kraju z zewnątrz.
0: Środek Afryki, Ntamugenga. Miejsce, które jest wśród wulkanów, leży na złożach mineralnych ważnych dla całego świata, dla nas również, dla całej cywilizacji. Siostra Agnieszka Gugała, Siostry od Aniołów, zgromadzenie, które prowadzi tam szpital, prowadzi przy współpracy oczywiście bardzo aktywnej Dobrej Fabryki, Fundacji Dobrej Fabryki. Prezes Mateusz Gasiński też tutaj uczestniczył i towarzyszył nam w tej rozmowie. Bardzo ci za to dziękuję. I jeszcze jedno małe ogłoszenie.
2: Małe ogłoszenie. My jesteśmy tylko tak naprawdę listonoszami jako Dobra Fabryka i staramy się łączyć Kongo z Polską. Ta miłość do Konga, o której siostra Agnieszka mówiła, staramy się nią zarażać jak najwięcej osób, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby wspierać tych ludzi, dawać im narzędzia, bo zespół jest, wszystko jest na miejscu, a to, co potrzeba, to bardzo często narzędzi, leków, kroplówek. Na stronie dobrafabryka.pl trwa zbiórka na ten cel. Bardzo serdecznie do niej zapraszamy, a gdyby ktoś chciał z Warszawy spotkać się...
0: Albo nawet spoza Warszawy, ma czas, żeby dojechać, absolutnie.
2: Tak, no paliwo jeszcze, tak, mamy.
0: Więc... Nie trzeba wieść z Rwandy i nie jest zamknięta granica.
2: Więc zapraszamy we wtorek o 18:00, Ogrody Sadyba, informacje naszych mediach społecznościowych, Dobrej Fabryki, na stronie internetowej, będzie możliwość do tego, żeby się z siostrą Agnieszką spotkać i więcej o Kongu też porozmawiać.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja tylko od siebie dodam, że moim marzeniem takim cichym jest, by kiedyś się pojawić w Kongu, bo to jest miejsce naprawdę, no, od literatury poprzez moje wyobrażenia niezwykle, niezwykle przyciągające.
2: Może zorganizujemy jakiś przemyt w bagażniku Michała Rzekowskiego na przykład.
0: Wyobrażasz sobie coś?
1: Dużym podręcznym.
0: Chyba musiałby być bardzo duży.
1: Wymiarowym, tak, cargo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Siostra Agnieszka Gugała, Mateusz Gasiński. Za chwilę słyszymy się w trochę innym zakątku świata, ale też ten, który zazwyczaj z tego zakątka opowiadał, będzie tutaj w studiu Radia 357 na dachu świata, czyli Wojciech Ganczarek. Ale do tego czasu ja proponuję, byśmy najpierw posłuchali muzyki. Tak jak powiedziałem, rumba kongijska jest na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO i to jest jeden z wielu skarbów tego kraju. Ale w ogóle ta muzyka jest niesamowita. Poszperałem trochę z płyty Kinshasa Part 1 and 2. Jeden z utworów, to jest utwór współczesny, prosto z Kinshasy, a za chwilę później będzie zespół, który sławny był w Kongu w latach 60., także proszę się wsłuchać. I za chwilę będzie też Tieras Raras, także będziemy. Dziękuję Państwu jeszcze raz.
2: Dziękujemy. Go, go, go.

Kaka, na, ya, ho, omen.

No, muszę powiedzieć, że niezły czat w tym Kongo, jeżeli chodzi o muzykę. Bardzo mi się podobają te pieśni. Myślę, że jeszcze nie raz do nich wrócimy. Z różnych płyt, z różnych kompilacji. Natomiast teraz myślę, że będzie piosenka, oczywiście zaproponowana przez Wojciecha Ganczarka. A jeżeli zaproponowana przez Wojciecha Ganczarka z podcastu latynoamerykańskiego, to znaczy, że czas na Tierras Raras na dachu świata. O czym będziemy rozmawiali? Oczywiście o Boliwii, bo w Boliwii dzieje się bardzo dużo. Wojtek opowiadał bardzo dużo o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o protesty, jeżeli chodzi o bunt pewnych części społeczeństwa, których o tym za chwilę opowiemy. No ale teraz doszło do bardzo dużej i poważnej eskalacji, czyli sprawa nam się po prostu rozwija. Wojtek za chwilę o tym opowie, a wcześniej też opowie o tym, o czym jest pieśń, którą sam, jak zwykle, wybrał w Tierras Raras.

0: No właśnie, i o czym była ta pieśń, o czym śpiewali wykonawcy? Ja myślę, że dokładnie a propos, bo i a propos tego, o czym będziemy rozmawiali, czy Boliwia w protestach, Boliwia, w której prezydent mówi o tym, że wyprowadzi wojsko na ulicę, jeżeli protesty się nie skończą. Czym się skończą takie ogłoszenie takich zamiarów? No to jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że wiążące dla tego kraju. Wojciech Ganczarek jest w studiu na dachu świata, Radia 357. Dzień dobry, Wojtku. Tieras Raras, podcast latynoamerykański.
1: Dzień dobry, Michale. Cieszę się z kolejnego spotkania tutaj bezpośrednio ze studia. Zawsze
0: ja ci powiem, że ja mam wrażenie, że to jest film animowany, w który nie mogę uwierzyć, że on się dzieje, że ty jesteś przede mną.
1: Dlaczego animowany?
0: Jakoś tak powiedziałem.
1: Taką czarną kreskę dookoła? Nie.
0: Nie. Słuchaj, no bardzo się cieszę, że cię widzę, to jest raz, ale ja bym jednak tutaj wszedł w tę pieśń i w temat, dlatego że jest niezwykle ciekawy i też jest ciekawy dlatego między innymi, że cały czas jakby on istnieje w naszych rozmowach i teraz jest ten, no niepokojący, ale jakiś finał pierwszej części tegoż, co się do tej pory działo, czyli tych narastających protestów. Teraz mamy Boliwię, która stanęła, tak, w protestach, gdzie są zablokowane drogi, gdzie sytuacja ekonomiczna no, z dnia na dzień się dość mocno pogarsza. Ludzie mówią nie obecnemu prezydentowi i władzy, a z kolei ten, który został odrzucony całkiem niedawno, rok temu, Evo Morales mówi, też się dołącza do tego protestu, czyli
1: a
0: lewica.
1: Kto by się nie dało, a kto by nie chciał ukraść komuś rewolucji, słuchaj? Nie słyszałeś o takich przypadkach?
0: Słuchaj, nawet nie wiem, czy nie ma takich piosenek o ukradzionych rewolucjach, prawda? No, myślę, że są.
1: No to nie byłoby to nic nowego. Ale zaczynając od piosenki, to jest piosenka, którą ja proponuję dzisiaj trochę z bólem serca, trochę z jakimś rozczarowaniem, bo to jest piosenka, od kiedy Javier Milei doszedł do władzy w Argentynie, to ja tak tą piosenkę wziąłem i sobie położyłem na biurku i żeby czekała, prawda? I tak odliczałem tygodnie, no kiedy będzie można tą piosenkę? No i dalej nic. No i ci Argentyńczycy już pozwalają na wszystko, chociaż się skarżą, mówią, że źle i tak dalej, ale nie reagują. W dalszym ciągu nie reagują, więc nie można w kontekście Argentyny tej piosenki włączyć, chociaż jest argentyńska z lat 90. z czasów właśnie Piquet, bo piosenka nazywa się, właśnie mówi o los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, czyli najlepsze, jedyne metody pikietowania. A w pikietowaniu w Argentynie dochodzi o to, że się blokuje drogę w proteście, tak jak się to teraz robi właśnie w Boliwii, a w Argentynie nie. I chociaż w Boliwii no, ten prezydent ma zaledwie 6 miesięcy rządzenia, czyli bardzo, bardzo krótko, prawda? I już drugi raz i na kilka tygodni doprowadza społeczeństwo do zablokowania całego kraju. Więc to jest dużo jak na początek rządów. Znaczy to jest słaby początek rządów, prawda? I może żeby jakby wejść w jakiś konkret bardzo konkretny, to ja bym zaproponował...
0: Konkret bardzo konkretny jak najbardziej.
1: Tak, zawsze dobrze, nie? Ja bym zaproponował powiedzieć o wypowiedzi pana senatora bardzo boliwijskiego, który się nazywa Branko Marinković. Akcent chyba jest na idź, nie?
0: Na idź, tak.
1: Marinković. Senator, oczywiście z rodziny chorwackiej. Minister w rządzie de facto Janin Anies, która rządziła Boliwią po obaleniu Evo Moralesa. No właśnie, tak jak już powiedziałem, senator. Więc on mówi, że ta propozycja ustawy, która wywołała to całe zamieszanie miesiąc temu, ustawa numer 1720, która jest taka niby niewinna, prawda? No bo to jest tylko zamiana, techniczna zamiana małej własności ziemskiej na średnią. No takie nic nieznaczące coś. Myśmy o tym mówili 3 tygodnie temu, że to jest troszkę znaczące. Natomiast pan Marinković mówi do tego, że to na tym nie będzie koniec, tylko że kolejnym krokiem będzie ustawa pozwalająca dobrowolnie, tutaj nikogo do niczego nie zmuszamy, bo my jesteśmy liberalni, tu jest wolność. Więc dobrowolnie będzie można, jeżeli się ma jakiś kawałek ziemi w terytoriach wspólnotowych, to będzie można go zdobyć tytuł prywatny, prawda? I teraz dobrowolnie w Amazonii to my wiemy, jak to wygląda, bo byliśmy już w Paragwaju. I dobrowolnie wygląda tak, że przychodzi ci 3 osiłków i przystawia ci pistolet do głowy i mówi ci sprzedaż i wylatujesz do miasta, albo po prostu kończymy rozmowę, prawda?
0: Ale tak było rzeczywiście.
1: Tak, tak jest.
0: To nie jest przenośna.
1: Nie, nie, tak się dzieje w Brazylii, tak się dzieje w Paragwaju jak najbardziej. A jak nie są to osiłkowie z pistoletami, to też można kogoś wygonić agrochemią, prawda? Czyli na przykład jak ja mam 1000 hektarów soi, a ty jesteś obok i hodujesz sobie, nie wiem, ziemniaki, no to ja ci to spryskam wszystko glifosatem i po zabawie, prawda? Nie będziesz mógł dalej ziemniaków tam uprawiać, bo ci umrą. Więc są różne sposoby siłowe na wyparciu małych właścicieli ziemskich, którzy nie dysponują siłą władzy i siłą pieniędzy, tylko trzeba to potem móc legalnie sobie zapisać, prawda? Natomiast konstytucja boliwijska tego zabrania, bo konstytucja boliwijska broni małej rodzinnej własności ziemskiej, która jest nietykalna. Więc propozycja jest taka, żeby była tykalna, prawda? Tak. Żeby dało się ją w szczególności zahipotykować, czy żeby się ją udało sprzedać.
0: Słuchaj,
1: Więc chłopaki, ja myślę, że innymi słowy, tak żeby też znowu już skończyć ten konkret, to pan Branko Marinkowicz dobrze o tym wie. Dlaczego? Bo pan Branko Marinkowicz zajmował 27 tysięcy hektarów nielegalnie ziem kolektywnych społeczności Guarayos, no i nie miał jak tego za tytuł wpisać do ksiąg wieczystych biedaczek, prawda? Więc wymyślił sobie ustawę, bo to on to proponuje, wymyślił sobie ustawę po prostu pod własne interesy. To z jednej strony, jeśli chodzi o pana Branko. Natomiast ogólnie, no mamy sytuację, w której no, budowany jest most z Brazylią w Guayara Marin, kiedy są podpisane umowy z Unią Europejską i tak dalej. No i jest nowa
0: droga.
1: Mówisz
0: o umowie Mercosur.
1: Tak. No i jest nowa droga przez północną Boliwię. Więc tam się zwaloryzują ziemie za chwilę, prawda? Za 5-10 lat.
0: Te zwaloryzują, ziemie, czyli będą...
1: Czy będą 10 razy droższe albo 50 razy droższe, prawda? No więc chłopaki chcą po prostu zatytułować ziemię na siebie, zanim będzie za późno. A za późno będzie, jak już te ziemie będą drogie, już nie będzie można złotego biznesu na tym zrobić.
0: Wojciech Gaczarek...
1: Tak jak się stało kiedyś w Polsce, prawda? Nie wiem, czy się mylę, bo ty jesteś trochę starszy, to możesz wyjaśnić.
0: Ale ja jestem już... Nie, tego ci, nie którzy, będziemy poruszać, ci, ile którzy, ja mam lat, słuchaj.
1: Ci, którzy sprzedali swoje działki, jak Unia Europejska bardzo nam proponowała, żeby jednak własność ziemska była większa i bardziej wydajniejsza, no to na przykład mu fujek sprzedał, wiesz, i potem chciał odkupić, to już jakby nie miał tyle zer na koncie.
0: Dobrze, ale słuchaj, to teraz...
1: Ale to jest ta sama historia.
0: Ty mówisz, dokładnie. To co jest powodem protestów w Boliwii? Protestują rolnicy, protestują rdzenni mieszkańcy, tak przynajmniej się mówi w depeszach. Bezterminowe blokowanie dróg, zapowiadają bezterminowe blokowanie dróg. Chcą ustąpienia prezydenta, centrala związkowa również w tym jest. Cięcia budżetowe i niedobory paliwa jako główne powody. Ty mówisz o czymś jeszcze innym, bym powiedział.
1: Tak, bo od tego się zaczyna. Zaczyna się od marszu z Pando. Pando to jest departament na samej północy. Kiedy chłopaki z Federacji Rolniczej, Federacji Chłopskiej tamtejszej zaczynają marsz w kierunku La Paz.
0: I kiedy oni docierają... stolicy Boliwii.
1: Tak, kiedy oni są już blisko La Paz, no to zaczynają się dołączać inne federacje, różne grupy, związki zawodowe, zwłaszcza właśnie z Departamentu La Paz, no i blokują kraj. I trochę im pomaga geografia. To jest ciekawe może, żeby to powiedzieć, bo jak wiecie, La Paz, jak państwo wiedzą, La Paz leży na płaskowyżu, ale tak naprawdę leży w dziurze w płaskowyżu, prawda? Jest sobie płaskowyż, który, jak sama nazwa wskazuje, jest wysoki, bo ma prawie 4000 metrów...
0: Jest płaski.
1: Natomiast tam taka dziura i tam właśnie leży La Paz. I dookoła La Paz napuchły, jak to zawsze dookoła miasta, napuchły slumsy tak zwane, które teraz już są osobnym miastem, które się nazywa El Alto, czyli, co znaczy po polsku, wysokie, bo leży wyżej, leży nad miastem i w szczególności El Alto blokuje wszystkie dojazdy do La Paz. Więc stolica, znaczy nie jest to stolica kraju, tylko siedziba rządu. Siedzibę rządu, miasto, gdzie jest siedziba rządu, jest geograficznie łatwo zablokować. Są dwa wjazdy.
0: Mm-hmm. I w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, w której, jak ty myślisz, prezydent, który wychodzi i mówi... Mam wojsko i nie waham się go wysłać na ulicę. W kraju latynoamerykańskim takie oświadczenie oznaczać może bardzo poważne kłopoty i wręcz starcia z wojskiem. Czyli raczej atakowanie wojskiem tłumu tych blokujących, no ale z drugiej strony też będzie przecież reakcja w drugą stronę, prawda?
1: No dokładnie. Znaczy, po pierwsze trzeba się zastanowić, czy jest realne, że wojsko...
0: I czy to jest realne,
1: czy wojsko, że wojsko go posłucha. On jest bardzo słabym prezydentem. On, jak się kandydował, to w ogóle nie ludzie sobie nie wyobrażali, że on mógłby wejść do drugiej tury, prawda? Właściwie nikt go nie kojarzył. Tak naprawdę kojarzono głównie wiceprezydenta Edmana Lare, który był takim, no, dużo bardziej medialnym i wielu ludzi głosowało na tą dwójkę przez Edmana Lare, no, nie przez samego Rodiego Paza. No ale zaczęliśmy od tego, że on rządzi dopiero 6 miesięcy, prawda? Już drugi raz wyprowadza tyle ludzi na ulicę. Za pierwszym razem to była sytuacja, w której on podnosi, znaczy znosi subsydium na benzynę i diesel, bo ta benzyna była, tam, jeśli dobrze pamiętam, kosztowała się około 7 bolivianos za litr, czyli tam koło dolara, prawda? Czyli tak w Stanach Zjednoczonych. No bo tak się mówi, że, no, że subsydium na benzynę jest beznadziejne, nie można czegoś takiego utrzymywać. No nie wiem, w Stanach utrzymują, ja nie byłem w Stanach, chyba dobrze im idzie gospodarczo.
0: W Stanach myślę, że to nie jest aż tak źle, żeby wychodzić na ulicę chociażby. Może tak ominę twoje pytanie zaczepne, gdyż nie wiem, mówiąc szczerze, to nie jest sytuacja, którą ja bym wziął na siebie, by odpowiedzieć, jaka jest sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych.
1: Dochodzą chodzi mi o to, że...
0: o nowych miejscach pracy, na przykład liczonych w setkach tysięcy, ale z drugiej strony widzimy, że coś jednak się dzieje nie tak. Także to różnie bywa.
1: Ale ta nierynkowa cena benzyny w Stanach to nie jest rzecz nowa, nie? Znaczy chodzi, pije do tego, że tak się czasami chcą politycy boliwijscy obecni wyśmiewać z tego subsydium na benzynę, że jak to tak można być, żeby dopłacić.
0: Czyli oni odnoszą się do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych?
1: Ja się do tego odnoszę. Bo się wyśmiewa to, jak to można dopłacać do benzyny. No nie można, przecież to jest bezsens. W żadnym kraju się tak nie robi. No nie wiem, ja znam taki duży kraj. Przypadkowo jest największą gospodarką świata, prawda? Więc może jest to jednak możliwe, co ja wiem. No więc mamy tą sytuację, wtedy wychodzi mnóstwo ludzi na ulicę i on daje krok w tył z wieloma ustawami, które były wtedy prowadzone dekretem. I to jest ważne, że on wprowadza ustawę dekretem, bo Boliwia żyje federacjami, związkami zawodowymi, grupami. Ludzie się organizują oddolnie i się radzą ze sobą, więc sytuacja, w której władze nie konsultują się z obywatelami, u nas może jest czymś normalnym, że władza robi sobie co chce, natomiast tam jest czymś skandalicznym. Ja to widziałem, pamiętam, jak właśnie były te protesty dotyczące podwyżki ceny na benzynę. No to wiesz, wjeżdżałeś do wioski, na przykład w wiosce rano cała wioska się zbierała i radziła. Zbierała się, bo się sama, znaczy oddolnie się zbierała, nie, że ktoś zarządził z góry, że trzeba się zebrać. Wioska się zbierała i radziła, czy weźmie udział w blokowaniu dróg, czy nie. Więc w takim kraju, gdzie wszystko się jakby podejmuje decyzje oddolnie, no nie możesz rządzić dekretami. To nie jest dobrze widziane, prawda? Więc robi już dwie takie wrzutki dekretowe. Dwa razy musi się wycofywać, więc jest też w oczach społeczeństwa, no jest to słaby prezydent. Nie konsultuje się z nami, wprowadza jakieś ustawy, które nie są nam po drodze, no i potem koniec końców jeszcze się musi wycofać. No to co to za lider, prawda? To co, będziemy czekać teraz trzeci raz, aż będziemy musieli wychodzić na ulicę, bo to nie jest przyjemne siedzieć, wiesz, miesiąc na ulicy, tam jest zimno w tym Alto. 13 stopni i mrzawka. No to stary, tam siedzieć całą noc i blokować drogę, to nie są jakieś fajne zabawy, nie?
0: No dobrze, słuchaj, ale jeszcze tutaj mnie interesuje, powiedziałeś o tym, że odpowiadając na moją, jak mówiłem o Evo Moralesie, czyli no tym długoletnim prezydencie Boliwii, który jest no, socjalistą, tak, jest z lewicy. Różnie o nim mówią, wręcz mówią też o nim per komunista, tak? Czy per tam zainteresowany...
1: epitet to dalsze od rzeczywistości.
0: Ja rozumiem, ale teraz on się pojawił znowu. No po półtora roku pojawił się na scenie. Oczywiście wiadomo, każdy polityk, dla niego protesty to jest paliwo, tak? Do wyborów. Tu nie jest nic niezwykłego w tym. Natomiast czy on rzeczywiście jest popularny na tyle, że mógłby odwrócić dzieje, losy polityczne swoje i swojej formacji w Boliwii?
1: Mi się osobiście wydaje, że media przeceniają jego rolę, jego możliwości teraz. Słyszałem tak na Altiplano, na Płaskowyżu, czyli tam, gdzie mieszka jego twardy elektorat, jak i na, dużo bardziej na północy kraju, no, że ludzie są zawiedzeni jego postawą. Wszyscy w miarę zgodnie przyznają, że pierwsza kadencja była w porządku, że było dużo sukcesów i że pochwalają to, co on robi. Natomiast potem no, już był coraz większy nepotyzm, coraz większa centralizacja władzy, coraz większa arogancja. No i to głosowanie na Rodrigo Paza to była właśnie bardziej żółta kartka i ostrzeżenie dla Evo Moralesa niż rzeczywiście wybór tego Paza, bo byśmy go chcieli. Myśmy go chcieli, bo wydawał się trochę mniejszym złem, prawda? Więc ja bym tutaj nie przeceniał roli Evo Moralesa, bo z jednej strony, ale to jest ciekawa sytuacja i zupełnie różna niż w Argentynie. W Argentynie mamy taką sytuację, że ludzie głosują na lidera. Kiedy ludzie głosowali, Argentyńczycy głosowali, taką mam interpretację, na Javiera Milleya, głosowali na jego charyzmę, na jego propozycję tożsamościową, prawda? Bo to jest ogólny, powiedzmy, taki problem tego, że demokracja reprezentatywna już nikogo nie reprezentuje, tylko jest demokracją marketingową, czy marketingowo-tożsamościową. Głosujemy na faceta, bo się utożsamiamy z tym jego aktorstwem, prawda?
0: No w przypadku Milleya tak, to on występował przecież z tą piłą, prawda, elektryczną. Tak,
1: i teraz
0: pseudonim w ogóle, tak?
1: Tak, jeżeli się utożsamiamy, bo to jest bardzo ważne, teraz jeżeli się utożsamiamy, to jest coś bardzo osobistego dla nas, prawda? Utożsamienie się z kimś, nasza tożsamość. Więc teraz jeżeli przychodzi taka sytuacja jak dzisiaj, że ludzie mają po 2-3 prace i nie są w stanie dotrwać do pierwszego, to oni negują, są w stanie negować rzeczywistość, żeby utrzymać tożsamość. Bo krytyka modelu Milleya byłaby krytyka ich samych. W końcu oni się utożsamili osobiście, prawda? W Boliwii zupełnie nie mamy do czynienia z czymś takim. Ludzie krytykują Evo Moralesa, uwaga, ale jak najbardziej popierają propozycje, które Evo Morales miał w swoim czasie. To znaczy, w szczególności te ziemie kolektywne, ziemie wspólnotowe, które były wzmocnione i które były zapisane różnym grupom rdzennym na północy kraju, także podczas rządów Evo Moralesa, ludzie dalej jak najbardziej w to wierzą i jak najbardziej to popierają. A to, że Evo Morales reprezentował swego czasu takie idee, a teraz już go nie lubimy, to zupełnie odrębna sprawa. Więc Rodrigo Paz się tutaj bardzo pomylił. On sądził, że jeżeli ludzie odrzucili Evo Moralesa, odrzucili również jego idee. I tak wcale nie było.
0: No to jest od strony ideowej, nazwijmy to, czyli od strony programowej, mamy do czynienia z niezwykle dużym problemem, takim bym powiedział węzłem gordyjskim, no nie do rozwiązania, bo idea jest za poprzednikiem, poprzednika odrzucamy, mamy obecnego, ale jego idea nas już nie rusza, już drugi raz byśmy na niego nie zagłosowali.
1: Tak, bo Rodrigo Paz, no jak wiadomo, często politycy zajmują się wprowadzeniem w błąd swoich głosujących zawodowo, prawda? No i Rodrigo Paz miał bardzo dobrą strategię jako kandydat, bo on właśnie zjednywał sobie te różne grupy, które były rozczarowane Evo Moralesem. W szczególności tak zwane Ponchos Rojos, w szczególności związki zawodowe górnicze, związki zawodowe, znaczy związki rdzenne, na przykład Santa Cruz. No i ci ludzie mu uwierzyli i bardzo szybko, to znaczy już w momencie formowania rządu, zdali się sprawę, że Rodrigo ich oszukał.
0: Bo formuje... Nie żartuję, nie wierzę w to.
1: No bo formuje...
0: W momencie, kiedy prezydent formuje... Znaczy, przepraszam, kiedy...
1: Tak, bo tam jest prezydencki system.
0: Prezydent formuje rząd, to...
1: No tak,
0: to...
1: bo tam zaprasza, nagle nie zaprasza ani związków zawodowych, ani nikogo, tylko zaprasza ludzi z agrobiznesu.
0: Aha, prawda? Czyli dużych posiadaczy ziemskich.
1: Dokładnie, więcej nawet. On dzień przed zaprzysiężeniem, to jest super, po prostu to jest super wielki błąd z mojego punktu widzenia, bo on nie umie kłamać, ten facet jest fatalny.
0: No może jest szczery, widzisz, no to jest jednak przywilej, to dobrze.
1: On dzień przed zaprzysiężeniem organizuje konferencję agrobiznesu w Santa Cruz, no stary, no co to znaczy, że dla kogo on będzie rządził?
0: No dla tych, którzy mają pieniądze.
1: No dokładnie. I potem jak ogłasza prawo...
0: Ale co w tym jest złego, że zapytam tak naiwnie?
1: Ustawę numer 1720, która właśnie dotyczy komercjalizacji mojej własności ziemskiej, która jest niekonstytucyjna swoją drogą, on to ogłasza znowu na spotkaniu z wielkimi właścicielami ziemskimi Santa Cruz. No to jest oczywiste, dla kogo to jest. I ludzie to widzą. No ludzie nie są ślepi. Więc zdają sobie sprawę, że zostali po prostu bezczelnie oszukani i nie mają zamiaru czekać, kiedy trzeci raz Rodrigo Paz po raz kolejny wyciągnie ich na ulicę i będą musieli blokować wszystkie drogi, no bo już mi się nie chce. No już po prostu mówią następny. No, spróbujmy kogoś innego.
0: Dobrze, to Wojtku, jeszcze tak na koniec w takim razie podsumujmy, co to się wydarzyło w Boliwii i co możemy przewidzieć chociażby na najbliższe kilkanaście dni?
1: No, to jak to zwykle bywa trudno przewidzieć.
0: Przewidzieć oczywiście chodzi mi o to, że mniej więcej zastanowić się, co może się wydarzyć. Nie wiadomo.
1: No na dziś, nie wiem, ja wyobrażam sobie, może to trochę życzeniowe, co powiem, że jeżeli nawet PAS by się zdecydował poprosić wojsko o interwencję, mam wrażenie, że wojsko nie posłucha. Mam wrażenie, że wojsko mu powie to, co powiedziało swego czasu Evo Moralesowi, lepiej odejść, bo to będzie lepsze dla Boliwii. Myślę, że to jest realistyczny scenariusz. Ale czy tak będzie? Oczywiście nie jestem w stanie tego obiecać, ani nic takiego.
0: Wojtku, zanim ty zapowiesz kolejną pieśń, na koniec Tierras Raras, ja mam dla ciebie od siebie taki mały prezent, jeżeli możesz. Wykonanie znane, a kierunek nie jest już... komuś, komu ta pani śpiewała tę pieśń, to go już nie ma, ale ona jest dla ciebie. To jest dla ciebie, także uwaga.

0: Mr. Ganczarek, Happy Birthday to you. Myślę, że tak powinna zaśpiewać Marilyn Monroe. Wszystkiego dobrego. Wojciech Ganczarek dzisiaj ma urodziny. O, w ten sposób chciałem to w ten sposób i tak chciałem to uczcić. Jeżeli pozwolisz, już nie możesz nie pozwolić, bo się odbyło.
1: No jeszcze mnie zrobiłeś prezydentem po drodze.
0: No słuchaj, ale rozmawiamy o prezydencie Boliwii. To nie wiem, czy to jest jakiś kierunek. W tym. Chciałbyś być prezydentem? Chciałbyś być politykiem?
1: Nie, nie wiem, może wiesz co, chciałbym być, raz o tym myślałem, że chciałbym być sołtysem albo burmistrzem jakiejś małej gminy.
0: Myślałem ale w Polsce, o tym, czy tam gdzieś
1: nie,
0: w Ameryce gdzieś, Łacińskiej?
1: Jak wyjdzie. Pamiętam, jak byłem w
0: Jak wyjdzie, no wiesz co?
1: Pamiętam, jak byłem w Chalten, wiesz, i w tej miejscowości, gdzie jest bardzo dużo problemów i bardzo mało mieszkańców. I tak sobie wyobrażałem, że jakby ja bym...
0: A gdzie jest Chalten jeszcze, powiedz?
1: W Argentynie, na południu. Że jak ja bym był burmistrzem Chalten, to bym po prostu z przyjemnością chodził od drzwi do drzwi i rozmawiał z wszystkimi sąsiadami i pytał, co tam u nich słychać i czego potrzebują, bo rzeczywisty prezydent, znaczy burmistrz El Chalten, bardzo skrzętnie ukrywał się w swoim biurze i nie sposób było go spotkać.
0: Dobrze. Co na koniec?
1: A na koniec Soy Camba Pandino, taka piosenka, która jest takim hymnem albo takim ukłonem w stronę właśnie mieszkańców Pando, czyli tego departamentu na północy, od których marszu chłopi z Pando swoim marszem rozpoczęli całą tą sytuację, którą teraz przeżywa Boliwia. Wiesz, ile z Pando, z Porvenir oni wyszli do La Paz? 1200 kilometrów.
0: Niesamowite.
1: Teraz się zaczyna jeszcze lato, pora sucha, więc jest jeszcze upalni. 40 stopni, 1200 kilometrów, jeszcze się trzeba potem wgramolić na 4000 metrów nad poziomem morza, przełęcz 4700 i dopiero potem schodzić do La Paz. Więc dla tych chłopaków i kobiet, którzy wyszli z Porvenir w kierunku La Paz, ta piosenka.
0: Od Wojciecha Ganczarka, prawdopodobnie, albo może przyszłego burmistrza sołtysa El Chalden, bo tamten się ukrywa, a Wojtek by chodził od drzwi do drzwi w urodziny. Między innymi to zapowiedział. Bardzo ci dziękuję. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański Tierras Raras na dachu świata. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Para ti, Pando. Para ti. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

0: na dachu świata, Radio 357. Ogłaszam, że dzisiaj sytuacja jest niezwykła, niezwyczajna. Pojawiają się goście, którzy zazwyczaj są przez jakieś łącza gdzieś z daleka, czy to Kongo, czy Boliwia, Argentyna. Ale też dzisiaj, żeby dodać niezwykłości jeszcze temu wydaniu na dachu świata, będzie o Polsce, o pustce, o miejscu, które czasami państwo znają z pewnego festiwalu, ale głównie proponuję, by poznać z książki. Miłosz Szymański jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podcast Za Rubieżą, ale również autor książki Szkoda Zachodu. Powiedziałbym, że świetnie wykorzystane powiedzonko, a do tego jeszcze podtytuł Opowieści z ziem opuszczonych. No, powiem ci, że zacznę od razu od tych dobrych, takich peanicznych sytuacji. Fantastycznie rozegrane słowa, bardzo mi się podobają.
1: To serdeczne pozdrowienia dla mojej małżonki Darii, która wymyśliła ten tytuł.
0: A no to pozdrawiamy małżonkę Darię w takim razie. Słuchaj, to są opowieści z Polski, mówiące o regionie, który jest na południe, sam napisałeś we wstępie, od Morza Bałtyckiego, na północ od Poznania, na wschód od Odry i na zachód od Trójmiasta. Mówię, że to jest ze wstępu, ale nie sugeruję tym, że tylko ten wstęp przeczytałem, żeby nie było.
1: Bardzo miło.
0: Nazwałeś ten obszar pustką, którą trzeba przebyć, żeby dotrzeć gdzieś indziej. I tutaj też no, w tych takich rarytasach oczywiście jawi się chociażby ta stacja kosmiczna w miejscowości Piła, tak? Na czym ona polega? O tym za chwilę byśmy może krótko wspomnieli. Ale ten rejon, o którym my mówimy, region Polski, jest niezwykle ciekawy też z takiego powodu historycznego. Przecież to kiedyś były ziemie, które były graniczne pomiędzy wielkimi imperiami. To ta historia, przecież twój właśnie podcast Za Rubieżą, to jest podcast również o historii, o wadze historii. I ta pustka, o której ty piszesz w książce, to dokładnie też oddaje to, że to jest teren, o który kiedyś, no nie to, że się biły wielkie armie, ale on coś znaczył, prawda?
1: Znaczy był pograniczem przede wszystkim. No. Do dzisiaj jest, tylko że tym razem już województw, nie? Ale poleciałeś z tymi imperiami, bo to była Rzeczpospolita, była imperium swojego czasu. Nie zapominamy o tym przecież, nie? Natomiast jakby mój

0: zacząłem o tym myśleć bardziej, a tym bardziej, że ja spędziłem 3 lata swojego życia mieszkając w Gorzowie, jeszcze rok mieszkając w byłym województwie pilskim, że się tak wyrażę. I tak mnie uderzyło, że jest to region naszego kraju, o którym się w mediach, w dyskusjach ogólnie w Polsce mało mówi. Niczym się w sumie nie kojarzy. Trochę jak Mołdawia, która, o której napisałem moją debiutancką książkę. No i też jest to region, który nie bardzo ma jakąś taką określoną tożsamość. Jest to na tyle odludzie, na tyle pustka w naszym kraju, jak można znaleźć. No bo Bieszczady są malusieńkie przecież. Mazury czy Podlasie są równie puste, ale one się z czymś kojarzą, bo tam ludzie jeżdżą na wakacje przecież, nie? To jest co, jak słychać, jak ktoś mówi Podlasie, to się w głowie pojawiają jakieś skojarzenia.
1: Jest taka lampa wywoławcza, prawda?
0: Tak. Jak ktoś mówi Mazury, to już tym bardziej. Żaglóweczki, jeziorka, wakacje i tak dalej. A jak ktoś mówi Czaplinek, no to pojawia się pustka. Oczywiście jak ktoś był na Woodstocku, to kojarzy, że pod Czaplinkiem gdzieś tam to się teraz dzieje od kilku lat. Ale jest tam mnóstwo miejscowości, które się z niczym nie kojarzą. Ja stwierdziłem, dobra, to ja to wezmę i odkopię je. Tym bardziej, że jest to mi region bardzo bliski, bo jak już mieszkałem wewnątrz, a jak mieszkałem w Szczecinie, to go zwiedzałem dosyć mocno, więc przez lata się po nim kręciłem i tak myślałem, dlaczego nikt o tym nie mówi, więc stwierdziłem, to ja o tym powiem.
1: No i dobrze, i teraz powiedz mi jeszcze, dlaczego postanowiłeś o tym powiedzieć, to już z tej strony, bym powiedział, statystycznej, czyli odwiedzanych miejscowości już wiem, natomiast no, głównie zajmujesz się opowieścią jednak o zagranicy, zajmujesz się sprawami międzynarodowymi, nazwijmy to, znaczy też jesteś reporterem wyjeżdżającym, napisałeś książkę o Mołdawii, piszesz różnego, zajmujesz się też światem poza Polską i nagle... Nie dość, że Polska to jeszcze właśnie taka pustka w tym wszystkim. Tak od strony reporterskiej, dlaczego to jest atrakcyjne dla ciebie na przykład? Dlaczego to cię tak zainteresowało?
0: Powodów jest dużo. Mhm. Pierwszy i podstawowy to jest konieczność płodozmianu, który dobrze robi na głowę, żeby zajmować się różnymi rzeczami. To jest raz. Druga rzecz to, tak jak Kapuściński napisał, burz po polsku, nie? W 50. którymś roku.
1: Proszę, to jest początek jego drogi.
0: Tak, tak. No, można jeździć po świecie, ale dobrze jest też odwiedzać swoją okolicę, ale też wydaje mi się, że, tutaj nie powołując się na wielkie autorytety, bo gdzie mi do tego, nie? Ale chodzi mi po prostu o to, że pomyślałem sobie, że jeżeli z reporterskiego punktu widzenia ciekawe są dla mnie osobiście miejsca, o których mało wiem i o których ludzie generalnie mało wiedzą. Takie w stylu właśnie Mołdawii właśnie, nie? I teraz ludzie w Polsce generalnie mało wiedzą o tym, co się znajduje w tej właśnie mojej pustce. No bo jak ktoś jedzie tamtędy, to jedzie sobie nad morze. Więc musi tylko przejechać tych 200 kilometrów czy ileś, ominąć wszystkie Wałcze, Czaplinki czy inne Szczecinki i dojechać do plaży, nie? I dla mnie to jest ciekawe, bo jeżeli ja o tym, dobra, nie że mało, ale tam relatywnie mało wiem, że Polacy generalnie relatywnie o tym mało wiedzą, to co myślę, to jest spoko temat, żeby go opisać, żeby rzucić światło na coś, czym się nikt do tej pory za bardzo nie interesował. To jest, generalnie mnie interesują takie miejsca, dlatego pewnie nigdy nie napiszę książki o Donaldzie Trumpie albo czymś takim, bo to mnie akurat nudzi. A oprócz tego ja bardzo się interesuję historią. W mojej książce starałem się przemycić możliwie tyle dużo historii, ile się dało, żeby nie tracić, jak powiem, wartości wypowiedzi.
1: Słuchaj, no ale wiesz, powiem ci, że o Donaldzie Trumpie to ja bym się zastanowił na temat książki, także nie wykluczaj, bo
0: to
1: może
0: się
1: ktoś...
0: dobrze klika.
1: Słuchaj, ale poza tym, no może ktoś słyszy i będziesz mógł napisać w książkę za dobre pieniądze z dobrą nagrodą. Nikt tego nie wie jeszcze, ale to oczywiście ten... Słuchaj, no powiem ci tak, czytając nawet tytuły rozdziałów, ale czytając tą historię o Pile, to jest coś niesamowitego, że ten świat tej pustki nagle jesteś w stanie odkryć, że on ma takie związki z amerykańskim, czyli gigantycznym, stąd ten Trump się, mam wrażenie, pojawił, ale z tym gigantycznym programem kosmicznym, który jest i cywilizacyjny, i naprawdę połączenie tych dwóch aspektów też wymaga pewnego reporterskiego czuja, tego nosa. I teraz opowiedz o tym, jak ty wpadłeś na to i czym jest Piła i ten program kosmiczny. Wyjaśnijmy to od razu.
0: Oj, to jest dużo wątków.
1: Ja wiem, ale musimy pójść prostą drogą do samej Piły.
0: W Pile jest lotnisko. Było lotnisko wojskowe. Od 97 roku stoi nieużywane. Na jego terenie znajduje się 40 hangarów. No i tam część jest zagospodarowana, na przykład Pilskie Muzeum Wojskowe, serdecznie

0: serdecznie polecam odwiedzić Pińskie Muzeum Wojskowe, w trzech hangarach się mieści. No i jest dużo hangarów, w których nie wiadomo, co było zrobić. No i pojawia się zespół ludzi, którzy chcieli zbudować habitat, to się tak nazywa, czyli miejsce, gdzie można na sucho prowadzić badania kosmiczne. W sensie symulować misje kosmiczne na Ziemi. W kontrolowanych warunkach też kosztowo to jest bardzo korzystne. Oczywiście niewiele da się zrobić na Ziemi, ale zawsze coś. Bo eksploracja kosmosu jest przede wszystkim niesamowicie droga. Więc jak cokolwiek da się na sucho przetrenować na lądzie, to to już jest relatywnie duża oszczędność.
1: Tak.
0: Pierwszy habitat na Ziemi powstał w 2000 roku w kanadyjskiej części Arktyki. A habitat w Pile powstaje w 2017 roku. Nazywa się on Lunares, gdyby ktoś chciał to zgooglać. I mieści się on w jednym z tych hangarów, do którego dobudowane jest reszta bazy, no z kontenerów ona się składa. I tam faktycznie oni robią wspólne eksperymenty z Europejską Agencją Kosmiczną. Była tam astronautka z NASA u nich na misji, a potem poleciała w kosmos. Była też u nich pierwsza afrykańska astronautka w tejże Pile na misji. Sara Sabry się pani nazywa, z Egiptu.
1: Z Egiptu.
0: Która to była, poleciała na rakiecie pana Bezosa w przestrzeń kosmiczną, w której spędziła kilka chwil i akurat wtedy panu Bezosowi udało się, że rakieta nie eksplodowała tak jak dzisiaj rano.
1: Żeby było jasne, to nie są opowieści spod sklepu gdzieś w GGS-u, jeszcze byłem gdzieś pod piłą. To są rzeczywiste fakty. Tak się działo.
0: Tak, to nie są...
1: To nie jest fantazja.
0: Na tym lotnisku w Pile stacjonował sobie podpułkownik Zenon Jankowski, który nie poleciał w kosmos, bo poleciał Hermaszewski, a oni we dwóch byli szkoleni. A Hermaszewski obok poszedł do szkoły podstawowej w Lipce Krajeńskiej pod Piłą, więc jest w Pile. Coś tam się dzieje, że tam musi być eksploracja kosmosu właśnie z Piły. No i teraz jakby w tymże habitacie w Pile, w Lunaresie, prowadzone są poważne eksperymenty z Europejską Agencją Kosmiczną. I to jest jakby na poważnie. Dlaczego wybrali Piłę? Bo po pierwsze hangar im się bardzo przydał do symulowania spacerów na powierzchni Marsa. A po drugie dlatego, że miasto było bardzo chętne, żeby ściągnąć tam ludzi, którzy będą robili fajne rzeczy. I po trzecie, Piła jest na relatywnym odludziu, w tym sensie, że wokół jest dużo pustego. Samo to lotnisko jest tak na skraju lasu, więc tam generalnie nie ma wielkiego ruchu, można w spokoju robić swoje. No ale jest blisko też infrastruktura, miasto, sklepy i tego typu rzeczy. Więc tak po prostu wyszło, że nagle to, co spowodowało, że Piła się nie rozwinęła w wielką metropolię, stało się korzystnym przy budowie bazy kosmicznej, w cudzysłowie oczywiście.
1: Jak tak tego słucham, to aż trudno uwierzyć, że mówimy o pustce, prawda? Dlaczego ta nie miałeś takiego wrażenia w pewnym momencie, że może jednak to słowo pustka i takie określenie tej części Polski, no może jest nieadekwatne, może jednak trochę jednak tam się na tyle dzieje, czy na tyle można znaleźć, że no z tą pustką, chyba przestrzeliłem. Nie miałeś takiego momentu refleksji?
0: Nie, no ja miałem przez cały czas, jak pracowałem nad książką, pracowałem nad nią rok. Po pierwsze nie znalazłem lepszego określenia słowa, które by definiowało ten region, bo to nie jest do końca pogranicze współczesnym rozumieniem tego słowa. To nie są do końca ziemie odzyskane, bo nie tylko o nich piszę przecież. To jest raz. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że to będzie takie delikatne, prowokacyjne. Tak, taki conversation starter. Nie?
1: Aha.
0: Żeby właśnie zacząć rozmowę o tym, dlaczego to jest pustka. Bo to jest dosyć pusty region. Nie oszukujmy się. To jest 30 kilka powiatów łącznie na terenie 5 województw. Jest to z grubsza 1/7 powierzchni Polski, gdzie mieszka 1/20 ludności Polski. Nie? Więc to, jako region jest trzykrotnie rzadziej zaludniony niż Polska średnia in general. No i teraz są takie miejsca, jak na przykład gmina Biały Bór czy gmina Polanów, które mają gęstość zaludnienia taką samą jak powiat bieszczacki. Z jakiegoś powodu jednakowoż nie mówimy, żeby rzucić to wszystko i pojechać do Polanowa. Nieprawdaż? A w Bieszczady już tak się mówi. No i moim kluczem było to, żeby poeksplorować te rzadko zaludnione tereny, które mają dużo wspólnego ze sobą, bo czy to jest część województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, czy tam lubuskiego, czy kujawsko-pomorskiego, to są wszystko rzadko zaludnione tereny, trochę na uboczu, w których relatywnie wydaje się, że dzieje się niewiele, stąd ta pustka, no ale jak starałem się w książce pokazać, mam nadzieję, że mi się to udało, dzieje się całkiem dużo, tylko trzeba podejść bliżej, przyjrzeć się, zobaczyć i tam się faktycznie dzieje. Tam żyją ludzie, którzy fascynują się regionem, fascynują się jego historią, starają się robić tam fajne rzeczy, no ale ponieważ przestrzeń medialna w Polsce jest mocno warszawocentryczna, no to jeżeli coś się nie dzieje w odległości 30 km od Warszawy, to się może nie dziać wcale.
1: I teraz dotknąłeś tematu, który leżał mi również na sercu, dlatego że to, że to jest pustką, czy tutaj wina jest też w tym takim naszym rozumieniu rzeczywistości od strony Warszawy, no może od strony Gdańska i Krakowa jeszcze, że ta Polska, oczywiście mamy ten podział na A, B, tak, C niemalże, ale mamy też już zupełnie na taką Polskę, o której ty opowiadasz. Czy opowiadanie i właśnie to nasze dziennikarstwo nie za bardzo koncentruje się na wydarzeniach, nazwijmy to ogólnokrajowych i tych bitwach politycznych pomiędzy jedną frakcją a drugą w Warszawie, a właśnie w Pile czy w innych miejscach, oczywiście tam też ludzie, ta polityka dociera, samorządowa, lokalna, czasami jest, bywa jeszcze bardziej krwawa niż ta, co jest w centrali. Ale czy nie za bardzo traktujemy właśnie opowieść o Polsce tylko z tych dużych miast bądź z tej perspektywy?
0: Znaczy, ja,
1: czy aglomeracji jakiś?
0: Jako zrodzon, wychowan i zamieszkan w Poznaniu, to mam swoją perspektywę na to, co się dzieje w Warszawie. Nie? I chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że serdecznie polecam wszystkim naszym słuchaczom nie śledzić każdego dnia politycznej młódzki, bo to naprawdę ogłupia i męczy przede wszystkim. Natomiast z perspektywy Poznania faktycznie, jak śledzę czasami ogólnopolskie media, to jestem zażenowany, jak mało się dzieje poza Warszawą z perspektywy centralnych mediów. Ale też jako mieszkaniec jednego z top 5, tych 5 największych aglomeracji w Polsce, no to też widzę, że faktycznie Polska się dzieli może nie tyle na A i B, w sensie jak idzie Wisła, czy jakkolwiek by to wykreślić, tylko właśnie my się skupiamy na tym, co się dzieje w wielkich miastach i wielkie miasta przeżywają swoje problemy, że nie wiem, mamy super drogie mieszkania, czy to, czy tamto, a to, co się dzieje poza wielkimi miastami, to już nas mniej obchodzi, nie? Takiej na przykład wspomnianej Pile, jakby ktoś chciał, to można kupić sobie metr mieszkania za 6 tysięcy złotych, takiego samego, jak w Warszawie kosztuje 15 czy 18. Nie?
1: No tak, tylko co robić w Pile z drugiej strony?
0: Też się da żyć, jak się okazuje. Przy czym oczywiście to jest chyba szersza dyskusja na temat tego, tak, jakie są możliwości w Polsce poza wielkimi miastami i jakie są w ogóle możliwości funkcjonowania, życia i pracy w sytuacji, kiedy inwestycje idą w budowę autostrad, które połączą wielkie miasta. Słynny swego czasu model aglomeracyjno-dyfuzyjny, że jak dofinansujemy aglomerację, to bogactwo spłynie na prowincję. To już Reagan próbował spływania bogactwa i czekamy w każdej chwili, to bogactwo spłynie od miliarderów. Nie? W każdym razie nasz rozwój, z racji tego, że władza jest mocno warszawocentryczna, nasz kraj jest relatywnie silnie scentralizowany, to polityka centralna myśli o wielkich miastach. Co się dzieje poza nimi, to nieważne. Niech ci ludzie z tych małych miast przyjadą do wielkich miast, a jak już przyjadą do wielkich miast, to będzie można przynajmniej się z nich nabijać, że ktoś pochodzi ze wsi. A moi drodzy, umówmy się, w tak chłopskim społeczeństwie jak polskie, najdalej wasi dziadkowie też są ze wsi, nie? W większości wypadków oczywiście.
1: Już jeden z badaczy, nie pamiętam jak się nazywa, z Krakowa, napisał świetną książkę o pochodzeniu naszym i naszych korzeniach chłopskich. Słuchaj, w twoim rozumieniu świata, bo jednak zajmujesz się światem, za rubieżą podcast, powtórzę jeszcze raz, takie opowiadanie o miejscach w Polsce daje ci pewną perspektywę na patrzenie na inne tego typu miejsca na świecie. No mówiłeś o Mołdawii, ale przecież jeszcze są jeszcze inne, prawda? Twoje bio to też jest, no poza tym, że byłeś reporterem, to jeszcze byłeś mechanikiem okrętowym, włóczęgą, historykiem amatorem jesteś i fan Płowu, także to w ogóle jest...
0: Polecam
1: też,
0: Płow.
1: Tak, okay. Płow jest na super, tak. Natomiast pytanie jest, czy te pustki jeszcze są też w innych miejscach i czy w tym momencie, znając te nasze realia, jesteś w stanie jako reporter fajnie ocenić, dobrze ocenić miejsce, w których się znajdujesz gdzie indziej na przykład.
0: Tak? Miejmy nadzieję, że jestem w stanie oceniać, natomiast pracowałem też w Ośrodku Studiów Wschodnich, dorzucając do mojego CV jeszcze, i po ośrodku właśnie krążyła jedna z takich, nazwijmy to, lekcji, że jeśli chcesz się dobrze orientować w polityce danego kraju, to dobrze jest wiedzieć, ile kosztują pomidory. W sensie, jak ktoś się oczytał tutaj prasy, co się dzieje w stolicy, jak tam wielkie intrygi polityczne i tak dalej, dane statystyczne, PKB, to jest jedno. No ale potem jak wiesz, ile kosztują pomidory, ile kosztuje wynajem mieszkania, a ile ludzie zarabiają, to też daje zupełnie inną perspektywę, no ale to trzeba sobie pojechać i wydeptać. No i teraz wracając na nasze polskie, że tak powiem, warunki, to można oczywiście sobie gdybać a propos tego, co się dzieje w wielkiej polityce, ale życie także jest poza stolicą. Mhm. To też świetnie widać w Mołdawii, gdzie połowa ludności mieszka w stolicy albo na jej przedmieściach i mało kto jeździ poza nią. A na przychodzą wybory, to się okazuje, że ta prowincja głosuje inaczej jak centrum i jest wielkie zdziwienie, dlaczego oni tak głosują. Dlaczego oni nas nie chcą lubić? Nie?
1: Ale to wiesz, to w Mołdawii, jak będziesz się zastanawiał, pamiętam wielką debatę na temat, dlaczego wygrał Mahmud Ahmadinejad, taki radykalny, nazwijmy to, polityk i przywódca, który był prezydentem Iranu na początku lat 2000.
0: No wygrał, bo miał wygrać, od tego zacznijmy.
1: To jest inna sprawa, ale też było... Bardzo często się zastanawiano, dlaczego on akurat się pojawił. I to też wynikało z bycia bardzo skoncentrowanym na Teheranie i tych większych miastach, a nie na prowincji. Zresztą rewolucja Chomeiniego też była z prowincji.
0: No warto pamiętać,
1: części,
0: że 12 czy 15 milionowy Teheran to jest w dalszym ciągu element prawie 100 milionowego Iranu. Nie? Mm-hmm. A teraz nie wiem, czemu schodzimy na Iran, ale zostaniemy tym. Bo to jest dobry przykład akurat, ponieważ... wybory w Iranie odbywają się w ten sposób, że najpierw ajatolachy wybierają tych, którzy w ogóle mogą w nich wystartować. Wiadomo, że to będą od radykałów do umiarkowanych radykałów, może w ten sposób. No ale jeżeli ogólnie poza Teheranem społeczeństwo irańskie jest raczej konserwatywne, to taki Ahmadinejad im jak najbardziej pasował. I to obserwujemy w bardzo wielu innych krajach. Przecież Węgry, wejdźmy może bliżej nas.
1: Proszę,
0: nie?
1: Bardzo.
0: Węgry mają niespełna 10 milionów mieszkańców, z czego 1/3 z tych niespełna 10 milionów mieszka w Budapeszcie albo jego przedmieściach. I my się możemy tutaj, no teraz się pozmieniało. W końcu teraz, po 16 latach Orbana nastąpiła zmiana. Na ile to jeszcze się okaże, na ile zmieni ta zmiana.
1: I tutaj zareklamuję swoją rozmowę z doktorem Dominikiem Hejem, który trochę demitologizuje tą właśnie zachłyśnięcie się Peterem Modziarem, ale no, proszę bardzo.
0: Peter Modziar, nie zapominajmy, był 22 lata działaczem Fideszu, nie?
1: Tak jest.
0: Natomiast chodzi mi o to, że myśmy się mogli podniecać, że tutaj opozycja już kontroluje Budapeszt i to się na pewno rozeje na resztę kraju. Potem się okazuje, że nie, że poza Budapesztem ludzie myślą inaczej. I to jest to samo centralizacyjne myślenie, jakie mamy w Polsce. Nie tylko w Polsce, to jest powszechne, mi się wydaje. Tak. Bo media mają tendencję do tego, żeby się koncentrować w stolicy, a jak się koncentrują w stolicy, to się interesują stolicą, nie? Dlatego też ja z premedytacją stwierdziłem, że wybrałem sobie region kraju, który jest minimalnie wyeksplorowany i chciałem przyłożyć szkiełko i oko do tego właśnie miejsca.
1: Wapienno, którego już nie ma, Polanów, który znów jest, Warcino, siedziba żelaznego kanclerza, baza kosmiczna w Pile, Biały Bór i Niechciane Sława, Gorzów, ale jaki, i tak dalej, i tak dalej. To są tytuły rozdziałów swojej książki. Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że tak rozmawiamy, wydawałoby się szerokim trybem, ale wiceprezydent J.D. Vance amerykański napisał książkę o pasie rdzy.
0: Przecież. Czytałem ją.
1: Elegia dla widoków.
0: Ciężka jest to lektura, powiem szczerze.
1: Ale też to. O miejscu, które nie należało do kanonów polityki, mainstreamu politycznego, dziennikarskiego i tak dalej, i tak dalej. Okazało się później, że jak on został wiceprezydentem, o matko, jak to się stało w ogóle? I co to za pas rdzy i co to są za ludzie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o książkę pana J.D. Vance, to jest przede wszystkim pamiętniczek z jego życia bardziej niż opowieść o prowincji Ohio czy Kentucky. Natomiast on na tym zrobił karierę, jak widać niezłą. Jak Donald Trump nie dożyje do końca kadencji, a 80. urodziny ma w tym roku, no to on może nawet być prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeszcze się może okazać. Także no, można zrobić karierę na takiej książce, nie powiem. Natomiast jeżeli chodzi o książki o amerykańskiej prowincji, Apalachach i tych zapomnianych regionach, to czytałem lepsze pozycje, powiem szczerze. To literacko jest średnie, delikatnie mówiąc.
1: To bardzo cieszę się, że to słyszę, wiesz, bo jego książka była na czele książek New Yorkera między innymi i różnych wydawnictw takich prestiżowych.
0: Sytuacja,
1: przez
0: w której
1: kilka
0: książka
1: lat.
0: Jest ważna, a niekoniecznie dobra.
1: O, proszę bardzo. A ta jest i ważna, i dobra.
0: Miejmy nadzieję.
1: Mianowicie Szkoda Zachodu. Miłosz Szymański, opowieści z ziem opuszczonych. Jeszcze dzisiaj targi książki o 16 można się z tobą spotkać, prawda?
0: Zapraszam, będę podpisywać na stoisku wydawnictwa Znak.
1: Zapraszamy obaj. Bardzo ci dziękuję. Miłosz Szymański, również podcast Za Rubieżą, też tam, gdzie polityka oraz historia mieszają się ze sobą, a Miłosz to pięknie opowiada. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I tym pozytywnym, reklamowym akcentem kończymy Na Dachu Świata. Bardzo dziękuję. Tomasz Matlingiewicz, Szymon Kuliś na YouTubie, Bartek Wasilewski, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.

0: That I'm not like them, but I'm trying to be human.
1: Radio 357.

mieście, ale i tak tęsknię. Marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież,

take ya, dip trip, the Fantasia.

0: Halo, halo. Dzień dobry.
1: Radio 357. Resoraki.
0: Resoraki, czyli my, czyli...
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Zapraszamy w sobotę jak zwykle do godziny 8, od godziny 7 na dużo dobrej muzyki i dużo rozmów o motoryzacji.

0: To protka i game change, powinniśmy powiedzieć game changer chyba. Klimciu, co się wydarzyło? Cały świat o tym mówi, piekło zamarzło, Ferrari wypuściło elektryka pod nazwą Luce, no i się zaczęło.
1: Powiem, że od roku, dwóch, trzech, pięciu albo dwudziestu nie było takiego piekła w motoryzacji, jakie było w tym tygodniu wraz z premierą Luce. Rzeczywiście, ja czegoś takiego nie widziałem. Chyba Cayenne, chyba Panamera, chyba diesel w jakimś...
0: Właśnie ja bym powiedział, że Panamera diesel, czyli tak, Porsche tak. Z dieslem, limuzyna. Ludzie, co to się dzieje? No ale Luce
1: BMW,
0: rzeczywiście...
1: BMW 7 może, ale to było 20 lat temu.
0: Luce wzbudziło niebywałe kontrowersje. Akcje poszły w dół, może nie jakoś strasznie, ale jednak chyba o 7%, więc... No
1: 8,21 dnia od rana do wieczora.
0: No ale tam patrzy, jakoś nie ma dramatu. No, nie ma dramatu. Były gorsze momenty dla Ferrari rok temu. W każdym razie, samochód jest krytykowany generalnie za to, że wygląda jak Multipla, za to, że wygląda jak Honda E trochę. Luca di Montezemolo, były szef Ferrari, powiedział, że to jest w ogóle niezgodne z ideą, tradycją Ferrari, że co oni robią? No, świat jest dosyć mocno poruszony. Czy na pewno słusznie?
1: Tak, słusznie, dlatego że ten samochód, jak się dobrze przyjrzeć z boku, wygląda jak nowy Nissan Leaf po zmianach. I rzeczywiście coś w tym jest, że jest podobny na pewno nie do Ferrari. Do wszystkiego, ale nie do Ferrari. Ale ja powiem ci, że przyjmuję na klatę to, że ja będę obrońcą tej myśli. Nie konkretnie Ferrari Luce, tylko tej myśli. Dlatego, że jeżeli ktoś robi pierwsze elektryczne Ferrari, Enzo Ferrari przewraca się w grobie. To jest absolutnie jasne. Wielbiciel silników V8, V12 i prędkości.
0: Najlepiej z przodu. Najlepiej z przodu. Ciągnie z przodu. Każdy
1: dokładnie
0: to wie.
1: I teraz druga rzecz. Ale jeżeli wchodzimy w erę elektromobilności, a w nią wchodzimy, prędzej czy później każda firma wejdzie, to czy nie należy radykalnie zerwać z przeszłością, żeby pokazać coś nowego? Przypomnę, że projektantem tego samochodu jest Sir Jony Ive, ten sam, który zrobił iPhone'a. A tutaj nie ma żartów. iPhone'a i inne produkty Apple. No to jest designerski wzorzec. To jest ostatniego ćwierćwiecza największy designerski geniusz.
0: Mam zgryz.
1: No?
0: Dosyć poważny z tym samochodem. Uważam, że jest obrzydliwy. Uważam,
1: mocne,
0: że to jest najbrzydsze Ferrari w historii. Uważam, że Enzo Ferrari słusznie powinien przewracać się w grobie. I uważam, że środek tego samochodu jest bardzo iPhone'owy i jest niesamowity. I nie mogę połączyć trochę tych dwóch rzeczywistości. Może zgadzam się z tobą. Chyba powinni zrobić coś zupełnie innego niż wszystkie samochody, które do tej pory zrobili, skoro robią elektryka. Ale on jest okropny. Przepraszam, nie jestem w stanie pozbyć się tej myśli. Wydaje mi się, że w ciągu tygodnia poznaliśmy dwa takie samochody, które w jakiś sposób są do siebie podobne, również pod względem tyłu, czyli Mercedesa AMG GT64 Four Door Coupe. Nie wiem, co tam jest jeszcze. Wszystko powiedziałem, co mi się przypomniało. I Ferrari Luce. Środek jestem niesamowicie pod wrażeniem i powołam się tutaj jeszcze na Adama Majcherka z Interii, który był na tej premierze i rzeczywiście powiedział, że środek jest nieprawdopodobny, że to jest przełom, że to jest zjawisko z zewnątrz. O mój Boże.
1: To ja tylko ci podrzucę. Mm. Rzeczywiście ten samochód jest okropny. Poza tyłem. No on ma to coś.
0: Nie, właśnie tył jest najgorszy.
1: Jeszcze najgorszy?
0: Najgorszy.
1: Ale podrzucę ci taką myśl. I państwu podrzucę tę myśl, dlatego że dość jednoznacznie wszyscy mówią, że jest okropny ten nowy samochód Ferrari. Ale kiedy był styl romański, ktoś przyszedł z pomysłem, żeby zrobić budowlę w stylu, no później nazwanym gotyckim. Albo na przykład w Paryżu pokazano wieżę Eiffla, która absolutnie na wieki zmieni krajobraz tego miasta, albo Sacré-Cœur, albo inne rzeczy, które, do których ludzie nie byli przyzwyczajeni, to zawsze na początek jest nie, nie, nie, okropne, nie. A później się okazuje, że w tym szaleństwie jest metoda. Może to o to chodzi, że Sir Jony Ive powiedział: to nie będzie Ferrari kolejne, to nie będzie taki przyklejony do podłogi, nie wiem, złota strzała, tylko to będzie zupełnie coś innego. Auto nowych czasów po to, żeby Ferrari było wielkie.
0: Może tak być. Zostawiam taką możliwość. Czasami jest tak, że pojawia się jakiś samochód i potrzeba czasu, żeby się z nim oswoić, albo cokolwiek innego. Jak była pierwsza duża wystawa impresjonistów, to się bili sztachetami,
1: prawda?
0: Na tej wystawie. I takich rzeczy znaleźlibyśmy dużo więcej. Jak się pierwszy raz pojawiły cup holdery w Alfie, to alfiści powiedzieli, to jest koniec Alfy.
1: No, a jak obrazy namalowali, nie wiem, Jackson Pollock albo Mark Rothko, no to wszyscy mówili, co to jest w ogóle za sztuka? Pochlapane płótno. A co to jest w ogóle za sztuka? Plama farby na płótnie, a dzisiaj te obrazy są po 150 milionów i wiszą w największych galeriach. Może, ja nie twierdzę, że na pewno, ale może za 10 lat wszyscy będą słali listy do Johna Ivy'ego i mówili, no kurczę, wiedziałeś coś, czego my nie wiedzieliśmy.
0: Stąd się na początku też nie mieli łatwo.

0: A przypomniało mi się coś, a propos Paryża, wspomniałeś o wieży Eiffla, Gustaw chyba, tak? Był Eiffel.
1: Tak.
0: Przyszli do niego kiedyś, a może on był na miejscu? W sumie nie wiem, jak się zaczęła ta historia. I powiedzieli, panie Gustaw, bo jest taka sprawa, że jak tańczą tancerki w Moulin Rouge, to im pończochy się zwijają i to słabo wygląda. Może byś pan coś wymyślił. I pomyślał i wymyślił klamerki. Mm. I to Gustaw Eiffel jest konstruktorem klamerek do pończoch, więc dla wszystkich wielbicieli pończoch to jest taka informacja.
1: No dobrze, coś z tym Lucze może powiemy więcej, dlatego że ten samochód ma jakieś parametry, jak się okazuje. Wszyscy skupili się na tym, jak wygląda. Wszyscy skupili się też na wnętrzu, z większym już szacunkiem niż jeżeli chodzi o to, jak wygląda z zewnątrz. No ale to są silniki, które dostarczają 1050 koni, 1000 prawie newtonometrów maksymalnego momentu obrotowego, 0-100 2,5 sekundy, 0-200 6,8 sekundy, prędkość 310. No to nie są wartości jakieś bardzo zaskakujące. No Denza ma lepsze. Chińska Denza.
0: Tak, zastanawiam się, co jeszcze moglibyśmy tutaj dorzucić do takich rzeczy. Z pompą zostało zrobione otwarcie. Kierowcy Ferrari, czyli Lewis Hamilton i Charles Leclerc byli i jeździli. Papież dostał białe Ferrari Lucze. Ostatnio mówiliśmy o Fordzie dla papieża, tu jest Lucze dla papieża.
1: No. To jest światłość, tak? No, to pasuje do...
0: No, to jest jakbym był papieżem i zadzwoniliby do mnie z Ferrari i powiedzieli, panie, no nie wiem, jakie bym wybrał imię papieżowe. Kuba! Niech będzie.
1: To jest w tym radiu Kuba. Absolutnie oczywiste, żebyśmy wybrali takie imię. Kuba I.
0: Zapytaliby, wasza świątobliwość Kubo, jakie by pan wybrał Ferrari? To bym nie wybrał Lucze, tylko jakieś inne. No ale ten nie miał wyboru i dostał Lucze.
1: Będzie ten samochód pewnie głośno komentowany. Ja taką mam cichutką nadzieję, że jakoś przez różne nasze dziennikarskie kontakty wejdziemy w jego posiadanie tak na chwilę, chociażby na pół dnia, żebyśmy zobaczyli, czy rzeczywiście nie tylko zobaczyli wnętrze, tylko żebyśmy zobaczyli, jak to auto jeździ i czy w ogóle to się różni na przykład od elektryków, bo to mnie najbardziej interesuje.
0: No czym ma się różnić od elektryków?
1: No nie wiem,
0: czym
1: może w zakręcie jakoś no się składa.
0: No nie, no wszystkie jeżdżą
1: tak samo.
0: Okay. Wszystko zależy od zawieszenia, środka ciężkości, szybkości ładowania, zasięgu, przyspieszenie, to już na nikim
1: Denza,
0: kompletnie nie robi wrażenia.
1: Denza ma 1,9. Ja tylko dla porządku powiem na koniec, i to jest wiadomość bardzo, bardzo szokująca, 660 tysięcy euro kosztuje ten samochód, czyli dokładnie tyle, ile Rolls-Royce Spectre, który wygląda jak Rolls-Royce, a nie jak coś, czym chcieliby zmienić losy designu samochodowego, bo tak wybrali w Ferrari.
0: Ale to jest ekstra porównanie. Rzeczywiście tak jest. I no ja brałbym Rolls-a.
1: W ogóle bez dwóch zdań. Chyba, że nie wiem, jakaś limitowana produkcja, schować w garażu, sprzedać za 15 lat. Nie wiem, nie znam się na inwestycjach. Odsyłam do naszych firmamentu zawodników ekonomicznych.
0: To i co by wybrał? Klimek albo gąs, maoparadio357.pl. Czy Spectra, czy Lucze, czy co w ogóle sądzicie o tym Ferrari elektrycznym, o światłości, jaka zawitała w Maranello, ale nie wiem, czy o taką światłość chodziło.

0: Cadillac Eldorado. Takim samochodem jechali The Clash w Rock the Casbah. Tam się kilka chyba pojawia samochodów, no ale Cadillac Eldorado versus Ferrari Luce. Ciekawe, jakby wyglądało takie starcie.
1: Ciekawe, jakby wyglądało takie starcie. Ale dobrze, możemy zostawić na chwilę samochody za 660 tysięcy euro i skupić się na przykład na komunikacji miejskiej, ale nie mamy dobrych wiadomości, przynajmniej nie ze Szwecji.
0: No, trochę mamy, trochę nie mamy. Szwedzi w Göteborgu testowali autonomiczny autobus. I on sobie jeździł i jeździł i sprawdzali, jak działa. No i w pewnym momencie doszli do wniosku, no dobra, to jest czas. Ten dzień, to jest ta chwila, żeby przewiózł pasażerów. 3 miesiące go już testujemy, wszystko było okej. Wsiedli pasażerowie, godzina nie minęła, doszło do zderzenia z tramwajem. I to nie we Wrocławiu, w Göteborgu.
1: Dokładnie, nie wypadł tramwaj z szyn. Samochód zahamował, tramwaj w niego wjechał.
0: Autobus,
1: przepraszam, zahamował, tramwaj w niego wjechał. Nikomu nic się nie stało, to jest dobra wiadomość. Prawdopodobnie to doświadczenie posłuży konstruktorom i kilku firmom. Tam pamiętam, że było kilka firm zaangażowanych w to, żeby autobus był bezpieczny. Pewnie posłuży im to jako takie mocne doświadczenie, żeby coś jeszcze zrobić. Ale z drugiej strony, czy to jest tak, że autonomiczna jazda w ogóle gwarantuje brak wypadków? No raczej mi się nie wydaje, że to o to chodzi.
0: Ale jakby był autonomiczny tramwaj też, to może by nie doszło do wypadku.
1: No więc właśnie, wydaje mi się, że tutaj jest taka kwestia, że im więcej autonomii samochodów, czyli samokierujących się i samochodów, i tramwajów, no to one będą się między sobą komunikować i na przykład ustępować sobie pierwszeństwa. Nie wiem, wczoraj jechałem autem i widziałem dwa samochody z bardzo przedziwnych stron nadjeżdżające, które wyhamowały jednocześnie, tak jakieś 7 centymetrów obok siebie. I komunikacja była raczej gestami między kierowcami. Bardzo, bardzo to było nerwowe. Ja Szwedzi nie byłem jednym z nich.
0: Szwedzi mają problem oczywiście teraz, bo cofnęli się w tych badaniach, no bo doszło do wypadku i muszą wyciągnąć wnioski. Szkoda trochę, bo mi się wydaje, że wcześniej czy później taki transport autonomiczny po prostu wejdzie do powszechnego użycia. Zresztą są już, nie wiem, autonomiczne pociągi, metro. Swoją drogą, to co powiedziałeś, że będą się między sobą komunikować, a jak dojdzie do stłuczki, to się będą kłócić. Baranie! Powinno być coś takiego.
1: Ja przyznam szczerze, że chciałbym umieć przewidywać przyszłość. Kiedyś myślałem w takiej perspektywie 25-letniej. Teraz już nawet nie chcę w dwuletniej. Bo 2 lata temu miało być inaczej, jest inaczej, za 2 lata pewnie będzie znowu inaczej. Zobaczymy.
0: Ja wiem z całą pewnością, że teraz Drive Time, czyli bardzo motoryzacyjnie. Prawie wszystkie utwory dzisiaj jakoś motoryzacyjnie możemy podciągnąć.

0: Światową motoryzacją, szanowni państwo, rządzą wielcy giganci, czyli koncerny. Toyota, grupa Volkswagen, General Motors, Hyundai Kia, no i właśnie piąty, czyli Stellantis. Ma 16 marek aż samochodów i jeszcze parę innych marek poddostawców różnych części. No i oni tak nie za bardzo wiedzą, co robić. To jest, krótko mówiąc, konglomerat francuskiego Peugeota, Fiata i Chryslera. No i tak, to mają problem z tym, żeby określić, kim mają być. Czy stawiać na elektromobilność, czy stawiać na samochody spalinowe. No i teraz wymyślili ten plan. Wymyślili ten plan, z którego nie wszyscy mogą być zadowoleni.
1: Zamyśliłem się przez chwilę, bo wyobraziłem sobie, że jest polska wersja Slumdoga, milionera, i że ty jesteś w roli głównej i losujesz w tym turnieju pytanie o wymienienie wszystkich marek Stellantisa. I jesteś jedną z trzech osób w Polsce, które potrafią wymienić wszystkie marki Stellantisa.
0: Ja mogę alfabetycznie od przodu, alfabetycznie od tyłu i krajami. Stellantis wyda 60 miliardów euro na modyfikację. 60 nowych modeli będzie przez najbliższe 2, 3, 4, 5 lat może. I no niestety nie wszyscy zostaną obdzieleni porówno. 70% tej kwoty trafi, przypomnę, że Stellantis ma w Polsce fabryki, w Gliwicach i w Bielsku-Białej, trafi do Jeepa, Rama, Peugeota i Fiata. A gdzie Alfa Romeo? A gdzie DS? A gdzie Lancia? A gdzie Maserati? A gdzie Opel? No nie wszyscy, tak jak powiedziałem, będą zadowoleni. Gdybym miał przewidywać przyszłość, a tego nie lubię, to Opla po prostu może po prostu nie być. Przyszłość Maserati jest bardzo, bardzo radykalnie niejasna. Wycofano się ostatnio w tej włoskiej firmie z projektu samochodu elektrycznego. DS jako ten droższy, lepszy Citroen, no nie za bardzo sobie radzi na razie i nie dostanie pieniędzy. Lancia, no nie, no Lancia to jest żart.
1: Ale oni w Stellantisie podzielili te samochody na grupy. Mhm. Te, które wspomniałeś, są w pierwszej grupie. W drugiej grupie tam jest Alfa Romeo, Fiat, Citroën chyba.
0: Tak, który ma być konkurencją dla Daci.
1: I w najniższej grupie to jest właśnie na przykład Lancia, która będzie takim produktem lokalnym. I ja o Lanci chciałem dwa słowa, chyba że ty jeszcze chcesz coś tam dopowiedzieć.
0: Nie, ale tak, znaczy, bo chciałem powiedzieć, że Stellantis jako pierwszy ogłosił współpracę z chińskimi partnerami. Na tym będzie polegał między innymi proces cięcia kosztów w tej globalnej firmie, że będą z Chińczykami współpracować i już tak naprawdę to się dzieje, bo w Gliwicach są montowane samochody joint venture Stellantisa i Chińczyków.
1: Wyobrażałeś sobie kiedyś, jak wygląda dział projektowy Lanci?
0: To jest wyluzowany dział, ponieważ cały czas myślą, że ich zamkną.
1: Właśnie ja sobie wyobrażam go trochę tak, jako taki dział z boku i oni sobie wynoszą sofę, bo jest ładna pogoda na zewnątrz, zapalają sobie coś, piją sobie aperitify albo coś innego, potem właśnie jedzą, potem sobie rozmawiają o życiu, o sztuce, ładnie się ubierają i żyją tak sobie przez kilka lat, po czym po kilku latach ktoś do nich przychodzi i mówi: jest znowu na was plan. I oni wtedy to wszystko rzucają, wnoszą tę sofkę z powrotem do biura i zaczynają nad czymś pracować. No i pracowali tak ostatnio i się okazuje, że Lancia oprócz prowadzenia Ypsilona głównie na rynek włoski będzie miała teraz SUV-a. Fastbacka. Coś pomiędzy SUV-em a fastbackiem. Czyli takie modne samochody, nie wiadomo, trochę jak Ferrari Puro Sang. Też tak. Niby SUV, nie SUV. No i właśnie coś takiego wymyślili z Lancią Gamą. Jest spokrewniona z DS-em 7. Wiadomo już, że ma silnik albo hybrydowy, albo elektryczny napęd, czyli napęd hybrydowy 1.2 wspierany układem elektrycznym, 145 koni. 1000 km zasięgu. Mocniejsze odmiany elektryczne mają mieć od 230 nawet do 375 koni mechanicznych i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy świat zobaczy Lancia Gamma.
0: Musimy skonsultować sprawę z Justyną Goc. Czy Włosi są patriotami, jeśli chodzi o modę? Są.
1: Bardzo.
0: Czy są patriotami, jeśli chodzi o kuchnię? Oho, są. Nawet powiedziałbym tutaj bardziej. Czy są, jeśli chodzi o, nie wiem, AGD? No są. Te kawiarki i różne inne rzeczy lubią swoje. No to może z samochodami jest właśnie tak samo i stąd coraz to nowe projekty Lanci, które mnie zaskakują. A jak już jesteśmy przy Stellantisie, no to będzie też nowa Alfa Romeo i to pewnie Alfisti, bo w Polsce jest ich wielu, ucieszy. Będzie to następca 149 Giulietty, czyli hatchback. Nie miała Alfa ostatnio takiego samochodu, było Tonale, przepraszam, jest Tonale Junior, jest Stelvio, jest Giulia, a tutaj będzie hatchback, czyli samochód kompaktowy. No to może być ładne.
1: Ja mam takie poczucie, i rozmawiałem o tym ostatnio przy okazji prezentacji Volkswagena właśnie, że w momencie, kiedy jakiś czas temu już okazało się, że z tą elektromobilnością tak, ale nie do końca,
0: nie do końca,
1: i że jednak trzeba też inne modele wprowadzać i one przetrwają, i zaczęły firmy wracać do korzeni, do tego, co klienci tych firm lubili najbardziej, do linii, których się spodziewają, do rozwiązań, których się spodziewają, i powrót Alfy do hatchbacka jest jak najbardziej zrozumiały. Ja się z tego cieszę i mam takie wrażenie, że będziemy w najbliższym czasie obserwować powroty różnych marek do tego, co klienci tych marek lubili najbardziej. A na razie jeszcze musimy spożytkować te modele, które już zostały zaprojektowane, już musiały być wprowadzone, no bo nie było wyjścia. No bo jak już poświęcili setki milionów dolarów i tysiące roboczogodzin, żeby je wprowadzić, no to trzeba je było wprowadzić. Tak to widzę.
0: Oczekuję, że będzie to dobry samochód i przede wszystkim ładny.
1: Który? Lancia?
0: Nie, Alfa.
1: Alfa. No pewnie, że tak.

0: To nawiązując jeszcze do włoskich klimatów i odnosząc się do Ferrari Luce, właśnie rozmawialiśmy z Klimkiem o tym, że tam się nieźle działo w mediach społecznościowych, bo pod wpisem Ferrari Lamborghini napisało LOL, thanks. I potem Porsche. Panamera, not so bad,
1: Tak jest. Nie, no, dobre. Media ale społecznościowe.
0: W sprawie włoskich klimatów, bo to jest wiadomość też z tego tygodnia, Gucci dołącza do Formuły 1, będzie tytularnym sponsorem zespołu Alpine i ja sobie będę bardzo zawiedziony, jeśli bolidy Gucci Racing Alpine nie będą wyglądać jak Gucci, czyli nie będą zielone z bordowymi, burgundowymi wstawkami. No to i najlepiej jeszcze z złotym napisem jakiś z przodu.
1: A ja przechodziłem ostatnio w Rydze pod sklepem Tommy Hilfiger i to oni mają cały zestaw ciuchów Cadillaca.
0: Cadillaca, tak.
1: No, to tak wyglądało bardzo to ładne. W sensie tak elegancko bardziej.
0: No to
1: niż
0: w Alpine
1: sportowo
0: będą chodzić teraz w Gucci. Rozumiesz? Kombinezony, buty, ale dom Gucci w padoku Formuły 1.
1: No, ale możemy się śmiać, ale zobacz, że naprawdę mocne, prestiżowe marki wchodzą w miejsce tytoniowych i alkoholowych, które były zawsze tymi najbogatszymi w Formule 1. No może ze 30 lat temu. Ale teraz się okazało, że ten świat prestiżowy jest wciąż i to coraz bardziej.
0: CEO tego holdingu, do którego należy Gucci, bo tam jest Gucci, Balenciaga, nie pamiętam co tam jeszcze.
1: No to też koncert.
0: Jest Luca Di Meo, który był wcześniej w
1: szefem Renault, a jakże.
0: Ależ się to wszystko ładnie zazębiło.
1: A propos Renault, to bo dwie informacje takie bardzo, bardzo ciekawe. Renault pod rządami nowego prezesa powiedziało, że dobra, koniec z tym, co robią inni. My mamy nową strategię i nasza strategia jest taka. Samochody Renault będą po 5 latach tak dobrze działały, tak wszystko będzie działało, że będą jak nowe. Tak ma być, taka ma być jakość, czyli Renault lepsze niż Toyota. No tak w skrócie. Ja sobie myślę, że w tym szaleństwie jest metoda. Tylko, że naprawdę trzeba było wydać parę złotych, żeby wprowadzić taką nową kontrolę jakości, bo to chyba na tym polega, nie tylko na materiałach użytych.
0: No właśnie, to jest niesamowite, bo ostatnio mówiliśmy o kontroli jakości Forda i że przez to, że mają lepszą kontrolę jakości, to wykrywają więcej usterek i że mieli 10 milionów w ciągu roku i że to jest rekord. A w sprawie Renault są takie informacje. Od 2025 roku liczba usterek zgłaszanych w pierwszym roku użytkowania spadła o połowę. O 50% zmniejszyła się też liczba samochodów wymagających holowania asystencji. Dużą rolę odgrywa sztuczna inteligencja. W fabryce Renault systemy AI analizują setki zdjęć każdego samochodu i kontrolują nawet najmniejsze detale montażu, od spasowania elementów po dokładność zgrzewów czy uszczelek. W 2021 roku AI kontrolowało 10 punktów produkcyjnych w aucie. Dziś jest ich około 500, a do 2027 roku ma być

0: To pomysł i kibicuje Renault. Zresztą jak zawsze, zwłaszcza po ostatnich dokonaniach firmy, czyli Renault 5 i Renault 4, uwielbiam te samochody, ale będę uwielbiał też nowego Fiata. Fiata Grizzly, bo ja lubię Grande Panda. Naprawdę, podoba mi się ten samochód. Lubię małe Fiaty, czyli 500, Pandinę, Grande Panda, a Grizzly to będzie taki SUVik. SUVik crossover, bardzo, bardzo odważnie stylizowany, bo ma być nawiązaniem do takich dwóch konceptów sprzed dwóch lat. To raz, a dwa, no ma być rywalem Dacia Duster, czyli cena. Fiat musi wrócić, tak jak powiedziałeś, do korzeni, czyli to ma być tanie auto, a nie jakieś wydumane. No i chciałbym, żeby to było fajne auto.
1: Trochę jak Cybertruck.
0: No, taki jest bardzo nowoczesny, no ale my żyjemy w nowoczesnych czasach.
1: Natomiast wiesz, co sobie pomyślałem, jak usłyszałem, że będzie taki samochód, że oni są jak włoska myśl taktyczna w futbolu, bo trzeci raz kolejnie awansowali na mundial i Włosi się zorientowali, że w gronie samochodów, w gamie samochodów Fiata, jakie mają, nie mają crossovera takiego, żeby konkurował z rynkiem. Może warto by było zrobić coś takiego większego, co by mogło konkurować z większymi konkurentami. I się obudzili i stwierdzili, no to przecież zrobimy Grizzly.
0: Jak to mówiłeś, to ja bym chciał zobaczyć ten moment, wiesz, takiego eureka, kiedy oni tak 4 lata im zajmuje, że nic się nie dzieje i nagle ktoś wpada na ten pomysł. Chciałbym mieć to, w kamerze przemysłowej sfilmowane, jak ktoś się puka w głowę i mówi, no tak, nie mamy podstawowego samochodu, który napędza wielkie koncerny, że wspomnę tylko Yaris Crossa i inne tego typu samochody.
1: Resoraki. To teraz coś szybciutko do naszego topu motoryzacyjnego.

0: Chyba nie poświęciliśmy dzisiaj ani sekundy Toyocie.
1: Nie, ale chciałem powiedzieć...
0: Nie ma obowiązku, nikt tego nie sprawdza.
1: Jak będą samochody same elektryczne albo autonomiczne, już nie będzie po mechanikowsku, bo tylko się będzie podłączać komputerek i tyle. I tak w Tesli też naprawiają przecież samochody bardzo często. Dobra, ale ja o czymś innym, tylko sobie tutaj przewijam na odpowiednią kartkę, a chodziło nam o to, żeby powiedzieć o nowym luksusie ES. I to jest ciekawa sprawa, bo mam wrażenie, że oni podążają

0: tą samą drogą, co Audi, o którym mówiliśmy, które wycofało A8, czyli swoją największą limuzynę i zaprezentowali Q9, czyli nowego dużego SUV-a. Jeszcze nie do końca, bo wnętrze na razie pokazali. No to Toyota zamiast LS-a będzie miała ES-a, czyli właśnie takiego dużego SUV-a pełnoprawnego elektryka. No i co? Nie do końca, no ale częściowo przejmie rolę LS-a.
1: No dobrze, ja tylko zapytam, czym będą jeździć prezydenci, bo niektórym prezydentom...
0: LM-em.
1: LM-em, tak, czyli vanem, rzeczywiście, to może być możliwe, to może być możliwe, bo wiesz, no ten prestiż wynikający z nadwozia sedan, z limuzyny przedłużanej i opancerzonej, no to jest coś. Nasz prezydent jeździ w tej chwili siódemką, tak, chyba BMW siódemką, nie, Mercedesem S-ką.
0: Tak, mi się wydawało, że Audi. Już mi się wszystko pomyliło.
1: No nie, nie, to już dawno się zmieniło. Tak? Ale na pewno opancerzonym, na pewno niemieckim i na pewno BMW klasycznym. Tak?
0: Później chyba masz rację.
1: Tak, S6.
0: A nie wiem, czy to nie jest tak, że a prezydent czym innym, a premier czym innym? A, może
1: na pewno,
0: sprawdzimy.
1: Na pewno nie jeżdżą w jednym samochodzie, ale to z innych powodów. Dobra, tak, zostawmy to.
0: Tak, ale chciałem powiedzieć, że tak. Są dwie wersje. 224-konna z napędem naprzód. Mocniejsza dostaje dwa silniki, napęd na dwie osie, 338 koni, 4,8 sekundy do setki, no ale jak to z elektrykami i to jest wszystko ok. Natomiast bateria ma tylko 67 kWh. Jak na taki duży samochód, to uważam, że malutko, a maksymalna moc ładowania to 150 kW. No to jak tam Chińczycy i wszyscy dookoła pokazują teraz 300 kW, to 150.
1: Wiesz, no to już to powoli, tak
0: wygląda.
1: Używali tutaj liczb 800 w przypadku BMW-ki, czy nawet 900 w przypadku chyba... nie, no w BYD 1500 ma takie ładowarki, które mają przyjmować, więc to naprawdę się tutaj wszystko jakoś pozmieniało. Nie wiem,
0: no,
1: czy
0: tak,
1: oni nie
0: tak.
1: są... W tyle,
0: coś tam
1: ale...
0: się, nie wiem, muszą coś unowocześnić w tej sprawie. Z drugiej strony Lexus to Lexus, więc przygotowali to, co jest charakterystyczne dla Lexusa w środku i na pewno będzie ekstra. No ale ten proces się rozpoczął, czyli ES będzie zastępować LS-a i troszkę się powiększył i troszkę jest suwowaty bardziej.
1: Zobaczymy, co z tego wyniknie dla świata.
0: Dla świata? No, nie wiem, co ma wyniknąć. Rozwinijmy się.
1: Upadek Toyoty. Bo jeżeli będą szli takie samochody, które wyglądają jak Corolla, a mają być prestiżowe i nie są tak naprawdę prestiżowe, bo nie są aż tak duże, no to dobrze, tak. Rzeczywiście potrzebowało to rozwinięcia.
0: Panie Marcinie, męcz się pan przy tablicy, daje podpórkę, bo sobie Taylor Swift, style.

0: Taylor Swift. Ciekawe, czym jeździ Taylor Swift, ale wiemy, czym jeździł Michał, a później ja powiem, czym ja jeździłem, bo to też ważne, żeby dotknąć tych samochodów i podzielić się z Państwem, jak one jeżdżą.
1: Ale sprawdzimy, czym jeździ Taylor Swift. Pewnie ma wiele takich samochodów z Travisem Kelce'im. W każdym razie chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć o Porsche Taycanie, ale w specjalnej wersji, czyli Black Edition. To miał być samochód, jest elektryk z charakterem, ale jednocześnie dla takich osób, które nie potrzebują takiego kosmosu pokroju Taycana Turbo GT w Vice'ach, który jest tak radykalny i brutalny, jakby miał zagrać w drugim sezonie Moblandu. Black Edition ma być bardziej stylowy niż agresywny i mieć dużo opcji, tak jakby ktoś siedział przy konfiguratorze z kieliszkiem wina i tak sobie dobierał te opcje i dobierał. I się to skończyło na takiej opcji prawie maksimum. Ale największą zmianą jest co? Jest, uwaga, bateria. Performance Battery Plus o pojemności 105 kWh, która trafia do standardu według WLTP 620 km zasięgu. No i dalej prowadzi się samochód jak Porsche. I to jest chyba największy problem konkurencji. Większość elektryków jest szybka, ale Taycan robi coś więcej. Otóż sprawia, że chce się nim jeździć. I czyli robi tak jak Porsche z innymi samochodami. W zakrętach jest super precyzyjny. Kierownica daje świetne wyczucie, auto mimo ogromnej masy nie zachowuje się jak rozpędzona szafa. Wersja 4S, bo taka akurat trafiła do testu, przyspiesza do setki w okolicach 3,7 sekundy, więc przy wyprzedzaniu człowiek ciągle ma wrażenie, jakby świat jakoś nagle zwalniał, a samochód przyspieszał. Black Edition wygląda dokładnie tak, jak sugeruje nazwa. Jest dużo błyszczących czarnych dodatków, 21-calowe felgi, przyciemnione elementy, czarne wykończenia wnętrza i masa detali. Co ciekawe, samochód jest jaki? Czarny, ale nie musi być czarny. Może być inny i można sobie wybrać inne kolory, szare, srebrne, bez dopłaty. Ale umówmy się, black to jednak black. W środku jest bardzo nowocześnie, mnóstwo ekranów, świetne materiały, Bose Dolby Atmos i jakość wykonania typowa dla Porsche, czyli taka, przy której człowiek zaczyna doceniać, że coś może po prostu działać i nie trzeszczeć po pierwszym progu zwalniającym. Taycan jest też zaskakująco komfortowy, jak na auto o takich osiągach. Potrafi być cichy i relaksujący, a chwilę później zmienić się w rakietę. Ale są też minusy, a największy z nich tradycyjnie nazywa się konfigurator Porsche, bo tak, polskie ceny startują od około 555 tysięcy złotych za bazowego Taycana Black Edition, 576 tysięcy za Taycana 4, mniej więcej 634 tysiące za wersję 4S. Problem polega na tym, że w Porsche bardzo łatwo zaczyna się dopłacanie. I tak można kliknąć raz, dwa i trzeci raz i czwarty i nagle się okazuje, że samochód jest warty tyle, co całkiem ładne mieszkanie, gdzieś nawet w centrum Warszawy. Tylna kanapa nadal jest bardziej symboliczna niż rodzinna. Widoczność do tyłu nie zachwyca, a liczba ekranów momentami sprawia, że człowiek trochę czuje się jak w centrum dowodzenia NASA. Ale tak jak powiedziałem, Porsche cały czas próbuje zrobić coś, co nie do końca innym się udaje. To znaczy sprawić, że ten samochód ciągle zachowuje charakter fabryki Porsche.
0: No i tak wyglądała twoja jazda. Ja tylko dla porządku dodam, że Taylor Swift ma oczywiście imponującą kolekcję samochodów. Ferrari 458 Italia, Porsche 911, Audi R8, ale jako daily, czyli samochodów do jazdy na co dzień, używa Range Rovera i Toyoty Sequoia. To są te samochody, którymi jeździ Taylor Swift. A ja jeździłem Kią K4 i muszę powiedzieć, K4 Kombi, i muszę powiedzieć, że Kia no zrobiła zwrot taki, który mi imponuje, czyli ta elektromobilność, którą promują od 2, 3, 4 lat, nie idzie tak szybko, zresztą jak w innych koncernach. W związku z tym postanowili zrobić auto, które jest bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o napędy, bo ma silnik 1.5 turbo GDI 115 koni albo 1.6 T GDI 150-180 koni. No kompletna konserwa, ale jest super nowoczesne. I ten krok do tyłu to mogą być dwa kroki do przodu, bo auto jest ogromne, super komfortowe, bardzo dobrze wyciszone, ładnie zaprojektowane. Tam się wszystko zgadza, a jak ktoś lubi tradycyjne auta, a jeszcze jak firmowe auta, no to właśnie to ma być taki Corolla Killer trochę, czyli propozycja dla tych, którzy jeszcze z przyszłością nie są za pan brat, a chcą dobrego samochodu.
1: Ponieważ szybko, błyskawicznie nawet, przestawiłem piosenkę i się okazało, że mamy jeszcze chwileńkę, to chciałem powiedzieć dosłownie dwa słowa o formułce mojej kochanej, bo tyle ciekawego dzieje. Kimi Antonelli, młodziak z Włoch, 19-latek, który rozkochał sobie w sobie całe Włochy, wygrał 4. kolejny wyścig w Kanadzie i to było coś niesamowitego. Jest najmłodszym w historii liderem klasyfikacji generalnej i zobaczymy, co to będzie, bo ma szansę na mistrzowski tytuł, to jest po pierwsze. Po drugie był wyścig w Kanadzie na wyspie Notre Dame na rzece Świętego Wawrzyńca, gdzie dają o sobie znać świszcze, które nie są tym samym co świstaki, chociaż są bardzo podobne i jeden świszcz dostał się prosto pod bolid Williamsa Alexa Albona i ze świszcza nic nie zostało i z bolidu nic nie zostało, bo skończył na ścianie i była naprawdę dosyć nieprzyjemna kraksa. No i jeszcze jeden był pan porządkowy, który tak szybko zbierał części, że są w siatce przy torze, są takie otwory, przez które właśnie porządkowi mogą wychodzić, albo tam się pokazuje jakieś komunikaty i on tak się rozpędził, że wskoczył przez ten otwór i panterką po prostu wyskoczył z toru i to było niesamowite, został bohaterem weekendu, memy, wszystko, w ogóle niesamowite, jak nagle można zdobyć sławę, powinien jakieś czapeczki teraz wyprodukować z tym związane. Kolejny wyścig w Monako, do którego się wybieram. O. No, jak to Monako, są wyścigi, na których po prostu trzeba być.
0: To jest tak, first things first.
1: Taką wybraliśmy krótką piosenkę, bo mamy, Klimciu, jeszcze 15 sekund. Gdybyś chciał coś powiedzieć przez 12 sekund.
0: Tak, bardzo proszę. Po pierwsze, jadę z tobą. Nie, no nie jadę z tobą. Będziemy jakoś kombinować, żeby połączyć się z Monako, albo no nie wiem, zrobić tak, żeby tę atmosferę najsłynniejszego wyścigu F1 przekazać państwu. A na dzisiaj to już chyba koniec.
1: Tak jest. Bardzo dziękujemy. Razem z Andersonem Pakiem.
0: Marcin Klimkowski.
1: Michał Gąsiorowski. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 7:00.

0: shape as he makes his way off the jet. Jump. All right, if we can just have one word.
1: Back up.
0: Give him space. Come on, get in the car, honey. Come on.
2: Minęła ósma. Moja pierwsza kawa jest już gotowa.
3: Bistro.
2: Może Państwo słyszeli, ja trochę się tak wierciłam na krześle. Tak, trzeba się bardzo dobrze usadzić, albo może trochę, nie wiem, poruszać przy okazji bistro, bo warto nas posłuchać dzisiaj. Ja tak zawsze reklamuję i zapowiadam nas na początku, no ale tak trzeba. Państwo muszą wiedzieć, czego mogą Państwo się spodziewać u nas w kulinarnej audycji. Mówię u nas, ponieważ zawsze w pierwszej godzinie jesteśmy razem z Michałem Bonarowskim. On już czeka. Będzie o grillu, będzie o rosole, trochę o polskiej wsi. Też bardzo ciekawy temat. Bardzo jestem ciekawa, co Michał miał na myśli. Ale ja Państwu przeczytam to pytanie. Czy poglądy polityczne mają wpływ na smak rosołu? No właśnie. A po dziewiątej posmakujemy mediów społecznościowych, takich mód internetowych, przyprawionych, bo tego nie obejdziemy, przyprawionych marketingiem. W bistro zawsze naszą uwagę kierujemy na małych producentów, uwielbiamy niewielkie gospodarstwa rolne, które działają w zgodzie z naturą. Patrzymy na talerze przygotowane przez najlepszych szefów kuchni, a w drugiej godzinie tym razem zajrzymy do internetowej kuchni. Ja już nie chcę być w studiu sama. Jestem przekonana, że Państwo też nie chcą, żebym była w studiu sama. Zaczynamy muzycznie, a już za chwilę Michał Bonarowski pojawi się w studiu.

0: Cześć Michał.
1: Cześć Kasia.
0: Właśnie sprawdzałam, czy włączyłam ci dobry mikrofon. Okazuje się, że tak.
1: Dobry, a ja dobiegłem do tego mikrofonu, więc wszystko jest okej, bo słyszałem, że mówiłaś o sporcie przed chwilą.
0: O sporcie?
1: Aktywności fizycznej, że tutaj sobie ruch. Tak, proszę państwa, my mamy tu dużo
0: nie
1: ruchu.
0: Nie kryć tym mikrofonem, Michał.
1: Trzeba dogonić mikrofon, bo to nie jest takie proste. Lampeczka w jednym miejscu, mikrofon w drugim miejscu, komputer w trzecim. Wszystko się tu
0: jeszcze
1: oddala.
0: Kawa. Jeszcze kawa.
1: Jeszcze kawa i serek, bo dzisiaj na śniadanko jest serek. Taki skyrek. Skyrek mieszany z pestkami.
0: O, super.
1: Z pomidorkiem. Takie mam dzisiaj śniadanka. A ty wiesz, Kasia, że ja nie jadam śniadań. A tu proszę, taka zmiana.
0: Ha! Ale ty coś zawsze podjadasz, wiesz?
1: Coś podgryzam, no wiesz, to degustujemy. Szykuję... miała to być niespodzianka. No ale szykuję na najbliższe tygodnie coś do próbowania, to żeby państwo też z nami poćwiczyli.
0: Hurra.
1: Ale to wszystko. Już więcej nic nie powiem.
0: Dobrze.
1: To jest całość. Trzeba będzie nas słuchać i smakować.
0: No dobrze.
1: I od razu przejdę do tematów tego tygodniowego wydania pierwszej godziny Bistro, bo jest ich bardzo dużo. Mówiliśmy o rosole zeszłym razem i ten rosół już się odpalił, czyli już wystartowała cała inicjatywa. To przypominam też, że koniecznie trzeba się przygotować, żeby o swoich relacjach z rosołem, ale nie tylko z daniem, ale też i z całą kulturą wokół rosołu. Za chwilę będziemy mogli informować twórców tego projektu.
0: Ale poczekaj,
1: dzięki temu będziemy mogli. Tak, już zaraz powiem. Zaraz będziemy mogli o rosole opowiedzieć w ramach projektu Tradycja Rosołu Polskiego. Plan jest taki, żeby wpisać go najpierw na krajową listę dziedzictwa niematerialnego, a jak się to uda, co w ciągu roku pewnie się uda, żeby zawalczyć o międzynarodową listę, czyli UNESCO. No i na razie trzeba to zrobić w tym krajowym wydaniu. I to oznacza, że musimy nazbierać możliwie dużo ciekawych naszych relacji z rosołem, czyli opisać, jak ten rosół się pojawia w naszym domu, w naszym myśleniu, w naszej rodzinie, w naszych wspomnieniach, prawda? Ale nie tylko danie, ale też wszystko to, co jest wokół tego rosołu, czyli na przykład te emocje, ten komfort, który czujemy dzięki temu, że taki rosół razem z rodziną jadamy. Zresztą z tym rosołem, to o tym mówiliśmy już kilka razy, ale nie zaszkodzi powtórzyć. Rosół jest rzeczywiście pierwszą zupą wspomnianą w piśmiennictwie w Polsce i co więcej, za chwilę dowiemy się, z jednej z krótkich rozmów, ile tych rosołów już wtedy, dawno, dawno, dawno temu, było wpisanych właśnie do takiego przepiśnika, z którego korzystali możni. No bo w trakcie inauguracji rosołu podpytałem znajomego naszego profesora Jarosława Dumanowskiego, który jest wybitnym specjalistą nie tylko od rosołu zresztą, ale od jedzenia. Warunki były bardzo spartańskie i musieliśmy nagrywać w wielkim hałasie, za co państwa z góry teraz przepraszam. Zapytałem Jarka o to... Wiesz, to tak trywialne jest pytanie, byłoby pytanie w ogóle o to, czym jest rosół, albo czym może być. Nie, ja poszedłem bardzo mocno i historyka zapytałem o przyszłość rosołu i czy może nas on czymś kiedyś zaskoczyć.
2: Pytać historyka o przyszłość to karkołomna próba uzyskania odpowiedzi, ale właśnie historycy przypisują sobie takie prawo, że jak znają przeszłość, to... mogą odgadywać, pisać o przyszłości, nie wiem dlaczego. Rosół rzeczywiście jest trochę zbanalizowany, zresztą jak jedzenie w ogóle, ale zwłaszcza jedzenie, nie wiem, rodzinne, domowe, swojskie, lokalne, chociaż ta lokalność została ostatnio uszlachetniona, przy czym jest to taka lokalność trochę z zagranicy, egzotyczna, terroir, mówiąc, może nie uczenie, ale obco. Tu chodzi o pewne rozwiązania ściśle kulinarne, technologiczne, ale też o miejsce rosołu w naszej kuchni, gdzie liczy się tak naprawdę emocja, przywiązanie, oznaczenie, uznanie tego, że to jest ważne. Więc jeżeli kucharze, między innymi, tak, bo to też nie tylko oni o tym decydują, ale w dużej mierze ci szefowie kuchni, znani ci kreatorzy, ci, którzy tworzą programy kulinarne, więc cała seria trochę szersza niż profesjonalni kucharze, tak? Czy ta cała sfera internetowa się nad tym pochyli i znajdzie w tym coś fajnego, to może się fajnie rozwinąć. Przy czym to jest ciągle żywe. No ja pamiętam sprzed kilkunastu lat, ale chyba to jeszcze ciągle jakoś tam żyje, festiwal rosołu w Nowym Wiśniczu, to jest pod Krakowem. Tam mieszkał Stanisław Czerniecki, kucharz lubomirski, który napisał taką książkę kucharską, pierwszą oryginalną, zaczyna się od rosołu. On pisze 16 rodzajów rosołu. I tam naprawdę było bardzo dużo rodzajów, no, najróżniejszych zup. Każda na pewno była rosołem, ale dodatki, rodzaje mięs, smak, technika były całkiem różne i myślę, że to, co z jednej strony znamy, tak, a my czujemy się komfortowo, to jest nasze, znamy, nie boimy się, że wpadniemy tutaj, że ja nie znam akurat tego dania, a z drugiej strony może nas zaskoczyć.
1: No właśnie, może nas zaskoczyć głównie tym, że sięgając do przeszłości odkryjemy coś kompletnie nowego, coś kompletnie oryginalnego. Więc tak to jest, rozmawiać o przyszłości z historykiem, a przy okazji też zapytałem innego specjalistę, Michała Korkosza, znanego jako Rozkoszny, który zresztą tutaj bywał też i w naszych audycjach naszym gościem i ekspertem. Michał prowadzi badania socjologiczne. Jest nie tylko tak zwanym influencerem, ale tam poważne historie się odbywają. Oczywiście, Kasia, patrzysz na mnie zdziwiona, wiesz.
0: Ale to takie miłe zdziwienie.
1: Ludzie się zajmują poważnymi rzeczami, prawda? I to takimi mądrymi.
0: Ale że Bonarowski też i Prutnicka też czasem.
1: Czasem tak, coś tam dłubiemy. No i wyobraź sobie, że te badania socjologiczne mogą być pewnego rodzaju zadziwieniem dla nas, bo co może z nich wynikać?
3: W moim badaniu na kierunku socjologicznym wyszła taka kwestia, bo bardzo tradycyjnie jest jeść w niedzielę rosół, a na drugie bardzo często pojawia się kotlet schabowy. I faktycznie ten schemat pojawił się bardzo często u moich rozmówców, którzy mieli konserwatywne poglądy, że co niedzielę taki obiad się u nich pojawia. Więc jak najbardziej w tych tradycyjnych wartościach ten rosół musi się pojawić ten konkretny dzień, więc możemy mówić o jakimś takiej obecności.
1: To jest, uczelnie mówiąc, pewien kod kulturowy,
0: tak,
1: że rosół wpisuje się w te konserwatywne poglądy. Ja się trochę z tym nie zgadzam.
0: A powiedz o tym.
1: No wiesz, no... Postrzegam bardzo wiele osób jako osoby właśnie takie bardzo progresywne, mhm, u których ten rosół jest absolutnie na piedestale. Mhm. Więc nie jest tylko tak, że ta tradycja to jest taka dworkowo, szlachecko, nie chcę powiedzieć już prawicowa, ale wiesz, o co chodzi.
0: Tak.
1: Wręcz przeciwnie, ja uważam, że jest inaczej. Zresztą Michał w tej rozmowie trochę też ku temu dryfuje, bo jeśli już mówimy o kodzie kulturowym, no to pojawia się takie pytanie, jaki jest ten kod kulturowy w zależności od poglądów kulinarnych?
3: To wszystko zależy, jakie mamy poglądy polityczne względem tego, co odkryłem. Osoby o bardziej konserwatywnych poglądach mają tendencję do bycia mniej otwartym na nowe smaki. I jednak wybieraniu tych tradycyjnych smaków, na których się wychowali. A osoby o bardziej lewicowych, bardziej progresywnych wartościach będą eksperymentowały, ale też redefiniowały tym, czym jest polskość, więc to one bardziej będą szukały nowego polskiego rosołu, będą zastępowały może tą tradycyjną kurę jakąś innym mięsem, czy może właśnie nie mięsem. Więc to naprawdę to jest ogromne, duże spektrum, jeśli chodzi o to, jak nasze poglądy polityczne łączą się z naszymi wyborami żywieniowymi.
1: No i to jest taka linia podziału, której byśmy się pewnie spodziewali, prawda? Że ci konserwatywni to mniej eksperymentują, ci bardziej konserwatywni to mniej eksperymentują, a ci mniej konserwatywni eksperymentują trochę tak, trochę nie. To, gdzie widzę tutaj pewnego rodzaju, uwaga, w sobotę rano, zagrożenie, to, że my się polaryzujemy także wokół jedzenia. A to nie do końca o to chodzi.
0: Ale robimy tak?
1: No niestety trochę tak.
0: Wiesz co,
1: Michał? Na przykład, wiesz, ten spór wege, nie wege, to jest spór polityczny w gruncie rzeczy.
0: No tak, niestety. A ja cały czas mam nadzieję, a może wpływa na to tylko i wyłącznie moje osobiste spojrzenie, że jednak kuchnia i dania łączą, ale...
1: No właśnie, więc zapytałem Michała Korkosza, Rozkosznego, czy jego zdaniem kuchnia jednak może łączyć.
3: Kuchnia może łączyć, bo przy stole się wszyscy łączymy. Jeśli to jest okrągły stół, to wszystko siedzą koło siebie i zawsze jest ten jeden temat, który jednoczy, i tym tematem może być po prostu jedzenie. Większość z nas jadło rosół w dzieciństwie i większość z nas ma jakiś do niego sentyment. Może nie każdy jada go co niedzielę i jest dla niego to tradycyjna, obowiązkowa wartość niedzielna, ale możemy wymieniać się spostrzeżeniami, możemy po prostu znaleźć ten wspólny język kulinarny. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby tak było, żeby to jedzenie jednoczyło, a nie dzieliło.
1: No i od razu też zapytałem Michała, jaki jest jego ulubiony rosół. Powiem ci, że to odpowiedź wcale nie była taka oczywista.
3: Moim ulubionym rosołem myślę, że będzie dość niekonwencjonalny rosół, bo rosół z pieczonych pomidorów. Pomidory to są bardzo wyjątkowe owoce w zasadzie, które skrywają dużo tego piątego smaku nazwanego umami. Gdy się je upiecze wraz z innymi warzywami korzeniowymi i przyprawami, można z tego powstać naprawdę esencjonalny wywar. I szczególnie lubię serwować ten rosół też z tymi pieczonymi pomidorami i z ręcznie robionymi lanymi kluskami. To jest mój ulubiony letni, lekki obiad.
0: Lane kluski.
1: Troszkę jak z pomidorową.
0: No właśnie, ale wiesz co, ja wolę takie te zagniatane kluseczki, takie małe, które babcia dziergała w paluszkach. Ja mogę? Bo ty wziąłeś oddech, czy mówisz?
1: Proszę bardzo.
0: Nie, bo wiesz co, jak Michał jakby, jak rozkoszny mówił o tych pieczonych pomidorach, to dokładnie to umami przyszło mi do głowy, bo jak ta skórka jest skarmelizowana, to absolutnie daje to, co nawet ten umamiczny smak, nie wiem, dobra pręga wołowa, prawda? To gdzieś jest z tego klimatu. A odnośnie rosołu mogę powiedzieć jak u mnie, czy to chcesz na
1: Proszę
0: koniec?
1: Bardzo, już kończymy temat rosołu, chociaż będziemy przecież do niego wracać jeszcze przez najbliższe miesiące, jeśli nie lata.
0: Tak, rosół jest niedzielnym daniem i to jest bardzo ładne i ja nie jestem jakąś strasznie konserwatywną osobą, ale rosół jest częścią mojej kuchni i u mnie rosół jest zawsze zamrożony, Michał. Wiesz, to jest coś, to jest podstawa mojej kuchni do tego, żeby go używać do różnych rzeczy. Na przykład, jakbym chciała sobie zrobić dobre risotto, no to bulion, no przecież.
1: A tu dotknęłaś tego, że rosół może być bazą dla bardzo różnych potraw, sosów, no zup oczywiście.
0: No właśnie.
1: I o tym mówią też często szefowie, z którymi rozmawiam. Ja też się podzielę swoim doświadczeniem rosołowym, bo ja traktuję rosół bardzo utylitarnie. Pisałem zresztą o tym na swoich social mediach. U mnie zawsze w lodówce stoją słoiki z rosołem. Czyli jak tylko najdzie mnie ochota na rosół, to od razu z tej lodówki ciach, świeży rosół, tylko wystarczy podgrzać. Ale rosół też jest bazą, czy to do pomidorowej, czy to do ogórkowej, czy do żurku też stoi zawsze zakwas, który czeka tylko, aż po prostu się pieni, żeby wskoczyć do tego rosołu i dać się zjeść. Czy zakwas buraczany na taki barszczyk czysty, klarowny. No więc to jest innego rodzaju podejście do rosołu. Bez celebracji, ale z takim uwielbieniem, że on jest zawsze dostępny, zawsze jest doskonałą bazą. No a gdyby tak zredukować ten rosół, no to wiadomo, powstanie nam wtedy baza do świetnego sosu. Wspomniałem trochę o szefach kuchni, więc gładziutko, pięknym lotem koszącym przechodzę teraz do tematu, który ekscytował nas troszkę w mijającym właściwie tygodniu,
0: tak.
1: Bo teraz w środę było przyznanie gwiazdek Michelin.
0: Dużo było o
1: Michelin czy Michelin? Wiesz, ja słyszałem podczas tej ceremonii Michelin i Michelin.
0: No ja bliżej Michelin, ale może to z nawyku, nie wiem.
1: I nawet u osób poza polskojęzycznych też były różne wymowy, więc możemy sobie wybrać, proszę
0: Państwa. Podzielimy Michelin. Się. Ty mówisz Michelin, a ja Michelin.
1: Proszę bardzo. To ja powiem Michelin. Otóż, no cóż, dostaliśmy, mamy znowu 10 restauracji wyróżnionych gwiazdką, to troszeczkę więcej. Ta sama restauracja utrzymała dwie gwiazdki. Jest 19 nowych wyróżnień Bib Gourmand. Ich jest dużo, dużo oczywiście więcej, ja mówię tylko o nowych. No i tak nagłówki krzyczą, że to sukces polskiej gastronomii. Ja jestem tu bardzo chłodny.
0: No właśnie wzdychasz.
1: I uważam, że to jest za mało. Polska gastronomia zasługuje na o wiele, wiele, wiele więcej. Jest 16 województw, a w 10 województwach zostały wyróżnione restauracje, więc coś jest nie tak.
0: Za mało tu przysłali tych.
1: Spiskowa teoria mówi, że nas oceniają bardzo surowo. No tak, są spiskowe teorie.
0: Wiesz,
1: to tak
0: dajesz.
1: Jest. Jak czegoś nie dostaniesz, to od razu masz spiskową teorię.
0: Tak.
1: Trudno mi jest trochę dać wiarę temu, niemniej jednak no, takie głosy się pojawiają, że my tu w tej nowej Europie, w tym nowym świecie jesteśmy trochę oceniani bardziej surowo. Ale nie wiem, to jest właśnie tak jak mówię, tylko bardziej takie wytłumaczenie, dlaczego tak mało tych, znaczy mało, dlaczego tak mało więcej mamy tych gwiazdek i wyróżnień.
0: A to dlatego, że na przykład początkujący muszą trochę, że tak jeszcze jesteśmy traktowani jako, nie wiem, żeby dostać gwiazdkę Michelin, to jeszcze jesteśmy trochę początkujący, więc musimy zrobić więcej.
1: Możliwe, ale to by było bardzo niesprawiedliwe wobec oceniających i wobec całej tej struktury Michelin. Więc myślę, że to może być związane z tym, że oceniane jest całe, powiem tak po staropolsku, experience, tak? Czyli nie tylko samo danie, ale wszystko, co temu towarzyszy. I być może tu mamy jeszcze jakieś rzeczy do podciągnięcia, prawda?
0: On się dba o to też, mówi. Inaczej się mówi się o tym.
1: Mówi się o tym, bywa różnie. Natomiast zaskoczeniem radosnym takim, taką niespodzianką radosną, zresztą podczas ceremonii, możecie sobie Państwo to obejrzeć w archiwalnych materiałach, okazało się, że organizatorzy zapomnieli o przyznaniu jednego z wyróżnień, więc poproszono tę osobę na scenę, żeby jej to wyróżnienie trochę w spóźniony sposób przyznać i to była wkrętka. To jest moje ulubione zdarzenie z takich imprez. Okazało się, że wcale nikt nie zapomniał i wcale nie było to wyróżnienie, ale była to gwiazdka dla pierwszej polskiej szefowej kuchni, czyli dla Beaty Śniechowskiej.
0: Ach, super.
1: Baba
0: brawo.
1: Z Wrocławia, tak jest, brawo. Baba z Wrocławia i młoda Polka z Wrocławia. Ja jadłem w obu tych miejscach i powiem ci, że to było duże wrażenie. Zresztą jadłem nie tylko jeden raz i bardzo się z tego powodu cieszę. Ba, siedziałem nawet przy chef's table. I to, jak możesz popatrzeć sobie przez szybkę, jak tam się uwijają w kuchni, to jest naprawdę, to robi gigantyczne wrażenie. Wszystkim Państwu polecam w ogóle odwiedzenie tych polecanych restauracji przez przewodnik Michelin. Bo to po prostu jest dobra kuchnia. Natomiast zakończyłem to relacjonowanie rosołu rozkosznym, który mówił o pomidorach.
0: Tak.
1: I tutaj nawiążę taką wielką paralelą do tego, do Michelin, ponieważ Beata Śniechowska jest autorką książki. To często jest tak, że jak szefowie są czymś wyróżnieni, to oni wtedy piszą książkę.
0: No,
1: a to było
0: wiesz.
1: Trochę inaczej.
0: A, brawo.
1: Nawet my tę książkę przedstawialiśmy, zobacz, to jest Beaty Śniechowskiej Pomidor.
0: Ach, ja pamiętam tak, tego pomidora.
1: Grubaśna, wielka
0: rok
1: książka.
0: Rok temu było mniej więcej pół?
1: Trzy. Tak szybko czas, Kasia, leci. Książka wydana w 2023 roku z fotografiami Małgosi Minty i wierszykami Michała Rusinka, bo Michał Rusinek napisał tutaj wierszyki o pomidorach. Tak jak tu widzisz w tej chwili, przerzucam strony. Jest mnóstwo ciekawych przepisów i kanonicznych, choćby takich jak...
0: Zupa pomidorowa.
1: No, blisko, tak. Czy minestrone na przykład, tak. To są absolutne klasyki. Czy konfitowane pomidory, czyli coś, co ty lubisz i rozkoszny lubi. No
0: bo ja muszę mieć tą książkę, wiesz, przypomniałeś mi.
1: Pożyczę.
0: Dzięki.
1: Ale na przykład jest też przepis na to, jak dobrze zrobić koncentrat pomidorowy. Okazuje się, że to niby taka prosta sprawa, a to jest dopiero umamiczne, prawda, taki koncentrat.
0: A dobrze, nie koncentrat, ja przecier mam sposób na niego świetny.
1: Są
0: dobrze.
1: Też przepisy na koktajle z pomidorami, tak? Można takie rzeczy ciekawe zrobić. Nie jest to tylko krwawo Mary.
0: No właśnie, o niej pomyślałam.
1: Rzucił mi się teraz tutaj w oczy wierszyk Michała Rosinka. Pewien facet z ulicy Koletek pociąg czuł do dorodnych krewetek. Za to te mniej dorodne, cóż, uczucia dość chłodne w nim wzbudzały. I nie tę pod nie tę. Takie trochę to blisko hojku. Mogą być też inne fajne rzeczy z pomidorów, nie tylko te klasyki. Więc zobacz, Beata napisała książkę, teraz już wiemy, że te pomidory mogą występować w jej kuchni. Ja nie zauważyłem takiego przechyłu w menu, ani w Babie, ani w Młodej Polsce, więc no, ciekawe. Mam wrażenie, że my jesteśmy łasi nagród i stąd te zastrzeżenia, o którym mówiłem na początku a propos gwiazdek i wyróżnień. Że my byśmy chcieli, żeby już nas tak bardzo doceniali i żeby tak nas wielbili. I wiesz, że to się chyba wydarzy, ale trochę od tej drugiej strony, od tej strony influencerskiej, bo jednym z trendów w tej chwili na świecie jest kompot. Czyli ten nasz taki domowy kompot, który na przykład Amerykanie na TikToku nazywają, uwaga, fruit water. Nie wiem, czy babcie robiące kompot by się tak bardzo zdziwiły, ale jest też wątek rosołowy, gdyż zaczyna się mówiąc po staropolsku, trendowanie rosołu, takiego w tym wydaniu bulionowym. I tu, Kasia, nie wiem, czy zgadniesz, jak mówi się na ten nasz porządny rosół, na nowo odkryty przez młodzież na TikTokach i innych platformach tego świata.
0: Nie, no bulion.
1: To by było proste. No może być chicken soup, prawda? No bo to jest najprościej.
0: Ale tam się dodaje wołowinę też.
1: Chicken tea. Aha. Herbata z kurczaka.
0: Wiesz, że mi to mignęło, Michał, i zastanawiałam się, o co chodzi, i nie poświęciłam więcej uwagi temu, bo gdzieś moją uwagę skupiają trochę czasem inne informacje.
1: Więc jak już wpiszemy rosół na listę niematerialnego dziedzictwa.
0: Nie.
1: Też może być filiżance. Też
0: nie,
1: ja jadę w takich właściwie większych trochę filiżankach, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiesz, to jest takie skojarzenie, które nie przyszło mi do głowy, bo herbata się jednak dość szybko zaparza, a rosół to są jednak godziny. Zmierzam już w tym finale tej części do tego, że jak już piszemy na różne listy, to wtedy ten trend będzie gigantyczny i to się wszystko razem zbiegnie i nasz rosół zostanie naszą polską soft power.
0: Ale niech już tak będzie, Michał, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Niech już tak będzie i niech nie nazywają tego herbatą kurczakową, tylko niech to będzie po prostu nasz rosół. Niech nie wymyślają sobie na punkcie tego nie wiadomo czego. Dobrze, tematów ciąg dalszy już za moment.

0: Bardzo byłam ciekawa, kiedy Michał zacznie jeść śniadanie. Wiedzą Państwo, że on dopiero teraz wyciągnął ten skyr?
1: No wcześniej jeszcze jest to, tak. Jeszcze to. Skyr z pomidorkiem i z pestkami.
0: Byłeś głodny? Ja banana już dzisiaj chapsnęłam.
1: Banana!
0: No to jak...
1: Kasia, jabłka? No? Gdzie są jabłka w Twoim życiu?
0: Będą jabłka, ale wiesz co, na śniadanie na brzuszek mi czasem muszę tak wyłagodzić mój brzuszek i czasem tak zaczynam.
1: To będziesz też mogła wyłagodzić brzuszek w przyszłym tygodniu, gdyż Polska będzie... Polska, pa! Radom stanie się stolicą Polski.
0: Banana?
1: Nie. Radom będzie stolicą Polski grillującej. Bo my przecież jesteśmy, tak, my jesteśmy wielkimi grillownikami. I będą otwarte Mistrzostwa Polski w barbecue i grillowaniu. I to nie byłoby nic wielkiego.
0: No przyszły weekend przedłużony naturalnie.
1: Tak, i to piątek, przepraszam, dobrze mówię, piątek,
0: czwartek,
1: sobota.
0: Czwartek,
1: piąty, szósty, sobota. Czyli piątek, sobota. Okay. Ale też na siódmego są tam przedłużone aktywności. To będzie stolica barbecue w Polsce. Można tam sobie barbecue czy barbecue?
0: Barbecue.
1: Marmelada. I można tam dolecieć samolotem przecież, prawda? Bo Radom to jest jedno z najbardziej znanych lotnisk.
0: Z Warszawy do Radomia?
1: Z każdego miejsca można. No,
0: wszystkie drogi?
1: Wszystkie drogi prowadzą do Radomia. Będą to Polish Open Grill and Barbecue Championships, międzynarodowe mistrzostwo organizowane. I tu teraz się zatrzymam na sekundkę. Według zasad KCBS, to jest Kansas City Barbecue Society, najbardziej prestiżowa liga barbecue na świecie.
0: Ojoj!
1: No tak, Kasia, bo to nie są takie zwykłe mistrzostwa, tylko właśnie według tych zasad. To jest trochę tak, jakbyś miała Światową Federację Szachów, która organizuje mistrzostwa, prawda? To jest jedna z takich jedno z najważniejszych towarzystw. Największe, najbardziej rozpoznawalne ciało sędziujące zawody barbecue na świecie, bardzo precyzyjne zasady. Gdybym chciał te zasady tutaj przeczytać, nie starczyłoby nam dwóch audycji na to, więc tylko duży, duży skrót będzie zrobiony. Mianowicie to są zawody z czwórką mięs, czyli cztery rodzaje mięsa, tylko paliwa stałe, czyli żadnych gazów, żadnych tam płynów do palenia. Tylko,
0: czyli tylko węgielek.
1: Tak jest. No nie, paliwa stałe. To może być i węgiel, to może być węgiel drzewny, to może być drewno, no wiesz, stały.
0: A no tak, w odpowiednim zapachu, na przykład wiśniowe, drewno.
1: Prąd i gaz są zakazane absolutnie.
0: Okej.
1: Mięso jest, uwaga, kontrolowane przed startem. Tak się trochę zaśmiałem, czy mięso nie jest przypadkiem po prostu naspidowane czymś.
0: A trochę tak, a ja
1: ale
0: pomyślałem
1: nie.
0: o tym.
1: Chodzi o to, że wszystko musi być surowe, nieprzyprawione w momencie kontroli, czyli to jest taka praca od zera.
0: Kontroler bierze gryza?
1: Surowego mięsa? No, w sumie jakąś połowinkę to bym dziabnął tak, no jako sędzia. No, to by było fajne. Zabronione są, uwaga, otwarte doły w ziemi i rozpalanie ognia bezpośrednio na gruncie. No Kasia, to się nie ma co śmiać, że?
0: Otwarte doły w ziemi są zakazane.
1: Zakazane, no bo są takie techniki pieczenia mięsa właśnie w otwartych dołach w ziemi, nie, albo no nawet w zamkniętych, to się zawija w liście, tam się wkłada pod spód, no właśnie jakiś ogieniek, tak, czyli...
0: Liście kapusty, tam się rodzi...
1: Bananowca albo innych rzeczy. Wyobraź sobie, że jeden zespół nie może startować więcej niż w jednych zawodach KCBS tego samego dnia pod tą samą nazwą. To jest bardzo duża komplikacja.
0: Nie, no to dobrze, wybierasz sobie jedną konkurencję tylko.
1: Dokładnie tak. Jak ocenia się te barbecue będąc sędzią? Sędziowie tylko i wyłącznie ślepi. To znaczy na ślepo. W sensie, że nie wiedzą, którego zespołu próbują. Porcje podawane są w ponumerowanych, jednolitych pojemnikach. To akurat nie jest nic wyjątkowego, ale chodzi o to, że czasem też osobowość barbecuera, grillera też może wpływać na percepcję, prawda? Jak idziemy do kogoś na grilla, no to tam gospodarz jest miły, sympatyczny i to od razu nam lepiej smakuje, a tutaj musi być tylko ponumerowana próbka. No, ocenia się wygląd, smak, kruchość. Sędzia pobiera próbki z każdego pojemnika na swój talerz, dopiero wtedy przechodzi do degustacji i to jest pewnego rodzaju ryzyko. Czasem w programach telewizyjnych, takich właśnie o barbecue, to widać, że te dania trochę stygną, więc musi być bardzo szybkie podanie.
0: No właśnie.
1: Jest bardzo skomplikowana skala punktowa. Nie przeczytam. Są dyskwalifikacje i kary, Kasia.
0: Za co?
1: Byś wystartowała, to uważaj. Powiem ci, jak jest... na przykład rzeźbione mięso, fantazyjne rzeźby z mięsa nie mogą być. Nie możesz robić rzeźby z mięsa.
0: Prawidłowo.
1: Na przykład warkocza z mięsa już by nie można było zrobić. A ja tak lubię warkocze z mięsa. Praktycznie każdy grill to musi być warkocz z mięsa.
0: Naprawdę?
1: Nie wolno oznakować ani w żaden sposób podpisać pojemnika, no to oczywiste, bo chodzi o te ślepe próby. Obcy przedmiot w pojemniku, na przykład kawałek folii, fragment rękawiczki, fragment drewienka.
0: Okay.
1: Widelca. No to już absolutna dyskwalifikacja.
0: Tak jak w trakcie operacji.
1: Nieprawidłowy.
0: W środku to dyskwalifikacja.
1: Zaszyć chustę w grillu można. Nieprawidłowy rodzaj mięsa w danej kategorii i zbyt mało porcji. Na przykład mniej niż 6 próbek.
0: Okej.
1: Okay. No to się trzeba... Wydaje się, że to są proste historie, ale jednak niekoniecznie. Więc tak właśnie się będzie działo w Radomiu. 26 profesjonalnych drużyn będzie brało udział. My jako widzowie będziemy mogli po prostu degustować te rzeczy. Część z nich będzie bezpłatna, część z nich będzie płatna. Oprócz tego będzie dla nas taki piknik konsumencki. Będą tam food trucki, koncerty, a tak cała otoczka, bo tak amerykańska otoczka. Mm-hmm. A to wszystko, Kasia, z jednej prostej przyczyny. Gdyż w tym roku nasz przyjaciel, sojusznik, Stany Zjednoczone, obchodzi 250. rocznicę oficjalnego powstania
0: grilla.
1: No i właśnie dlatego to tak się świętuje na całym świecie i my świętujemy to tym właśnie America Barbecue 2500 Barbecue Taste Zone, czyli z okazji obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Tam będzie i o kulturze amerykańskiego barbecue i w ogóle o produktach spożywczych, bo na przykład, nie wiem czy wiesz, wiesz, jaki jest jeden z podstawowych produktów eksportowych Ameryki do nas? Nie jest to Coca-Cola, bo Coca-Cola są...
0: Przyprawa tutaj do grilla.
1: Ryż.
0: No tak, to słyszałam.
1: Prawda? Właśnie. Kto by pomyślał, że może oni dlatego z tymi Chińczykami się tak tłuką?
0: A może, Michał, ale poczekaj, to są pierwsze tego typu mistrzostwa?
1: Nie, ale to są szczególne, bo to jest amerykańskie.
0: Okay,
1: natomiast będzie tam oczywiście wołowina amerykańska do spróbowania i dlatego bym tam był. Jeżeli by mi się udało być na tych mistrzostwach, to bym chętnie właśnie tej wołowiny amerykańskiej próbował, bo ona jest rzeczywiście wyjątkowa. Natomiast będą tam jeszcze influencerskie pokazy też, czyli ci influencerzy, którzy nam na ekranach pokazują, jacy to oni są świetni, będą mogli zostać po prostu zweryfikowani, bo będzie tam przygotowywanie autorskich kanapek, na przykład, to ja odczytam, jaki to jest profil, na ogniu barbecue, taki jest jeden z najbardziej znanych. Także jeżeli ktoś z Państwa będzie w Radomiu w przyszłym tygodniu, to warto byłoby się tam objawić, żeby te 250 Ameryki poświętować.
0: A będziemy mogli spróbować jakichś dzieł amerykańskich grillowych mistrzów?
1: Tak, mam nadzieję, że chociaż startować będą drużyny z Polski i z krajów bałtyckich. Tak, więc to takie są lokalne tutaj mistrzostwa, a Amerykanie raczej chyba do nas nie przyjeżdżają startować, nie wiem.
0: W przyszły weekend w Radomiu. Zapraszamy.

0: No Michale, i o czym ty jeszcze będziesz nam dzisiaj opowiadał?
1: O polskiej wsi.
0: Super.
1: Polska wieś smakuje, zakończył się drugi etap konkursu. Byłem, jadłem, próbowałem, było naprawdę bardzo mocno, ale chwileczkę trzeba było odczekać, bo nie wszystkie tematy nam wchodziły po prostu do audycji. Nie będę Państwu przedstawiał wszystkich dań, wszystkich nagrodzonych 15 kół gospodyń wiejskich, bo rzeczywiście było to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zrobię tylko dwa wyjątki. To, co wzbudziło we mnie niezwykłe zainteresowanie, to podejście do składników, które my pewnie uznalibyśmy za takie proste, a niekoniecznie właśnie tak jest, bo są to składniki, które mogą bardzo mocno zmienić potrawę, mogą zmienić też nasze postrzeganie tego, jak koła gospodyń wiejskich przygotowują te potrawy. Wiesz, no taka trochę niesprawiedliwa opinia panuje, że tam głównie pierogi, nie właściwie to tyle.
0: Schabowy?
1: Trochę, no schabowy to nawet nie, ale jakieś tam, okay. No takie proste dania. Tymczasem to wcale właśnie tak nie jest. Niektóre z dań ludowych, tych tradycyjnych, lokalnych, czerpią ze składników, które albo trochę są zapomniane, albo sposób ich przygotowania jest trochę zapomniany. A ja zwróciłem bardzo dużą uwagę na czosnek.
0: Cieszę się, kocham.
1: Odgrywał bardzo dużą rolę w niektórych daniach i w jednym z nagrodzonych dań ten czosnek faktycznie był tam mocno na piedestale i porozmawiałem z rolnikiem, który we współpracy z tym kołem gospodyń wiejskich przygotowuje ten czosnek i jest tam czosnek, czy potrawa z czosnku, taka, której by się Kasia absolutnie nie spodziewała. Grzegorz Podlaski, rolnik z miejscowości Strachomin, gmina Latowicz, uprawia czosnek, który wykorzystuje lokalne koło gospodyń wiejskich. Ja go zapytałem, czy czosnek to jest jego nowy biznes, czy jakaś dłuższa tradycja?
2: Dłuższa tradycja. Jeszcze rodzice uprawiali z różnymi przerwami, a ja tak poważnie od 2005 roku uprawiam. No może dla tych, którzy nie wiedzą, to wydaje się łatwe, ale jak posadzą i później im coś nie wychodzi, to no, trzeba mieć troszkę wiedzy i praktykę. Ja powiem szczerze, przez te 20 lat jeszcze mnie czasami pewne rzeczy zaskakują.
0: Ja próbowałam, przepraszam, muszę powiedzieć, Michał, próbowałam posadzić czosneczek, bo on mi wykiełkował, wiesz, w takim
1: no,
0: moim...
1: No właśnie, właśnie. I co, jadłaś później ten szczypiorek?
0: On
1: jest doskonały. My też mamy go w skrzynkach.
0: Ale malutka bulwa mi wyrosła,
1: nie,
0: wiesz?
1: Tutaj zaraz pan Grzegorz powie, jak to właśnie jest z tą sezonowością czosnku i z czego on wyrasta. To za moment, Kasia, za chwilkę.
0: Dobrze.
1: Ale ja też zapytałem, co takiego podali do oceny.
2: W tym roku podaliśmy do oceny ten konfitowany czosnek, taki powolnie gotowany w oleju z oliwą, a w ubiegłym roku pędy kwiatostanu, które załóżmy wyrastają z czosnku, na których się wiąże tam koszyczek nasienny i tak dalej, które się obcina, żeby główka większa rosła, no to były też poddane pod ocenę i wygrały lały marszałka województwa mazowieckiego. Pędy marynowane czcili. Pędy się obcina po to, żeby na przykład główka rosła większa, bo energia idzie wtedy właśnie w ten pęd, w ten koszyczek nasienny. No i wtedy mięsia główka rośnie. Dlatego no, chcąc pozyskać większą, załóżmy, główkę, trzeba niestety ten pęd obciąć. Można go zostawić i wtedy, jeżeli go się zostawi, tam się zawiąże koszyczek nasienny i te nasionka, jeżeli się popikuje, to urośnie na następny rok taka cebulka, a z kolei następny rok urośnie już główka i to jest tak jakby od nowa nasienia. Może dużo osób o tym nie wie. No ale stąd szybko, że tak szybko, no żeby tego samego roku już ten plon był większy i lepszy, no to się te pędy obcinało i się wyrzucało. No. Pomysł zrodził się z tego, że szkoda troszkę tego wyrzucić.
0: No i cudnie, ale ja nie obcinałam pędów, bo chciałam mieć te kwiaty piękne.
1: No właśnie, ale teraz już się dowiedziałeś, że to jest taki proces, który następuje, wiesz, w takich dwuletnich cyklach,
0: tak,
1: prawda? Więc
0: tak.
1: Można uzyskać główki stosując te techniki, o których mówił przed chwilą pan Grzegorz. Ten produkt, który zdobył uznanie, właściwie pochodził z odpadu.
0: Mhm.
1: Prawda? A, no i...

0: I to jest ciekawe. To
1: zero
0: jest
1: waste.
0: I ja to próbowałem, powiem ci, że to jest chrupkie. Ojoj. To jest takie naprawdę, te pędy mogą być zarówno w zalewie octowej, jak i w olejowej. To naprawdę jest bardzo dobre.
1: Ale pachną czosneczkiem?
0: Pachną czosneczkiem, ale troszeczkę inaczej. Zresztą pan Grzegorz nie ogranicza się tylko do tych pędów, bo okazuje się, że tych pomysłów na dobre jedzonko jest bardzo dużo.
2: No my robimy na chwilę obecną, mamy 8 rodzajów czosnków marynowanych w różnych zalewach. Robimy też czosnek kiszony, właśnie te pędy, właśnie ten konfitowany. Mamy jeszcze tam na myśli zrobić kilka jeszcze innych fajnych rzeczy i marynowanych, i może jakieś nalewki. Jak ktoś lubi czosnek, to że tak powiem, no stara się coś tam z tego stworzyć. Bo w ogóle masę ludzi też jest tak, że nie wszyscy lubią czosnek, ale nie mogą samego surowego czosnku jeść, bo no ze względu na ten jego smak, zapach a przetworzone, już właśnie marynowane czy tam kiszone można spokojnie zjeść. Już wtedy nie ma takiej, że tak powiem, tej mocy, którą on ma sobie, nie? Tego zapachu.
0: Zapach taki może być, Kasia, trochę problematyczny. Smak to jeszcze, prawda?
1: No, tak.
0: Wiadomo, że jak w towarzystwie ktoś je czosnek, to wszyscy powinni zjeść czosnek po to, żeby nie stygmatyzować.
1: Ale tak
0: osoby.
1: Sobie pomyślałem, że pan Grzegorz to nigdy nie choruje, bo domyślam się, że oni jedzą dużo czosnków.
0: No, wyglądał bardzo solidnie, ale
1: zdrowo.
0: My jesteśmy w radio, więc niestety nie mogę państwu pokazać zdjęcia. No właśnie, ten zapach może być problemem, więc są sposoby, żeby nieco złagodzić. Troszeczkę podobnie jest z kiszonkami, które też grają bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę w daniach kół gospodyń wiejskich. I tutaj moje zainteresowanie wzbudziła jedna z nagrodzonych potraw, bo polskie KGW po prostu lubią kiszonki, eksperymenty z nimi. Rozmawiałem podczas właśnie tego finału Polska Wieś Smakuje z Elżbietą Wójcik z Koła Gospodyń Wiejskich Olszanka z kotliny Parku Jerzmanowskiego. To jest Roztocze, także taka piękna, czysta okolica. Druga nagroda, za co?
3: Dostałyśmy drugą nagrodę za królika duszonego w aksamitnej śmietanie z darami pól i lasów i łąk. I to były dary, które składały się z pierogów z kiszoną kapustą, z takimi duszonymi, siekanymi z cebulką prawdziwkami. Natomiast ciekawostką w tym daniu było to, że jako dodatek zamiast różnego rodzaju surówek użyliśmy kiszone śliwki i kiszone gruszki. To oczywiście z poprzedniego sezonu, no bo jeszcze sezon dopiero przed nami, dopiero zaczynamy się bawić w kiszenie, kwaszenie, fermentacje octowe i tego typu historie. Natomiast śliwki były ukiszone w sposób taki tradycyjny, przy czym proces fermentacyjny został skrócony poprzez przerwanie go zalaniem gorącym octem jabłkowym i po zalaniu śliwki odstały 10 godzin do 12, natomiast końcowym etapem było przełożenie tych śliwek na sucho już miodem. I tych śliwek nie pasteryzujemy, one się samoczynnie poprzez dokończenie tego procesu fermentacyjnego wekują, konserwują, utrzymują i w zasadzie przechowują się do 2-3 lat w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Drugim elementem takim dekoracyjnym i oczywiście konsumpcyjnym na naszym półmisku była gruszka marynowana. Przy czym gruszkę robimy troszkę inaczej, ponieważ gruszka była marynowana. Ja sobie przygotowałam swój autorski przepis na tego typu gruszki, ponieważ zazwyczaj jak przygotowywałam gruszkę, one były takie miękkie, rozmiękłe, natomiast moja gruszka jest twarda, jędrna i utrzymuje tą twardość i soczystość przez przynajmniej 2 lata, tak? Więc ona jest przygotowywana w sposób taki bardzo, może dla niektórych dziwny, a mianowicie bierzemy miód, sporą ilość, do tego bierzemy ocet jabłkowy i bardzo niewielką ilość wody, wywar, odwar, syrop i do tego wkładamy partiami nasze gruszki. Tylko je przygotowujemy do przegotowania, one już oddając wodę, a podbudowując się wywarem, robią się szkliste, robią się twarde, jędrne. Pakujemy to w słoiki i ja po to, aby zachować trwałość w procesie technologicznym takim, żeby były dobre, zdrowe i oczywiście nie sfermentowały do końca, pasteryzuję króciutko, około 10 minut i w zasadzie one utrzymują też trwałość mniej więcej około 2 lat.
0: Pani Elżbieta Wójcik z KGW Olszanka to jest jednak wulkan energii. Taki fermentujący, można powiedzieć, wulkan, bo okazuje się, że od dłuższego czasu organizują tam też festiwal. Festiwal kiszonkowy, znany bardzo, bardzo, Kiszeniaki i Kwaszeniaki. Tak Michał... się nazywa. Będzie miał w tym roku edycję jesienną.
1: Super.
0: Możemy pojechać.
1: Ale wiesz co, pojechałam.
0: Motorem.
1: MZ-tą taką. O. Dobra, i takie stare będziemy mieć.
0: Albo z koszem, takim motorem byśmy pojechali, wiesz.
1: Dobra, kto prowadzi? A ja siedzę.
0: Możemy się wymieniać.
1: Nie mam prawa jazdy.
0: No to widzisz, prosta odpowiedź. Będziesz przygotowywała tam jakieś posiłki.
1: Albo
0: i
1: będę
0: podawała kierowcy.
1: Ja
0: będę
1: drugie,
0: sobie
1: a nie.
0: Jechał na festiwal Kiszeniaki i Kwaszeniaki. Zapraszają, tak? Mhm.
1: Przepraszam, jadłeś te śliwki?
0: No ja.
1: O, ja cię. Wyjątkowe, co?
0: No, jeszcze pamiętam.
1: Oj, muszę je mieć.
0: Zaproszenie na ten festiwal Kiszeniaki i Kwaszeniaki pewnie już bliżej września będzie szczegółowo. Zapraszają tych, którzy lubią kisić, czyli kogo?
3: Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, ktokolwiek chciałby pokazać te modernistyczne kiszonki, ten smak zachowany w słoikach, bo tak naprawdę motorem dla mnie napędowym było to, żeby stworzyć takie miejsce edukacyjne, jeszcze w tym momencie, kiedy niewiele się mówiło o tym, że kiszonki są dobre, bo 2015 rok, no to jest przerwa ogromna pomiędzy dzisiejszym czasem i szczerze mówiąc, mi zawsze było szkoda, że gdzieś odejdzie w zapomnienie to, co nasze babcie, mamy tworzyły w swoich spiżarkach, które stało na półce, było fantastyczne, było smaczne i tym się żywiliśmy. Mało tego, jak kiedyś jedliśmy te kiszonki, kwaszonki, to tak naprawdę nie mieliśmy problemów żołądkowo-jelitowych, mikrobiota była zachowana, była równowaga jelitowa, równowaga taka mikrobiotyczna w ogóle w naszym organizmie i to nam pomagało przetrwać. Poza tym tak naprawdę kiszonki są nam potrzebne również do tego, aby wzbogacić odporność, tak? No nie czarujmy się, to jest najważniejszy składnik odpornościowy, który kiedyś był obecny.
0: No widzisz, czyli tak, i modernizm
1: zmotywowałeś.
0: I nowoczesność, czyli modernizm. Mhm. I to sięgnięcie do prozdrowotności, no takie właśnie są dzisiaj koła gospodyń wiejskich. Na pewno te, które zdobywają laury w ważnych konkursach. Ale właściwie no, nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z okazji i nie podpytał pani Elżbiety, co właściwie poza kapustą i ogórkami, wiesz, tym takim kanonem, który jest no, fajny, ale to jest jednak wąski kanon, prawda?
1: No ale wiesz, podstawa.
0: Co tak. Poza kapustą i ogórkami można dobrze ukisić?
3: Tak naprawdę to my kisimy wszystko, poczynając od początku sezonu, czyli można kisimy pokrzywę. Ja osobiście robię kiszoną pokrzywę, robię kiszony szczaw. Są to już elementy zielarskie, które rosną na naszych trawnikach, bo nie czarujmy się, mieszkamy w bardzo czystym, ekologicznym miejscu. Ja wychodząc na trawnik przy swoim domu mam, myślę, że na trawniku rozpoznawalnych około 30-35 gatunków ziół dziko rosnących. Jest to fantastyczna rzecz, bo mogę pójść narwać szczawiu i ukisić dzisiaj sobie słoiczek, tak? To samo z pokrzywą, to samo z różnymi innymi ziołami. Kisimy rzodkiewki, kisimy marchewki, kisimy pomidory, kisimy różne kompozycje smakowe, łącząc pomidory z kapustą, z gruszką, z pietruszką. Oczywiście to są rodzime nasze rzeczy, bo można ukisić i robiliśmy kiszonki i z czosnku, i z pora, i z pietruszki. Także każde warzywo, każdy owoc, oprócz owoców miękkich tak zwanych, czyli maliny i truskawki, wszystko możemy zakisić. Najlepsze są kompozycje smakowe. Ja na przykład robię w jednym słoju paprykę nadziewaną, posiekaną kapustą, do tego dodaję 2-3 jabłka i to wszystko jednocześnie odbywa fermentacje smakowe.
1: Wyjątkowe.
0: No właśnie.
1: Ale wiesz co, mogę opowiedzieć jedno moje doświadczenie z ostatniego weekendu?
0: Proszę bardzo.
1: U mnie pod płotem moja mama, która była u mnie w gościnie w domu, zauważyła taką roślinkę, jaką jest szczaw właśnie. I pamiętam, mama mnie zawołała po swojemu: Kachna, chodź. I Kachna podeszła i mama powiedziała: spróbuj. I dała mi ten listek szczawiu i on naprawdę jest wyjątkowy, bo na początku tej kwasowości się nie czuje, trzeba go tam rozgryźć porządnie i on jest tak cudowny szczawiowy.
0: A, no widzisz, takie
1: tak,
0: rzeczy.
1: U mnie rośnie szczaw pod płotem.
0: To my przechodzimy do ogłoszeń parafialnych i przede wszystkim podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy piszą do nas wiadomości, listy. No nie wszystkie zdążam przeczytać, ale pan Szymon, natchniony trochę ziemniaczanym tematem w jednej z ostatnich audycji, zaraportował, że u nich w domu teść Andrzej smaży pyszne bliny ziemniaczane z farszem z mięsa mielonego. Takie coś może być. To taki placek, w środku ten farsz. No i dziękujemy bardzo ekipie z Posłęka za pozdrowienia, bo tak się udało, że ja się z panem Szymonem po prostu widziałem fizycznie.
1: Super.
0: Tak, na festiwalu w Malborku. A propos, jak już mówimy o tych festiwalach, to ty, Kasia, właściwie już musisz się pakować, tu zaraz koszyczek zabierać.
1: I jeszcze jedna godzina, ale już muszę tu tak brykać.
0: I już tak sam tą bilokacją biec w kierunku Warmii.
1: Tak.
0: Bo ty będziesz sędziować. Ja dopiero jutro.
1: Jabłko, Warmia i Mazury. Jeżeli mają państwo ochotę na dobry twaróg, to ja tam się go najem jako juror, a państwo... Tam będzie targ też, będzie można kupić.
0: Tak, a ja już to zresztą mówiliśmy, więc tylko powtórzę, że jutro z kolei ja na festiwalu, Dniu Twarogu w Bożejewiczkach. Bożejewiczki, to jest tuż pod Żninem, naprawdę bardzo fajna impreza. Ale zapowiadam też wyprzedzająco, że już w czerwcu, czyli za chwilę, za moment, w połowie czerwca, znowu najważniejsze święto polskiego sera, czyli...
1: Dzień sera. Święto sera. Święto Twarogu.
0: Podlaskie Święto Sera, czyli taka największa impreza. Tam się też będziemy mogli spotkać z państwem. Ja wiem, że państwo część już do mnie pisała, że się wybierają i się spotkamy. Tam będę też sędziować i tam będzie można popróbować mnóstwa różnych serów. I tyle
1: piękne
0: nam się
1: plany.
0: Zmieściło tylko w tej pierwszej godzinie, a moglibyśmy tak przez kilka godzin, więc nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie życzyć państwu wszystkiego smacznego.

0: Minęła dziewiąta.
1: Bistro.
0: Tak powtarzam, bo tak zwykle w radiu jest, jakby ktoś nie miał z Państwa zegarka gdzieś pod nosem, chociaż tych zegarków elektronicznych jest teraz bardzo dużo. My trochę w kontekście kulinariów będziemy rozmawiać w tej drugiej części bistro o, no może nie elektronice, ale gdzieś takim technicznym podejściu do jedzenia. Nie, muszę to wszystko Państwu opowiedzieć bardziej, bo trochę chyba mieszam. My już za chwilę posmakujemy, drodzy słuchacze, mediów społecznościowych, mód internetowych, przyprawionych marketingiem. Ja zawsze w bistro, co pewnie znają stali słuchacze, uwagę kieruję w kierunku małych producentów, niewielkich gospodarstw rolnych działających w zgodzie z naturą. Patrzę na talerze przygotowane przez najlepszych szefów kuchni, a tym razem dzisiaj zajrzymy do kuchni internetowej.

0: Ja już nie jestem sama, to znaczy dosłownie, drodzy Państwo, w studiu jestem sama, ale to nie znaczy, że mentalnie jestem sama i rozmowa też nie będzie samotna. Cześć Dominiko.
1: Cześć.
0: O, bardzo dobrze Cię słychać, powiedz jeszcze dwa słowa.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że dostałam tutaj kolejny raz zaproszenie do Twojej audycji. Nie mogę się doczekać naszej rozmowy.
0: Ja również. Dominika Zagrodzka, drodzy słuchacze, dziennikarka, antropolożka kultury z wykształcenia, dziennikarka kulinarna głównie. Ty o sobie napisałaś, że jesteś entuzjastką jedzenia. Widać to doskonale, między innymi na twoim blogu i na takim koncie internetowym, instagramowym. Pożywka to się nazywa. Ty nas żywisz tam. Ja tak naprawdę, Dominika, to do dzisiejszego tematu ta twoja pożywka mnie zainspirowała, wiesz, bo ty w tym internecie, tak, bo ty w tym internecie jesteś bardzo. Powiedz mi, jak ci się podoba ten temat, żeby tak trochę zajrzeć w mody internetowe, może trochę marketing nawet.
1: Tak, bardzo mi się ten temat podoba, bo ja generalnie bardzo mocno ostatnio zajmuję się właśnie trendami kulinarnymi, ale takimi rozumianymi szerzej, w szerszym kontekście, bardziej jako część kultury, bo ja zawsze mówię, że ja staram się rozumieć jedzenie przez kulturę i kulturę przez jedzenie, więc te trendy moim zdaniem zawsze z czegoś wynikają i one bardzo dużo potrafią powiedzieć o nas. To nie jest tylko tak, że coś staje się nagle modne bez powodu, tylko jednak to coś mówi o pewnych naszych rytuałach, o tym, czego my potrzebujemy, czego szukamy i tak dalej.
0: Za czym tęsknimy? Tu na pewno, ja tak wrzucę tylko, potem powiemy o tym więcej, ta moda na babcine jedzenie, prawda? Trochę jest tak, że my potrzebujemy takiej łączności, bliskości. Dominika, rozmowa zapowiada się niezwykle ciekawie, ale ja zacznę od śniadania, jak zwykle.
1: Jak zwykle,
0: jak zwykle.
1: Tak.
0: Twoje śniadanie, powiedz mi, możesz powiedzieć, co stoi przed tobą na śniadaniowym stole dzisiaj? Co stanęło albo co będzie się znajdować na nim?
1: Na moim śniadaniowym stole z pewnością się znajdą jajka, bo ja jestem fanką jajek w najróżniejszych postaciach. Najczęściej jem je w formie gotowanej, czyli jajka na twardo albo jajka w paście jajecznej, ale jestem też fanką jajecznicy czy jajek na miękko, więc zdecydowanie jajka są dla mnie podstawą dobrego śniadania. I oczywiście dobrej jakości pieczywo. To może być chleb, to może być bagietka, ale pieczywo to też jest coś, bez czego ja sobie śniadania nie wyobrażam i żadna owsianka mi tutaj dobrej, chrupiącej bułki nie zastąpi.
0: I teraz zobacz, dzielę się z tobą takim i ze słuchaczami bardzo osobistym wyznaniem. Ja trochę zapomniałam o jajkach, ale mniej więcej tydzień temu przypomniałam sobie o nich, nie mając nic smakowitego w lodówce na śniadanie, poza jajkami oczywiście i odrobiną mrożonego groszku. I teraz ja ten mrożony groszek wysypałam na patelnię, on się delikatnie rozmroził, prawie nie ugotował, wrzuciłam tam trochę masła i wylałam na to roztrzepane dwa jajka, dolałam do nich odrobinę sosu sojowego, wyjątkowy omlet i jeszcze ten groszek lekko słodki w środku.
1: A widzisz, czyli to jest jednak dowód na to, że najlepsze przepisy powstają po prostu z tego, co akurat mamy w lodówce i z potrzeby zjedzenia czegoś dobrego.
0: Tak jest. A powiedz mi jeszcze o śniadaniu z internetowych rolek. No bo to też jest, one też się tam pojawiają, to chyba też jest modne dość.
1: Tak, w ogóle śniadanie jest takim posiłkiem, który łatwo przyswaja różnego rodzaju trendy i te wszystkie trendy, jakie mamy teraz, czyli na przykład trend na jedzenie proteinowe, trend na kuchnię azjatyckie i tak dalej, to wszystko bardzo łatwo się aplikuje właśnie do śniadania i te śniadania instagramowe, tiktokowe są oczywiście bardzo piękne, bo to jest to, co w social mediach rządzi, czyli to, że jemy oczami przede wszystkim, więc oczywiście królują takie napoje jak różnego rodzaju koktajle z matcią, czyli zieloną japońską sproszkowaną herbatą. Teraz coraz popularniejsze staje się też ube, czyli pokrzyn skrzydlaty z Filipin, który znowu ma taki piękny fioletowy kolor, a czasami w tych koktajlach łączą się i zielona herbata i ube i mamy już po prostu w ogóle taki piękny obrazek, ale też właśnie różnego rodzaju śniadania, na przykład azjatyckie, takie jak kanapki sando, czyli kanapki z mlecznego chleba z jajkiem w środku, czy japońskie fluffy pancakes, czyli takie napompowane, wysokie placuszki, ale też wspomniałaś o tej nostalgii i mi się wydaje, że my z jednej strony właśnie szukamy nowinek, chcemy próbować tych nowych, egzotycznych dla nas smaków śniadaniowo, ale nie tylko, ale z drugiej strony bardzo mocno jednak wracamy do korzeni i przypominamy sobie, że ten twarożek na przykład z rzodkiewką i szczypiorkiem albo właśnie jajko na twardo, to jest taka baza i rzeczywiście to jest coś, co po prostu zawsze się sprawdza i to naprawdę można jeść praktycznie na okrągło.
0: Są inspirujące? Czy ty tak masz na przykład, że jak przeglądasz sobie takie rolki kulinarne, to jak coś zobaczysz, to naprawdę to ląduje potem na twoim talerzu?
1: Zdarza mi się. Aha. Zdarza mi się czasami rzeczywiście jakiś przepis sobie zapisać, ale ja też nie gotuję rzeczy jakichś bardzo skomplikowanych, więc to też musi po pierwsze trafiać w moje smaki, a po drugie być właśnie dość proste, szybkie do przygotowania. To wtedy rzeczywiście z tych rolek korzystam. Myślę, że takim daniem śniadaniowym, które robiłam chyba właśnie z rolki, były jajka na jogurcie. To też jest takie śniadanie, które weszło do mojego repertuaru, czyli takie jajka ugotowane na pół twardo, na jogurcie z czosnkiem, z papryką i polane olejem chili. To też jest taki miks, powiedziałabym, różnych inspiracji i właśnie chyba to było z rolki którejś.
0: Mhm. Też kojarzę jajko na jogurcie, też nie pomyślałabym o tym, ale dobrze, przypomniałaś o jajku na jogurcie. Może dzisiaj się pojawi nie tylko na moim śniadaniowym talerzu, bo to przecież niekoniecznie śniadanie. Dominika, czego jest teraz najwięcej? No, myślę tu o social mediach, prawda? No, TikTok, do którego jeszcze nie zajrzałam, nie jestem tam, nie znam. Ty jesteś tu ekspertką. Czego jest teraz najwięcej? Nie wiem, produktu albo sposobu, albo może co teraz weszło z wielkim impetem w te mody internetowo-kulinarne?
1: Z pewnością bardzo dużo mamy napojów. To rzeczywiście jest bardzo wyraźny trend, że napoje stały się praktycznie tak samo ważne jak każde inne danie i my zarówno robimy je w domu, ale właśnie też pijemy w kawiarniach czy w restauracjach i co ciekawe, karta napojów jest dla nas tak samo dzisiaj ważna jak zwyczajne menu. Poza tym na pewno bardzo wyraźny jest ten trend zdrowotny. On w ogóle, ja mam taki wniosek, że to ta troska o zdrowie, ona jest cały czas gdzieś tam w trendach, no bo trudno, żeby nie była. Zdrowie jest jedną z tych wartości, którą my cenimy najwyżej, więc ta troska o zdrowie jest cały czas w trendach, ale przybiera różne formy. I na przykład jeszcze do niedawna był absolutny szał na wszystko, co ma w sobie proteiny, czyli batoniki proteinowe, jogurty proteinowe. Doszło już do takich absurdów, że mamy chipsy proteinowe, no po prostu te proteiny są wciskane do wszystkich niemalże produktów i dla nas bardzo często proteinowe równa się zdrowe, co nie do końca też tak działa, trzeba gdzieś tam mieć tego świadomość. Więc te wszystkie różne takie zdrowotne rzeczy, teraz znowu mówi się o błonniku, który ma być następcą białka, że to błonnik będzie teraz pożądany i będziemy go szukać w różnych składnikach i produktach, więc ja najbardziej widzę właśnie te trendy zdrowotne. Teraz też bardzo mocno widać ten trend eat your skincare, czyli założenie, że jesteśmy w stanie dietą sprawić, że będziemy zdrowi, ale i piękni, że nasza skóra będzie błyszcząca.
0: Ale Dominika,
1: piękna,
0: przepraszam,
1: tak
0: że wchodzę ci w słowo, to coś kompletnie szalonego. Śniadanie dobre dla skóry. Obiad tak. Dobry dla skóry. No tam oczywiście jest kawałek łososia, ale to jest jakieś szaleństwo. To jest to, co nie wiem, czy szaleństwo. No to opowiedz proszę o tym więcej.
1: Tak, ja też uważam, że to jest szaleństwo, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że bardzo często twórcy proponujący takie śniadania, czy tam w ogóle posiłki właśnie Eat Your Skincare, bardzo dużą uwagę przykładają do składników i to jajko przestaje być jajkiem, ale staje się źródłem białka. Owoce przestają być owocami, tylko stają się źródłem witamin czy tam innych składników odżywczych. I to jest bardzo niebezpieczne, patrzenie na jedzenie przez pryzmat tego, co ono nam daje biologicznie, bo wtedy zamykamy się na ten cały kontekst, o którym przecież też w twojej audycji chodzi, czyli ten kontekst kulturowy. I to jedzenie jest po prostu traktowane czysto funkcjonalnie. Ono ma coś sprawić. Do tego przez takie ortodoksyjne podejście do posiłków, my też przestajemy czerpać z tego jedzenia przyjemność i bardzo łatwo popaść później w różne zaburzenia odżywiania, no bo jeśli zjemy coś, co nie będzie dobre dla naszego ciała, no to automatycznie zaczniemy się obwiniać. Więc to jest trend, do którego ja bym podchodziła bardzo ostrożnie i z dużą rezerwą.
0: I tak, dystansem. Wiesz co, ja nawet poszłabym dalej. Może to jest trochę wstęp, że my już za moment nie musimy mieć tego jajka na talerzu, które patrzymy na nie przez pryzmat tylko i wyłącznie tego, co nam dobrego może dać, tylko potem już wystarczy mała kapsułeczka, prawda? Bo tak, ona nam da to samo co jajko. Okropne, okropne. Dobrze, Dominika, to jest jeden z aspektów tego tematu, który dziś postaramy się rozbroić. Już za moment, myślę, porozmawiamy o takiej modzie, która mi się bardzo podoba. To taka ziemniaczana moda.

0: My o tym mówiliśmy już jakiś czas temu z Michałem Bonarowskim w pierwszej części Bistro, w której się spotykamy co tydzień. No, że te ziemniaki, bo jest, została wydana niedawno fantastyczna książka o ziemniakach, ale to nie pierwsza książka o ziemniakach, ale że tak w ogóle dużo tych ziemniaków nagle się zrobiło wokół nas.
1: Tak, bo wydaje mi się, że my też bardzo długo wydaje mi się, że my przez bardzo długi czas przestaliśmy postrzegać ziemniaka jako coś atrakcyjnego. To znaczy, to był tak codzienny element obiadów, no przecież ten klasyczny polski obiad, czyli ziemniaki, mięso, surówka, że w ogóle no, przestaliśmy go postrzegać jako coś wyjątkowego. A teraz się okazuje, że ziemniak wkracza na salony, że ziemniaczane potrawy robią najlepsi szefowie kuchni i że rzeczywiście w tym ziemniaku tkwi bardzo duży potencjał. On nigdy nie znikł, myślę, z naszych stołów czy z naszych domowych kuchni, ale trochę wyparły go inne dania z innych kultur, no bo dzisiaj mamy taką dostępność produktów, różnego rodzaju składników, ale też gotowców, że po prostu te ziemniaki trochę zeszły na dalszy plan, ale tak jak powiedziałaś, wracają w świetnej książce, ale też wracają właśnie na przykład w formie klusek, które też robią się coraz popularniejsze właśnie na fali nostalgii, przywoływania wspomnień z dzieciństwa jedzeniowych, kuchni babci i tak dalej.
0: To jest trochę tak, jak mówiłaś jeszcze, wrócę do tego na moment, do tych różnych produktów, które nam gdzieś ziemniaki wyparły. Ja na początku byłam tą modą na ziemniaki, taka trochę oburzona, no jak to, nawet nie dlatego, że ziemniaki, bo ja kocham ziemniaki i uważam, że powinny być naprawdę wynoszone ponad góry bardzo wysoko, ale pomyślałam sobie, no po co ta moda, przecież my je wszyscy jemy, przecież ziemniaki, ja nie muszę, żeby ktoś mi tu o ziemniakach mówił, po czym, jak popatrzyłam na moje codzienne menu, to okazało się, że ja o tych ziemniakach troszkę zapomniałam, bo makaron oczywiście, ale makaronów do wyboru są setki, bo przecież jeszcze też ryżowe, na przykład dania azjatyckie, ale wszelkiego rodzaju tortille, wszelkiego rodzaju focaccie, prawda, które możemy kupić gotowe, to nam gdzieś tam te ziemniaczki wyparło.
1: Tak, zwłaszcza, że jednak ziemniak wymaga od nas trochę więcej zaangażowania niż makaron czy ryż, bo musimy go obrać, musimy też wybrać odpowiedni typ, wiedzieć, jaki typ ziemniaka jest do czego, bo przecież nie wszystkie się sprawdzą tak samo dobrze do klusek czy do sałatek, więc on od nas też wymaga tego zaangażowania, żeby go obrać, żeby go później ugotować. On też się gotuje stosunkowo długo w porównaniu na przykład z makaronem czy ryżem i myślę, że to też dlatego, a poza tym, no właśnie, on jest taki swojski, on zawsze jest. Natomiast właśnie te makarony, ryże i tak dalej, wydaje mi się, że my się jeszcze tymi daniami tak do końca nie najedliśmy i ciągle jest w nas taki głód odkrywania na przykład tych azjatyckich makaronów i prób też odtwarzania ich w domu.
0: No dobrze, to co się z tym ziemniakiem w internecie dzieje? Co się z nim tam robi takiego wyjątkowego?
1: Co się z nim robi wyjątkowego?
0: W związku z tą modą, wiesz, no bo tak, tak, ziemniaki, tak jak powiedziałaś, to też w tej książce, o której wspominaliśmy, przypomnij tytuł.
1: Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej.
0: Tak jest, bo regionalna kuchnia to też jest bardzo ważna. Tam też dużo właśnie było placków ziemniaczanych. Nie tylko takie ziemniaki położone na brzegu talerza, prawda? Ale też kluski ziemniaczane różnego rodzaju, no śląskie oczywiście. Ale czy ty zauważasz też właśnie jakieś takie roleczki albo dużo przepisów w internecie z ziemniakami w roli głównej?
1: Tak. I w ogóle jeszcze a propos tej książki chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ta książka doskonale pokazuje, jak mało my wiemy o kuchni regionalnej, czy też o kuchniach regionalnych, powinnam powiedzieć, polskich, dlatego że jest taka masa tych przepisów na ziemniaka, ale podejrzewam, że też na inne warzywa właśnie regionalnych, o których my nie mamy pojęcia. I to wynika bardzo często z tego, że po prostu mała jest promocja tego typu dań, a szkoda, bo one są świetne i na przykład właśnie Paweł Łochman w swojej książce proponuje przepis na marcepan z ziemniaka, co w ogóle tak. jest jakimś totalnym szaleństwem dla mnie, ale to działa, da się zrobić marcepan z ziemniaka, więc potencjał tej bulwy jest naprawdę nieograniczony, w ogóle książkę, ja myślę, obydwie bardzo polecamy, a jeśli mnie pytasz o te przepisy TikTokowe, social mediowe właśnie z wykorzystaniem ziemniaka, to myślę, że takim hitem jest wszystko, co chrupie, ponieważ social media bardzo lubią tą chrupiącą teksturę. Z jednej strony chodzi o gryzienie, bo ten dźwięk na nas działa, z drugiej też o na przykład przejechanie nożem po takim ziemniaku, wtedy widać, że on chrupie.
0: To ale też to też taki... Przepraszam, znowu wchodzę ci w słowo, ale to też niezwykle popularna część tych wszystkich właśnie krótkich internetowych rolek. Przejeżdżanie kawałkiem noża właśnie po jakimkolwiek daniu, że ta skorupka jest taka chrupiąca, to jest w ogóle czymś nieodzownym, jeżeli chodzi
1: o potostach
0: na przykład. No właśnie.
1: Zdecydowanie. I tutaj ziemniaki nie są wyjątkiem. Bardzo popularna jakiś czas temu, myślę, że bardziej niż w tym momencie, była sałatka z chrupiącymi ziemniakami, które są zmiażdżone, czyli po prostu ugotowane ziemniaki rozgniatamy szklanką, układamy je na blasze i pieczemy, dzięki czemu jest jeszcze więcej tej chrupiącej powierzchni ziemniaka. Więc ten ziemniak wraca w takiej formie nowoczesnej, bardzo często też przeestetyzowanej, bo to są na przykład jakieś tam też faszerowane ziemniaki, pieczone i układane w jakieś takie finezyjne kompozycje na talerzach, więc on zdecydowanie, myślę, wraca, a biorąc pod uwagę to, że ostatnio jest boom w ogóle na polskie jedzenie, bo Amerykanie odkryli kompot, odkryli nasz rosół, no to jest duża szansa, że odkryją też polskie dania z ziemniaka.
0: Czy myślisz, bo coraz bardziej podoba mi się ta moda, jeżeli ty o tym mówisz w ten sposób, to jest tak, że ona wynika z tego, że właśnie trochę zapomnieliśmy o ziemniakach, czy raczej z tego, że ktoś jednak chce coś sobie na tych ziemniakach ugrać?
1: Wiesz co, myślę, że ona wynika z tego, że po prostu sobie przypominamy o pewnych składnikach, które właśnie traktowaliśmy jako coś oczywistego i które teraz wracają, czyli właśnie ziemniaki. Mamy przecież modę bardzo mocną teraz na kapustę, bo tak. przecież kapusta jest warzywem tego roku według wszystkich badaczy trendów, więc poczciwe gołąbki nagle się okazują, wiesz, super trendowym daniem. I dla nas to jest super, dla nas jako Polaków i dla kuchni polskiej, bo to sprawia, że ta kuchnia rzeczywiście gdzieś tam staje się widoczna na świecie, bo my po prostu mamy tych potraw z kapusty bardzo dużo, bo dla nas to jest coś codziennego i coś, co no, było w naszej kuchni od zawsze. Więc myślę, że to na tej fali takiej nostalgii, niustalgii, czyli z kolei reinterpretowania tych dawnych przepisów na nowo, właśnie te produkty wracają.
0: Ale kapusta, moda na kapustę, tak, bo kapusta to na początku tego roku nawet wspominaliśmy o tym z Michałem Bonarowskim. Kapusta jest warzywem tego roku. To nie jest tak, że ktoś tu u nas w Polsce wymyślił sobie, że to będzie... To nie powstała w Polsce ta moda, prawda? My nie widzimy takiej mocy promocyjnej kuchni polskiej w taki nowoczesny sposób.
1: Tak, to jest trochę tak, że my po prostu powinniśmy się cieszyć, że akurat kapusta czy ziemniaki są modne, bo my się możemy przy tym trendzie wypromować. Możemy naszą kuchnię gdzieś tam mocniej promować przy okazji tego typu trendów. Natomiast one się biorą z różnych źródeł i czasami ciężko w ogóle wskazać jedno źródło. Mhm. Tutaj w przypadku kapusty można powiedzieć, że zaczęło się to w ogóle wszystko w branży mody, bo to właśnie branża mody jako pierwsza pokazała kształt kapusty jako taki atrakcyjny, estetyczny, modny.
0: No ale że i sukienkę z kapusty. Wiesz, co kiedyś można sobie zrobić.
1: Tak. Jedna z projektantek stworzyła torebkę inspirowaną właśnie liśćmi kapusty. Pojawiają się też przecież naczynia w kształcie liści kapusty, czy talerze, samej kapusty.
0: Tak.
1: Talerze, tak. Więc to jest trend szerszy, wykraczający poza samą kuchnię. No zresztą też za warzywo roku, za jeden z takich wiodących trendów, uznał kapustę Pinterest, czyli portal, który jest skupiony na tych właśnie estetycznych kadrach, więc tutaj kapusta też przede wszystkim właśnie dzięki tej swojej estetyce ma szansę być modna.
0: Tak, a pieczona kapusta też, to już od kilku lat jest taki pomysł na steki z kapusty, że po prostu gruby plaster całej główki kapuścianej, dobrze przyprawiony i upieczony, to jest już takim daniem samym w sobie i to od jakiegoś czasu.
1: Tak, już nawet powiedziałabym, że on już przestał być mocny, że on już się zrobił passé w pewnym momencie.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Dominika Zagrodzka, dziennikarka, antropolożka kultury, blog, pożywka, tam proszę zaglądać, ale to nie, jeszcze nie koniec naszej rozmowy. My już za moment porozmawiamy trochę o tym powrocie, a może wręcz ataku kuchni babcinej.

0: Dominika, ja nie powiem jeszcze o czym dokładnie. Najpierw wywołam hasło Grandma Core, tak? Tak ten trend się nazywa?
1: Tak się nazywa ten trend. Tak, jest to trochę śmieszne, no to trzeba przyznać, że to określenie jest nieco zabawne. Zwłaszcza, że no tutaj bardzo ono jest takie, powiedziałabym, utopijne, bo zakładamy, że gdzieś tam ta kuchnia babci to była taka idealna, te niedzielne obiady, wszystko robione ręcznie i tak dalej. A przecież wszyscy wiemy, że no nie zawsze tak to wyglądało.
0: Tak. Tak. Moja babcia, co uwielbiałam, czasami zabierała mnie do baru mlecznego, wiesz, na leniwe. No ale dobrze, czym to teraz jest? Powiedz mi, czym ten trend jest, na co zwraca się uwagę i tak naprawdę chyba chciałam zapytać, kto na nim korzysta?
1: Właściwie można powiedzieć, że chyba korzystają na nim wszyscy. Mhm. Dlatego, że tak, my na nim korzystamy na pewno, ponieważ dla nas jako konsumentów, jako użytkowników internetu, ale też jako restauracyjnych gości, to jest trochę taka ucieczka od tego złego świata, czyli tego wszystkiego, co się nawarstwiło przez ostatnie lata, czyli pandemia, wojny i tak dalej, kryzysy ekonomiczne, no dużo tego było.
0: Ale też fast foody.
1: Mhm. Tak, fast foody, ale też takie przebodźcowanie, jeśli chodzi właśnie o social media, o ilość informacji i tak dalej. My po prostu chcemy od tego odpocząć. Wracamy więc do tego, co znamy, lubimy, co też jest dla nas takim gwarantem bezpieczeństwa. Bo jedzenie, tak jak mówi się o comfort foodzie, może być źródłem pocieszenia, źródłem takiego właśnie bezpieczeństwa i my to osiągamy poprzez jedzenie tych rzeczy, które nam się kojarzą z tym czasem beztroski, z czasem, kiedy nie mieliśmy różnego rodzaju problemów, nie myśleliśmy o nich, czyli właśnie z tym czasem dzieciństwa, z czasem, kiedy gotowała dla nas babcia. I dlatego właśnie pojawiają się te wspomniane już dania na bazie kapusty chociażby, czy ziemniaków, czy kluski, czy słynna karpatka, która też w ogóle ma aktualnie swoje 5 minut, ponieważ zaczęły ją też dostrzegać światowe media, a przecież to też jest taki deser, który nam się kojarzy gdzieś tam z czasami PRL-u, z czymś no mało atrakcyjnym, co smakowo też nie jest jakieś powalające, bo ten smak, okej, jest to ciasto smaczne, ale to nie jest jakiś taki złożony smak, to jest bardzo prosty, waniliowy krem, prosty ciasto, więc tutaj też ta potrzeba naszego komfortu, właśnie jedzenia takich rzeczy, które nam się kojarzą z dzieciństwem, jest aktualnie bardzo duża.
0: No ale zatrzymajmy się na chwilę przy tej karpatce jako jednym z pierwszych przykładów. Mhm. Tak, ja karpatkę nawet, inaczej. Karpatka była takim daniem, deserem domowym zupełnie. To też nawet można było kupić takie gotowe do karpatki, do tego kremu i do tego ciasta parzonego, jakby gotowy produkt, żeby zrobić w domu. I ta karpatka była czymś takim zupełnie domowym, tam się dolewało mleko i ja zauważyłam ostatnio, że karpatka też pojawiła się w cukierniach. No może nie ostatnio, to już od jakiegoś czasu, gdzie wcześniej ta karpatka nie była chyba taka cukierniana, chociaż może tak. Ale ty powiedziałaś, że to poszło jeszcze dalej. To nie tylko w Polsce. Ta nasza polska karpatka wybuchła na cały świat.
1: Tak, to na przykład pojawiła się też na stronie The New York Times Cooking, więc to już samo w sobie jest pewnego rodzaju nobilitacją. Poza tym Karpatkę podaje w swojej restauracji Przemek Klima w bufecie, więc to też jest dla niej pewnego rodzaju nobilitacja. Podawana jest też w takiej formie bardzo nowoczesnej, zwykle z jakimś kwaśnym owocem sezonowym, więc ta karpatka zyskuje takie, można powiedzieć, trochę bardziej nostalgiczne oblicze, czyli jest podawana właśnie w takiej nieco nowoczesnej formie, ale zdecydowanie my ją odkrywamy na nowo dzięki temu.
0: Dobrze, karpatka za nami, przed nami uwaga, galaretki. Galaretka to był taki deser, może czasem niedzielny, czasami tam bita śmietana. Jeszcze ja pamiętam galaretkę, jak chodziłam z tatą do takiej, była taka kawiarnia słoneczna niedaleko mojego domu i czasem po spacerze zachodziliśmy tam z tatą. Ja tam mogłam się nawet napić Coca-Coli, bo tam Coca-Coli nie było jeszcze u nas w sklepach.
1: Wtedy luksus.
0: No i tak, i zjeść tę galaretkę z bitą śmietaną w różnych kolorach, pokrojoną w szklance. I teraz te galaretki, które wydają nam się tak pospolite i nie do końca atrakcyjne, odżywają.
1: Tak, zdecydowanie odżywają i będą się pojawiać, myślę, w najbliższych miesiącach, latach, w kawiarniach i w różnego rodzaju cukierniach, bo po pierwsze ta galaretka kojarzy nam się nostalgicznie, mnie też się ona kojarzy, powiem ci, z dzieciństwem, ale z kolei właśnie z taką galaretką przygotowywaną w domu, najczęściej właśnie truskawkową, z plasterkami banana w środku i podawaną potem z bitą śmietaną, czyli taki klasyczny deser, ale też taki deser bardzo szybki do zrobienia, taki bezproblemowy, jak się nie chciało nikomu piec ciasta, to po prostu robiło się galaretkę. Więc też jakby nie kojarzy mi się to z niczym wyjątkowym, a teraz ta galaretka wyjątkowa się staje. Z pewnością tutaj duże zasługi ma Zastyga, czyli Jagoda Poremska, która właśnie stworzyła na Instagramie profil promujący jej działalność, a ona robi właśnie galaretki bardzo często w takich starych formach. One są takie wizualnie piękne,

0: właśnie taką galaretowatą, więc myślę, że tutaj to na pewno będzie bardzo silna moda, która dopiero się zaczyna tak naprawdę.
1: No właśnie, Jagoda Poremska, ona nie wiem, to jakoś zupełnie niedawno, tak? To pół roku tak. Może, prawda? Ona działa, mhm. Czy...
0: Tak, no myślę, że coś koło tego, tak.
1: I też jest tak, że te galaretki już pojawiają się na przykład w bufetach na dużych imprezach, prawda? Gdzie mamy. To już nie są na przykład jakieś mini ciasteczka, tylko to są mini porcje kolorowych galaretek.
0: Tak, w dodatku ona też robi to z naturalnych składników, więc to nie jest tak jak galaretka z proszku. Mhm. Tylko to są galaretki przygotowywane na bazie różnego rodzaju domowych syropów, więc to też trochę zmienia wizerunek galaretki. To już nie jest ten szybki deser z torebki, tylko to jest deser, do którego przygotowania też wymagany jest pewien czas. I to jest ciekawe, bo w ogóle historia galaretek jako deseru w kulturze jest taka, że one przez bardzo wiele lat, przez setki lat były właśnie takim produktem luksusowym. I one bardzo często pojawiały się na stołach jako element prestiżu. To pokazywało kunszt szefa kuchni, bo żeby w tamtych czasach, to powiedzmy w XVIII-XIX wieku, zrobić przezroczystą galaretkę, to nie było wcale takie proste. Poza tym były różnego rodzaju formy, też takie formy, które pozwalały zrobić galaretkę w galaretce, żeby właśnie jeszcze bardziej tych gości zadziwić i zaskoczyć. I taka galaretka postawiona na środku stołu była po pierwsze, właśnie tak jak wspomniałam, symbolem prestiżu, luksusu, ale była też taką dekoracją stołu jednocześnie jadalną.
1: To wyjątkowe naprawdę i ta galaretka wróciła i tak jak powiedziałaś, to dopiero chyba początek tej mody. Ważne jest to do podkreślenia, że te galaretki już nie są galaretkami z proszku, tylko z dobrego soku owocowego, wygotowanych owoców je się robi. No myślę, że podobnie traktuje się kisiel też, prawda? To też nie jest kisiel z torebki, tylko dobry, na przykład intensywny kompot owocowy i do tego trochę mąki ziemniaczanej.
0: Zgadzam się, aczkolwiek ja jestem bardziej po stronie galaretek. Okay. Zdecydowanie nigdy nie byłam fanką kisielu, raczej jak już to budyń, ale jeśli chodzi właśnie jeszcze o galaretki i ich przewagę nad kisielem, to zdecydowanie to jest też to, że galaretki są bardziej uniwersalne, bo oprócz takiego deseru w pucharku można z nich przecież zrobić też galaretki w czekoladzie, można zrobić z nich ciasta różnego rodzaju, jak słynny kultowy sernik na zimno, też z czasów mojego dzieciństwa, który bardzo dobrze pamiętam właśnie z warstwą galaretki na górze, czy na przykład bardzo też popularne ciasto kryształek, czyli te kryształki galaretki zanurzone właśnie w masie śmietanowej, więc mamy naprawdę bardzo dużo takich dań z galaretką, które mogłyby potencjalnie wrócić w jakiejś bardziej nowoczesnej formie, już nie wspominając, nie poruszając tematu galaretek wytrawnych, bo to przecież też jest w ogóle zupełnie osobna kategoria.
1: No tak, ryba w galarecie, ale też wspaniałe nóżki. Ja tylko jeszcze dorzucę, patrzę na zegarek, powoli nam się czas kończy, jeszcze kwadrans plus minus, ale kogel mogel, jeszcze blok czekoladowy, przecież tutaj jakieś jest szaleństwo na punkcie tego bloku czekoladowego, które pamiętam za moich czasów, no on był gdzieś takim trochę zastępstwem tej czekolady, której tak nie było dużo, takim deserem, prawda?
0: Mhm. Ale to wszystko wraca, to tak jak w modzie, wiesz, kiedyś były modne jeansy, dzwony i wróciły.
1: Tak.
0: Więc tak samo wraca blok czekoladowy i on też pojawia się w ogóle w bardzo takich, powiedziałabym, eleganckich kawiarniach i jest traktowany tak samo jak, nie wiem, kawałek bezy czy sernika, więc nie ma już czegoś takiego, że to jest właśnie jakiś taki gorszy deser. A poza tym jeszcze odwołuje się do naszych wspomnień, wywołuje pozytywne emocje, bo nam się kojarzy z dzieciństwem, więc już w ogóle super.
1: No dobrze, to ja mam nadzieję, że trochę Państwu też poprzypominaliśmy, może dziś ktoś sobie właśnie wymiesza z cukrem dwa żółtka jajka i zrobi taki puszysty kogel-mogel. Jeszcze przed nami rozmowa, Dominika, bo ja bym bardzo Cię chciała zapytać, czy znasz może takie mody kulinarne, które były troszkę celowo wywołane, żeby marketingowo na czymś zarobić, ale o tym już za moment.

0: No dobrze, Dominika, to teraz będzie trochę poważniej. Po pierwsze, może trochę tak ogólnie, czy to jest teraz trochę tak, to ty, antropolożka kultury, myślę, że to będzie dla ciebie ciekawy temat. Czy na przykład TikTok i wszelkie media społecznościowe to taka współczesna książka kucharska? Tak to nam się teraz pozmieniało?
1: Poniekąd tak, okay. Chociaż one nie są w stanie tych książek kucharskich zastąpić. Książki kucharskie zmieniły swoją funkcję, bo dzisiaj bardziej kupujemy je jako artefakty, jako piękne albumy, jako przedmioty, które możemy sobie położyć na stoliku kawowym. Myślę, że jednak dzisiaj w większości gotujemy z internetu niż z książek.
0: Okay.
1: Chyba, że to jest jakaś książka, no nie wiem, uwielbianego przez nas twórcy, to wtedy jest jakaś szansa, że z niej coś ugotujemy. Ale rzeczywiście masz rację, że te social media, internet w ogóle stały się dzisiaj taką książką kucharską, co najlepsze książką kucharską, w której możemy znaleźć absolutnie wszystko i która nam nie narzuca tego, jaki mamy wybór przepisów, tylko to my wybieramy, to my szukamy tego, czego akurat w danym momencie potrzebujemy.
0: Może nam się trochę wydaje, wiesz, że to my wybieramy, bo ja trochę tu przejdę do marketingu. Czy znasz może jakiś przykład? Bo ja tu gdzieś coś węszę nosem takiego. Może jestem przeczulona, może ja tak, wiesz, w tych gospodarstwach, w tych takich produktach naturalnych, w tej trawie, ja w tym wszystkim, w tej stodole albo, o Boże, z tymi krówkami albo owieczkami, które dają dobre mleko na wspaniały ser. A i dlatego jestem taka podejrzliwa. Ale może znasz jakiś przykład mody kulinarnej, która trochę była wywołana celowo, żeby... No nie ukrywajmy, producent zarobił jak najwięcej.
1: To też odwołam się do tego pytania, które zadałaś mi jeszcze przed przerwą, bo powiedziałam, że to, kto korzysta na Grand Macor, to jesteśmy głównie my, czyli tak, konsumenci, ale przecież na tym trendzie korzystają też restauracje, czy właśnie producenci, bo dzisiaj bardzo często słyszymy, że to jest smak jak dawniej, że to jest tak, jak robiła twoja babcia, więc te odwołania właśnie do wspólnoty doświadczenia kulturowego, że wszyscy po prostu kojarzymy ten koncept babci gotującej i pewnych dań właśnie z dzieciństwa, które się z tym wiążą, jest oczywiście wykorzystywany w marketingu, czy to właśnie dotyczących konkretnych produktów, czy na przykład restauracji. Jeśli mnie pytasz o taki konkretny przykład, to pierwsze w ogóle, co mi przyszło na myśl pod kątem takiego promowania pewnego produktu po to, żeby się lepiej sprzedał, ale promujemy go nie jako produkt, to jest Pumpkin Spice Latte od Starbucksa, bo to jest produkt, który stał się lifestyle'em i stał się takim symbolem właśnie pewnego stylu życia. Dodatkowo tam jest cała otoczka, że przecież to jest ten symbol jesieni, że mamy świeczki, mamy spędzanie czasu pod kocem, przy telewizji, przy jakimś ulubionym filmie i tak dalej. I to Pumpkin Spice Latte gdzieś tam jest po prostu elementem tego całego krajobrazu jesiennego. I dlatego tutaj wydaje mi się, że ta moda w ogóle to był absolutny hit. Starbucks tutaj zrobił marketingowy majstersztyk, bo przecież Pumpkin Spice Latte w ogóle wykroczyło znacznie poza ten produkt oryginalny i dzisiaj właściwie jesienią no to każda kawiarnia ma jakąś swoją wersję tej kawy.
0: Tak, to prawda. No ale powiedz mi proszę, a czekolada dubajska i te pistacje, no to gdzieś tam mi takie jest, jak to możliwe, że tą czekoladę nagle wszyscy musieliśmy jeść?
1: Wiesz co, no wierząc temu, co mówi dziewczyna, która wymyśliła tę czekoladę, to ona tego nie planowała, żeby nie planowała tak szeroko zakrojonej akcji marketingowej, która by jej przyniosła aż taką popularność i że stało się to właściwie trochę przypadkiem. Po prostu tę czekoladę pokazała influencerka z ogromnymi zasięgami i tam zagrało kilka rzeczy. Po pierwsze same te zasięgi, że jednak tyle osób miało okazję dowiedzieć się o tym produkcie. Po drugie to, że to była czekolada, która się idealnie wpisywała w trendy, czyli chrupała, miała różnorodną tą teksturę, bo oprócz tego chrupiącego elementu, mamy też ten kremowy. Poza tym była bardzo ładna, bo była właśnie zielona w kolorze pistacjowym. No i do tego była czekoladą, więc była słodka, więc też to jest coś, co bardzo lubimy i co bardzo dobrze się sprzedaje. Do tego sam koncept tej dubajskiej czekolady dał się łatwo zaadaptować do innych deserów, bo przecież mieliśmy ciasta, pączki z dubajską czekoladą, lody, batoniki, no po prostu wszystko. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu zadziałało kilka rzeczy i bardzo ciężko jest tak do końca przewidzieć, nawet wiesz, myśląc tak jak producent powiedzmy czegoś, który chciałby coś wypromować, bardzo ciężko jest przewidzieć, czy rzeczywiście social media to podłapią. Oczywiście można spróbować jakichś takich sprawdzonych metod czy kroków, czyli właśnie na przykład, nie wiem, mamy jakiś produkt, który wysyłamy do influencerów i zobaczymy co dalej, no ale czy to będzie aż takim fenomenem? Trudno to oszacować, myślę.
0: Ale niektórym się udało. Dominika Zagrodzka, dziennikarka, antropolożka kultury, dziennikarka kulinarna, która tym jedzeniem żywi siebie i nas karmi opowieściami i pomysłami. Blog Pożywka, ja polecam Państwu serdecznie. Dominika, mi zostały jeszcze tak, grzyby adaptogenne, też chciałam od Ciebie wyciągnąć przepis na makaron ze szparagami, nie ma na to czasu, zamknięte burgery, tysiące tych mód, o matcze, dobrze wymawiam tę herbatę? Matcha?
1: Teoretycznie matcha? W Japonii mówi się matcha, bo Japończycy matcha w ogóle lubią zmiękczać. Wszystko tak samo jak sushi, to raczej sushi. Tak, więc tutaj matcha też.
0: No dobrze, tyle tematów, ale to następnym razem. Dobrze, umówimy się jeszcze o tym. Ty niezwykle ciekawie o tym opowiadasz. Ogromnie Ci dziękuję i Warszawa pozdrawia Sosnowiec.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego i smacznego. A my, drodzy Państwo, w Bistro słyszymy się za tydzień, ale my również będziemy mogli się zobaczyć, bo ja zaraz po Bistro już się będę pakować, ponieważ wspominałam już o tym w pierwszej godzinie z Michałem Bonarowskim. Wybieram się jako jurorka. Najem się najlepszych serów twarogowych. Na serio, tak nazywa się ten festiwal. To już piąty. Najlepszy festiwal lokalnych serów Warmii i Mazur. Jeżeli wpiszą sobie Państwo piąty festiwal lokalnych serów Warmii i Mazur na serio, to znajdą Państwo tam wszystkie dane. Jeżeli mają Państwo ochotę odwiedzić ten festiwal, to tam będzie nie tylko ja się będę objadać, ponieważ będzie targ serowarów między 12 a 14. Do zobaczenia tam właśnie, a do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Bistro.

0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Czy Państwo już są?
1: Radio 357.

Tak, tak, są i słuchają. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Zakamarki, 30 dzień maja 2026 roku. Takie pytanie zadałem podchwytliwe, co Państwo robili 30 maja 1987 roku. To była też sobota, bo ja na przykład byłem na koncercie Davida Bowiego. Tam właśnie startowała trasa Glass Spider. I to było na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie. Niezapomniany koncert. No i właśnie ta piosenka nam otworzyła dzisiejsze spotkanie. W drugim zdaniu zadałem pytanie, co ja robiłem we wtorek ostatni? W trakcie audycji, no byłem w Chatce Górzystów, o tym już rozmawialiśmy w czwartek, ale dzisiejsze zdjęcie profilowe potwierdza to tylko, że właśnie tak to było. Listy płyną, dziękuję bardzo, Marek Małpa Radio 357.pl. Dziękuję Adamowi za zastępstwo tydzień temu, dzięki. Żeby był płodozmian, to za tydzień Antoni się tutaj pojawi. Ale w sprawie zastępstw to jeszcze będzie, bo przyszedł kolejny list z Singapuru. To Państwo wiedzą już, nasi w Singapurze, kolejne podsumowania. Co my tu dzisiaj mamy? No mamy fantastycznie, bo w Radiu Kalifornia dwie nowe piosenki, Jerry Beckley i America. Niesamowite, że to właśnie wczoraj się ukazały. Poza tym będzie cudowna sałatka włosko-francuska, fantastyczny kancik kętry, no tak jak to, polskie nowe piosenki też się pojawią. No a w ostatniej godzinie tradycyjnie Smooth Jazz Cafe, no i tak to będzie. O, i widzę, że sypnęło listami Glass Spider, jeden z moich ulubionych utworów Davida Bowiego. Też tak mam. Dziękuję bardzo za kontakt. To co, a kawa? A kawa to teraz już będzie druga. Dzisiaj wcześniej mnie przywiało do roboty, więc już jedna była. Teraz będzie druga. No i ten Gruzin oraz ten Mariental. Wszystkiego dobrego i zaraz potem lecimy dalej.

O, i pocztówka z Barcelony, a pani Kasia napisała, że jest Baszka Woda i to zdjęcie, jak zobaczyłem, to nie mogę uwierzyć, bo chyba, że pani usunęła wszystkich ludzi, to tak jak ja kiedyś usunąłem w Agrze, w Taj Mahal, bo to się da teraz zrobić tą nowoczesnością, ale wygląda to pięknie jeszcze przed sezonem. Polecamy, 30 dzień maja. Piosenka dnia, The Bullseye.

Jeśli istnieje niebo, If Heaven Exists, The Bullseye, to wyrób krajowy, po angielsku, świetnie sobie radzą. Na początku tak nieśmiało, a potem no, było ładnie. Piosenka dnia oczywiście jest w zestawie do głosowania, to przy okazji polecam. Do piątku w samo południe. 14 minut po 10, to mamy Radio Kalifornia.

jak No More Walks in the Wood, czyli koniec ze spacerami po lesie. No a ja właśnie tak sobie wybrałem las, pojechałem do lasu, pojechałem do Sarenki. No i cudowny las wygląda w Górach Izerskich. Zjawiskowo, bo ta zieleń nie jest jeszcze taka późnoletnia, tylko taka wczesno wiosenna. W sprawie Eagles, Ala i Arek dzisiaj mają 25 lat pożycia, bardzo z żoną pędzą na Kaszuby. Pan Marcin, mąż Ani z Gryfina, ma lat 49, uwielbia Eagles. To się dobrze składa, a właśnie miałem potrącić temat nasi z Singapuru. Okazało się, że 25 kwietnia była 250. audycja Zakamarki. Druhowie zastępowi to Antoni. Ile to Antoni ma? Antoni, ile to Antoni ma? Antoni ma 10 razy. No to będzie miał 11 za tydzień. Na drugim jest druh Adam 5 razy. Na trzecim jest druh na Maja 4 razy. Pamiętam, że raz Maja z łapanki wstałem, złapał mnie ten, jak to się nazywa, na C. I nie mogłem dojść do łazienki. Halinka znalazła z łapanki Maję. Przy okazji pozdrowienia dla Mai. No ale co ja chciałem powiedzieć? 250 razy minęło 25 kwietnia. Na pierwszym miejscu w utworach jest King of Hollywood Eagles. Na drugim Lionel Richie Climbing. Na trzecim Poco Call It Love. Nie będzie dzisiaj. A jeszcze na czwartym Mikasa Church Bells. Ale będzie jeszcze raz zespół Eagles. No właśnie tak dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj. Bo to z tej płyty, po którą ostatnio sięgałem w radiu, po tę piosenkę w 2008 roku.

Taki troszkę kętry, no i dlatego nie zapisali ich do Jachtroka. To psy szaleją, tak? Leje deszcz gdzieniegdzie, ale leje, napisała słuchaczka. Nie chodzi o rumuńskie pieniądze, tylko rzeczywiście deszcz pada. U nas ma zacząć o 17. Jak dobrze, że przyjechałem wcześniej rano i mam trochę kroków już w zanadrzu. Nie ustalaliśmy ulubionych płyt grupy Eagles, ale no, jedna z moich, i Adaś twoich też ulubionych, prawda? Long Road Out of Eden, Eagles. Wczoraj, tak jak powiedziałem, ukazały się dwa wyjątkowe nagrania, oto pierwsze.

No właśnie, Jerry Beckley, wokalista America, When the Wells Run Dry, czyli kiedy wysychają źródła. Była kiedyś taka piosenka w Big Beatie, kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy, to myślę, że Tada Rusowicz śpiewała. Ale to tak przy okazji. Niesamowite jest to, że wczoraj także ukazało się nowe nagranie grupy America, World of Light, i będzie nowa płyta, Halcyon Days. I to przypadkowy zbieg okoliczności, bo tak kiedyś też była zatytułowana piosenka w wykonaniu Bruce'a Hornsby'ego. World of Light, Nowa Ameryka.

Robin Dupree napisał kilka piosenek bardzo podobnych do What a Fool Believes. Największy jego przebój to był utwór zatytułowany Steal Away. Nie wybrałem go, dlatego że Keith Urban wybrał tę piosenkę na swoją nową płytę kalifornijską.

Gadaś, czy w tym tłumie nie zauważyłeś Michaela McDonalda? Właśnie Steal Away. Robbie Dupree napisał to 46 lat temu, a 48 lat temu The Doobie Brothers, What a Fool Billy. Taka sytuacja.

John Wade, Babies, Every Time I Think of You. Mało kto pewnie pamięta, że piosenka Missing You zaczynała się od takiego właśnie sformułowania Every Time I Think of You.

0: Dzień Dziecka w Radiu 357.
1: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
2: A co będziemy robić?
3: A gdzie?
4: A z kim?
1: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
5: Ja słyszę, że mój głos Barry'ego White'a przeszedł na cichego troszeczkę. Właśnie, Dzień Dziecka. Jutro pojawię się tutaj, myślę, że w okolicach stonowania na jakieś pół godzinki, bo potem Stadion Narodowy, Niedźwiedź Nadnarodowy. Znaczy ja to będę tam tylko jednym z takich gości malutkich. Podpisywałbym książkę, którą właśnie... co ja chciałem powiedzieć? A, teraz będzie zespół Mister Mister. Wojtek, przy okazji pozdrowienia dla Wojtka, podesłał nam, zada się taką wiadomość, że muzycy amerykańscy szykują płytę jako hołd dla muzyki Johna Lennona. I wygląda mi z tej próby, że kolega Mister Mister zaśpiewa... Tak, kolega Mister Mister, czyli Richard Page, zaśpiewa Instant Karma. No to zaczekamy, ale na razie Mister Mister.

0: You got the power of a me, to Mr. Mister. Chcę uspokoić pana Przemka, bo zainteresował się książką, którą będę podpisał. To tylko reedycja. Reedycja chyba radioty, tak, nawet na pewno radioty. 11 minęła.
1: Radio 357.

Takie postscriptum do Radia Kalifornia, bo tę właśnie piosenkę w wykonaniu Petera Framptona, gościnny udział Sheryl Crow, zgłosiłem do listy piosenek 357. Jak sobie poradzi? A to już zależy od państwa. Sałatka włosko-francuska, tak, będzie po kolei, bo najpierw będzie Carbo. Pod tym pseudonimem występuje Tommaso Tadonio. Gościnnie się pojawi Maro. Zapach asfaltu. Czy można piosenkę ładną napisać o czymś takim? Proszę bardzo, będzie. A zaraz potem Pascal Obispo. Jego nowa płyta ukazała się dokładnie tydzień temu. Mówiłem o tym. Moim zdaniem najlepszy duet na tej płycie to duet z Julienem Klerkiem.

Pascal Obispo, Julien Clerc w drugim utworze o Nenufara, wcześniej Zapach asfaltu. Też można, ale bardzo ładna piosenka, Maro Gościnie. W sprawie sałatki włosko-francuskiej, no to trwa French Open. Maja Chwalińska właśnie zaczyna mecz z Marią Sakkari. Trzymamy kciuki oczywiście. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który dzisiaj leci do Budapesztu na mecz. Nie powiem o tym stelce. Wiadomy mecz. A zaraz potem wybiera się na finał męskiego, na finał męski w French Open. No i to jest niesamowite, bo tam wszyscy wielcy poodpadali, są kontuzjowani albo, no albo poodpadali po prostu i wygra ktoś, kto wygra taki turniej chyba po raz pierwszy. Sport jest jednak piękny. To może jeszcze na bis i Batavadzi i Ibrahim Malouf.

Taka trochę nocna, ale piękna. Iba Tawadzi, Ibrahim Malouf. Trzyma mnie ten numer od 2 tygodni, tak mniej więcej. Kanciek Kentry, Reba McEntire, nowy singiel z wczoraj, a potem Wynonna, Judd. Ona dzisiaj ma urodziny. Tu gościnny udział Lainey Wilson i zaśpiewają piosenkę Toma Pettiego, Refugee.

Winona i Lainey Wilson z płyty Petty Country, a wcześniej Reba McEntire, to taki kącik. I jeszcze będzie coś na biz, dlatego że we wtorek naszą piosenką dnia będzie nowe nagranie Brandy Carlile.

John Haydock, The Fire Road. Troszkę jak David Knopfler, jakoś tak mi się skojarzyło. Dziś dzień urodzin Marii Fredriksen, to tak ładnie wspomnimy.

Wersja radiowa Things Will Never Be The Same, a wcześniej Crash Boom Bang, dwa razy Roxette. Pamiętają Państwo Luca Spillera? On śpiewał na płycie Mike'a Oldfielda Man on the Rocks. Jeden słuchacz mówi, że jak sięgam po Oldfielda, to tylko po tę piosenkę nie będzie, bowiem Luke Spiller właśnie ujawnił swoją nową piosenkę bez Mike'a. When I die, will I miss living?

Brooke Spiller, nowa jego piosenka, ten, który śpiewał Man on the Rocks, ale to już mówiłem. Goldie Boutillier, dziewczyna z Kanady, odkryłem ją kilka miesięcy, znaczy jakoś tak natrafiłem na nią kilka miesięcy temu, to było przy okazji piosenki The End of the War, pojawiła się kilka razy tutaj u nas, no a od kilku dni jest nowy utwór Goldie, nosi tytuł Party.

It's my party, Leslie Gore, to Quincy Jonesa, teraz party z takimi cytatami. Dziękuję panie Wojtku, to właśnie śpiewała Goldie Boutillier, Canada. 10 minut do godziny 12. Dzisiaj ma urodziny Alicja Majewska, pani Alu, wszystkiego najlepszego. Alicja Majewska będzie śpiewała na festiwalu w Opolu za tydzień, w sobotę, tak, piosenki Bogdana Olewicza.

Ktoś mówi, że to jakiś kiborg. No właśnie, Księżycowe Dziewczyny, Alicja Majewska i Ali Babki z płyty Bez Nas Ani Róż. To cudowny zestaw, polecam. Pewnie już teraz nie do dostania, a mój egzemplarz podpisany przez Ali Babki właśnie. Panie Marku, proszę pozdrowić kierowcę autobusu numer boczny 591 w Toruniu, bo właśnie tu słuchamy 357. No bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Na zakończenie tej godziny jeszcze grupa Christians, pamiętają Państwo Words, przede wszystkim Words chyba, a tu nowa piosenka When Saturday Comes. To akurat dobrze na dzisiaj.

0: Christians, when Saturday comes. Listy od Państwa dziękuję bardzo. Małgosia, Piotr i Jan właśnie podróżują z Lazurowego Wybrzeża do Luksemburga i dalej, a są dopiero po pierwszej kawie. A pan? No ja o tej porze to już po trzeciej kawie. Tym bardziej, że zbliża się południe.
1: Radio 357.

0: don't you know?
1: Boska, jak piękny pan Lowdown w tej wersji, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jak to, panie Marku, 3 kawy do tej pory, do południa? No, ale tylko 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i soboty, 3 razy kawa i potem już żlaban przez całe resztę dni nie ma. Dostało mi się troszkę, że nie spowiadałem się o tym, że wyjeżdżam na krótkie wakacje. Tak będzie częściej tego lata się zdarzało, no bo taki to okres. A zresztą mówiłem, że druhem zastępowym będzie Adaś, więc to było do przewidzenia, że mnie nie będzie. To teraz może w takim razie Trey Lawrence gościnnie z Basią, a potem Shade.

Basia, Trey Lawrence i Shade. W tamtych czasach stacje grające muzykę smooth jazz w Kalifornii nazywały się Quiet Storm. To właśnie z piosenki Shade. Mark Jordan w wersji z Reckless Valentine.

O, to się nam pomieszało. Mark Jordan z Anią Bratek nie występował raczej nigdy. To co teraz? Zada się Lionel, tak? Czy nie? Ania Bratek sama z Wish Lake. Lionel jednak.

Sela, piękne wakacje w Amsterdamie, to oczywiście Lionel Richie. W sprawie moich nieobecności troszeczkę się ulało, ale to, panie Adamie, będzie odpowiedź listowna w swoim czasie.

Trochę jak 50 Words of Snow, Kate Bush. No tak, wrócimy do tego tematu, jak będzie zima. Teraz Conversation Piece, Stevie Wonder. Mówiłem o tym, że Ania Bratek, no właśnie, Ania podesłała mi swoje nowe nagranie. Premiera będzie we wtorek, ale mam pozwolenie, żeby zaprezentować przedpremierowo Olśnienia, Wish Lake gościnie, Ania Bratek. Życzę

Króle mówię. Ładnie, ładnie, ładnie. To oczywiście Natalia Grosiak. Mark Jordan tę piosenkę nagrał dwa razy, ale ta pierwsza wersja z płyty Reckless Valentine, cud miód.

Tola Goldsted gościnnie, I Must Have Left My Heart, to Mark Jordan, 1993. No a teraz tak prawie na zakończenie taka niespodzianka. W 2021 roku ukazała się płyta Pomimo Krzysztofa Sołtysińskiego, przepraszam. I przegapiłem, że w kwietniu tego roku jest nowy album Pomiędzy. Proszę posłuchać.

No tak, gdzieś mi zniknęło. Jest pomiędzy. Krzysztof Sołtysiński i tu gościnnie Gustavo Coutinho Fernandes. To jeszcze Mietek.

0: Mietek Szcześniak i Live Choir w naszym studiu Piotr Stelmach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oglądasz French Open?
1: Raczej oglądam French Close.
0: Okay.
1: No nie, ja nie jestem fanem tej dyscypliny sportu.
0: Maja Chwalińska gra z Marią Sakkari. Po pierwszym secie, który przegrała 6 do 1, wyłączyłem telewizor, a drugi wygrała 6 do 3. No, czyli to się sprawdza. No, tak. Bardzo ładnie. Nie mówię, jak tam jest dalej, żeby państwo, bo ktoś nagrywa i potem będą bęcki, że ten... Zaoszczędziłeś 16 tysięcy minimum, tak?
1: Znaczy, najpierw 20, później około 16. No w tej chwili to, gdybym tak sobie takiego tak zwanego bardzo wolnego rynku chciał pozwolić, albo ktoś chciałby sobie pozwolić na bilet na dzisiejszy mecz, no to tak musi się liczyć z tym, że to ile? To 4 metry kwadratowe jakiegoś mieszkania w Warszawie musiał kupić. To jest jeszcze, niesamowite.
0: Jeszcze przelot oraz spanie.
1: No, to znaczy tak, przelot to w tej chwili już chyba balonem tylko, no bo już trochę jest późno. Natomiast jeżeli chodzi o spanko, nawet słuchacze, nasi patroni pisali nam z Budapesztu, do mnie też pisali takie maile: panie Piotrze, jak pan się wybiera, to najlepiej albo własnym samochodem, albo tak sobie to wycyrklować, żeby...
0: Po meczu prosto na lotnisko.
1: Po meczu prosto na lotnisko, dlatego że noclegi i prywatne, i w hotelach razy 15.
0: No
1: to, tak to jest.
0: Mówimy o meczu.
1: Arsenal,
0: piłki nożnej.
1: Tak, Paris Saint-Germain. Dzisiaj właściwie Paris Saint-Germain, bo oni są w roli gospodarza. Tak występują przynajmniej na plakatach. I Arsenal, finał Ligi Mistrzów, jak Arsenal wygra, no to będzie to zwycięstwo w tej edycji bez ani jednej porażki. Jestem, no to, że ja jestem zdenerwowany, to tak jak nic nie powiedzieć.
0: Good old Arsenal, no to teraz tak. Ale za to będziesz na żywo po godzinie 13.
1: Tak. We by far the greatest team. Będzie Wojciech Baranowski, pierwsza część rozmowy z artystą. Uwaga, będzie też Garbage, dlatego że dzisiaj z Anną Nowaczyk, tuż po Zielonym Żoliborzu, jedziemy na spotkanie z Shirley Manson. Mhm. Shirley Manson dostanie ode mnie coś takiego, co jest szkłem i w środku jest taka mała trawka.
0: Znam ten.
1: To jest taki soczek, powiedzmy.
0: Myślałem, że jakieś żelki dostanie.
1: No i też, Haribo. No, a Ania będzie przeprowadzała wywiad z Shirley. Ja już się nawywiadowałem, więc trzeba się podzielić i posunąć na ławce. Natomiast fantastyczne jest to, że się zgodziłem. Mam nadzieję, że wkrótce będą to państwo mogli zobaczyć na naszym kanale 357 Music.
0: Shirley w Polsce.
1: Shirley, tak. Shirley.
0: No dobrze.
1: Jak to było na lotnisko? Toun, Toun.
0: Tak jest.
1: Toun.
0: Piotr Stelmach, jak państwo słyszą, w dobrym nastroju po godzinie 13. My już dziękujemy. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Wtorek. Ja we wtorek tak jestem. Czwartek jestem.
1: We wtorek byśmy nagrali może.
0: Co?
1: Kolejny odcinek.
0: A, bo czwartek to jest święto.
1: No, czwartek jest, wiadomo.
0: Chuck Mangione, I Feel So Good. Ja dziękuję i miłego weekendu. A jutro na dniu otwartym jesteś?
1: No jak nie pojadę na paradę, to jestem, a jak pojadę na paradę do Londynu, to będę tak duchem, tak bym powiedział.
0: Dobrze, to wszystko.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tak, Krystian ma rację. Wszystkie zresztą audycje powstały dzięki patronom tutaj w Radiu 357.
2: Zielony Żoliborz.
1: A od niedźwiedzia jeszcze Chuck Mangione. Przed godziną 13, właśnie 13 minęła. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach. Dzień dobry.

0: Peter Frampton, Tom Morello gościnnie, Lions at the Gate. To przed chwilą.
1: Zielony Żoliborz.
0: Jest sobotnia muzyczna prawie po południówka Radia 357 do 15, a później będziemy odliczać godzinę do 18. Początek meczu na Ferenc Puskas Arena w Budapeszcie o godzinie 18. Paris Saint-Germain-Arsenal. Finał Ligi Mistrzów 2025-26. Nerwy na postronkach. No co tu dużo gadać, proszę Państwa. 20 lat czekałem i myślę sobie, że wielu z Państwa czekało, kibiców kanonierów, na ten moment. Bo wtedy, w 2006 roku, zagraliśmy po raz ostatni, jak do tej pory, w finale Ligi Mistrzów. No i dzisiaj gramy po raz kolejny. Wow! Na moim profilu facebookowym umieściłem taki stary herb Arsenalu z pytaniem, kto dzisiaj ogląda. Proszę tam się ewentualnie dopisywać. Będę to też traktował jako wirtualną listę obecności. No i powyżej jest stosowna grafika dotycząca już audycji. Gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357, mail piotr.stelmach@radio357.pl. Ale oczywiście nasze radiowe profile oficjalne są najważniejsze. Tam proszę przede wszystkim zaglądać. 5 minut po 13.00. Oni też kibicują temu klubowi. Wiem, bo kiedyś Chris Lowe o tym mi mówił do radiowego mikrofonu. Zresztą ten wywiad o pytanie o kanonierów się zaczął. No to może oni teraz? Dlaczego nie?

Pet Shop Boys. No ale oryginalnie wcześniej trochę Bruce Springsteen, The Last to Die. Dziś w Warszawie koncert tego zespołu, anonsowaliśmy to wielokrotnie i dwa razy. Były dwie części właściwie rozmowy z Shirley Manson. Będziemy tam jeszcze przed koncertem i coś dla Radia 357 będziemy chcieli dla Państwa mieć z tej właśnie wizyty. Muzyka teraz.

can't use what I can't abuse. And I can't stop when it comes to you.

0: 10 lat dzieli te nagrania. Przed chwilą z 1995 roku, ze swojej pierwszej płyty, a jeszcze wcześniej Bleed Like Me, to album z roku 2005 z kolei. Garbage, dzisiaj na letniej scenie progresji, koncert tego zespołu, no i jeszcze wcześniej to, co dla Państwa w prezencie uda nam się zarejestrować z Shirley Manson. Mam nadzieję, że to będzie krótkie, ale bardzo intensywne i fajne spotkanie. Będziemy tam na pewno.
1: Radio 357.
0: 18 minut po 13. Fragment jednej z płyt tygodnia. One będą grane, prezentowane na naszej antenie częściej od poniedziałku wzwyż. Please, right.

To się nam chłopcy zmienili. Proszę bardzo. Jak sobie przypomnimy pierwszą płytę duetu Cher, no i jak posłuchamy trzeciej, Pleonazm, o, trochę inne muzyczne światy. Love, lecę z tej właśnie płyty Kura i Hubert, czyli właśnie Cher. Przed chwilą jedna z płyt tygodnia, w nowym tygodniu w Radiu 357. Druga to ta.

0: Paul McCartney, tu gościnnie Ringo Starr. Gościnnie? Przecież oni w jednym zespole takim dosyć znanym grali swego czasu. Boys of Dungeon Lane to jest nowa płyta z Paula i będzie też drugą płytą tygodnia od poniedziałku wzwyż. No to pokoleniowy most i to taki dosyć konkretny, bo Cher z jednej strony i z drugiej strony z Paul McCartney. Home to Us przed chwilą.
1: Radio 357.
0: Znakomity jest ten nowy singiel zespołu The Bull Size. To jest nasza pieśń dnia na sobotę. If Heaven Exists.

No pięknie, If Heaven Exists, The Bullseyes. A nasza piosenka, właściwie to pieśń dnia. Punktualnie 13.30, wielkimi krokami zbliża się 17. trasa męskiego grania. Będzie różnorodnie, będą hołdy, będą podziękowania dla muzycznej przeszłości, dla dorobku wielkich artystów. To na pewno. Będzie też mnóstwo świeżej krwi, no i będzie zespół, ten zespół, MGO 2026. Wczoraj debiut tego drugiego singla, czyli Tańczę, na miejscu czwartym na liście piosenek 357, czyli dwa tegoroczne single. To jest pierwszy raz taka sytuacja w historii MG, że danego roku są wydawane dwa single do danej imprezy. No ale te dwa single w pierwszej piątce po Państwa głosowaniu. Tańczę teraz.

0: Boję się, nie boję.
1: No, dobrze. Dwa single i dwa niezłe powody do zabawy podczas tych koncertów. Zresztą powiem Państwu szczerze, że jestem jakoś tak szczególnie ciekawy tego, co oni wykombinują, jeśli chodzi o repertuar i ten koncert. MGO 2026, Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Tańczę. Wczoraj miejsce czwarte, zobaczymy jak będzie za tydzień. Ale jeżeli chodzi o koncerty, no to tak, w piątek to będą finały tych piątkowych artystycznych zmagań w tym roku na męskim graniu. Najpierw duet Problem, a później na scenie ten zespół.

0: Przestań. Mars napada. Oczywiście Kazik. No i wcześniej Kult z Archiwum Polskiego Jazzu. Niedawno Kazik Staszewski był tutaj, 2 dni temu, w Studiu B, bo tak udało mi się wstępnie z nim ustalić. Jeżeli uważamy go, a uważamy go za takiego mentalnego założyciela Radia 357, no to dobrze by było, żeby tutaj tak po prostu z tak zwaną artystyczno-gospodarską wizytą wpadał co jakiś czas, może być nawet co 2 lata, co jakiś czas i coś tam powiedział. A nagraliśmy rozmowę z Kazimierzem i ta rozmowa wkrótce się ukaże na kanale YouTube 357 Music. Będziemy Państwa o tym oczywiście informować. To taki prawie godzinny zapis, bez 2 minut chyba, godzinny zapis tego spotkania. Kazik, jeszcze raz dziękuję. Czekam na koncerty na męskim graniu, bo to będzie piątek. Finał piątków. Problem. No i ten kolejny koncert to jest Kult i oczywiście Kazik już w znakomitej, o czym mieliśmy się okazję ostatnio przekonać tutaj w radiu, formie. Oby tak było wciąż i wciąż i wciąż. Czekamy na męskie granie.
1: Zielony Żoliborz.
0: To teraz taki chill z klasą.

Erasure, czyli Welcome to the Mood. Tegoroczna płyta cała jest taka. Słucha się tego absolutnie wybornie, a jeszcze lepiej się przy tym odpoczywa. Sundown i Diamonds, o ile dobrze sobie przypominam, to Sundown też proponowany przez Państwu, przez Natalię Fidler w jej audycjach z piątku na sobotę, czyli w miękkim lądowaniu. Przy okazji zapraszam na tę audycję w imieniu autorki swoim. Natalia Fidler, miękkie lądowanie w Radiu 357. Między innymi z taką muzyką, ale nie tylko z taką. No to teraz hop, hop do Szkocji, ale rok ten sam, czyli 2026. Nowa płyta Inferno. Tak jest zatytułowana. Cóż to za tytuł? Boards of Canada.

0: Niestrudzeni i poszukiwacze dźwięków, nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o elektronikę, od lat, no i też klimatu. To zdecydowanie tak. Boards of Canada, ich nowy album Inferno z tego roku, to jest jego fragment jeszcze, tak sobie patrzę. Wrócimy w drugiej godzinie do tej niezwykłej płyty, bardzo gorąco ją Państwu polecam. Panie Marcinie?
1: 369. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
2: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
1: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
3: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
1: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
0: Tak jest. Za minutę będzie 14.
4: Zielony Żoliborz.
0: Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach w tej godzinie, między innymi Wojciech Baranowski. Pierwsza część wywiadu z artystą, no bo płyta Waniliowy od wczoraj jest. I to znakomita płyta moim zdaniem. Dzisiaj Wojtek o tym albumie, no i o swoich, nie wiem, radościach, rozterkach, smutkach też trochę opowie. O całym procesie powstawania tej płyty, ale tę rozmowę zarejestrowaną 2 tygodnie temu podzieliłem sobie na kilka części, kilka rozdziałów. Dziś rozdział pierwszy. No tak, adres się nie zmienia, mailowy piotr.stelmach@radio357.pl. Jeżeli chodzi o media społecznościowe w dalszym ciągu, zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy. Wirtualna lista obecności tam do podpisania, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357 pod stosowną grafiką. I też taka lista obecności na wieczór tych, którzy będą oglądali mecz PSG-Arsenal. Tam troszeczkę niżej jest taki starszy herb Arsenalu i tam zbieram tych chętnych. Oczywiście jeszcze będę w kolejnych postach na ten mecz zwracał uwagę. Też polecam mój Instagram, jeżeli mają Państwo ochotę. Piotr Stelmach, pisane razem, podłoga official. No to tak, ale te media oficjalne, Radia 357, media społecznościowe i kanały i profile są najważniejsze. Tam proszę przede wszystkim nas odwiedzać. Sobota, przyszła sobota, to będzie nasza pieśń dnia wtedy.

0: Tak już? Ojejku. Zesłuchałem się i zaczytałem w historię z Recollective. Naprawdę. Juliet, ale to pięknie zrobiłaś, tak ostrzegawczo na zasadzie oderwij się, już, antena, wchodzimy, gramy, ziemia, Only Love, Ezra Collective, rzeczywiście. Ja ostatnio przyznam państwu, że wyczuwam takie mocniejsze sznurki z taką muzyką, chociażby właśnie z nimi, czy z zespołem Pigeon, absolutnym moim odkryciem z ostatnich długich miesięcy. Jak tak dobrze pójdzie, to ta płyta, a ich płyta debiutancka będzie w pierwszej trójce za 2026 rok w moim podsumowaniu. I polecam bardzo gorąco, a zresztą Ezra Collective polecamy jako pieśń dnia całą redakcją muzyczną, bo tak to właśnie ustaliliśmy i to będzie... I to będzie w przyszłym tygodniu. I super, że tak będzie.
1: Zielony Żoliborz.
0: Tak jest, czyli teraz anonsy, jeżeli chodzi o piosenki dnia, bo to często czynimy tutaj podczas tych dwóch godzin między 13 a 15 w soboty. Piosenki dnia w przyszłym tygodniu, między innymi ta będzie taką pieśnią.

Tak, no i tutaj Łukasz Dunaj pięknie walczył o to. Nie musiał za bardzo walczyć, ale żeby to było piosenką dnia, bo to jedna z jego takich mocnych propozycji, faworytek na najbliższe tygodnie. Tak, tak. To nie jest tak, że jak ktoś prowadzi audycję Włącz ten hałas, to tylko słucha hałasu i włącza sobie tylko ten hałas, sobie i innym. No bo łatwo się przekonać, że włącza też inną muzykę. W poniedziałki muzyka prywatna od 18 do 19. I redaktor Dunaj, zapraszam w jego imieniu. Olivia Rodrigo, The Cure. No taka fajna, takie fajne słowo, The Cure. Tylko zaraz sprawdzę, kiedy to jest piosenką dnia, bo jakoś tak dane mi pouciekały, a nie powinny. W środę Olivia Rodrigo, The Cure. W środę piosenka dnia w Radiu 357. A we wtorek?

Brandy Carlile, Life on the Run. We wtorek to będzie nasza piosenka dnia. W środę Olivia Rodrigo, we wtorek Brandy Carlile, a jeszcze czwartek dla Państwa.

0: Piotr Kołodyński, czyli Oyster Boy. Kolejna piosenka, no i takich udanych piosenek ma już na swoim koncie takim solowym mnóstwo i to jest nowy singiel Kwiaty, tak jest zatytułowany, w czwartek będzie naszą piosenką dnia.
1: Radio 357.
0: 18 minut, dokładnie w tej sekundzie, 18 minut po godzinie 14. Dziękuję Państwu za wirtualną listę obecności, dziękuję za maile, bo dzisiaj płyną szeroką ławą. No głównie dotyczą meczu wieczornego PSG Arsenal, ale jakoś tak odnotowuję, że mnóstwo z Państwa jest jednak kanonierami. Wow. Albo za kanonierami. Wow. Dwa. Tymczasem wczoraj ukazał się album zatytułowany Wróć. Jeszcze raz. Wczoraj ukazał się album zatytułowany Waniliowy. Wcześniej Państwu anonsowaliśmy tę płytę poprzez single. Między innymi utwór tytułowy. I być może jakoś specjalnie na liście piosenek 357 nie namieszał, ale mam taką nadzieję, że namieszał gdzieś tam w Państwa czy serduchach, czy umysłach. No to uwaga, uwaga. Autor, artysta tego utworu i całego albumu za chwilkę. Pierwsza część rozmowy, bo podzieliłem sobie spotkanie z nim właśnie na kilka części, dlatego że o tej płycie tak mi się wydawało od pierwszego jej przesłuchania, trzeba opowiedzieć i poświęcić jej trochę więcej czasu, trzeba opowiedzieć znacznie więcej niż tylko przez kilka minut. Te kilka minut w części pierwszej dzisiaj, w kolejnych tygodniach części następne. Start.
2: To jest taka brawia tylko dla frajerów. Nie pisałem je dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz, no wiesz. Możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
0: Wojciech Baranowski, no to już w związku z płytą Waniliowy. Cześć.
3: Cześć.
0: Niektórzy mają tak, w ogóle te przymiotniki w tytułach płyt, no podejrzewam, że jednemu już zrobił taki przymiotnik bardzo, bardzo dobrze. Dobrą robotę mu zrobił, bo miał mało miasteczkowy. Zrobił to, co miał zrobić, a jak zrobi waniliowy?
3: No nie da się ukryć, że gdzieś tam jesteśmy blisko i pewnie jakby jakieś takie rewolucje w naszych sercach przyświecają, aczkolwiek nie wiem, czy czekam na wielkie wow, bo chyba zupełnie innych rzeczy teraz oczekuję od świata, od muzyki.
0: Ale jesteśmy blisko w sensie, o kim mówisz?
3: O Dawidzie Podsiadło.
0: O Dawidzie, tak? A tak. Powiedz o tej bliskości, bo to ciekawy wątek od razu na początek.
3: Jeśli chodzi o bliskość, to myślę, że jakby nie jesteśmy blisko jako nie wiem, znajomi. Mhm. Raz mieliśmy przyjemność się poznać bardzo, bardzo dawno temu i jeszcze nikt nie wiedział, co się szykuje u Dawida, u mnie tym bardziej. Na pewno blisko, jeśli chodzi o próbowanie zrewolucjonizowania swojej muzyki, swojego obrazu. Myślę, że u Dawida to było, kurczę, teraz wam pokażę, że można robić fajny pop, a u mnie jest rewolucja pod tytułem teraz wam pokażę, że nie jestem popowy. Że w ogóle pop to jest fajna przygoda, ale mam wielkie nadzieje, żeby odzyskać coś, co gdzieś zostało może trochę zamącone, nie tyle zgubione, aczkolwiek wydaje mi się, że obraz mojej drogi albo mojej jakiejś takiej potrzeby gdzieś, czy przeze mnie, czy przez może wszystko, co się w ogóle przypadkowo wokół wydarzyło, został trochę przepoczwarzony.
0: Znaczy, zostanie przepoczwarzony w związku z tą płytą. Ale wiesz co, to też... ja jestem zwolennikiem takiej teorii, jeżeli chodzi o sztukę i muzykę, że im więcej mówisz o tym, że coś się zmieni, coś się ma zmienić, tym się zmienia mniej. Wszystko zostawiamy słuchaczom, odbiorcom i takiemu flow. To jest trochę jednak palec Boży, ale powiedziałeś ciekawą rzecz na początku. Nie czekam na wielkie wow. No wiesz, że ci nie wierzę. Czekasz. No który artysta wraz z premierą swojego nowego albumu nie czeka na wielkie wow? No czeka. Jakie to jest wow?
3: Zgodzę się i nie zgodzę. Nie zgodzę się z tym, że czekam na wielkie wow, a zgodzę się z tym, że czekam na wow.
0: Okay.
3: Nie wierzę już, że jest w tej drodze przestrzeń na wielkie wow i też jakby nie po to idę. Chciałbym przede wszystkim sobie dać przyjemność tą płytą i zrobić coś w końcu takiego, co w ogóle nie będzie miało tego filtra kalkulacji, gdzie przez parę lat, przez parę ostatnich lat, ze względu na życie, na okoliczności, gdzieś często była taka kalkulacja typu, czy zrobić to w ten sposób, czy pojechać po swojej bandzie i pokazać bardziej właśnie tutaj więcej mięsa, więcej jakiejś takiego wnętrza, czy spróbować, no brzydko to zabrzmi, ale spróbować ocierać się o koniunkturalizm. I bywało tak, że robiłem rzeczy, które wierzyłem, że pomogą mi osiągnąć taki efekt wielkiego wow. A teraz już robię te rzeczy i nie mam oczekiwań. Nie mam oczekiwań, że będzie sukces, nie mam oczekiwań, że zarobię pieniądze, bo jakby idea tej płyty, tej, którą zrobiłem, była taka, żeby słuchać tylko własnego serca i tego, co mówi mi tekst, jakby relacja z danym podmiotem. Jakby nie było tam właśnie kalkulacji, nie ma tam myślenia o sukcesie właśnie. To jest anty... Mój menadżer by powiedział antybiznesowe, chociaż bardzo się ze mną zgadza w tą stronę i stymulował akurat te moje ścieżki, moje kroki. Cóż, teraz się chcę pobawić po prostu.

0: Aż bardzo proszę, uśmiech. Wojciech Baranowski, jeszcze wcześniej waniliowy utwór tytułowy z płyty, która wydaje mi się, zwłaszcza pod względem tekstowym, literackim, no bardzo konkretnym, mocnym komunikatem czy stanowiskiem, a właściwie komunikatami i stanowiskami. Pierwsza część rozmowy z artystą za nami, kolejne w kolejnych naszych spotkaniach w Zielonym Żoliborzu w soboty między 13 a 15.
1: Radio 357.
0: Caught in the middle, Mr. Meteor.

Cove in the Middle, Man of Two Worlds, to właśnie z tej nowej płyty utwór Meteor. Obiecałem Państwu taką relacyjkę właściwie z koncertu Barbican Centre. Londyn, to było 25 maja. No i cóż, jak na 73-letniego faceta, który w ostatnich latach sporo tych koncertów zagrał, no to muzycznie w dalszym ciągu to jest para, która nie idzie w gwizdek. To jest konkretna rockowa jazda momentami, bo tak rzeczywiście było. Głosowo, o czym zresztą powiedział ze sceny, zasugerował, nie do końca był jakoś mega absolutnie dysponowany. Zresztą te trudniejsze partie, chociażby w utworze Wiena, no Mitch wykonywał już nie z taką parą, nie z taką siłą, jak to zazwyczaj czynił, chociażby jak to czynił na koncercie akustycznym, gdzie nie miał się za co skryć, bo była tylko jego gitara akustyczna i on tutaj w Teatrze Komedia podczas topu Radia 357. No ale i tak dostaliśmy w prezencie Accent on Youth z repertuaru Ultravox, z słynnej płyty Rage in Eden. Co jeszcze? Call of the Wild, Again We Love, zespołu Visage, czy Your Name Has Slipped My Mind Again, też z Rage in Eden. I Vienna, Rip the Wild Wind, The Voice i Fate to Great, Dancing with Tears in My Eyes oczywiście, Yellow Pearl i hymn na koniec. No ale coś przypomnieć może na przykład koncertowego, to za chwilkę. Man of Two Worlds z płyty Lament, sam utwór tytułowy właśnie z tego albumu z 1984 roku i inne utwory również. Dobrze było go po raz kolejny zobaczyć, dobrze było to po raz kolejny przeżyć, a jeśli chodzi o to, co w radiu, co przez radio, taka pamiątka z Royal Albert Hall sprzed 3 lat.

0: No i tak było też w Barbie Consenta. Mitchell, czekamy na niego tutaj w Polsce i czekamy też na rozmowę z artystą w sprawie tej nowej płyty A Man of Two Worlds.
1: Zielony Żoliborz.
0: No to zgodnie z zapowiedzią wracamy do...

Magic.

The word becomes flash. Płyta Inferno, taki jest jej tytuł, Boards of Canada, klimatycznie, dźwiękowo, poszukiwawczo, wspaniale, tak jak zawsze zresztą w ich historii. No to teraz tak, te ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania, no komu ja mogę poświęcić? Drużynie, najwspanialszej dla mnie drużynie na świecie. Nawet jeżeli się okaże, że ten finał nie będzie zbyt szczęśliwy, to

mam zamiaru ani na chwilę odstępować od kibicowania kanonierom. No ale to... To takie gdybanie nie w tą stronę, w którą powinno być, tak mi się wydaje. A jak będziesz szczęśliwy, to co wtedy? Jakby coś, parada zwycięzców jutro o godzinie 13 czasu londyńskiego jest zaplanowana. Znaczy rozpoczęcie tej parady w Londynie. A może byśmy się tam spotkali?

Jeden z wielkich kibiców Arsenalu, Mick Jagger. Give me one more shot. The Rolling Stones przed chwilą. No i to, co na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego na Emirates Stadium jest grane i brzmi za każdym razem potężnie.

Szacunek dla przeciwników, dla wszystkich kibiców Paris Saint-Germain, no ale trzymamy kciuki, trzymam kciuki i zachęcam do takiego serduszka w stronę chłopaków z Islington. Bo jak to kiedyś ktoś zaśpiewał, zaraz zresztą zaśpiewa, 'cause the men might be changing, but the people still remain, not London forever. I tak dalej, i tak dalej. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, dzisiaj o 18:00. Jesteśmy razem. Pa, pa.

0: take cheese.
1: Cheese.
2: Radio 357.
3: Syn Johanna Straussa ojca, Johann Strauss syn, był kompozytorem. Maria Peszek jest aktorką, podobnie jak jej tata Jan, a ja otwieram drzwi i uśmiecham się do gości. Dlaczego? O tym moje drzewo genealogiczne milczy, ale otwieram z radością.
2: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
3: W nim uśmiechają się do Państwa i serdecznie Państwa witają Roma Leszczyńska, gość Artur Andrus. Dzień dobry, Arturze.
4: Dzień dobry. Uśmiecham się, chociaż może tego nie być słychać.
3: A Twoje drzewo genealogiczne wskazuje na to, że się będziesz uśmiechał?
4: Ja nigdy na podstawie drzewa nie starałem się uśmiechnąć. To znaczy, bywały takie sytuacje, że leżałem pod drzewem i się uśmiechałem, ale to raczej patrząc jeszcze dalej, jeszcze wyżej. A drzewo genealogiczne w ogóle mi nie sugerowało niczego.
3: A ja się nazywam Filip Jaślar, jestem gospodarzem domu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, że czym skorupka za młodu, tym trąci.
4: No więc właśnie, i postaramy się zastanowić i pojęciem młodu, i pojęciem skorupka, bo to są bardzo nieokreślone pojęcia tak naprawdę i dopiero trzeba by się było nimi konkretnie zająć, żeby zrozumieć, co miał na myśli autor tego powiedzenia. A ciekaw jestem w ogóle, kto to wymyślił. Czy on był pewien, że ma rację, wymyślając coś takiego i że coś takiego będzie używane potem przez pokolenia.
3: Myśmy jako grupa Mozarta ostrzegali nasze dzieci, choć trochę zachęcaliśmy. Dzieci miały inne zdanie i na ten temat zaśpiewają Mozarciątka. Nie śmiejcie się, staty, bo czym skorupka za młodu?

0: powiedzieć?
1: Ostrzegaliśmy, śpiewaliśmy, dzieci podzieliły się swoimi spostrzeżeniami z życia grupy Mozarta. Wiesz, Arturze, że to jest bardzo przewrotne, bo zrób coś tato, zrób coś mamo, żeby tylko nie to samo zaśpiewały Mozarciątka. Teraz, kiedy Bolek Błaszczyk, wiolonczelista grupy Mozarta, dochodzi do siebie po pewnych perypetiach zdrowotnych, ale jest już w świetnej formie, no ale nie w tak świetnej, żeby jeździć z nami busem po Polsce, jego syn Mikołaj zastępuje Bolka w naszym zespole. No to wyśpiewał sobie i się nie sprawdziło.
2: No właśnie, ustalmy, kiedy była premierowo wykonana ta piosenka, czy kiedy powstała ta piosenka, ile to lat minęło?
1: Marysia już chodziła wtedy, miała roczek, czyli 2005 rok.
2: Czyli teraz trzeba sobie wyobrazić, że wykonawcy tej piosenki no już mają swoje życie prywatne, głęboko zaawansowane, są już dorosłymi ludźmi, a najstarszy wykonawca albo najstarsza wykonawczyni tej piosenki wtedy, pamiętasz, ile mogła mieć lat albo mógł mieć lat?
1: Wtedy Basia najstarsza, wtedy 12, teraz nie powiem ile, bo już nie wypada.
2: Tak, to już Basiu, wybacz nam, że poruszamy takie tematy, ale chciałem po prostu dopytać, no, czy się udało zniechęcić, bo chyba nie bardzo z tego, co wiem na temat tego, jakie są losy waszych dzieci późniejsze.
1: Basia śpiewa, jest wokalistką jazzową, też zajmuje się edukacją młodych ludzi. Maciek, mówię teraz o dzieciach Bolka, Maciek świetny pianista, ale wiesz co, on poszedł w media społecznościowe i tam sobie świetnie radzi w mediach społecznościowych. Jakbyś chciał reklamę sobie, Artur, to Maciek zrobi to wspaniale.
2: Czyli pianista społecznościowy tak zwany.
1: Pianista społecznościowy. Mikołaj gra na wiolonczeli. Michał świetnie gotuje. Jest po szkole gastronomicznej, czyli on się wyrwał. Lećmy dalej. Michała, najmłodsza córka, Konstancja, studentka pierwszego roku szkoły filmowej w Łodzi. Mhm. Świetna flecistka. No ale zrobiła dyplom w liceum, już nie. Jeremi i Artur grają cały czas, są producentami, ale to nie są muzycy orkiestrowi. Michałowi, naszemu skrzypkowi, jest bardzo przykro, bo on na pewno bardzo liczył na to, żeby wspaniały wiolonczelista, wspaniały. No a Kasper, mój syn, jest perkusistą jazzowym, zaraz będzie grał dyplom tutaj w Warszawie na Okulniku. A Marysia, jak tak popatrzyła na to wszystko, mimo że grała na gitarze i saksofonie, poszła w zupełnie co innego. Oskar jest Pawła trębaczem. Zosia, córka Pawła, która właśnie, przepraszam, 11 dzieci, ja to muszę wszystko bardzo skrupulatnie wyliczyć.
2: No to właściwie żegnamy się z państwem, bo to wystarczy czasu na wymienienie wszystkich dzieci i już kończy się audycja.
1: Ale ja się nie zniechęcę. Zosia, dyplomowana pianistka po szkole podstawowej, idzie do liceum, raczej o profilu artystycznym, ale nie będzie już grała. Mhm.
2: No czyli, jak się okazuje, nie zawsze czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w wieku 20 kilku lat trąci. Mhm. Czasami się to udaje jednak utrącić, ale nie zawsze się tak udaje. No nie zawsze jest tak, że udaje się rodzicom zniechęcić do tego zajęcia, które rodzice znają najlepiej, któremu sami się poświęcali. I o tym też będziemy dzisiaj sobie rozmawiać na temat tej właśnie skorupki. No bo grupa Mozarciątka były bardzo skorupiaste jeszcze wtedy, kiedy śpiewały tę piosenkę i nie wiedziały, co je w życiu czeka. Natomiast jeździły z wami, towarzyszyły wam, napatrzyły się, nasłuchały i jakoś...
1: I może właśnie dlatego część z nich poszła inną drogą.
2: Jaka część? No procentowo to się okazuje, że niedużo, no. Jednak każde z nich się nauczyło grać na jakimś instrumencie. Kto wie, może za 20 lat do tego wrócą.
1: Ale to jest bardzo możliwe, że Marysia zostanie bardzo dobrą saksofonistką, bo talent dziewczyna ma, saksofon też ma, to już ja je zapewniłem. No nic tylko ćwiczyć, nic tylko koncertować.
2: Dzisiaj taki temat w domu wypoczynkowym Czarna Helena. Teraz będą państwo zaskoczeni, bo w domu wypoczynkowym Czarna Helena dość rzadko występuje zespół The Beatles.
1: A szkoda, prawda? To takie niedopatrzenie.
2: No tak, jako znany kabaretowy zespół mógłby często się tutaj pojawiać, a zaraz potem odezwie się Wojtek Tremiszewski.

0: A do czego to służy?
1: Nie mogę ci powiedzieć, Adasiu.
0: Tato, wszystko jest objęte tajemnicą na tej twojej łodzi podwodnej.
1: Nic nie poradzę, synu. To okręt wojenny, a mnie obowiązuje przysięga.
0: Ale jak ja mam się bawić, jak ja nie wiem nic, co tu się dzieje?
1: Moje miejsce pracy nie jest placem zabaw dla małych chłopców.
0: Trele morele bum cyk cyk. Ale maszyna...
1: Nawet nie pytaj, Adasiu. Nie mogę ci powiedzieć, do czego służy, a do tego muszę się teraz czymś pilnie zająć.
2: Wystawić peryskop?
0: Jak mama musiała mnie zabrać do swojego salonu fryzjerskiego, to mogłem się tam bawić wszystkim. I takiemu manekinowi robiłem fryzurę, i nakładałem farbę, i zamiatałem potem włosy z podłogi.
1: Mama nie przysięgała na orzełka, że nie będzie zdradzać tajemnic swego miejsca pracy. Niefortunne okoliczności sprawiły, że musiałem wziąć cię w ten rejs patrolowy.
0: Jak to niefortunne? Przecież mama pojechała na mistrzostwa we fryzjerstwie.
1: No tak. Oczywiście to jest wspaniałe.
0: Ale powiedziałeś niefortunne. To przecież znaczy, że ci się nie podoba. A mamie mówiłeś, że jesteś dumny i trzymasz kciuki.
2: Kurs za obiektem na silnikach skradających się. Zachować dystans.
1: Synku, za niefortunne uważam fakt, że niania złamała w ostatniej chwili obojczyk i wylądowała na sorze.
0: Powiem mamie, że tak powiedziałeś.
1: No nie mów, proszę.
0: Przysięgam na orła, że powiem.
1: Jak tylko zakończę misję, nauczę cię, Adamie, jak ważne dla mężczyzny jest dotrzymywanie słowa.
0: Dla człowieka. Bo chyba dla mamy też jest ważne dotrzymywanie słowa, co nie?
1: Oczywiście, dla człowieka.
0: I powiem jej, że w ogóle nie pozwoliłeś mi się bawić.
1: Ja kilka razy ci przypominałem, żebyś wziął kolorowanki, kredki, samochodziki, klocki.
0: Jasne, i może jeszcze słonia miałem wziąć.
1: No czemu nie wziąłeś ze sobą żołnierzyków?
0: Masz całą łódź podwodną żołnierzy! Przecież nie bierze się drewna do lasu!
1: Nie bądź proszę pyskaty. Przepraszam, to w emocjach.
2: Nie zbliżać się do obiektu. Najwyraźniej zwalnia. Wyłączyć silniki.
0: Jak ty możesz tego nie rozumieć? Taki duży, taki mądry, z medalami. Wszyscy tu chodzicie przejęci, miny macie napięte, każdy ma jakieś zadanie. Ja też chcę. Omijacie mnie, jakbym był za walidrogą. Czy ja jestem za walidrogą?
1: Oczywiście, że nie. Jednakowoż...
0: Aha! Sam mówiłeś, że wszystko przed ale się nie liczy. A jednakowoż jest jak ale. Przecież ja też chcę wiedzieć. Ja chcę coś zrobić, do czegoś się przydać.
1: Ale my wszyscy przeszliśmy lata szkolenia, Adam. Musimy precyzyjnie wykonywać nasze obowiązki, żeby w kraju takie maluchy jak ty mogły być bezpieczne.
0: To jest niebezpieczne?
2: Chwycić się tej skarpy, zahamować, ustawić się dogodnie do obserwacji.
1: Nie, Adam, nie, spokojnie, synku, na szczęście to nie jest niebezpieczne. Mam nadzieję.
0: A co teraz się dzieje?
1: Teraz obejrzę obiekt i podejmę decyzję, co robimy dalej.
0: No daj też popatrzeć przez peryskop.
3: Niech kapitan pozwoli!
1: Wstań tu, na taboret. Tu rękami złap, o. I spójrz.
0: O! Wow, co to jest?
1: To jest długopłetwiec oceaniczny. Zabłądził do nas z Oceanu Atlantyckiego. Czasem się to zdarza. Ma 16 metrów długości. Waży pewnie z 40 ton.
0: I co teraz?
1: Wprowadzimy procedurę spłoszenia akustycznego.
0: Mogę to powiedzieć przez radio?
4: Wprowadzić procedurę spłoszenia astycznego.
3: Tak jest!
0: Mogłeś mi od razu powiedzieć.
1: No chyba masz rację. Przepraszam.
5: Podczas pobytu w Chówcu Grodno zastęp harcerzy z Chówca Lesko wytropił żółtą łódź podwodną i przemalował ją na niebiesko.

0: I to jest fragment, który dopisał Włodzimierz Korcz do twojego tekstu, prawda?
1: Ja napisałem sobie po prostu bardzo dziwne jest, a nagle patrzę, a tam jest bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne. I to jeszcze trzeba to było wyśpiewać tak, jak Włodzimierz Korcz to sobie wymyślił, że zagra w takim tempie. No ale to jest ten odwieczny problem z dopisującymi kompozytorami, że człowiek potem daje tekst i nagle patrzy, a tam la, la, la, la, la, la, la, które jest najważniejsze w tekście.
0: I hej, o hej!
1: Kiedyś zapytałem o to Jerzego Derfla, czy w słynnej piosence Droga, gdzie pojawia się ta słynna piosenka Wojciecha Młynarskiego z tekstem Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Derfla. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. Czy to było napisane przez Wojciecha Młynarskiego? Okazuje się, że to też Jerzy Derfel dopisał do tekstu Wojciecha Młynarskiego.
0: Ale trochę mniej Jerzy Derfel wierzył w możliwości wokalne Wojciecha Młynarskiego niż Włodzimierz Kort w twoje. No bo fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa, prostsze. A bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, no widzisz.
1: Myślę, że to nie była kwestia wiary, tylko kwestia strachu. Pewnie Wojciech Młynarski trochę mniej się bał Jerzego Derfla niż ja, Włodzimierza Korcza, wtedy, kiedy mieliśmy tę piosenkę nagrać. Dobrze, ale wracajmy do głównego tematu naszych rozważań, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie. Może byśmy ustalili to pojęcie młodu. No bo jak człowiek czymś jeszcze nasiąka w wieku 35-40 lat, czy to nadal można uważać za okres młodu i że na starość będzie trącił tym, czy niekoniecznie?
0: Ja uważam, że tak. Ja nie wiem, czym ja teraz trącę, znaczy nie wiem, czym ja teraz...
1: Ja ci powiem, tylko nie mogę publicznie.
0: Tak. Przepraszam bardzo za to, bardzo się starałem, żeby tak nie było. Ja teraz nasiąkam wieloma rzeczami i myślę, że na przykład taką miłością do ogrodnictwa trącę, bo w tej chwili na razie patrzę, jak trawka rośnie. Mhm. W ogóle muszę wam się pochwalić, znaczy tobie, Arturze, wam mówię, no bo cię bardzo szanuję. Kupiłem odstraszacz do ptaków, bo ptaki, które na drzewie nad moim samochodem zanieczyszczają samochód, i taką sowę kupiłem, która głową rusza w lewo, w prawo, świecą jej się oczy i robi hu-hu. Jest solarna, czyli nie trzeba tam kabelka baterii. Przepraszam, być może to jest nieekologiczne, ale bardzo trudno było mi jeździć takim bardzo nieczystym samochodem. Także taką sowę kupiłem.
1: I chcesz mi powiedzieć, że to działa?
0: Nie wiem, Artur, jeszcze nie wiem, bo ona jest w paczkomacie jeszcze, ale jeżeli wokół paczkomatu nie będzie żadnego ptaka, to znaczy, że działa.
1: To będzie przez chwilę i potem się okaże, że te ptaki ze śmiechu, ale nie mogę powiedzieć, co będą robić.
0: Nie, ale nie na mój samochód. Błagam, nie na mój samochód. Arturze, a ty czym nasiąkasz teraz? Przepraszam, że tak z tego tematu wchodzimy od razu w twoje życie psychologiczno głębokie.
1: No, ja staram się też, a wiesz, że to jest zaskakujące, że taką miłością do przyrody teraz zaczynam nasiąkać. Wtedy, kiedy na przykład w Bieszczadach mieszkałem i tej przyrody miałem pod dostatkiem i właściwie wychodziłem i się przewracałem o przyrodę od razu, to jakoś nie zauważałem tego procesu nasiąkania. Może to było tak, ale ja tego nie zauważałem. A teraz, no zobaczę sobie nieraz jakąś sowę na drzewie świecącą oczami i od razu mnie to zaczyna interesować.
0: Być może to jest atawizm, Arturze, i przepraszam za tę uwagę, ale może po prostu oswajamy się z glebą.
1: Ale ja patrzę raczej w górę. Tak, z
0: wtedy
1: taką
0: też
1: przyrodą.
0: Będziemy patrzeć w górę.
1: Nie, nie, to wiesz, ja to patrzę w górę, ale w sensie tak w korony drzew, no w takie miejsca. W związku z tym optymistycznie jeszcze patrzę na to.
0: Kapitan łodzi podwodnej zabrał do pracy syna. Czy twój tata zabierał ciebie do swojej pracy?
1: Parę razy mi się zdarzyło przyjechać tak, zobaczyć, gdzie tata pracuje, ale do samej pracy on nie mógł mnie zabrać, ponieważ mój tata pracował na sprzęcie ciężkim, czyli takie ładowarki na przykład, koparki, to oczywiście, że to było marzenie z dzieciństwa, no ale można było sobie obejrzeć, jak to było wyłączone.
0: Natomiast w kabinie nie byłeś?
1: Byłem w kabinie, oczywiście, ale no, nie podczas pracy.
0: A nie nacisnąłeś guzika, żeby wywrotka się podniosła i żeby to wszystko się wysypało?
1: Nie, nie, nie tak, mogłeś. Tak, nie mogłem, bo to już tata pilnował, żeby tam się nic nie wydarzyło. Natomiast oczywiście zwiedziłem sobie ten sprzęt. O dziwo nie porwało mnie to jakoś wtedy, wiesz? To znaczy najpierw mnie to jakoś fascynowało, że tata pracuje w takim miejscu i takie koparki, takie ładowarki, to jest coś niebywałego. Po czym jak przyszedłem, zobaczyłem, że to jest takie jakieś strasznie duże, że tam jest gorąco w tej kabinie na przykład. No to już tak jakoś mnie nie
0: porwało. To jest mało atrakcyjne, jak jest niewłączone. Chyba jak działa, to myślę, jest bardziej atrakcyjne. To mogłoby cię porwać.
1: Poza tym chyba jednak jest tak, że to jak to jest takie do opanowania ręcznego, czyli wielkości takiej koparki, no takiej, którą można sobie po podłodze pojeździć, to wtedy to jest atrakcja. A jak ona już jest taka prawdziwa, wielka, to no ja przynajmniej jakiejś takiej ekscytacji wtedy nie przeżyłem.
0: No ale nie, to zobacz, to działa, bo wtedy nasiąknąłeś taką miłością jednak do koparek, a teraz patrzysz w stronę traw, drzew, gleby, czyli to się, moim zdaniem, to się składa.
1: A u ciebie zdaje się, że było tak, że tata cię prowadzał na scenę, w okolice sceny, także mogłeś sobie już zobaczyć, czym to pachnie i nie uchroniło cię to przed tym, żeby potem stanąć na tej scenie.
0: Powiem ci więcej, Arturze, ja, jak tata zabierał mnie do redakcji Poznańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej, sadzał mnie przy, chciał mieć spokój, to sadzał mnie przy maszynie do pisania.
1: Maszyna do pisania, to rzeczywiście. Mama mi udostępniała czasami u siebie. I to była atrakcja, no.
0: I tata mówił, napisz Filip Jaślar i miał na godzinę spokój. Ja szukałem tych literek, żeby wklepać to, ale udawało mi się.
1: A wiesz, że moja mama nigdy mi nie powiedziała, żebym napisał Filip Jaślar?
0: Naprawdę?
1: No.
0: No to może i dobrze, bo nie znaliśmy się jeszcze wtedy.
1: Mama w ogóle nie narzucała mi niczego, co miałem pisać na maszynie.
0: I co pisałeś? Ale założę się, że ci się to rymowało.
1: Być może.
0: Pewnie tak.
1: Być może. No to teraz ciąg dalszy opowieści śpiewanych i opowiadanych o takich właśnie rodzinnych związkach, o tym, jak to się czasami przekazuje pewną wiedzę komuś młodszemu. Nie mamy pewności, czy ten bohater piosenki Tomka Szweda przekazuje tę wiedzę młodemu w znaczeniu synowi na przykład, albo wnukowi nawet, no ale możemy sobie przyjąć.
0: Na potrzeby tej audycji będziemy bronić tej tezy.
1: A potem już mamy pełną jasność i pewność, że to są bardzo rodzinne kontakty, bo Wojtek Kamiński z własnym synem się odezwał.

gdzieś przy trasie na Zgorzelec, w barze leśnym. Zjadłem flaki i czekałem na swój zgon. Gdy na parking zajechała ciężarówka, co na burcie miała napis Spedycjon. Dwóch kierowców z niej wysiadło, drzwi trzasnęły. Przy stoliku obok siedli, jedli też. Mówi starszy, słuchaj młodziak i obserwuj. Jeśli kiedyś do swej mamy wrócić chcesz,

0: gdzieś dalej jechać mu.
1: Synek.
2: Tatusiu.
3: Tak, synku.
2: To możesz ze mną porozmawiać?
3: Oczywiście. A o czym?
2: O trendach.
3: O trendach?
2: Czy ja nie wyraźnie mówię?
3: Wyraźnie, ale...
2: No to po co ta maniera z dopytywaniem? Jakbyś chciał powiedzieć... O, mój mały synek zna mądre słowo.
3: Przepraszam, nie miałem złych intencji.
2: Tylko jakie?
3: Dobre.
2: Dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. I nie dopytuj mnie, czym są intencje, o definicję piekła i jak kładzie się bruk. Bo to będzie uwłaczające.
3: Ja tylko chcę, żebyś wszystko dobrze rozumiał.
2: Zbędna fatyga.
3: Rozumiem.
2: No to mamy załatwione. A teraz do rzeczy.
3: Dobrze.
2: Pojawił się nowy trend.
3: Jaki?
2: Brain roty. Wiesz, co to jest?
3: Pewnie chodzi o te dziwaczne rysunkowe postacie z internetu.
2: Tak.
3: I co z nimi?
2: Chcę dostęp do YouTube'a, żeby poszerzyć wiedzę na ich temat.
3: Synku, wiesz, że brain rot oznacza gnicie mózgu?
2: Wiem.
3: I ja nie mam zgody, żebyś to oglądał. To jest szkodliwe.
2: Ale wszyscy w przedszkolu o tym rozmawiają.
3: To nie zmienia faktu, że to jest szkodliwe.
2: Potrzebuję płaszczyzny porozumienia z rówieśnikami.
3: To pooglądaj misia uszatka.
2: Nie wierzę. Każesz mi oglądać niedźwiadka, który wykazuje ludzkie cechy. I jest sfrustrowany, że ma klapnięte łóżko.
3: Możliwe, ale jest lepszy niż trzy nogi rekin w trampkach.
2: W czym jest lepszy?
3: Po prostu...
2: Po prostu przemawia przez ciebie sentyment.
3: Może, ale ja i tak się nie zgodzę, żebyś to oglądał.
2: Jasne, ale wrócimy jeszcze do tematu.
3: Chyba, że zmienią się trendy.
2: Chyba, że. Wiesz co, tatusiu?
3: Co?
2: Jedno muszę ci przyznać.
3: Tak?
2: Jesteś tak samo uparty jak ja. Koniec.
4: Hej, okrzyki brzmią wesołe. Wszyscy dyskutują dzielnie, bowiem Kazio skończył szkołę i ma wstąpić na uczelnię. A ktoś lepiej mu doradzi wybór studiów i zawodu od doświadczonego dziadzi, który jest nestorem rodu. Dziadzio rzekł, chodź ze mną, smyku, zamkniemy się obaj z koblem, by w przytulnym saloniku rozgryźć ten tak ważny problem. Jakoż zaraz razem z dziadkiem udał się tam młodzian krewki, a ze sobą wziął ukradkiem litr, a może dwa, nalewki. Mija kwadrans i godzina, noc zapada, wicher duje. Niecierpliwi się rodzina i pod drzwiami podsłuchuje. O czym by tam gadać mogli? Krążą różne komentarze. Może do stomatologii go nakłania mądry starzec. Może do polonistyki.
5: Może go na chemię pośle.
4: Wtem z salonu słychać krzyki: nie sprzeciwiaj mi się, ośle! Potem coś we środku hukło. Rozległ się odgłosów szereg, jakby coś się tam potłukło. I znów słychać rozmów szmerek. Wreszcie w parę godzin potem, czyli za 5-6 rano, drzwi otwarły się z łoskotem, ukazując obu panów. Kazio, trochę mniej pijany, podtrzymywał czule dziadka. Dziadek zaś na widok mamy bąknął: co to za dzierlatka? Stryj Franciszek zagryzł wąsa i żektonem kburowatem. Piliście, to pies was trącał, ale z jakim rezultatem? Tutaj zamarł świat w napięciu. Bardzo cicho się zrobiło. Starzec wsparł się na chłopięciu, czknął, aż wszystkim się odbiło. Po czym rzucił w martwą ciszę słowa: nasz kochany Kaziu przyrzekł mi, że się zapisze do korpusu carskich paziów. Niechaj idzie w moje ślady. I wywrócił się na taras. A wnuk Kazio, dziwnie blady, poszedł w jego ślady zaraz. I zapadła głucha cisza. I zrobiło się koszmarnie. Tylko wuj idiota spytał: zaocznie czy stacjonarnie.
1: Olek Grotowski w piosence z tekstem Andrzeja Waligórskiego. U ciebie były właśnie takie konsultacje rodzinne, gdzie dziecko ma iść na studia albo gdzie nie ma iść, czy sam podejmowałeś decyzję, nie słuchając nikogo?
6: Mhm, tak. Te decyzje podjęli moi rodzice. Patrz, mama, że ja będę grał na skrzypcach, że ukończę całą edukację artystyczną. I tak się stało. Ale miałem pewnego rodzaju wybór. Przed egzaminami do liceum mama mi powiedziała, zresztą tata również, że jak się tam nie dostanę, to będę pracował w warsztacie samochodowym. I ja nie wiem właśnie, czy się dobrze stało. Tak teraz tak z perspektywy zastanawiam się.
1: Czyli była szansa na karierę prawdziwą.
6: No. Była szansa. Co więcej, no ktoś powie, no wtedy bym nie poznał Artura Andrusa. Kto wie, być może bym... Miałeś garbusa, Arturze.
1: Myślałem, garbusa. Ja miałem wcześniej malucha, który mi się psuł raz w tygodniu, także na pewno byśmy się poznali, pod warunkiem, żebyś gdzieś tutaj w pobliżu Powiśla miał ten warsztat, bo on mi się psuł zawsze tutaj. Także ja nigdzie dalej nie wyjeżdżałem właściwie poza Powiśle w Warszawie, bo wiedziałem, że i tak się zepsuje, to po co jechać dalej.
6: Taki miałem wybór. A tobie ktoś doradzał? Ktoś cię podpytywał? Coś ci sugerował?
1: Trochę w szkole chyba było coś takiego i pamiętam takie konsultacje na komisji wojskowej.
6: O!
1: Tak, bo jak stanęło się do poboru i trzeba było udowodnić, że się jest niezdatnym do służby wojskowej, bo chce się iść na studia, to pamiętam, że taki pan, który tam zapisywał, nie wiem, to pewnie był to jakiś sekretarz taki, zapytał mnie, a na jaki kierunek studiów pan się chce dostać? Ja powiedziałem, na dziennikarstwo. On, Także tu już konsultacji mi udzielił, żebym się raczej nie nastawiał na to i raczej, żebym przygotował się na wojsko.
6: Życie jest dziwne, ech.
1: No tak, bardzo dziwne.
6: Jeśli pozwolisz, to chciałem wrócić jeszcze do puenty twojej piosenki. Odnosisz się tam do futbolu, do piłki nożnej. Chciałem powiedzieć wszystkim paniom, które chciałyby zrobić na złość panom dziś. Jest taka możliwość o 18:00 finał Ligi Mistrzów. Większość facetów będzie siedziała przed telewizorem. Od 18:00 do mniej więcej 20:00, jeżeli panie zadzwonią. Cześć, co tam słychać? A wiesz, nie gniewam się, po co to wszystko? Będą bardzo panowie zadowoleni.
1: Kierujesz te propozycje do pani, które będą dzwoniły, a te, które są w domu, jeszcze większe możliwości mają do zrobienia. Na przykład w tym czasie można zażądać przekopania ogródka, prawda?
6: Odkurzanie się świetnie sprawdza, zwłaszcza na linii pomiędzy kanapą a telewizorem.
1: Ewentualnie sprawdzenie, czy sowa świeci na drzewie, prawda? To jest dokładnie ten czas, kiedy można coś takiego...
6: Moja żona zawsze wtedy... No, przepraszam, Anetko. Jak te mecze są później, to jest bezpiecznie, bo Aneta śpi. Ale jeżeli one są właśnie o takiej popołudniowej porze, to wtedy jest idealny moment, żeby odkurzyć telewizor. I to takim czymś. Aneta tak robi po ekranie. Super, wtedy padają bramki.
1: I tak przez 40 minut się odkurza jeszcze.
6: Ale wiesz, jak mam dokładnie odkurzony telewizor?
1: Nie mógłbyś się przerzucić na futbol amerykański, bo zdaje się, on jest nadawany o takich porach, że twoja żona by spokojnie wtedy mogła sobie spać, a ty byś sobie oglądał.
6: Dlatego już się cieszę na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku.
1: Mhm. Wtedy nie będzie odkurzania telewizora. Dzienniczek ucznia. To jest taki
6: bolesny temat dla mnie.
1: Tak?
6: Bardzo bolesny.
1: Dlaczego?
6: No, odświeżyłem sobie pamięć, będąc ostatnio na zjeździe klasowym właśnie w Poznaniu, właśnie spotkałem się z przyjaciółmi ze szkoły podstawowej i wtedy sobie przypomniałem, że ja byłem rekordzistą szkoły, przynosiłem około 25 nagan w dzienniczku, Filip rozmawia na lekcjach, Filip rozśmiesza klasę.
1: Uh-huh.
6: Tak się widzisz? Teraz trąciłem, a nasiąknąłem wtedy. Zauważyłem, że uwielbiam rozśmieszać.
1: Uh-huh. Albo przeszkadzać, bo to też ewentualnie.
6: I też mam takie wrażenie, że trochę ci przeszkadzam.
1: Nie teraz. Mówię tak czasami. W ogóle może, wiesz, no może też to umiejętności przeszkadzania w lekcjach potem się wykorzystuje, przeszkadzając w dorosłym życiu.
6: Faktycznie z kolei ja biorę odwet, jak moja żona ogląda na przykład finał jakiegoś takiego programu telewizyjnego, w którym gwiazdy, celebryci tańczą i zaraz będzie ogłoszenie w wyniku werdyktu, to ja wtedy też odkurzam telewizor.
1: Wiesz, że teraz sobie uświadomiłem, że ja chyba nigdy nie odkurzałem telewizora, a na pewno nie mam takiego sprzętu do odkurzania telewizora. Czyściłem tak szmatką, ale nie czymś takim specjalistycznym.
6: Mam prośbę do ciebie, Artur. Mógłbym u ciebie obejrzeć dzisiaj finał Ligi Mistrzów?
1: Proszę bardzo. Zapraszam.
6: Będziesz miał wtedy pretekst, żeby odkurzyć telewizor. Żeby mi zrobić na złość.
1: Ale wiesz, jak cię żona namierzy, gdzie jesteś i przyjedzie mój telewizor odkurzyć?
6: Same plusy. Widzisz, wszyscy zadowoleni.
1: Zwłaszcza, że my o tym mówimy w radiu, chciałem ci powiedzieć. I dostęp do tej informacji ma parę osób teraz. Dzienniczek ucznia, jeszcze raz wracam do tego tematu, to jest tekst Stanisława Tyma. Będzie w ogóle taki kącik sentymentalny teraz nam się stworzy, ponieważ to jest monolog, który wygłosi za chwilę Wiesław Michnikowski, czyli wspomnienie wspaniałego, niezwykłego aktora. Nie pamiętam dokładnie, który to jest rok, ale pamiętam, gdzie to nagranie zostało zrealizowane. W dworze Artusa w Toruniu Wiesław Michnikowski tam występował razem z Jerzym Derflem. Jerzy Derfel przy fortepianie. Zresztą te dźwięki, które rozlegną się na początku, to będą właśnie dźwięki z fortepianu wydawane przez Jerzego Derfla. A potem Wiesław Michnikowski w tekście Stanisława Tyma.
7: Zachciało mi się. No i dobrze mi tak. Syna mi się zachciało. No to mam syna. Syneczka mam. Potomka. Potomeczka. Osła mam. Durnia. Barana. Trutnia. Na szafę położył. Myślał, że na szafie tatuś nie znajdzie już. Na szczęście szafy teraz takie niższe robią, prawda? I tatuś sięgnął na szafę i znalazł. Dzienniczek kochanego syneczka. Dzienniczek ucznia na szafie. No. Uczeń otrzymał stopień niedostateczny z geografii. O, brawo. Włosy sobie zapuścił na papuasy, taki tum, tum, tum, tum. Ale gdzie to jest ta papuasja, to on nie wie. Nie wie. A przecież kontynenty różne bywają, prawda? Ale on nie wie. O. Nie narysował przekroju poprzecznego rozwielitki. No. Nie, proszę, z rysunków to samo. Grozi mu dwójka z przyrody. To już bez sensu jest. Na rysunkach nie narysował, a z przyrody dwójka. Nie odrobił lekcji, też to jest. Nie znał wzoru, nie przyszedł do szkoły. Uczeń ciągle pisze. Powariowali, chyba dobrze, że uczeń ciągle pisze, nie? Brzydkie wyrazy. A ci napisze. Ci napisze brzydki wyraz, to ci dupa spuchnie. No. Podglądał w szatni dziewczęta po gimnastyce. To idiota. No. Idiota. Świnia. Idiotka. Zirotca. Rasputin. Ja ci podejrzę. Chodź, to jak truś, a oczka takie niewinne.

O ágito Ajré. Syn nie umiał synusia. Synusia? Nie wiem, co jest. A, sinusa. Jeszcze ich tego uczą, ale skoro uczą, to jego psi obowiązek wiedzieć. To ja pamiętam, że sinus to jest, prawda, służy, prawda. No. To ja pamiętam, tyle lat i pamiętam. A on nie, na szafę położy i zadowolony. A uwagi wszystkie sam podpisał. No fałszysz. Kanalia, i skończysz ty w więzieniu. Jak ty nieudolnie podrobisz to takie kulfony, że ja mam się tak podpisywać. To leń patentowany, no. Nawet podpisu ojca porządnie podrobić nie potrafi. A cię nauczę. A cię nauczę. To znaczy, rozumu cię nauczę. Podpisu. Pochlapał atramentem portret prezydenta Mościckiego. Wiesław Myśnikowski, klasa 4B, rok szkolny 1937-38. Mój dzienniczek. Ale w jakim stanie, jak przyzwoicie utrzymany, proszę.

0: Wały Jagiellońskie, twój pierwszy elementarz. To już do dzienniczka ucznia dochodzi kolejny taki atrybut młodości, wczesnej młodości, kiedy to się nasiąka, czyli elementarz. Jeszcze był zeszyt uwag. U was w szkole był taki zeszyt uwag? To znaczy taki, do którego nauczyciele wpisywali, ale takie uwagi ogólne, czasem to one były konkretne, ale one nie były kierowane do rodziców, tylko na przykład, żeby sobie nie zapomnieć na radę pedagogiczną.
1: Nie.
0: U nas nie. Były takie zeszyty uwag i pamiętam, że nasza wychowawczyni chowała te zeszyty uwag, żeby na radzie pedagogicznej jednak nie wyciągać takich brudów z klasy, żeby

0: wychodziło na to, że ta nasza klasa jest sympatyczna w miarę, zwłaszcza, że tam w tym zeszycie uwag bardzo się wyżywał literacko nasz pan profesor od biologii, który pisał takie kwieciste te uwagi, na przykład. Aha. Ja pamiętam...
1: No jak to od biologii? To tak, musiał kwieciście.
0: Ja miałem wpisaną taką uwagę, atakuje koleżankę niżnik ostrym narzędziem, kropkę, cyrklem, kropka, mógł wybić oko lub zrobić coś więcej, na przykład. Albo pamiętam, a to już nie profesor od biologii, tylko pani opiekunka sklepiku naszego napisała złośliwe przeciąganie zasłony w sklepiku.
1: Dlaczego to robiłeś?
0: Ja nie wiem, wydawało mi się, że nie złośliwie, że to dowcipnie robiłem, a tu się okazało, że ja byłem złośliwie.
1: Kurtina już, tak? Już ciągnęło na estradę?
0: Coś takiego tam było, rzeczywiście.
1: Zobacz, Arturze, że opowiadasz o dzienniczku ze szkoły podstawowej, tam nasiąknąłeś i trąciłeś, poszedłeś na dziennikarstwo.
0: Aha!
1: Widzisz? Wszystko niby muzyka jak pokojarzył.
0: Nie, no wszystko się zgadza. To teraz już wszystko wiem. No.
1: Zygmunt August był synem Zygmunta Starego i też został królem. Widzisz, jak trącił i wcześniej nasiąkł?
0: No właśnie, to
1: czy
0: było...
1: Czy też nasiąknął?
0: To zależy, czy długo to robił, czy no krótko. Właśnie. To też rzeczywiście było coś takiego, że no jak się było synem króla, to już się wiadomo było mniej więcej, w jaką stronę zawodowo będzie się zmierzało.
1: Często. Oni szli potem i zostawali królami.
0: Chyba, że się miało kilku braci, to wtedy w różne drastyczne sposoby trzeba było sobie wytłumaczyć, który najbardziej nadaje się na to stanowisko.
1: Czyli zostawali królami, patrz Jadwiga. Syn wspaniałego bramkarza Macieja Szczęsnego. Wojciech Szczęsny też jest bramkarzem. Syn bramkarza Karola Nowaka, nie wiem czy znasz, Brian Nowak też jest bramkarzem. Pracuje teraz na bramce w klubie Panderosa w Janowie.
0: A, to słyszałem. Tak, słyszałem. Parę jego udanych występów widziałem.
1: Ja nawet ostatnio z nim rozmawiałem, powiedział, w tych butach gościu nie wejdziesz. Mm-hmm. No i nie wszedłem.
0: A to jest takie znane powiedzenie bramkarskie, tak?
1: Tak. Nie interesujesz się sportem, widzę, Arturze?
0: Nie bardzo. Tak mnie obchodzi jak czeskie dziecko w podwodnej łodzi.
1: Ale jedna rzecz mnie frapuje. W ostatnim filmie, jak do tej pory, o przygodach Jamesa Bonda pojawia się córka Jamesa Bonda. Śliczna blondyneczka z niebieskimi oczami. Zastanawiam się, czy ona pójdzie w ślady ojca, bo być może już dziś jest stażystką w ABW.
0: Mhm. I myślisz, że ma na imię Katarzyna i jako Katarzyna Bonda będzie występowała w tym kolejnym odcinku?
1: Być może, ja nie wiem, ale bardzo chciałbym wiedzieć, co robi córka Jamesa Bonda.
0: No uczy się, no musi się nauczyć tego fachu, przecież James Bond też to miał pewnie po ojcu. Właśnie, to nie zostało nigdy wyjaśnione, kim był ojciec Jamesa Bonda, czy było?
1: Oj, było w którymś filmie. To, przepraszam cię, Arturze, obiecuję, że ja odświeżę sobie tę wiedzę, na następne nasze spotkanie będę przygotowany i wszystko ci powiem o drzewie genealogicznym Jamesa Bonda.
0: Jamesa Bonda, dobrze, chciałbym się dowiedzieć, no bo to właśnie, trzeba by było prześledzić, czy taki Colombo na przykład miał jakieś korzenie policyjne.
1: Moim zdaniem jego dziadkiem był Sherlock Holmes.
0: No Boże, może tak. Wróćmy do tych zawodów artystycznych, bo popatrz, może wy jakoś, zaczęliśmy od rozważań na temat waszych dzieci, tak nie bardzo naciskaliście na te dzieci, żeby one zrezygnowały z tej kariery artystycznej, dlatego jednak wszystkie nauczyły się grać na jakichś instrumentach, albo prawie wszystkie nauczyły się grać na jakichś instrumentach. Natomiast regularnie słyszę, kiedy rozmawiam na przykład z aktorami, że swoim dzieciom bardzo to odradzają. Bardzo odradzają ten zawód. I prawie żadnemu się nie udaje odradzić.
1: Jednak, aha, idą jednak, dzieciaki idą
0: no
1: w tę stronę.
0: No tak, no gdzieś tam się kręcą po garderobach, tak sobie obserwują, jak to tam za sceną jest, co się na scenie dzieje. I jednak idą w ślady ojców, matek. Często z fantastycznymi wynikami, bo okazuje się, że to, że już się zaczęło przyglądać temu i słuchać reżyserów różnych na próbach, kiedy się miało 3-4 latka, potem owocuje, że się genialnie gra niektóre rzeczy.
1: Bo w teatrze jest magia, a dzieci lubią magię, lubią bajki i pewnie tym nasiąkają, no a potem tak

zdyszana i całkiem bossa i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów,

0: Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa.
1: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Przypominam, że dzisiaj o 17 w świetlicy rozpocznie się próba przedstawienia, które nasz dom wypoczynkowy przygotowuje z okazji Dnia Dziecka. Jest to rewanż za spektakl, który na Dzień Babci i Dziadka przedstawił naszym kuracjuszom dzieci zaprzyjaźnionego przedszkola Aligatorki. Teraz my się odwdzięczymy. Widły, kły, zęby, rogi i poroża można odbierać z magazynu kostiumów w kotłowni. Przed próbą u elektryka można pobrać baterie do czerwonych oczu. Bezpośrednio po próbie odbędzie się w świetlicy spotkanie z ciekawym człowiekiem, czyli ze mną, w trakcie którego opowiem o hotelarskiej i turystycznej tradycji mojej rodziny. Pogadanka będzie miała tytuł Cztery pokolenia utrapienia, czyli jak zapanować nad niewdzięcznym gościem. Będzie m.in. o praprababci Irminie, która w swoim pensjonacie Die Schwarze Helene w Baden-Baden wprowadziła zwyczaj pobierania podwójnej opłaty klimatycznej za każdy Baden osobno. Praprababcia Irmina wywołała skandal, wdając się w romans i uciekając z pensjonatu z przystojnym oficerem 3. Pułku Szwależerów Mazowieckich, ale szybko go rzuciła, bo jej w suwałkach było za gorąco. I jeszcze jedno. Po obchodach Dnia Dziecka w przedszkolu Aligatorki kostiumy i rekwizyty, czyli widły, kły, zęby, rogi, poroża i czerwone oczy, należy zwrócić do kotłowni, bo się jeszcze przydadzą. Nasz dom wypoczynkowy ma zamiar przystąpić do wyścigu na nowe, oryginalne inscenizacje lalki Bolesława Prusa. Nasza będzie miała premierę w lipcu i będzie utrzymana w konwencji jasełkowej. Rzecki będzie Herodem. Do usłyszenia.

0: To wyjaśnijmy jeszcze, że te historie o nasiąkaniu i trącaniu, dlatego przywołaliśmy w tym wydaniu Domu Wypoczynkowego Czarna Helena, żeby naszym najmłodszym słuchaczom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka i życzyć im, żeby proces nasiąkania był bardzo przyjemny, a i trącanie nie gorsze, tylko za wiele, wiele lat oczywiście.
1: A słyszymy właśnie, jak trącił Karl Filip Emanuel Bach, syn Jana Sebastiana, i zobacz, jak pięknie skomponował. I słuchamy tego 300 lat po fakcie kompozycji, czyli to znaczy, że on również pięknie komponował, tak jak tata.
0: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że to powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, jest bardzo fajne, tylko że się nie rymuje. I dlatego pomyślałem, że można tutaj tylko lekko to odwrócić i już będzie. Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość choduje.

Cyk, cyk, cyk. Już powoli maj nam mija. Ostatnia sobota majowa. Taka trochę przyduszona chmurami, przynajmniej tutaj w centrali. I tak wszyscy spoglądają w niebo i myślą sobie, że mogłoby trochę popadać, prawda? 8 minut po godzinie 16. Julia Nowaczyńska i Bizior. Happy Noise, czyli po prostu brzydkie kawałki na antenie Radia 357 do godziny 18. Dzisiaj nie będziemy zwiedzali żadnych starych uliczek muzycznych. Dzisiaj odrobina nowości wpadnie. Takimi dźwiękami chciałem się podzielić, które gdzieś tam ostatnio przepływały przez moje uszy. No, ale zaczniemy od pana, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Jeden z najsympatyczniejszych chyba brytyjskich muzyków. Człowiek, który potrafi też doskonale prowadzić programy radiowe. No, a przy okazji jest wokalistą formacji The Charlatans. Tim Burgess świętuje swoje urodziny. No i taka piękna piosenka od niego dla państwa na dzień dobry.

Charakterystyczna linia klawiszy to znak rozpoznawczy formacji Spiral Carpets, jednego z ważniejszych brytyjskich zespołów lat 90. Panowie pojawiają się i znikają i co jakiś czas wracają do aktywności muzycznej. Tak chyba dzieje się teraz. Po sporej przerwie znowu powrócili. Trochę zamieszania ze składem, bo Tom Hinley, jeden z wokalistów z lat 90. znika ze składu, a powraca ten oryginalny wokalista Stephen Holt, który też przez wiele lat śpiewał w zespole. No i panowie wydali nowy singiel, czyli to była starość, która prowadzi nas do tej nowości. Drag the Back in Spiral Carpets.

Radio 357.

Boys Cry 2, czyli ostatni album formacji The Haunted Youth, Joachim Liebens, jego ekipa. I od kilku tygodni jestem zauroczony tymi dźwiękami. Trochę alternatywy, trochę indie rocka, trochę shoegaze'u, trochę muzyki elektronicznej, trochę krzyku, trochę delikatnego śpiewu. To wszystko się tutaj pięknie układa. No i pomyślałem sobie, że jak już znam tą najnowszą płytę, to warto byłoby chyba zajrzeć do tych początków formacji The Haunted Youth. Down of the Freak, rok 2022. Wtedy jeszcze o nich nie wiedziałem, a warto było wtedy o nich wiedzieć, bo ta debiutancka płyta też nie mniej piękna. Zacznijmy od Broken.

Tak to właśnie brzmi, Broken z płyty Down of the Freak. Trochę więcej przestrzeni, trochę więcej takiego shoegaze'owego smaku i taka brzmieniowa doskonałość i jakość, która spowoduje, że no, słuchać tego naprawdę z czystą przyjemnością. To jeszcze raz sobie skoczymy na ten debiutancki krążek, ponownie The Haunted Youth i tym razem nagranie, które nosi tytuł Gone.

Z debiutanckiego albumu formacja The Coral. Oni wtedy oddawali hołd brytyjskim zespołom z początku lat 60. Taka fala połączenia bluesa, rocka i muzyki ska. I na bazie tego wszystkiego zbudowali swój pewien niepowtarzalny styl. Każda płyta The Coral to pewien ukłon w stronę muzycznej przyszłości. Czasem James i ekipa próbują albo nagrywają albumy koncepcyjne Coral Island z 2021 roku, który opowiada o fikcyjnym mieście i wyspie i o wszystkich rzeczach, które tam się dzieją, czy Sea of Mirrors, która mogłaby być takim soundtrackiem do spaghetti westernów a la Ennio Morricone. A obecnie postanowili zupełnie niespodziewanie wrócić do swoich korzeni. Zagrali nowy album 388, to podobno tytuł, nazwa jednego z magnesonów Tascam, na który rejestrował się dawno temu dźwięki. I znowu kłaniają się wczesnym latom 60. i robią to doskonale, bawiąc się przy tym dźwiękiem, stylem i jak jeden z brytyjskich redaktorów pięknie napisał, że ta nowa płyta to jakby Morricone spotkał Boba Marleya przy ujściu rzeki Dee płynącej przez Morze Irlandzkie. I coś w tym wszystkim jest. Zacznijmy od Shame.

388, nowa płyta formacji The Coral. Doskonale się tego słucha. Zupełnie jak Państwo na przykład włączą ten krążek, to będą być może mieli takie odczucie jak ja, że nagle włączyło się jakieś radio z lat 60. z takimi fajnymi kawałkami. Tak się robi ciepło, spokojnie i tak jakoś nostalgicznie i pięknie przy okazji. A jedna z tych piękniejszych piosenek nosi tytuł Sad Girl.

Exalted, jedno z nagrań z najnowszej płyty formacji Dogstar. Zespół nie jest wybitnie znany, raczej taki dosyć przeciętny amerykański alternatywny band, który trochę chimerycznie istnieje, pojawia się, znika. Wszystko zaczęło się od debiutu Our Little Visionary w roku 96 i wtedy to było dla wszystkich zaskoczenie, że Keanu Reeves gra na basie. I od tamtej pory, tak jak mają ochotę, to się zbierają. I właśnie mieli ochotę i zebrali się we trzech kumpli i nagrali nową płytę. Keanu w dobrej formie, dobrze gra na basie, co będzie słychać w nagraniu tytułowym All In Now.

Dogstar All In Now, czyli Keanu Reeves na basie, jego koledzy z nowej płyty. Jeżeli są Państwo zainteresowani resztą muzyki, no to trzeba to będzie odkryć na swoich własnych warunkach. Cieszę się, że powraca grupa Cigarettes After Sex. Miała być pareczka, ale się nie zmieściła, no to ten nowy singielek Twizzler.

4 minuty po godzinie 17, druga godzina sobotniego Happy Noise, Julia Nowoczyńska, Bisior, Masz Środkowy, grupa Kent, Don Andra, Ci Inni. Trochę nie bez powodu dzisiaj to nagranie na szczycie. Od wczoraj fani grupy Kent są szczęśliwi. Joachim Berg wydał swoją drugą solową płytę, która brzmi tak dokładnie, jak mogłaby brzmieć płyta grupy Kent, gdyby tylko reszta ekipy dołączyła. I gdyby Joachim, czyli słynny Jokke, nie nagrywał wszystkich instrumentów samodzielnie na tę płytę, tylko podzielił się z kolegami. Ale powrót do tej płyty tu będzie, uwaga, trudne. Trudne, bo po szwedzku. Framtiden są Aldi Blijewa. Tak podobno się to czyta, ale głowy nie dam za to sobie odciąć. Czyli przyszłość, która nigdy nie nadeszła. Takie trochę smutne rozliczenie się Joachima Berga z pewnymi ideałami, które przez 25 lat działalności swojej muzycznej starał się zaszczepić. I trochę jego takie rozliczenie z tym, że gdzieś tam wszyscy poszli jednak w zupełnie innym kierunku niż on myślał. I trochę nawiązanie właśnie do tej piosenki Ci Inni, gdzie w tekście można przeczytać w refrenie: pomimo wszystko staliśmy się tacy jak inni. No i o tym mniej więcej ta płyta. Trochę smutna, ale przy okazji bardzo piękna, minimalistyczna. Zaczniemy od numeru 2, Land.

Land, Trio Ziemi, ta piosenka. Jeszcze dokładnie nie wiem do końca o czym, bo nie jeszcze te wszystkie teksty się nie okazały w taki sposób, żeby można było je przetłumaczyć, a tak po prostu po szwedzku raczej nie za bardzo. To jeszcze raz zajrzymy na tę płytę. Piękne nagranie, które kończy i zamyka całość. Forlana, czyli podobno ptaki. Joachim Berg.

Kiedy w piątek puściłem sobie w takim zapętleniu nowości, żeby przesłuchać się im i poszedłem robić sobie śniadanie, to byłem w świecie przekonany, kiedy usłyszałem to nagranie Blue Flame, że to formacja Washed Out wydała nowy singiel. A tymczasem to koledzy z formacji Temples, którzy przygotowują swoją szóstą już płytę, Bliss, album ukaże się pod koniec czerwca. No ale oprócz takich słodkich dźwięków, jednak to połączenie tańca, rocka i elektroniki nadal jest im nieobce. Vendetta, Temples.

Trochę pohałasowaliśmy i chciałby się krzyknąć This is Sparta, bo to grupa Sparta, kiedyś członkowie formacji The Drive-In, którzy po rozpadzie swojego zespołu oryginalnego skrzyknęli się, trójka z nich zaczęła dalej nagrywać z przerwami, z powrotami, no i teraz powrócili i szukają nową płytę Cut Silhouette, z niej Everything You Say. No to może jeszcze jedno takie nagranie, które też będzie bardzo pięknie hałasowało, a za chwilę przeniesiemy się do zespołu, który nieoczekiwanie rok temu wydał płytę, o której nikt nie wiedział.

Smashing Pumpkins, opowieść o majonezie z płyty Sam's Dreams. Od tego wszystko zaczęło się, jeżeli chodzi o grupę The Smashing Pumpkins. No, okazuje się, że wczoraj do serwisów streamingowych wskoczyła nowa płyta grupy Smashing Pumpkins. Płyta, której się nikt nie spodziewał, płyta, której nikt nie oczekiwał. Poza bywalcami herbaciarni Madame Zuzu. To taki sklep z herbatą, z winylami i takie miejsce, gdzie młode zespoły grają i który William Patrick Corgan, zwany kiedyś Billem Corganem, prowadzi ze swoją żoną. I kiedy pojawiła się pandemia, kiedy Bill usłyszał o lockdownie i że ma trwać tylko 2 tygodnie, to stwierdził, że na pewno nie będzie trwał 2 tygodnie, tylko trochę dłużej. No, przewidywał chłopak i cieszył się z tego, że ma domowe studio i w tym domowym studiu razem z ekipą z The Smashing Pumpkins nagrali płytę. Taką płytę, która miała być inną płytą, niepodobną do płyt grupy Smashing Pumpkins. Mniej gitarową, bardziej alternatywną. Trochę jakby, jak to sam powiedział, gdyby nie sukces Sam's Dreams, to może byliby takim alternatywnym, indie-rockowym zespołem, który nawiązywałby do lat 60. Proste piosenki, bez zadęcia, jak na ostatnich płytach Smashing Pumpkins, a jednocześnie takie wdzięczne. Zodionet Crystal Hall, płyta, która okazała się w listopadzie ubiegłego roku i można ją kupić tylko w sklepie Billa Corgana i jego żony. No a teraz od wczoraj w serwisach streamingowych. Ta pierwsza piosenka nosi tytuł Magdalena.

No i możemy się cieszyć nową płytą Smashing Pumpkins, trochę inną niż te poprzednie, które wydali. To jeszcze trochę jakby nawiązanie do Jamiroquai'a, Automaton Smashing Pumpkins.

0: God as a Witness, oczywiście Young the Giant ze swojej nowej płyty Victory Garden, płyta, o której sami opowiadają muzycy, sami Gadia mówi, że wokalista tej formacji, że to taki album, który powstał z empatii do świata, że po raz pierwszy od dawna nie rozmawiałem o problemach, tylko raczej cieszą się odczuwaniem tego wszystkiego, co wokół nich i tak trochę jak na początku przy debiutanckiej płycie chcieli nagrać album, w którym utwory byłyby proste i niosące ludziom radość. Chyba im się to udało. This Too Shall Pass to jeszcze raz Young the Giant.
1: It's a new and strange environment first.

This too shall pass. Young the Giant z ostatniej płyty Victory Garden. Państwo pytają, gdzie jest ten sklep Billa Corgana i jego żony Chloe. Już doszukałem się, że ten sklep jest w Highland Park w Illinois. Jeżeli będą tam Państwo przyjazdem, to można wejść. Nawet są specjalne brunche muzyczne robione w niedzielę, że można coś zjeść, napić się i przy okazji posłuchać młodych artystów. No a oprócz tego jest tam regularnie działający sklep z płytami winylowymi, z kompaktami. Nawet na stronie madamzuzus.com można sobie od Billa Corgana kupić płyty. Po prostu nie tylko jego, ale także innych zespołów. No i to wszystko chyba na dzisiaj. Julia Nowaczyńska program zrealizowała, Bisior do Państwa przemawiał i prezentował utwory, jakby to powiedział Piotr Stelmach, puszczał. Musiałem. A usłyszymy się oczywiście we wtorek, to będzie Dzień Dziecka, ale ja chyba raczej przygotuję muzykę dla dorosłych, dużych dzieci, więc będzie dobre popołudnie poniedziałkowe. Dzisiaj jeszcze dużo muzyki na naszej antenie. Zapraszam i zachęcam do tego, by Państwo z nami zostali. Dobrej i spokojnej soboty i cudownej niedzieli życzę. Pa, pa!

0: Dziecka w Radiu 357.
1: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
2: A co będziemy robić?
3: A gdzie?
4: A z kim?
1: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
0: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
5: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
6: I znowu minęła 18 w sobotę, czyli Live Guru. Otwórz oczy. Dzisiaj moim gościem jest Olga Solosz. Dzień dobry, Olga.
7: Dzień dobry, witam.
6: Ja sobie tak zapisałem i wynotowałem: etnolożka, ukrainistka, pisarka i badaczka pogranicza. Za kogo ty się w tej chwili najbardziej uważasz?
7: No, dosyć trudne pytanie, bo to wszystko są etykietki, którymi obrastamy w życiu po to, żeby było też łatwiej społecznie funkcjonować, bo to wszystko są pewne skóry społeczne, które na siebie nakładamy. Więc na pewno w tym najbardziej fundamentalnym rozumieniu zawsze o sobie mówię, że jestem człowiekiem, tak? Człowiekiem, kobietą. Mówię, że jestem Europejką albo jestem osobą pogranicza. A w zawodowym etnolożką, ukrainistką. A obecnie funkcja główna moja społeczna to jest wolontariuszka.
6: No właśnie, i o tym będziemy rozmawiać, o tym, jak pomagać innym, jak pomagać Ukrainie i skąd ta Ukraina w tobie się wzięła, bo jesteś ukraińską, czyli jesteś z tą Ukrainą związana, ale powiedz, czy w tej twojej więzi z Ukrainą są jakieś daty graniczne, które coś zmieniły w twojej relacji z Ukrainą?
7: Zdecydowanie są daty graniczne i myślę, że każda osoba, która zaczyna jakąś historię dłuższą z jakąś przestrzenią, ma swoje punkty zwrotne i tym punktem zwrotnym u mnie było przede wszystkim odkrycie faktu, że mam częściowo ukraińskie pochodzenie, które w moim domu było tabuizowane, ponieważ dziadkowie byli wysiedleni w ramach akcji Wisła w 1947 roku na Pomorze. Ja się tam urodziłam i rodzina była w pełni spolonizowana, ponieważ moja mama była z rodziny polskiej, kresowej, wileńsko-kaszubskiej. Natomiast ojciec był z rodziny ukraińskiej, ale też nie takiej oczywistej, ponieważ dziadek był z Podkarpacia, a babcia była z tak zwanej Wielkiej Ukrainy, z obwodu sumskiego. Przez fakt, że Ukraińcy wysiedleni w 1947 roku w ramach akcji Wisła byli bardzo stygmatyzowani, często się bali, a jeszcze moi dziadkowie zostali wysiedleni do miasta, czyli do Lęborka, gdzie nie było, jak w niektórych miejscowościach, małych wsiach, takich enklaw ukraińskich, gdzie można było się czuć bezpiecznie. W związku z tym ten proces polonizacji, asymilacji przebiegł bardzo szybko. I dziadkowie pewnie grali w taką podwójną grę. Z jednej strony trochę utrzymywali tą swoją tożsamość, ale z drugiej strony pozwolili dzieciom już na pójście w świat i ukrycie swojej tożsamości. I to była taka data graniczna, że raptem ja sobie odkryłam w sobie ten korzonek ukraiński i się nim zaopiekowałam, trochę na zasadzie zaopiekowania się mniejszością w sobie samej. Czyli ta mniejszość we mnie ukraińska została zaopiekowana przez pewnie większość tutaj, tak bym powiedziała, tak?
6: Ja spodziewałem się, że zaczniesz od 2014 roku.
7: 2014 albo nawet 2013 Majdan, no to już to w ogóle, to już długo, długo, bo ja też byłam uczestniczką pomarańczowej rewolucji w 2004, stałam na Majdanie przez cały okres pomarańczowej rewolucji, ale no ja z Ukrainą byłam związana od lat 90. i później poszłam na ukraińskę świadomie, wybrałam jakby ukraińskę ze względu na to, że chciałam zostać w środowisku ukraińskim. A później studiowałam we Lwowie, przez 6 lat tam mieszkałam, więc ta Ukraina jakby cały czas mi towarzyszyła.
6: A widzisz, może ja próbuję dorobić ideologię do tezy, albo tezę do ideologii, no bo osób, które są związane z innym krajem, w twoim przypadku Ukrainą, jest dużo, prowadzą badania, studiują tam i tak dalej. Ja rozumiem, że te daty, Majdan, studia, badania były jakimiś takimi punktami, które tą Ukrainę w tobie albo rozbudzały, albo pielęgnowały, ale ja ciągle próbuję dotrwać do tego 2014 roku, kiedy już zaczęła się wojna i kiedy twoje życie, takie mam wrażenie, zmieniło się o 180 stopni, bo robiłaś to wszystko, o czym mówisz, a tu nagle zaangażowałaś się w pomoc, organizowałaś pomoc wojskową dla batalionu Ajdar, no a w tej chwili regularnie jeździsz na front, piszesz o tym książki, masz tą wojnę pod skórą, mam wrażenie, więc stąd to moja próba wyciągnięcia od ciebie tej daty 2014 rok.
7: Tak, w tym sensie na pewno 2014 to jest data, to jest rok zmieniający życie, ponieważ ja absolutnie nie wyobrażałam sobie 10 lat temu, 15 lat temu, że mogę się zaangażować w konflikt zbrojny, ponieważ ja nie byłam osobą, która w jakikolwiek sposób była związana z wojskowością, z wojną. Ta wojna była z lektur szkolnych i ta wojna była może z zabaw na podwórku jeszcze, tak? Takie pokłosie strzelania do siebie z patyków. Ale to było tak bardzo abstrakcyjne, że wydawało mi się, że ja urodziłam się w czasach pokoju i będę żyła w czasach pokoju i ta wojna była bardzo, bardzo odległa. I raptem okazuje się, że ona, no, powiedzieć zapukała do moich drzwi, to trochę tak, w tym sensie, że ja byłam zawsze osobą aktywną społecznie, zaangażowaną w różne działania społeczne, czyli nie byłam osobą, która stoi z boku. Chodzi mi o taką postawę prospołeczną, którą no, pewnie się cechuje pewna grupa mieszkańców, tak, obywateli, bo ma ochotę działać, a są osoby, które po prostu stoją obok, więc ja nigdy nie stałam obok. I naturalną rzeczą było, że kiedy zaczął się Majdan, to ja się w ten Majdan w Ukrainie zaangażowałam. To znaczy wydawało mi się, że skoro ja wyrosłam na Pomorzu w cieniu Solidarności albo w słońcu Solidarności. To było oczywiste, tak, w mojej rodzinie, to, że zmiany zależą od nas, że to my pchamy te procesy społeczne, jeżeli chcemy. To znaczy, że jednostka ma wpływ na pewne zmiany, jeżeli się oczywiście połączy z innymi jednostkami. A więc ten Majdan był taką szansą dla Ukrainy, kolejną szansą. Zatem pojechałam na Majdan, a Majdan automatycznie, naturalnie przerodził się później w konflikt we wschodniej Ukrainie. Najpierw w obwodzie ługańskim i donieckim, czyli to, co było nazywane ATO, antyterrorystyczna operacja. Chociaż to już oczywiście była wojna, tak, rosyjsko-ukraińska, tylko zakamuflowana pod płaszczykiem, że tak powiem, separatyzmu miejscowego niby to. Więc jeździłam tam i pomagałam. Najpierw pojechałam pomagać żołnierzom. Z tego zupełnie naturalnie wyszła pomoc dla ludności cywilnej i zupełnie naturalnie pomoc dla zwierząt, ponieważ miejsce nie jest jakby wyselekcjonowane, tak? Tam, gdzie są żołnierze, tam często są też ludzie, mieszkańcy, którzy tam zostali, albo wewnętrzni uchodźcy, albo osoby bardzo poszkodowane w wyniku wojny, jak na przykład pacjenci szpitala psychiatrycznego, którym pomagałam, a którzy byli przewiezieni z Ługańska do miejscowości Swatowe, tak jak stali i trzeba było im pomóc na przykład przywieźć bieliznę, prześcieradła i różne rzeczy, a później to już przeszło w taką dłuższą pomoc konkretnemu dla konkretnego szpitala psychiatrycznego, czy tam domom dziecka pomagałam. Więc to trochę na zasadzie takiej śnieżnej kuli, to znaczy zaczynało się od czegoś, a rozwinęło się w coś zupełnie innego. Więc ja nie spodziewałam się, stojąc na tym Majdanie, że to się zakończy wojną pełnoskalową, taką jak mamy dzisiaj, z taką zupełnie innym wymiarem wojny niż ta, którą poznaliśmy z lektur szkolnych, bo któż by mógł sobie wyobrazić, że raptem te okopy czy linia starcia przestaje być linią starcia jako taką, tak, że wszystko decyduje się w niebie, w przestrzeni, tak, i że to, co jest, kto kontroluje niebo, ten ma kontrolę jakby nad całym polem walki. Że właściwie wszystko, że ludzi zaczynają zastępować dosłownie roboty, na przykład w ewakuacji rannych, tak, gdzie naziemne roboty wywożą rannych, albo naziemne roboty dostarczają jedzenie i wodę żołnierzom do okopów, bo logistyka jest tak bardzo utrudniona, że każdy wyjazd samochodem jest niemal 100% pewny, że zginą ludzie i spali się ten samochód. i lepiej, żeby był zniszczony sprzęt, niż żeby ginęli ludzie. Więc jasne, że w 14 roku ja absolutnie nie byłam w stanie, zresztą ja nie wybiegałam tak daleko do przodu, tak jak dzisiaj. Myślę raczej w perspektywie krótkiej, tak, w krótkiej perspektywie, ponieważ ja wiem, że ja mam pewne zadania do wykonania, tak? Znaczy, rzutować przyszłość za daleko nie ma sensu, bo ja nie jestem prorokiem, nie wiem, jak to się skończy, nie jestem politykiem. Natomiast wiem, że mogę zorganizować pomoc, mogę dostarczyć pomoc medyczną, którą tam za 10 dni zawiozę do kolejnych punktów stabilizacyjnych, które ratują życia żołnierzom rannym, że mogę pomóc nakarmić ileś zwierząt, które są porzucone we wsiach, widmach, jak ja je nazywam. Więc jakby takie małe zadania mogę ogarnąć.
6: Małe zadania. Pojechałaś i zobaczyłaś tę wojnę po raz pierwszy tam w rejonie donieckim. Dla większości osób pewnie takim normalnym odruchem byłoby jak najszybciej uciekać stamtąd. No, człowiek ma wewnętrznie takie poczucie, żeby być w bezpiecznym miejscu. Ci, którzy tam walczą, nie mogą wybierać za bardzo. Zostali podstawieni pod ścianą. Nikt nie chciał walczyć. Natomiast ty tak na dobrą sprawę nie musiałaś tam być. Twój wewnętrzny imperatyw mówił ci, że powinnaś tam być, ale równie dobrze mogłaś pomagać, tak jak pomaga ją dziesiątki, setki ludzi, robiący fantastyczną robotę, a niekoniecznie siedzący w okopie i narażający się bezpośrednio. Z literatury wiemy, czy być może ty wiesz, a ja tylko czytałem, że wojna ma w sobie coś wciągającego. Że jak się to wszystko raz zobaczy, to trudniej niż w naszym normalnej głowie, trudniej jest to wszystko porzucić. Jak ten pierwsze zetknięcie z wojną zadziałało na ciebie?
7: To jest kilka pytań.
6: Kilka pytań, kilka wątków. Okay. W zasadzie chyba akurat w tym pytaniu wszystkie ważne.
7: Mm-hmm. To zacznę od końca, że wojna ma w sobie coś wciągającego. Oczywiście, że ma, to jest jasne, tak? Adrenalina jest wciągająca.
6: Ale adrenalina, wiesz, na snowboardzie jest wciągająca. W sytuacji, w której masz świadomość, że siedzisz i nagle po prostu za sekundę może cię nie być, bo z nieba spadnie coś, czego się nie spodziewasz. Nie ma wrogich wojsk na przestrzeni 5-10 kilometrów, co nie znaczy, że nie spadnie ci granat na głowę.
7: W sensie fizjologicznym adrenalina jest adrenaliną. Czy to będzie na snowboardzie, czy to będzie alpinizm, czy to będzie wojna. Myślę sobie, że pewnie ta adrenalina działa tak samo w organizmie. Niemniej to nie jest tak, że ja ulegam adrenalinie, bo ja się bardzo, bardzo sobie przyglądam i też przyglądam się jakby ewolucji swojego strachu, ponieważ na początku w 22 roku, no zaczynając od tej pełnoskalowej wojny, tym bardziej w 14 roku, ja w ogóle nie było mi obce odczucie strachu. To jest też niesamowite, ale ja później wytłumaczyłam sobie, że to jest trochę jak z takim młodocianym kierowcą, który siada za kierownicę i nie wie, co jest ryzykiem na drodze. I podobnie ja. Na początku bardzo, ja się faktycznie nie bałam. Nie to, żebym jakoś tam kozaczyła, bo zachowywałam się dokładnie tak jak inni żołnierze, czyli jakby obserwowałam zachowania i kopiowałam ich zachowania, ponieważ wiedziałam, że jestem osobą niedoświadczoną. Natomiast z czasem po tym, po sytuacjach, w których byłam w bardzo bezpośrednim zagrożeniu życia, pod ostrzałem albo na przykład uciekając przed dronem FPV, który słyszę, ten dźwięk leci i to jest, wiadomo, że trzeba się szybko gdzieś tam schować, ukryć. No to jest bardzo nieprzyjemne uczucie, czy jak lecą kaby, tak?
6: Ale co leci, przepraszam?
7: Kaby, czyli kierowane bomby lotnicze. To są takie wielkie, wielkie bomby, które są bardzo nieprecyzyjne, ale robią jakąś koszmarną, że tak powiem, zadymę, ponieważ one mają ładunku albo 250 kg, albo 500 kg i po prostu robią, jeżeli nawet spadną w odległości tam 500 metrów, to szyby wylatują w twoim oknie. To jest taki tajfun, duże spustoszenie. Ale dobrze, wracając jakby do tego pytania. Więc oczywiście ja się z czasem zaczęłam bać i to jest naturalne i bardzo się cieszę, że ten strach się we mnie zjawił, bo ja jestem bardzo zachowawcza teraz i kiedy na przykład ostatnio mieszkałam, miesiąc temu byłam, czy tam półtora miesiąca temu byłam, przez 2 miesiące mieszkałam w strefie tak zwanej, no działań bojowych, czyli w strefie, gdzie dolatują KB, FPV i tak dalej, więc ja byłam bardzo ostrożna. Ja mam bardzo wyczulony słuch i kiedy tylko było zagrożenie KABami, to oczywiście ja nawet wręcz prosiłam żołnierzy, z którymi mieszkałam, że słuchajcie chłopaki, chodźcie do piwnicy, chodźcie do piwnicy, bo czasami oni ignorują, tak? To też są takie momenty, kiedy trzeba się uprzeć, że ja nie chcę głupio zginąć na tak zwanych tyłach od przypadkowego pocisku, a nie w okopach, bo żeby było jasne, okopy skończyły się dla wolontariuszy i w ogóle rzadko były dla wolontariuszy, ale okopy skończyły się w 23-24 roku. To znaczy nie ma już szans trafić do okopów, dlatego że to jest wszystko strefa śmierci. Strefa, tak zwana szara strefa albo strefa śmierci się bardzo rozszerzyła i ona, no niektórzy mówią, że jest 30 km w prawo i w lewo, czyli od tego punktu takiego powiedzmy zerowego. No ja mieszkałam teraz 18 kilometrów od pozycji okupantów, wrogów, czy Moskali, jak ja nazywam, starą historyczną nazwą. Więc jasne, no to można powiedzieć, że na różnych odcinkach różnie to wygląda, tak? Ale pewnie można uśrednić 20-30 kilometrów, to jest ta strefa takiego bezpośredniego zagrożenia, że w każdej chwili możesz zginąć. Nikt mnie już nie puszcza teraz do okopów, bo dostać się teraz do okopów to w ogóle jest całe logistyczne wyzwanie. Stąd żołnierze mogą siedzieć w swoich pozycjach po 6 miesięcy, po 9 miesięcy. Rotacja po miesiącu, dwóch jest już sukcesem. Bo każde przejście do okopów, czyli najtrudniejsza jest sama droga, tak? To jest 90% szans śmierci, to jest w czasie drogi. Już jak się siedzi w tym okopie, no to już jak przynajmniej ziemia chroni. Ale wracając jeszcze do tego pytania, więc po pierwsze jakby demitologizuję, że już nie jestem w okopach. W okopach bywałam i nawet pierwszą część Dzikiego Pola skończyłam w okopach, czyli w zeszłym roku, w 2025 roku w marcu oddałam do wydawnictwa pierwszą część mojego reportażu i rzeczywiście było to pisane w okopach, autentycznie w okopach i można powiedzieć, że w pewnym sensie na pierwszej linii, ale powiem jak to się odbyło, ponieważ ja byłam po drugiej stronie Dniepru, w okopach naprzeciwko największej elektrowni jądrowej, czyli Enerhodaru, czyli po stronie i oddzielał mnie, tam gdzie byłam z żołnierzami, od rosyjskich wojsk, no po prostu szeroki Dniepr. Więc nie było szturmów, to pierwsza rzecz, tak? Oczywiście drony FPV były, ostrzał artyleryjski był, mogły być grupy dywersyjne, ale to też było wszystko kontrolowane, kamerowane, więc te okopy były faktycznie dosyć bezpieczne, mówiąc w tym sensie. Więc jak się wychodziło na zewnątrz, po prostu wystarczyło posłuchać, tak? Samochody były poukrywane tam kilkaset metrów dalej, więc też trzeba było po prostu przebiec. No człowiek się orientował, że jak jest pogoda tak zwana lotna, czyli słoneczna i bezwietrzna, no to coś będzie latało. Jak jest silny wiatr, a jak pada deszcz, to można sobie jakby nawet po nabrzeżu pochodzić i o zmroku z żołnierzami na przykład pójść łowić ryby do Dniepru, co żeśmy robili dosyć często. Ale to mówię, to zachowując wszystkie środki ostrożności. I tam skończyłam pisać, siedząc w schronie dosyć głęboko pod ziemią z trzema warstwami drewna ułożonego, takich kłód drewnianych i jeszcze z pół metra ziemi na tym, więc ja się czułam bardzo bezpiecznie w środku. To był akurat koniec zimy, początek wiosny, styczeń, luty, no to jeszcze były bardzo mroźne momenty, ale w środku była koza, czyli piecyk, tak, opalany, więc w środku po prostu ta ziemia naprawdę się tak grzewa, to znaczy można bardzo dobrze funkcjonować pod ziemią. Jedynym minusem jest brak światła dziennego i rzeczywiście człowiek czuje się jak kret. Ja to widzę u żołnierzy, którzy na przykład po 2-3 miesiącach wychodzą z okopów i pierwszą rzeczą, którą mają taką no zachwycającą dla siebie, to jest, że w końcu mogli wyjść, że mogą dotknąć słońca. To znaczy, jak się siedzi non-stop w norze, no to jednak brakuje tych promieni słonecznych.
6: Okej, ja ci wejdę teraz tutaj w słowo, bo za dużo rzeczy się dzieje i umkną mi pewne pytania. Być może ktoś, słuchając w tej chwili, zada sobie takie pytanie, że skoro twoją rolą jest pomaganie, dostarczanie pomocy, wszystkiego tego, co jest potrzebne, to co ty tam na tej linii frontu tak długo robiłaś? Okay. Zamiast przywieźć i wracać. Czy czym prędzej.
7: Tak, bo nie jestem typową wolontariuszką. Ja połączałam jakby to jest rzeczywiście dwie funkcje, tak? Znaczy ta wolontariuszka, czy to, co powiedziałeś, antropolożka, to się u mnie połączyło. Więc siłą rzeczy jakby naturalnie, kiedy już przyjeżdżałam w 14 roku do batalionu Ajdar, ja nigdy nie przyjechałam na 2 godziny, 1 dzień czy pół dnia, tylko zostawałam na tydzień, dwa i wtedy też mieszkałam z żołnierzami, obserwowałam. Mnie też na przykład bardzo interesowały zachowania... Magiczne myślenie u żołnierzy, ponieważ ja się specjalizowałam w myśleniu magicznym w kulturze ludowej i automatycznie, ale później też na przykład myślenie magiczne w takiej przestrzeni społeczno-politycznej Ukrainy na przykład.
6: Ale wyjaśnij magiczne myślenie.
7: Myślenie magiczne, czyli to, co my nazywamy, że no, niech to będzie irracjonalne, czyli że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć przyczynowo-skutkowo. Najprościej mówiąc, tak? Czyli, że kiedy, no, powiedzmy, modelami matematycznymi, fizyką, chemią, czyli wszystkim tym, co nam nauka dała jako narzędzia badawcze i my możemy sobie na przykład powiedzieć, że to się dzieje dlatego, że to jest to, tak? Na przykład wytłumaczyć sobie pod kątem naukowym. Więc myślenie magiczne to jest wszystko to, co jakby, no, dlaczego ludzie wierzą w przepowiednie, tak? Przepowiednie albo, nie wiem, wiara w uroki, dlaczego ktoś może zauroczyć, przecież nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć naukowo, tak? Może to jest grypa, a nie uroki. No w tym sensie, tak? Więc jakby ja też patrzyłam na myślenie magiczne u żołnierzy, dlatego że wojna też bardzo dużo elementów... Ja nie lubię słowa zabobon, ale wyciąga też takie elementy, kiedy człowiek jest w sytuacji granicznej, a wojna jest sytuacją graniczną, zagrożenie życia jest sytuacją graniczną, w związku z tym wtedy do różnych rzeczy człowiek się odwołuje w sobie.
6: Tonący brzytwy się chwyta.
7: Tak. I nawet ci, którzy są niewierzący, stają się w pewnym sensie wierzący. To też często się powtarza, że na wojnie nie ma ateistów. Ale wracając do pytania, bo to jest też, ja jestem też bardzo wielowątkowa.
6: Ktośmy się dobrali.
7: Tak, ale zapamiętałam to pytanie. Co ja tam robię?
6: Tak długo.
7: Więc tak. Więc już w 22 roku kontynuowałam tą swoją obserwację z 14, 15, 16 roku, tylko że wówczas ta wojna była zupełnie inna. No i tutaj po pierwsze zaczęłam bardzo dużo robić zdjęć, filmować żołnierze. Ja się nie czułam dziennikarką, chociaż tam od czasu do czasu gdzieś pisałam, publikowałam, ale obserwowałam, robiłam zdjęcia i czułam się trochę takim kronikarzem konkretnej kompanii. Najmniejsza, jakby jednej z najmniejszych jednostek w batalionie, tak? Czyli kompania, czyli około 100 osób. Ja obserwowałam tych żołnierzy, większość z nich to ochotnicy i to też jakby wracając do tego wcześniejszego pytania, tylko odpowiem, że ja tam nie muszę być, a jestem, ale większość tych żołnierzy, z którymi ja miałam kontakt w 22 roku, też nie musieli być, a byli. To były też osoby, których nikt nie powołał do wojska, to nie byli rekruci, to nie byli zmobilizowani, tylko to były osoby, które rzuciły swoje życie i po prostu przyszły same do punktów rekrutacyjnych i przyszły walczyć, tak, w imię jakichś swoich przekonań. W związku z tym w 22 roku zaczęłam fotografować, filmować, obserwować i później już naturalnie z tego wyszła, pisałam też dużo, na Facebooku po prostu publikowałam swoich obserwacji, ale też widziałam, że to się bezpośrednio przekłada na wiarygodność moją jako wolontariuszki. To znaczy po pierwsze ja tą pomoc, moja długi pobyt, czyli łączyłam kilka rzeczy. Długi pobyt jest też związany z tym, że ja łatwiej, lepiej mogę rozdysponować pomoc. Czyli ja nie oddaję tej pomocy gdzieś. Jak zaczęłam pomagać osobom najbardziej wykluczonym z cywilnym przy linii starcia, 22, 23, 24, to przyjeżdżałam do jakiejś miejscowości i pytałam, gdzie są osoby z orzeczoną grupą inwalidzką, gdzie są wielodzietne rodziny, gdzie są osoby samotne. I konkretnie tym osobom woziłam pomoc i widziałam, że to są osoby, które są bardzo często zapomniane przez system. Kompletnie, tak? Wyłączone, wykluczone, osoby, które są bezradne życiowo, które ze względu na finanse czy zdrowie nie są w stanie wyjechać i zostać nawet wewnętrznymi uchodźcami. I dla nich pomoc taka drobna w postaci, nie wiem, paczek żywnościowych czy higieny osobistej była bardzo, bardzo znaczącą pomocą dla tego domowego budżetu. Więc ta moja długość pobytu wiązała się z lepszym rozdysponowaniem pomocy. Po drugie, z lepszym rozumieniem potrzeb żołnierzy, bo też to było istotne. Ja obserwowałam życie w jednostce, znaczy ciężko nazwać to jednostką, czyli tam, gdzie mieszkali żołnierze, tak? Obserwowałam, widziałam, co jest w danym momencie potrzebne. Rzeczy takie zupełnie okazywały się, no teraz nie jestem w stanie nic przywołać, ale no to było istotne, na przykład, no to teraz, no chociażby lewarki, tak? No myślę sobie, że widzę, jak chłopaki się męczą, myślę sobie, no następnym razem trzeba kupić porządne lewarki pneumatyczne, bo samochód wyjeżdżający na ewakuację nie ma na przykład lewarka, tak? Czy podstawowe mocne liny holownicze, nie proste, tylko na przykład mocne, bo to było to, widzę, wiem, jak wygląda błoto czarnoziemu z własnego doświadczenia, a nie z filmów. Wiem, jak ono rozmięka i jakie się robi gliniaste po deszczu, ale jak jednocześnie potrafi, nie jak glina karpacka, potrafi dosyć szybko po kilku godzinach takiego prażącego słońca się już robić twardnieć i ta droga zaczyna być powoli przejezdna. Więc no mówiąc jakby o takie drobne rzeczy, tak? Obserwowałam rzeczywistość, więc ta pomoc dla żołnierzy była też bardziej, myślę, że taka celowana, efektywna. No a trzecia rzecz, czy czwarta, albo piąta wręcz, to było w końcu pomysł, żeby zacząć pisać reportaż z tego, bo pomyślałam sobie, że mam absolutnie unikalne doświadczenie osoby, która z jednej strony funkcjonuje wśród żołnierzy jak swoja, bo nie ma, bo ja po prostu mieszkam, jestem trochę jak taki żołnierz na rotacji, znaczy oni mnie postrzegają w ten sposób, ja pojechałam do Polski, to tak jakbym była w okopie, tak? Ja przyjeżdżam do domu, w którym mieszkam z żołnierzami i wiem, kto w danym momencie jest w okopie, a kogo nie ma. Znaczy ten dom jest, mieszka w nim na przykład 10 osób, w obecnym domu, w którym ja mieszkałam przez ostatnie tam 2 miesiące. Generalnie jest 10 osób, ale jednorazowo w domu mogą być 3 osoby, albo 2 osoby, albo 7 osób, czasami się to nałoży, że ktoś wyjdzie, ktoś z rotacji zajdzie, tak? I bo mieszkałam w domu z ludźmi, którzy byli i droniarzami, i moździerzowcami, więc te bycie w okopach było bardzo różne, zmiany były. I w związku z tym jestem postrzegana jako osoba, która po prostu pojechała na rotację. W sensie jest teraz gdzieś, tak, w Polsce. A wracam i jestem jak u siebie w domu, więc jakby to pisanie książki było wynikiem tego, że ja jestem jakby zakorzeniona, jestem swoja, nie ma tej granicy. Też jako antropolożka wiem, co to jest obserwacja uczestnicząca, czyli kiedy ja jadę na badania, ale ludzie nie są w stanie mi do końca opowiedzieć, bo jestem trochę obca, tak? A tutaj ja siłą rzeczy przestałam być obca. Zupełnie przestałam być obca, bo jestem postrzegana jako swoja, więc jeżeli uczestniczę w tym, co jest, to chociaż nie walczę, nie wyjeżdżam do okopów w sensie walki, ale uczestniczę na co dzień, mam kontakt na co dzień z żołnierzami i uczestniczę we wszystkich ceremoniach, rytuałach, smutkach, radościach, problemach, szukaniu, a gdzie opony, a zobacz, to znowu spalili nam kolejny samochód, co z tym zrobić, plotkach, bo też bardzo dużo jest plotek, kto z kim, dlaczego, jak, kto o kim co powiedział. To jest takie normalne życie. I to wszystko jakby też próbowałam zawrzeć właśnie taką normalność, tak? Bo wojna się składa po prostu z ludzkich charakterów w tej książce Dzikie Pole.
6: Znowu otwierają się pytania, kolejne kartki tej książki. Powiedz, jak wyglądał proces, jeżeli można tak powiedzieć, jak wyglądał proces i jak oni zareagowali na ciebie? No bo mówisz, że traktują cię jak swoją, ale to był proces. Pewnie na początku byłaś kimś obcym. No musiało sporo wody w dnie przepłynąć, żeby oni cię zaakceptowali i traktowali jak swoją chyba.
7: To znaczy proces zaczął się w 14 roku, ponieważ owszem, na początku no, byłam obca w 14, ale później już w 15 byłam bardziej swoja, a w 22 roku ja przyszłam do tej jednostki, przy której teraz jestem, czyli 128 Brygada Dzikie Pole, wraz z żołnierzami z Ajdaru, czyli z 14 roku. Ja zostałam jakby, no... przyszłam razem z nimi, więc już moja obecność, oni legitymizowali moją obecność sobą, bo to byli tak zwani starzy żołnierze, którzy nie tylko w 14 roku walczyli, ale to byli też żołnierze po Afganistanie, więc jakby ja miałam taki glejt, jakby glejt pewności czy zaufania na dzień dobry. A dzisiaj spośród tych osób, które są w batalionie z tych pierwszych, pewnie zostało 15-20 osób z tych pierwszych, a ja jestem z pierwszych, z 22 roku, więc ja jestem dzisiaj weteranką wręcz tego batalionu, niewalczącą. Ale jadąc tutaj, nie wiem, godzinę temu rozmawiałam z oficerem prasowym brygady, z którym mam bardzo dobry kontakt i który też często wykorzystuje moje materiały. Ja zrozumiałam, że kiedy na oficjalnej stronie facebookowej brygady zaczynają się pojawiać moje zdjęcia, które ja zrobiłam i moje teksty przetłumaczone po ukraińsku i to daje brygada jako no, swoje jakieś tam spostrzeżenia, to zrozumiałam, że już brygada mnie w pełni zaakceptowała, tak? Skoro wykorzystuje też moje jakby moje obserwacje czy moje zdjęcia. Tak, to trzeba było jakoś, to było bardzo trudne, bo ja pamiętam w 23 roku miałam taką rozmowę z oficerem prasowym brygady, który mi powiedział, no dobrze, ale w jakim fajnie tu jesteś, tam rozmawiamy, wiem, mam zaufanie, nie pokazujesz niczego, co jest negatywnie, może wpłynąć na bezpieczeństwo żołnierzy, bo to zawsze było dla mnie priorytetem. Ale siłą rzeczy w jakiej jakby jesteś osobą cywilną, tak? Jesteś jeszcze z Polski, masz polskie obywatelstwo, więc jeżeli coś by ci się stało, no to jest jakby kłopot, tak? Też dla brygady, ale z drugiej strony teraz jest coraz więcej obcokrajowców, czy w ogóle jest dużo obcokrajowców w Ukrainie, więc ja jestem też tam na własne życzenie i na własną odpowiedzialność, ale jednocześnie mam akredytację Sztabu Generalnego, więc ja jakby jestem... mam akredytację Sztabu Generalnego, więc mogę przebywać w linii, oficjalnie mogę przebywać w linii starcia, w strefie wojny, o tak.
6: Powiedz mi, Olga, to jedno z tych pytań, które padło, ale które nam umknęło, a jest, no nie wiem czego się spodziewać, bo zapytałem cię, jak zareagowałaś na te okropności wojny, z którymi się zetknęłaś. Bo Majdan to Majdan, badania etnologiczne to badania, związki z Ukrainą to związki. Ale jak zadziałało na ciebie okropieństwo wojny, no kiedy się z tym zetknęłaś oko w oko?
7: Na pewno w wielu momentach były jakieś takie odczucie szoku, no, bo to są bardzo różne konteksty czy wymiary. To po pierwsze okrucieństwem wojny niech to będą ostrzały, tak? Czyli jak człowiek reaguje jako istota, która chce przeżyć. I dla mnie na przykład było ciekawe, jaką reakcją mój organizm się wykaże w momencie takiego kryzysu, tak? Czy właśnie skrajnego zagrożenia życia. I też w jaki sposób ja obserwowałam swój organizm, swoje ciało, swoje zachowania. To było dla mnie bardzo też ciekawe. Trochę byłam w tym, a trochę patrzyłam jako obserwator. Okrucieństwa wojny dla mnie to jest... ja paradoksalnie chyba najbardziej, czy paradoksalnie może to zabrzmi, strasznie przeżywam los zwierząt. Ponieważ mi się wydaje, że są tak... najbardziej bezbronnymi istotami w tej wojnie, a jeszcze porzucone zwierzęta, które są pod ostrzałem, albo zwierzęta, które zostają w ruinach domów swoich gospodarzy. Ja widziałam takie zwierzęta siedzące w ruinach, które po prostu czekają wiernie na swojego gospodarza. Są momenty, w których pęka mi serce, to mi pęka, kiedy widzę psy siedzące w ruinach i czekające, psy okaleczone, psy bez oczu, psy poranione i kiedy rozumiem, że nie jestem w stanie pomóc, kiedy muszę znaleźć w sobie jakiś rodzaj racjonalnej obojętności, ponieważ nie mogę w tym momencie zawieść na przykład żołnierzy, bo nie mogę być kocią mamą albo psią mamą, gdzie jesteśmy w miejscu w strefie zagrożenia, a ja wtedy mówię, panowie, ale musimy się zatrzymać i uratować 3 pieski, a panowie mówią, nie, uciekamy, bo jedziemy szybko, tak? I nie będzie 3 piesków, trudno. A ja czuję, że mi się serce kroi, bo ja mam w głowie te pieski, które zostawiłam, a które myślałam, że mi się uda jakoś wywieźć, tak? Mam w głowie takiego pieska, którego głaskałam 2 miesiące temu w takiej wsi, w której już nikogo nie było 10 kilometrów od okopów, znaczy od miejsc, gdzie już są Moskale. I to też wieś widmo, ja tam zupełnie przypadkowo pojechałam z żołnierzami i tylko wyszliśmy z krzaków, to za nami dosłownie zjawiła się sfora psów, która szła z tyłu za nami. Psy zobaczyły, że przyjechali ludzie. Więc psy wyszły za ludźmi, szły za nami te psy i mała suczka, nieduża suczka ruda, która się przyplątała, strasznie taka chuda, po prostu żebra na wierzchu. I ja ją zaczęłam głaskać i mówię do niej, wywiozę cię, zobaczysz, że cię wywiozę. A później żołnierze mnie zawołali, chłopaki mnie zawołali, ja pobiegłam gdzieś. Pomyślałam sobie, że ją znajdę wracając, że ona gdzieś się ukryła w ruinach. Ale wracaliśmy, już jej nie było, a ja nie miałam czasu, żeby jej szukać po ruinach. I miałam tak poczucie winy, długo myślałam o tym psie, że powiedziałam temu psu, że ja zabiorę tą małą suczkę z tych ruin, taką wychudzoną z żebrami na wierzchu. Ale po prostu to jest strefa śmierci, tak? Więc to jest straszne, kiedy nie można pomóc. Dosłownie, kiedy nie można pomóc. Kiedy jest tej krzywdy tak dużo wokół, że człowiek się napełnia i nie jest w stanie już reagować. Trochę się betonuje w środku. Ja też obserwowałam, jak zmienia się mój smutek w sytuacji, kiedy giną bliskie mi osoby, żołnierze, z którymi na przykład mieszkałam w domu, przyjaciele. I od 22 roku, kiedy to było na przykład szokiem, a jeszcze w 14 czy w 15 bardzo jakby przeżywałam te śmierci, tak pamiętam, że w 24, 5 informacja, że ktoś zginął, jakby wiązała się z takim zapadnięciem w siebie i już zauważyłam, że na przykład nie mam łez, tak? To też jakby wyczerpuje się możliwość przeżywania czy rozpaczy, bo tego jest dużo. Tak samo jak na przykład zauważyłam, to wiedziałam o tym wcześniej, że można się przyzwyczaić do zapachu trupa rozkładającego się. To jest straszne, tak? Kiedy człowiek idzie i widzi po prostu jedno, drugie, trzecie ciało, które no może później ktoś wyciągnął albo nie wyciągnął, no po prostu zostało w formie już kości i ziemia przyjęła. I wygląda na to, że już nic nie ma, jest tylko ziemia i leżą buty i jest jakiś zarys czegoś, może nogawek, ale jest smród, okropny smród i jeszcze jakieś resztki much latają i rozumiesz, że to jest człowiek, tak? To jest człowiek. I oczywiście pierwsze reakcje były takie ciężkie. Natomiast ileś godzin spędziłam w okopie, przy którym leżało ciało, tam kilkutygodniowe, już lekko przysypane, ale wciąż śmierdzące, to zrozumiałam, że po jakimś czasie ja przestałam czuć ten zapach. Chociaż ten zapach się przyczepia do człowieka i na przykład nic tego nizowego, 2 tygodnie później człowiek sam się obwąchuje i czuje w sobie, na swoich dłoniach, że śmierdzi trupem, nie? Ja to sobie tak nakreśliłam też, może to jest myślenie magiczne, że się jakieś takie molekuły tego istnienia przyczepiają do człowieka, żeby sobie jakby oddać o sobie znać jeszcze po jakimś czasie, że ktoś był, nie? Że ktoś istniał, tak jakby jak jemioła, która próbuje przeżyć na drzewie.
6: Wydaje mi się, że konieczna jest niesłychana odporność, bo z tego, co mówisz, to można się przyzwyczaić do wszystkiego, ale albo się ma takie predyspozycje, albo nie. Widzę w tej chwili przed oczami jakichś swoich znajomych, siebie i trudno mi założyć, że bylibyśmy, czy byliby zdolni się przyzwyczaić do rzeczy, o których mówisz. czy rzeczywiście po prostu okoliczności powodują, że jesteś w stanie się przyzwyczaić do czegoś, jak było u ciebie?
7: To znaczy tak, przyzwyczajenie to jest jedna rzecz. To nie jest tak, że ja się przyzwyczajam do śmierci, że się przyzwyczajam do cierpienia zwierząt.
6: No to jak to nazwać inaczej? Nie akceptujesz, bo nie akceptujesz. No musisz się przyzwyczaić do tego, musisz to zaakceptować, że jest obok ciebie.
7: Nie, ja to oswajam jako rzecz, na którą na przykład nie mam wpływu w danym momencie, tak? No, czy oswajamy, tak jak oswajamy jakąś tragedię rodzinną, no rzeczy, na które nie mamy wpływu, a one są. Natomiast to, co jest na pewno bardzo ważne i co jest dla mnie takim ciekawym też obserwacją, doświadczeniem, że na wojnie trzeba cały czas sobie przypominać o takiej etyce, o byciu człowiekiem. To znaczy wojna łatwo wprowadza człowieka w tryby bezwzględności, w tryby przyzwyczajania się właśnie, bo to jest takie słowo, tak, przyzwyczajać się. Przyzwyczajać się, czyli jakby dawać na to zgodę. Ja nie daję zgody na wojnę, tak? Ja nie daję zgody na okrucieństwa. Natomiast w momencie, kiedy tam jestem, to żeby chronić samą siebie, emocjonalnie po prostu siebie chronić, tak? Człowiek jest po prostu, ma ograniczoną możliwość przyjmowania tragedii. To jest też naturalna ochrona samego siebie, bo inaczej można się absolutnie rozpaść. A ja nie chcę się rozpaść, bo ja chcę pomagać dalej. W związku z tym muszę stworzyć pewne mechanizmy ochronne dla samej siebie. I te mechanizmy ochronne, one się jakoś tam naturalnie, tak, wytwarzają właśnie, żeby pewne rzeczy zracjonalizować, że jak się nie ma na coś wpływu, to po prostu trzeba to przyjąć, w tym momencie przyjąć, ale nie w całości, bo wojny jako w całości nie przyjmuję. Natomiast właśnie to, że przypominanie sobie to trochę jak u alkoholików pierwszy krok, czyli że przypominanie sobie, że się jest uzależnionym od alkoholu, tak, alkoholicy, żeby na przykład nie wrócić do nałogu, muszą sobie przypominać, że pierwszy kieliszek to jest zguba dla nich, tak? Że to jest konsekwencja taka, że prawdopodobnie pójdą dalej. Tak, uważam, że na wojnie trzeba sobie przypominać o swoim człowieczeństwie, o zasadach cywilizowanego świata, o tym, żeby nie popaść w jakąś absolutną nienawiść, która jest jak spirala i wciąga, chociaż ta nienawiść się tworzy też naturalnie, tak, wobec wroga, bo skoro on ci zabija bliskich, albo gwałci bliskich, albo wiesz, że może być absolutnie bezwzględny wobec ciebie, to ty też powinieneś być taki wobec niego, a jednocześnie mi się coś takiego nie otwiera, bo ja byłam świadkiem przywiezienia jeńców, akurat do domu, w którym mieszkałam, przywieziono 5 jeńców i oni czekali, że tak powiem, na kolejną grupę, która ich odbierze. I ja widziałam tych rosyjskich żołnierzy, którzy byli śmierdzący w łachmanach, trochę ktoś miał jakiś ranny był. I dla mnie mi się od razu otworzyło współczucie. Od razu chciałam wody dać im, tak, żeby się napili. We mnie się od razu otworzyło po prostu pomoc, taka naturalna pomoc, empatia. Chociaż głowa wie z tyłu, tak, że oni by się w żaden sposób nie wykazali empatią wobec mnie. Jestem na 100% pewna, tak, że po prostu jak gdybym trafiła w ich ręce, to byłabym zgwałcona i zamordowana pewnie. Ale jednocześnie pewnie te podstawy, które ja otrzymałam w naszej kulturze Zachodu, otrzymałam, ale też pielęgnuję. To jest dla mnie istotne, żeby nie zapomnieć o tym, że ja nie chcę być taka, tak? Znaczy ja nie chcę popłynąć w jakimś okrucieństwie. To jest, dla mnie to jest bardzo istotne. Wojna zmusza, jeżeli człowiek o tym myśli, to zmusza do takiego bycia w pionie człowieczeństwa. Nie wiem, jak to inaczej określić.
6: To chyba dobre jest określenie. Do mnie przemawia w pionie człowieczeństwa. Porozmawiajmy przez chwilę jeszcze o ludziach, z którymi masz tam do czynienia. Jak sama powiedziałaś o sobie, jesteś weteranką, w związku z tym masz dość duży przegląd i z niektórymi tymi ludźmi jesteś od dłuższego czasu, jak powiedziałaś. Ale nie ze wszystkimi. Jak włączyć albo wyłączyć w sobie taką chęć, taką współistotę dusz, patrzysz na mnie, bo ja sam nie wiem, jak to powiedzieć, mając świadomość, że ta osoba, z którą się przyjaźnisz, która staje ci się bliska, jutro może jej nie być. I zapewne nie jutro może jej nie być, tylko byli tacy, których po prostu już nie było.
7: Dlatego na wojnie bardziej odczuwa się szczęście, bo się o nim myśli, się celebruje, tak? Ja na przykład przed inwazją na pełną skalę nigdy nie myślałam o swoich urodzinach. To dla mnie nie było w ogóle absolutnie ważne. Nie celebrowałam urodzin. Ale zrozumiałam, że wszyscy żołnierze bardzo obchodzą urodziny. I zaczęłam też obchodzić swoje urodziny wśród żołnierzy, bo rozumiem, że to jest ważne. Te urodziny to jest nie minus jeden, jak to się mówi, czyli że znowu jeden rok przybył, tak, jesteśmy starsi, minus jeden młodości, tylko to jest plus jeden dla życia. Więc ten plus jeden dla życia jest postrzegany jako no, takie szczęście i wielkie święto. W związku z tym, jeżeli ktoś obchodzi urodziny, to fajnie, bo przeżył dodatkowy rok, a my będziemy z nim też świętować i będziemy się cieszyć. Te minuty, te momenty, ja myślę sobie, ja kiedyś też tak pomyślałam sobie, że wojna jest też takim trochę przyspieszonym kursem filozofii buddyjskiej. To znaczy, ja rozumiem, że to jest zupełnie coś innego, znaczy medytować, tak, i być jakby w nurcie buddyjskim, ale z drugiej strony nieprzywiązywanie się, czy łapanie istoty tego, co jest tu i teraz, momentu, często też próba pozostawienia, no już sama próba jest oczywiście wchodzeniem w kategorię, ale no mieszka z tym, jeżeli jakby się jest, człowiek jest tu i teraz i odbiera to, jakby odczuwa to, tak, radarami swoimi, trochę pozostawiając intelekt i myśl poza,

0: ale też cieszę się z tego, co jest. I tak, każde wyjście na pozycję jest związane z takim uściskiem w dołku. Kiedy ja odprowadzam na przykład kogoś do progu albo obserwuję, jak wsiada do samochodu i myślę sobie, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. No to jest myślenie, tak? Ale są, też przekonałam się, że są takie momenty, w których ja pamiętam, jak zginął mój przyjaciel Monach w 23 roku i o tym też napisałam tutaj w tej drugiej części Dzikiego Pola, że nigdy nie wiesz, co jest tym ostatnim momentem, bo on został wezwany na rezerwę, a myśmy siedzieli, jedli kolację i był bardzo przyjemny sierpniowy wieczór po bardzo upalnym dniu i raptem wszystkie świerszcze, których w stepie jest po prostu miliardy, rozbrzmiały i one tym swoim takim wibracyjnym dźwiękiem i zrobiło się bardzo przyjemnie, tak po upalnym dniu chłodno. Siedzieliśmy przy stoliku na zewnątrz po dobrej kolacji i raptem został wezwany na...
1: Za chwilę go nie było.
0: Na rezerwy, tak. I on... a ja, no to dobrze, to rano wrócicie. Ja jeszcze zdążyłam dać Snickersa do kieszeni. Mówię, to będziesz miał na śniadanie. A rano, jak się obudziłam, dowiedziałam się, że nie żyje i tego Snickersa pewnie nie zdążył zjeść. A to był mój przyjaciel, z którym przyjaźniłam się od 14 roku. I jego śmierć bardzo przeżyłam i kiedy on wychodził i pamiętam, jak zamykał furtkę, ja absolutnie nie myślałam o tym, że on może zginąć. To mi się w głowie, w tym momencie nie było takiej myśli. Natomiast jak chłopaki wyjeżdżają, często mam taką, no jest, ja to bym nazwała jakimś takim fundamentalnym smutkiem, że kiedy widzę, jak się ładują objuczeni w kamizelkach, w hełmach, z automatami, z magazynkami, z całym tym tobołem, który waży kilkadziesiąt kilo, jak się idzie na pozycję, plecak, prowiant, woda i tak dalej. I jak się ładują na przykład do pick-upa, ja stoję, no i widzę, jak wchodzą, tak? I nie wiem, czy to jest słońce, czy to jest deszczowa pogoda jesienno-zimowa, pada jakiś śnieg z deszczem. Czasami robię zdjęcia, jak wsiadają do tego auta. Czasami mam w głowie jakąś myśl albo w formie modlitwy, albo jakiegoś takiego zaklęcia, żeby było wszystko dobrze, żeby wrócili. I rozumiem, że to jest, że jest to poza mną, no, znaczy, że tylko mogę wierzyć w to, że wrócą, tak? I patrzę, no i nie zawsze wracają, no tak to jest. Ja też miałam już kilka takich sytuacji, kiedy swoje zdjęcia wysyłałam rodzinom poległych, ponieważ na przykład okazywało się, że nie mają jakiego zdjęcia na przykład na pomnik, chcą zrobić zdjęcie pomnikowe, a nie ma zdjęcia, tak? I w moim archiwum zdjęciowym znajdowało się na przykład odpowiednie zdjęcie, bo rodzina dowiedziała się, że ja robiłam dużo zdjęć. Na pendrive'y czasami przegrywałam filmy z osobami, z którymi rozmawiałam, bo też miałam taki moment, że nagrywałam wywiady. Rozmawiałam sobie, takie 15-20-minutowe wywiady z motywacją, dlaczego przyszli, czym się zajmowali. To też dla mnie było bardzo otwierające oczy, bo ja wtedy dowiadywałam się, że ci żołnierze to nie jest piksel teraz tu i tak mundur w piksel, tylko że to jest taki palimpsest, że to oni coś mają ze sobą, tak? Że ten jest, nie wiem, ten jest mistrzem dosłownie mieszkałam teraz tak z chłopakiem, który był tam jednym z lepszych trenerów bilarda w Ukrainie, który się tam dochował iluś mistrzów Europy. Ktoś jest doktorem nauk biologicznych i odkryłam, kurczę, przecież to naczelnik sztabu, ja z nim non stop rozmawiam, nie wiem, przy kawie o czymś, a się okazuje, że on jest doktorem nauk biologicznych, tak? Ktoś jest, że oni mają ze sobą jakąś swoją przeszłość i z każdym można o czymś pogadać. To też jest dla mnie istotne, znaczy, bo myślę, że tutaj moje badania antropologiczne i to, że przez wiele, wiele lat robiłam badania terenowe na wsiach, pomogły mi jakby w byciu z bardzo różnymi osobami, bo ja jak robiłam badania terenowe na wsiach, to ja nie robiłam badania wśród tak zwanych inteligentów, tak? Tylko ludzi z prostych, zwyczajnych, żyjących tam swoim, powiedzmy, wiejskim życiem. I tutaj na wojnie okazuje się, że większość żołnierzy to nie są osoby z wyższym wykształceniem, tak? To są bardzo często osoby z zawodowym, dosłownie z zawodowym wykształceniem i ja z nimi nie będę rozmawiała na temat filozofii Kanta albo nie będę z nimi rozmawiała o buddyzmie na przykład, tak? ale mogę z nimi, mogę się od nich mnóstwo ciekawych rzeczy dowiedzieć o ich życiu, tak? Bo ktoś jest na przykład świetnym tynkarzem, a mnie interesuje sposób tynkowania. Ja jestem otwarta też na to, co on mi opowie, jak nie wiem, wykorzystuje kielnię, tak? Ale to jest kwestia otwartości na drugiego człowieka i rozumienia, że każdy z nas ma za sobą jakąś potężną przestrzeń i własny kosmos.
1: Długo tam jesteś i możesz pewne rzeczy zaobserwować i zaobserwować zmiany. Jak taka wojna jak ta zmienia ludzi? Począwszy od tego doktora biologii, po tego tynkarza.
0: No bardzo, wojna bardzo zmienia ludzi i rzeczywiście jest tak, że no mówi się, że trudno jakby wyjść z tej wojny, tak? Że ta wojna zostaje w głowie, ale to też jest wielka praca nad... Bo są osoby, są weterani, którzy potrafią wrócić do cywila i całkowicie dobrze się zaadoptować, funkcjonować, a są osoby, które pewnie nigdy tej wojny nie zostawią w swojej głowie. Wojna tworzy bardzo silne więzy braterskie i to zdecydowanie bardzo silne więzy, i bo w sytuacjach no właśnie kryzysowych ludzie się do siebie bardzo zbliżają, więc jeżeli jest to zaufanie, to zaufanie jest na 100%, bo jeżeli ja moje życie w dużym stopniu ja powierzam też innej osobie, albo inna osoba jest gotowa oddać za mnie swoje życie, no to jest najwyższe poświęcenie, tak? Ja wiem, że kiedy jadę samochodem z kimś i trafi, no oby tak się nigdy nie stało, na przykład dron FPV w nasze auto, to wiem, że chłopaki będą mnie ratować. I ja wiem, że też będę ratować chłopaków, tak? Znaczy, że ja nie ucieknę z tego miejsca, tylko będę próbowała udzielić pomocy ze świadomością, że też mogę zginąć, tak? Znaczy, to jest jakby naturalne i tego się chyba nie nazywa poświęceniem.
1: No ciekawe, czy tego się można nauczyć, bo ty już będąc tak długo w sytuacjach kryzysowych, wiesz, co mówisz. Będziesz pomagać, będziesz ratować, będą ciebie ratować, ale nigdy nie wiemy o sobie wszystkiego do momentu, kiedy nie zostaniemy sprawdzeni. Może nam się wydawać, że ja będę rzucać się z pomocą, a tymczasem jak przyjdzie co do czego, to albo mnie zamuruje, albo nie będę mógł się ruszyć, albo będę spieprzał w drugą stronę.
0: Znaczy, pomijając takie naturalne reakcje organizmu, tak, bo też oczywiście nie wiemy, jak nasz organizm, jak my się zachowamy w sytuacji takiego totalnego kryzysu, bo to, że człowiek może być zablokowany, właśnie zamurowany, czy w takim stuporze, to też jest zupełnie naturalna reakcja organizmu, tak? To też się tak dzieje, ale jest coś takiego jak etyka na wojnie i o tym się też mówi i chłopaki o tym wiedzą. I to jest, też się tak działa, że kiedy idzie się na przykład po rannego, wywozi się rannego, to ekipy, które wywożą rannego, mają świadomość, że mogą zginąć. Żołnierze, którzy wynoszą na noszach rannego, mają świadomość, że w tym momencie poświęcają swoje życie dla pobratymca. Ale jednocześnie wiedzą, że jeżeli oni go nie wyniosą, to dają zły przykład innym, bo ciebie też nikt nie wyniesie. To działa w dwie strony, tak? Więc to, jakby naturalna jest taka umowa, że kiedy jesteś w jakiejś grupie i macie do siebie wzajemne zaufanie, to pomijając, ja mówię, reakcję organizmu, która jest poza głową, to w głowie powinno być jednak taki przekaz, że ja mam obowiązek pomóc. Także wojna bardzo zmienia i na pewno zmieni. Część osób nie wróci do zwykłego cywilnego życia i będzie zawsze szukała, znaczy ja to widzę po 14 roku, tak, gdzie do dzisiaj mam bardzo silne, bliskie relacje z osobami 14-15 roku i czuję się w pewnym sensie członkiem jakiejś takiej wspólnoty, tak, chociażby tej ajdarowskiej, w której byłam w tym batalionie wśród tych żołnierzy wówczas, i to jest, my o sobie wiemy, co kto komu się dzieje, kto gdzieś tam wyjechał, kto zmarł, kto naturalnie, nie wiem, wyjechał za granicę, to jakby tworzy się rodzaj wspólnoty, to tak jak, no nie wiem, rodziny się tworzą, tak? Takie dodatkowe z wyboru rodziny, więc no wojna zmienia, tak? Wojna też to, co ja mogę o sobie powiedzieć, co mi też na pewno ustawia priorytety, to jest ważne. Ja też jakby przeżywam taką, no niezwykłą na pewno przygodę z samą sobą, chociaż nikomu nie życzę, oczywiście sobie też nie życzyłam, żeby być w tej wojnie, ale przygodę w rozumieniu, w takim sensie, że Ja odkrywam, co na przykład mi pomaga wracać do cywila, bo ja cały czas żyję pomiędzy, tak? Dwie nogi. Jedna noga w Polsce, druga w Ukrainie, gdzie ta głowa się resetuje. I na przykład ja wiem, że ja się resetuję w pracy fizycznej, że ja się resetuję w pracach w ogrodzie, że ja się resetuję w pracach remontowych, że to jest to, co mnie przywraca do życia i wtedy jakby w pełni się poświęcam jakiemuś zadaniu i przestaję myśleć o tak bardzo, bardzo o tym, co jest w danym dniu na froncie, tak? Że znaczy nie jestem już tam zakorzeniona, tylko jestem tutaj i sobie, można powiedzieć, ładuję baterię po to, żeby móc wrócić tam i pomagać dalej.
1: Hmm. A jak my możemy pomóc? Bo nie każdy z nas gotowy jest pojechać w konwoju i być przy okopie, w okopie, czy w strefie. No, jak my możemy pomóc? Bo mimo, że może chcieliśmy jako społeczeństwo bardziej pomagać 5 lat temu, to nadal jest cała masa ludzi, którzy chcą pomagać.
0: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że są jeszcze ludzie, którzy chcą pomagać i bardzo się z tego cieszę i też bardzo dziękuję za to pytanie. Można pomóc. Ja jestem prezeską Fundacji Magia Karpat. Fundacja została powołana przed inwazją na pełną skalę, stąd nazwa związana z Karpatami, ponieważ ja się zajmowałam badaniem Karpat i to była fundacja, która na początku została powołana jako fundacja edukacyjna w kwestii właśnie starych rzemiosł czy zwyczajów karpackich. Ale w momencie, kiedy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę, został dostosowany statut fundacji do możliwości pomocy Ukrainie, ale już nazwa nie została zmieniona, stąd taka nazwa, ale cały czas jakby ten dzisiaj głównym zadaniem fundacji jest rzeczywiście pomoc Ukrainie, właśnie pomoc zarówno żołnierzom, jak i osobom cywilnym i zwierzętom i medykom, bo to jest też bardzo ważne. Znaczy bardzo dużo pomocy medycznej, przekazujemy zarówno do szpitali, jak na punkty stabilizacyjne i dla konkretnych osób, które na przykład, nie wiem, są ranne i trzeba wspomóc jakimiś lekami. Więc ta pomoc medyczna też jest bardzo istotna, rehabilitacyjna też. Więc można oczywiście znaleźć nas w internecie, Fundacja Magia Karpat. Mamy zawsze zrzutkę jakąś, więc przez zrzutkę, przez Facebook.
1: Czyli najlepiej po prostu wpłacać pieniądze.
0: Tak, w chwili obecnej na pewno najlepiej wpłacać pieniądze, ale też często przejmujemy dary rzeczowe. Ja też, ludzie mi przekazują na przykład karmę dla zwierząt, woże. Nie wiem, ktoś pyta, a czy na przykład nowy wózek inwalidzki, który jest po kimś albo tam mało używany, czy przyjmę? Oczywiście, że przyjmę. Także ja też pomoc rzeczową często wożę. Teraz na przykład będę miała ileś rowerów, które ktoś wyremontował i są w bardzo dobrym stanie, a ja te rowery, no bo jak mam miejsce w samochodzie, w busie, to czemu mam nie wziąć, tak? Te rowery przekazywałam dzieciakom, które wcześniej jeszcze mieszkały, teraz już tam, gdzie jestem, to prawie nie ma dzieci.
1: Olga, i pytanie na koniec. Co z tego będzie? Jak to się wszystko skończy? Na to pytanie pewnie odpowiedzi nie udzielisz, ale czy wystarczy im determinacji? Czy się obronią?
0: Co będzie, nie wiem. Natomiast to jest wojna o przetrwanie, więc jakby tutaj nie ma wyjścia, tak? To jest zero-jedynkowa sytuacja, że albo oni nas, albo my ich, tak? Po prostu tu... I to nie chodzi tylko o Ukrainę, tylko w ogóle o zagrożenie bezpieczeństwa całej naszej części europejskiej, wspólnotowej, bo ja uważam, że to jest wojna po prostu wartości. Ile masz siły, tyle walczysz, a ile siły mają ludzie, którzy są jakby zapleczem żołnierzy, no to super, bo wiadomo, że to zaplecze jest tak samo ważne, dokładnie tak samo ważne jak pierwsza linia. Absolutnie, bo bez zaplecza nie będzie wojny, znaczy nie będzie po prostu możliwości stawiania oporu.
1: Olga Solarz, Dzikie Pola, Kontrofensywa. Druga część, mam w ręku tę książkę, więc jeżeli komuś się spodobało, jeżeli kogoś zaciekawiło, no to proszę przeczytać. Olga, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas i przyszłaś tutaj do nas, do studia i uważaj na siebie po prostu.
0: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 19 w 20 odsłonie programu Vibe na antenie Radia 357. Witam Państwa Bartłomiej SKUB i Skubisz za konsoletą realizatorską Gęsty przez najbliższe dwie godziny. Mam nadzieję zaprezentować Państwu dużo dobrej muzyki spod szyldu, jak ja to określam, Black American Music. Będzie również gość w drugiej godzinie Proce NT, legenda polskiej sceny hip-hopowej. Będziemy rozmawiać m.in. o jego najnowszej epce Grawitacja Dusz, ale zanim to sporo nowości, sporo świetnych polskich wokalistek, ale nie tylko. Jak zazwyczaj zaczynam od klasyki. Missy Elliott ze swojej debiutanckiej płyty Super Dupa Fly, The Rain. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy Missy Elliott ze swoimi futurystycznymi teledyskami i singlami zaczęła pojawiać się na MTV, na Vivie, te utwory produkowane przez Timbalanda, który jeszcze wtedy nie był tak szeroko znany, rozpoznawany. To było na pewno coś bardzo, bardzo oryginalnego i ja właśnie do tej pierwszej debiutanckiej płyty Missy Elliott postanowiłem dzisiaj wrócić. No to jeszcze jeden singiel z tego albumu, Suck It To Me, z gościnnym udziałem Dabrat. Vibe potrwa do 21:00. Zapraszam serdecznie.

Missy Elliott i Da Brat oraz oczywiście produkcja Timbalanda, Suck It To Me, a wcześniej The Rain z debiutanckiej płyty Missy Elliott, Super Dupa Fly. Naprawdę, to było bardzo duże wydarzenie, jeżeli ktoś z Państwa słuchał wtedy muzyki R&B, śledził to, co działo się wtedy na amerykańskim rynku, to chwilę później debiutowała znakomita wokalistka Maya, której płytę najnowszą, Retrospect, która ukazała się 15 maja, już we fragmentach prezentowałem w poprzednim programie, ale oczywiście mówiłem, że będę do tej płyty wracał i chcę wrócić do niej już teraz, ponieważ jest to jedna z najczęściej słuchanych przeze mnie płyt ostatnio. Można powiedzieć, płyta, która ukazała się w tym roku, a momentami brzmi bardzo klasycznie, jak album, który równie dobrze mógłby ukazać się lata wcześniej. No to teraz dwa utwory z płyty Retrospect. Ain't Another z Joinerem Lucasem i Games With My Love, gdzie pojawia się Dizzy Wright, Maya.

Maja z płyty Retrospect w utworach Ain't Another i Games with My Love. 15 maja to jest ta data. Już w zeszłym tygodniu zwracałem uwagę na tę datę, ponieważ tego dnia ukazało się wiele świetnych albumów, świetnych singli i ta data, można powiedzieć, prześladuje mnie już drugą audycję z rzędu. Nie robię tego, nie jest to zaplanowane przeze mnie, ale bardzo dużo utworów, które prezentowałem tydzień temu i teraz właśnie ukazało się 15 maja. I podobnie jest z singlem, który chciałem teraz Państwu zaprezentować. Będzie to premiera w programie Vibe. Polska wokalistka Sara, która właśnie porusza się w tym klimacie soulu i R&B, a już wielokrotnie też z gościniami i gościami Vibe'u rozmawiałem o tym, że nie jest najłatwiej funkcjonować na polskim rynku, wykonując właśnie taką muzykę. Natomiast Sara, którą możecie Państwo już kojarzyć chociażby z autorskich albumów, ze współpracy ze znakomitymi wykonawcami jak Rosalie, Ras Mentalizm, O Co Chodzi, Grubson czy BRK oraz również ze współpracy ze znakomitym zespołem P-Unity. Sara zaprezentowała właśnie 15 maja swój singiel zwiastujący takie nowe otwarcie w jej twórczości, singiel pod tytułem Spieszę się powoli. Już mogę powiedzieć, że kolejne premiery singlowe od tej wokalistki są w drodze i niewykluczone, że już za tydzień będę mógł zaprezentować kolejny premierowy singiel, a na razie polecając Państwa uwadze twórczość Sary, najnowszy singiel Spieszę się powoli.

To Sara w najnowszym singlu Spieszę się powoli. Kolejne single w drodze, kolejne single z przyjemnością będę prezentował w programie Vibe. A teraz kolejna świetna polska wokalistka, na którą pragnę zwrócić Państwa uwagę. Janika, pochodząca ze Szczecina, wokalistka i songwriterka, również porusza się w klimatach R&B, neo soul, dream pop, jazz, współpracuje ze świetnymi producentami i muzykami. Pod koniec zeszłego roku Janika zaprezentowała singiel Szafa, a całkiem niedawno w sieci pojawiła się wersja live tego utworu, live sesja, którą Państwo mogą zobaczyć w formie wideo, a za chwilę będą mogli usłyszeć w formie audio. Później jeszcze singiel z debiutanckiej epki Janiki Tough Lovin' i mam nadzieję, że Janika również będzie gościć częściej w magazynie Vibe i też kiedyś pojawi się tutaj jako gość programu.

To Janika w utworach Szafa w wersji live oraz Tough Lovin. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną pod adresem bartlomiej.skubiszmałparadio357.pl bartlomiej.skubiszmałparadio357.pl lub pod postem na profilu facebookowym Radia 357, pod postem anonsującym gościa dzisiejszego programu. Już po 20 gościem magazynu Vibe będzie ProCNT. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do gościa, jeżeli mają Państwo jakieś propozycje czy uwagi co do treści muzycznej, serdecznie zapraszam do kontaktu. A teraz wracamy już do hasła 15 maja, bo 15 maja ukazał się album formacji Tank and the Bangers The Last Balloon. Również już słuchaliśmy dwóch utworów z tej płyty, a teraz przed nami dwa kolejne: Go Your Own Way i Honeycomb.

Tang and the Bang ze znakomitej płyty The Last Balloon w dwóch utworach Go Your Own Way i Honeycomb. No i proszę Państwa, nie będzie niespodzianką, jak powiem, że pozostajemy w klimacie 15 maja. Ponieważ również 15 maja ukazała się koncertowa epka nagrana live Lendy, Pauliny Lendy, wokalistki, polskiej wokalistki, którą zresztą gościłem tutaj jakiś czas temu w studiu Radia 357, a która to wokalistka miała wielką przyjemność, nieoczekiwaną przyjemność zaśpiewania dla Eryki Badu, stojąc w pierwszym rzędzie podczas jednego z dwóch ostatnich koncertów Eryki Badu w Polsce. Później miała możliwość spotkania się z Eryką Badu, porozmawiania z nią o tym wszystkim, zresztą z wielką pasją opowiadała tutaj w studio, jak również o swojej muzyce i zapowiadała wtedy tę koncertową epkę. No i ta epka się ukazała. Serdecznie Państwu polecam. I teraz dwa utwory z live z epki Lendy. Czas surferów i Odwilż.

chwilek ty jadłam za dwie. Choć nie byłam głodna, to w sumie zjadałam twój obiad, wiem. Gdy patrzyłeś na mnie przez sen, ta za krótka kołdra i ja taka lewo przytomna w niej. Boże, nie chrapałam, wiadomo, gdy Pluton i Ryan i łowca na ekranie w moro szedł. I kiedy mówiłam, że nie chcę od życia już więcej,

To była Lenda ze swojej live epki, która ukazała się 15 maja. Utwory Czas Surferów i Odwilż. No i proszę państwa,

0: Obiecuję, że to już ostatnia płyta, która ukazała się 15 maja w tym programie. Drake, czyli można powiedzieć absolutny gigant show biznesu, jeżeli chodzi o światową scenę hip-hopową. 15 maja wypuścił nie jeden, a trzy albumy. To w czasach, kiedy żyjemy singlami, w czasach, kiedy albumy są słuchane coraz rzadziej od deski do deski, no to dosyć ekstrawaganckie posunięcie, ale myślę, że Drake może sobie pozwolić na takie ruchy. Natomiast ja przesłuchałem te wszystkie trzy albumy i stwierdzam, że jeden z nich, czyli Iceman, można powiedzieć, ten główny album, jest najbardziej wart zaprezentowania. No i z tego względu dwa utwory i tak sobie płynnie przejdziemy w godzinę 20, ponieważ już gość programu siedzi sobie tu spokojnie w studiu ProCNT i po 20 będziemy rozmawiać z naszym gościem. Ale póki co Drake z płyty Iceman. Make them cry i make them pay.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: To Drake z płyty Iceman w utworach Make Them Cry i Make Them Pay. To jedna z trzech płyt, które Drake zaprezentował 15 maja, a w taki sposób weszliśmy w godzinę, w drugą godzinę programu. Są 3 minuty po godzinie 20.
1: Radio 357.
0: W studiu Radio 357 jest już zapowiadany gość Procente, ale jeszcze nie będziemy rozmawiać. Wprowadzę Państwa w klimat tej rozmowy. Sięgnę trochę do przeszłości naszego gościa. Wybrzmią teraz dwa świetne utwory, ale utwory nagrane już jakiś czas temu, które myślę wywołają wspomnienia i emocje zarówno u słuchaczy, jak i u naszego gościa. Nie ma emocji, nie ma rapu, Lovaholics oraz Podróż do źródeł czasu, Procente i Wielki Jan Nowicki.

W życiu przeżywa się tylko dwie miłości prawdziwe. Pierwszą, która umiera, i ostatnią, od której się

kibić. To nie ślepy traf, to nie takie proste by być. To gra o wiele trudniejsza od skrabli, trudna jak diabli. Żywioły się zetknęły, różne są faktów, efekty. Od nas zależy, czy będziemy mieli tu raj na ziemi. Czysta chemia bez chemii.

miłość. Miłość to coś, co było kiedyś wielkie, albo co w przyszłości rozwinie się w coś wielkiego. W teraźniejszości zaś nie zadawala.

0: 100% i nieodżałowany Jan Nowicki w utworze Podróż do źródeł czasu, który znalazł się również na ścieżce dźwiękowej do filmu Jeszcze nie wieczór, a wcześniej, no można powiedzieć, klasyk polskiego undergroundu Nie ma emocji, nie ma rapu, Lavaholics, czyli Procente, Patro, Gruby Mielski, Reno, Peter Pitts, Spinacz i Frank Nino. A Procente jest już gościem magazynu Vibe, siedzi ze mną, spogląda na mnie i się uśmiecha. Cześć Michał.
1: No cześć, cześć Bartek, pozdrawiam słuchaczy Radia 357, szczególnie moją kochaną teściową Bożenę, która bardzo lubi was słuchać.
0: Zresztą Michał przecież też jest radiowcem z krwi i kości, jest jednym z tych, powinniśmy jakieś stowarzyszenie raperów radiowców założyć, bo jest nas w sumie, jest nas trochę. Ale zanim o tym, zanim o twojej najnowszej epce Grawitacja dusz, kiedy posłuchałeś tych dwóch utworów, których teraz słuchaliśmy, to łezka się wokół zakręciła, takie beztroskie wspomnienia beztroskich czasów wróciły. Ja pamiętam, mówiłem ci to teraz poza anteną, kiedy spotkałem Jana Nowickiego po premierze filmu Jeszcze nie wieczór i zagadałem do niego, bo przecież tam w tym filmie wy freestylujecie razem na scenie z Janem Nowickim i powiedziałem, panie Janie, ja też jestem raperem, a on wtedy powiedział do mnie, a Procenta znasz?
1: Bardzo dobre pytanie ci zadał.
0: No więc jak, co czujesz, kiedy słuchasz tych utworów?
1: No jestem nieco wzruszony, nie ukrywam, że to były piękne wspomnienia, piękne chwile. Człowiek, kiedy robi różne wartościowe rzeczy, tu i teraz tego nie docenia, dopiero później, kiedy wraca pamięcią, kiedy przypomina sobie te wszystkie sytuacje, zaczyna rozumieć kluczowe momenty, punkty zwrotne w swoim życiu. Także te dwa kawałki na pewno są ważne.
0: Ale ty, myślę, że zawsze miałeś słabość jednak do pewnych osobowości. One cię inspirowały. Czy to były właśnie osobowości z świata, no głównie ze świata kultury, ale też ze świata literatury, muzyki. Pojawiają się takie inspiracje, kiedy prześledzimy twoją w zasadzie 25-letnią przygodę z rapowaniem, z nagrywaniem. Więc Jan Nowicki to nie jest chyba jedyna taka osoba. I jednak mam wrażenie, że doceniałeś wagę tych osób, z którymi się spotykałeś lub które cię inspirowały do pisania. Czy było takich spotkań więcej?
1: No, w czasach, kiedy nie ma autorytetów, na pewno takie podejście trąci myszką jak moje, ale faktycznie autorytety, wielcy ludzie zawsze były takim moim kompasem albo po prostu latarnią na wzburzonym morzu. Wskazywały mi drogę artystyczną i popychały we właściwym kierunku. Na pewno Jan Nowicki, na pewno takim kimś był dla mnie zawsze Bohumił Hrabal na przykład. Jeden z powodów, dla których przeprowadziłem się do Czech.
0: O tym też porozmawiamy na pewno.
1: Ale
0: dzisiaj
1: też na przykład Leszek Pisz, taki piłkarz, który wykonywał rzuty wolne jak rzuty karne.
0: To nawet ja kojarzę Leszka Pisza, chociaż piłką nożną się w zasadzie nie interesuje.
1: Kapuściński, który nauczył mnie pewnej metody pisania, czyli tak naprawdę nie tyle pisania, co łączenia cytatów w opowieść. No, autorytety to jest rzecz. Autorytety są tak ważne, że trzeba o tym mówić.
0: No właśnie. Wspomniałem już ponad 25 lat twojego konsekwentnego działania, ponad 20 albumów, które współtworzyłeś, tworzyłeś i to wszystko w zasadzie można powiedzieć metodą do it yourself, Aloha Entertainment, własne wydawnictwo. Zawsze trzymałeś pieczę nad tym, trzymasz cały czas. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli nazwę cię jednym z aktywniejszych, najbardziej płodnych raperów na polskiej scenie, najbardziej konsekwentnych. No chciałem zapytać, wiesz, skąd bierzesz cały czas tę determinację, skąd bierzesz cały czas tę motywację, tę inspirację również, żeby takim równym tempem kroczyć tą ścieżką?
1: No staram się nie tracić kontaktu z inspiracjami i z bodźcami przede wszystkim, czyli nie popadać w rutynę, odrdzewiać się w miarę możliwości. Miłość to jest też, myślę, że to paliwo napędowe twórczości mojej i chyba większości artystów, czyli myślenie o miłości, staranie się zrozumieć, na czym polega generalnie miłość, czym to jest, czego w niej szukamy, w jakim kierunku chcemy ją rozwijać. I tutaj mam na myśli zarówno miłość do muzyki, do słowa, jak i miłość do ludzi, pogłębianie najważniejszych relacji w naszym życiu. To wszystko to wszystko tworzy taką strukturę, w której jestem w stanie odnajdywać wenę, tą taką iluminację gdzieś tam czasem znajdywać, taką chęć tworzenia właśnie.
0: No nie mogę się z tobą nie zgodzić, natomiast chciałem cię jeszcze zapytać i to już tak nawet prywatnie zadałbym ci to pytanie, jako człowiek, który również zajmuje się tą profesją co ty. Czy masz jakąś taką codzienną rutynę, bo ja mam wrażenie, że ty oddychasz rapem, że ty po prostu rapujesz non-stop. To oczywiście może być złudne przekonanie, ale jednak, jak bardzo ten rap jest obecny w takim twoim codziennym życiu?
1: Freestyle to jest chyba to, o czym teraz będę chciał ci powiedzieć.
0: No tak, no bo przecież też zasunąłeś jako freestyle'owiec z początki twojej twórczości. To w ogóle bitwy, często obecność na bitwach i dalej ci się zdarza przecież.
1: No na bitwach już...
0: No na bitwach nie, ale zdarza ci się freestyle'ować.
1: Oczywiście, nawet wczoraj freestyle'owałem na scenie podczas 20 urodzin audycji Hip Hop Campus. Kocham freestyle'ować i chyba narodziny mojego syna były takim nowym początkiem, kolejnym otwarciem zajawki freestyle'owej, bo po prostu to nam tworzy wesołą relację z synem. Sobie lubimy siedzieć przy stole i wymyślać różne rymy. Staram się go wprowadzać w ten świat tworzenia słów, łączenia ich ze sobą. Nawet czasem wymyślam jakiś rym, a mój syn mówi, nie, no tato, to w ogóle się dobrze nie rymuje. To jest jakiś taki niedokładny rym, wymyśl coś lepszego. I tak sobie żyjemy w ten sposób. Umilamy ten nasz, ten nasz czas. No, twórczość jest czymś, nad czym cały czas trzeba pracować, trzeba o to dbać, trzeba to pielęgnować. No tak jakbyśmy mieli kota w domu i po prostu starali się go utrzymywać w dobrym stanie psychofizycznym. I nie potrafię wyobrazić sobie życia bez pisania, bez wymyślania nowych tematów, bez słuchania bitów. Mogę nie słuchać hip-hopu, no może poza Redmanem, bo co jakiś czas Redman musi być obecny w moim życiu.
0: No to ciekawe, co powiedziałeś, czyli Redman, którego też prezentowałem w programie Vibe, znakomity absolutnie raper, ale czy to jest taka najważniejsza raperska postać w twoim życiu, skoro jego wymieniłeś?
1: Tak. Byłem ostatnio na koncercie w Pradze Redmana. Trasa koncertowa najnowszej płyty, no najnowszej, sprzed roku, Muddy Waters 2.
0: Znakomity album.
1: I uważam, że Redman jest faktycznie osobowością, inspiracją i autorytetem rapowym, który stawiam na pierwszym miejscu, bo się nad tym zastanawiałem, którego rapera kocham najbardziej. Jest tylu wspaniałych MCs, to Redman jednak jest numerem jeden. Ten jego stosunek do pracy, że trzeba po prostu cały czas dawać z siebie 100%. To, że on po koncercie przez godzinę podpisuje płyty, że wchodzi na różne konstrukcje w klubie i z nich skacze w wieku 50 lat. No jest niesamowitym gościem. Skacze na spadochronie. No, polecam wszystkich jego profil na social media.
0: No, ale też jego zawadiacka natura, skłonność do żartu, dystans do samego siebie, to myślę coś, co łączy jego z tobą, tak mi się wydaje. Zanim porozmawiamy o epce Grawitacja Dusz, która ukazała się w tym roku, którą przyniosłeś zresztą ze sobą na płycie winylowej, to posłuchajmy utworu tytułowego.
2: Major. Play that shit.

wciąż, nie wiedząc, którą wybrać z dróg, bo w każdą z nich wdeptane są wczorajsze ślady naszych stóp.

0: dusz.
1: Złoto i zieleń, pozostałości poprzednich wcieleń. Pachnące chmiele i topy świeże. Sny o potędze, podejścia siermiężne. Śliskie krawędzie, odejścia przedwczesne. To muzyczne jestestwo, osobiste świadectwo. Chcę, by dziecko swoją drogę przeszło. Czasem widząc zło, czuję głód. I to jest właśnie grawitacja dusz.
2: To jest właśnie Grawitacja dusz, czyli utwór tytułowy z najnowszej epki mojego gościa ProcNT. Wytłumaczyłeś trochę w tym utworze, czym jest ta grawitacja dusz. Słuchając tej epki wyprodukowanej w całości przez Majora, można takie troszkę natknąć się na dosyć gorzkie refleksje z twojej strony. I zanim o konkretnych utworach i o tych refleksjach, to jednak, no, czy mógłbyś rozwinąć jednak, czym ta grawitacja dusz jest? Dlaczego określałeś ten utwór jako najważniejszy z tej płyty? Dlaczego ten utwór stał się utworem tytułowym?
3: No, grawitacja dusz to jest ta siła, która ciągnie nas w dół, która pokazuje nam złe rzeczy. Patrzymy na te złe rzeczy i czujemy głód, czyli mamy ochotę je zrobić. To jest takie ludzkie w sumie. I faktycznie płyta Grawitacja dusz, epka Grawitacja dusz, to jest taki portal z Polski do Czech. To jest projekt, w którym chciałem wytłumaczyć moim odbiorcom, słuchaczom, dlaczego przeprowadziłem się z Warszawy do Pragi, bo dużo osób mnie o to pyta. I oczywiście można tak to wszystko opowiedzieć optymistycznie, czyli kocham Pragę, jest to piękne miasto, uwielbiam Bohumiła Hrabala, chciałem poczuć klimat z jego książek, chciałem być bliżej hip-hop campu i tam w Pradze już czekać, aż w końcu hip-hop camp się reaktywuje.
2: No i się reaktywuje
3: i się
2: w tym roku.
3: Reaktywował, tak. No oczywiście lubię te złote ambrozje czeskie, ale gdzieś pod tym, podskórnie jednak bulgocze ta magma taka emocjonalna i właśnie ta substancja przelała się, zmieszała się z woskiem i stworzyła album Grawitacja dusz.
2: Ale powiedz mi, czy to jest taki... No bo słuchając twojej muzyki, twoich tekstów, myślę, że był to pewien proces. I jednak nawet cytując ciebie z albumu Grawitacja dusz, może nie do końca dokładnie, ale mówisz tam, że wydałeś ponad 20 płyt, ale nie zdyskontowałeś tego trudu. I czy to było takie poczucie, no nie wiem, jakiejś może niesprawiedliwości, czy tego, że ta karma do końca nie wróciła? No bo jednak pracując tak konsekwentnie, tak długo, można byłoby oczekiwać być może jeszcze trochę większych efektów. Natomiast też byłeś w stanie obserwować przez te 20 kilka lat, jak zmieniały się te czasy, jak zmieniała się koniunktura, jak zmieniała się sytuacja na rynku. Cały czas prowadziłeś własne wydawnictwo. Musiałeś dbać o to, żeby te albumy, które nagrasz, też jakoś trafiły. Zresztą nie tylko albumy. Dlatego masz, myślę, taki bardzo szeroki ogląd tej całej sytuacji. I właśnie, czy to był jakiś proces? Czy to miały na to wpływ również takie czynniki, które są nie do końca zależne od nas, czyli właśnie na przykład koniunktura, na przykład to, czego dzieciaki teraz chcą słuchać i dlaczego wolą słuchać czegoś innego i ta konsekwencja nie zawsze, nie do końca jest doceniana czy nagradzana tak, jak być powinna.
3: No, ja zawsze uważałem siebie za takiego artystę, który posiada warsztat reporterski i też wykształcenie dziennikarskie zdeterminowało fakt, że jestem tekściarzem poszukującym, lubię patrzeć na to, co się dzieje dookoła, myśleć o tym. Takim rozkminkowiczem, trochę osiedlowcem, trochę studentem wiecznym. I szukam wciąż, no to też mieszkając w Czechach trzeba uważać na słowo szukam, bo to jest bardzo wulgarne słowo, ale przez całe życie szukam swojego miejsca na tym świecie, szukam swojej drogi. No też się mówi, trzeba się zmieniać, by sobą pozostać. I nie lubię stać w miejscu, nie lubię rutyny, nie lubię robić tych samych rzeczy w kółko, zjadać swojego ogona, kręcić się dookoła słupa. Także wierzę w to, że na każdego z nas czeka szczęście, tylko trzeba za nim pędzić, trzeba rozglądać się dookoła i być gotowym na ten moment. Zresztą na tym polega hip-hop, że jesteś zawsze gotowy i przeprowadzka do Czech pozwoliła mi pozwoliła mi dokonać takiego nowego otwarcia, a zarazem zachować świeżość jako twórca. Wydaje mi się, że to jest też taki mój wytrych, tak jak jedziemy szosą na GPS-ie i jest korek. Jest duży korek, także GPS pokazuje nam, że będziemy stać godzinę w korku, ale tutaj pojawia się
2: alternatywa,
3: że można tam polami jakoś przejechać w ogóle bokiem i ominąć ten korek i ja właśnie taki proces wykonuję.
2: Czyli to dobrze słyszeć, że te motywacje nie były takie jednak tylko gorzkie, negatywne, tylko że widzisz w tym jakieś światło, bo też rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że przecież plany cały czas są. O te plany to ja cię zapytam dopiero na koniec, więc nie chciałbym, żebyś teraz spoilerował już w tym momencie, ale powiedz mi, jak przyjmuje się według ciebie ta płyta Grawitacja Dusz? Jakie do ciebie spływają opinie na jej temat?
3: Opinie spływają do mnie pozytywne, bo ci, którzy płyty posłuchali, raczej coś z niej wyciągnęli. Nie jest to na pewno płyta dla każdego. Nie jest to płyta, która jest w stanie przyjąć się szeroko i być taką, wiesz, płytą, której wszyscy słuchają i która... Otwierasz lodówkę, a tam Grawitacja Dusz. Wchodzisz do kebaba, a tam leci Grawitacja Dusz. No to w ogóle nie jest taki album, ale byłem tego z pełną premedytacją, stworzyłem właśnie takie dzieło. To jest przede wszystkim dla mnie katarzis. Nagrałem to dla samego siebie, po to, żeby wyczyścić swoją duszę, żeby móc stworzyć coś zupełnie nowego, świeżego, bez takiego bagażu, powiedzmy, który nie jest mi potrzebny, bez balastu, który gdzieś tam by mi ciążył w tym wszystkim. No tak, to tak porównałbym to do sytuacji narkomana, który ćpa mocne używki, jakąś heroinę może, albo fentanyl i chce z tym zerwać. No to przez jakiś czas te toksyny wychodzą z niego, nie jest mu dobrze na świecie. Musi to z siebie wypluć, musi to wypocić, ale no, po każdej nocy nadchodzi dzień i wschodzi słońce i można wtedy rozpocząć nowy rozdział. I o to chodziło z tą płytą, o to walczyłem i wydaje mi się, że ten cel w pewnym sensie osiągnąłem.
2: No tak, patrząc na ciebie w tym momencie i rozmawiając z tobą, mam wrażenie, że zrzuciłeś jakiś ciężar z pleców i odczuwasz ulgę. Zaraz wrócimy do rozmowy. Kolejny utwór z epki Grawitacja Dusz. Jedna miłość.

uszu. Nadal żyję z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień i z godziny na godzinę. Ma co ho nadziejo, znam cię jak zły szeloch. Tu od połowy lat 90. płynę. Wierzę w miejskie legendy i w siebie. Mam debet, ale znam liryczne kung fu. Pochłaniam swój niezbędnik niespiesznie. Miłość do pieniędzy jest kwestią gustu.

szukać. Tacy kosmiczni nomadzi. Nigdy nie czuliśmy się tak bezradni, chociaż nigdy nie byliśmy tak liczni. Nigdy aż tak mocno nie różniły nas tu podziały. Nadal żyję z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z godziny na godzinę. Macocho nadzieją, znam cię jak z myszeląg. Tu od połowy lat 90. płynę. Nadal

0: To Procente i Major w utworze Jedna Miłość z epki Grawitacja Dusz, czyli najnowszego wydawnictwa Procente. Płyta ukazała się w wersji winylowej oraz w wersji CD oraz w wersji cyfrowej. Nie, tylko w wersji winylowej, limitowany nakład. Czy jeszcze możemy tę płytę dostać?
1: Tak, można ją jeszcze dostać w moim sklepie alohasklep.pl. Natomiast na CD album ukaże się dopiero w zestawie, w preorderze z płytą Aloha Imprak, nad którą pracuję. A nie wiem, czy SKB i zauważyłeś, że na okładce, co ci przypomina to kółko, powiedz.
0: Wiesz co, mam tu trochę słabe światło, ale to jest, no widzę jakiś kosmos, być może jest to planeta albo taki obraz nieba.
1: A kojarzysz, jak wygląda czeskie metro w Pradze? Jakie są kafelki takie okrągłe w praskim metrze?
0: Wiesz co, raz byłem w Pradze i chyba nawet jeździłem metrem, ale nie zanotowałem tego, więc to jest... Ale to jest ciekawe, że powiedziałeś też tutaj jeszcze poza anteną, że te utwory pisałeś przed wyjazdem do Pragi, a tak naprawdę i nie wiedziałeś, co te teksty, i nie wiedziałeś, co do końca z nimi zrobić, a później ta Praga ci podpowiedziała to? Jak ci się tam w ogóle żyje? Czy wrastasz jakoś w ten krajobraz Pragi, również ten hip-hopowy, muzyczny? Czy cały czas jest jednak tak, że jesteś tam, chłoniesz atmosferę, inspirujesz się, ale jednak ta kotwica jest tutaj w Polsce, w Warszawie?
1: Wszystkiego po trochu. Ja w żaden sposób nie opuściłem Polski, tylko poszerzyłem swoje pole działania. Powiększyłem swoje żerowisko jako młody gepard. Bardzo fajnie się żyje w Pradze. Mieszkam akurat w południowej Pradze. Mówi się pochoda na ichu, czyli komfort na południu. To jest ostatnia stacja czerwonej linii metra, haje. Jest tak, w ogóle w czeskim kolokwialnym języku się mówi idź na haje, czyli idź tam w cholerę, gdzieś tam w ogóle, już nie chcę przeklinać, ale wiecie, o co chodzi. No i mam bardzo blisko domu, a mieszkam w bloku, to jest takie blokowisko troszeczkę, ale w pobliżu lesoparku, to jest taka też ciekawa dosyć struktura urbanistyczna czeska, czyli połączenie lasu.
0: Wyłączyć swój telefon, który...
1: Połączenie lasu, a to Wini akurat dzwonił, taka zabawna sytuacja.
0: Pozdrawiamy Winię.
1: Winic już akurat dzwoni. A, bo był na listę wczoraj wpisany, ale chyba nie przyszedł. Natomiast no, mam tam właśnie taką też hostiwarską przechradę, czyli zalew stworzony z rzeki Botycz, który już prawie 100 lat chyba istnieje. I tam jest jedna z najstarszych plaż nudystów w Czechosłowacji, na której możesz sobie czepowane piwo zamówić, no po prostu posiedzieć jak na Mazurach, pokąpać się w wodzie, popływać i...
0: Znaczy ona kiedyś była w Czechosłowacji.
1: No tak, no ale teraz to już są Czechy oczywiście. Więc w Pradze się bardzo fajnie żyje i jest tam cała masa inspiracji. Jest oczywiście klub Jazz Dog, mój ukochany. Ostatnio w ogóle był koncert w Jazz Dogu. Jazz Dog orkiestry 15-osobowej, 15 instrumentalistów.
0: Tam chyba na perkusji gra mój kolega Daniel Soltis, wspaniały...
1: Możliwe.
0: Perkusista.
1: Ale koncert był genialny, bo to na stulecie urodzin Milesa Davisa akurat cały przekrój twórczości Milesa, aż do tych płyt w stylu Fusion. Fantastyczny wieczór, też fantastyczny klub, bo tam też są dobre piwa kraftowe akurat dostępne. Lubię to połączenie muzyki, szczególnie jazzowej z piwem, hip-hopowej również. Ale też robię różne rzeczy w Pradze, bo też praski salon piwny. Ostatnio Orion z PSH się dograł do kawałka, do którego ja też się dograłem. Wystąpimy w tym roku na hip-hop campie jako kalendarz Majów. Także te czeskie koneksje się poszerzają. To też nie jest taka bardzo szybka droga i szybki proces, bo Czesi są... No,
0: trzeba zdobyć ich zaufanie.
1: Mają taką swoją strukturę, taką swoją osobowość mają większość z nich. Są trochę hermetyczni i konserwatywni, ale w takim fajnym znaczeniu mi to osobiście pasuje. No i chciałbym być takim medium, które w Czechach promuje Polskę i Warszawę, a w Warszawie i Polsce promuje Czechy. Bardzo mi się podoba ta rola.
0: No to życzę ci powodzenia na tym polu również. No i właśnie tutaj dosyć takie jednak pogodne refleksje w naszej rozmowie, ale myślę, że kiedy nagrywałeś tę płytę, kiedy pisałeś te teksty, to jednak właśnie czułeś się trochę inaczej. Też cytując ciebie z kolejnego utworu, też może nie słowo w słowo, ale mówisz o tym, że jakby ciężkie czasy tworzą najlepsze dzieła, że w jakichś takich trudnych, ciężkich momentach powstają najlepsze rzeczy. No i ta rzeczywistość, która cię otacza, ma wpływ na twoje teksty, to bardzo wyraźnie słychać. To właśnie w jaki sposób ona cię infekuje, w jaki sposób te niepewne czasy, w których żyjemy, wpływają na twoją twórczość?
1: No, ostatnio rozmawiałem z kolegą z Czech, dlaczego polski hip-hop lepiej się rozwinął od czeskiego hip-hopu. Dla mnie odpowiedź jest prosta. Najlepsze teksty powstają pod ciśnieniem. Są jak diamenty, które potrzebują presji, potrzebują tych warunków zewnętrznych, które stawiają nas w sytuacji bez wyjścia. Dlatego tak dobry był ten hip-hop francuski w wykonaniu emigrantów zawsze. Dlatego tak fantastycznie rozwinął się hip-hop w biednych dzielnicach Nowego Jorku, czy gdzieś tam w gangsterskich miejscówkach na zachodnim wybrzeżu. No i dlatego w Polsce jest tak dobrze rozwinięta płyta, scena hip-hopowa. No bo u nas taki prawdziwy Polak to w zasadzie od bezdomności go tam dzieli jedna pensja. Dużo zarabia, ale ma bardzo, bardzo wysokie wydatki i koszty stałe. No a Czech, no to co? No Czech jak się zdenerwuje, to sobie wypije piwo i pojedzie na chatę i ma wszystko w nosie. Dlatego być może u nas ten hip-hop się lepiej rozwinął. No ja piszę najlepsze teksty, jak faktycznie jestem zły. Jak jestem zły, nie w tym sensie, że zły człowiek, tylko człowiek w złym humorze po prostu. Człowiek, który widzi szklankę do połowy pustą. No, to zawsze mnie napędzało. Wystarczy, że posłucham sobie kilku podcastów Jana Pińskiego i już mam ochotę coś napisać.
0: Powiedz zatem jeszcze, no bo planów masz bardzo dużo. Jak one rysują się na najbliższą przyszłość? Wspomniałeś o występie na Hip Hop Campie. Powiedz, kiedy to będzie. Powiedz, czy będzie można cię jeszcze gdzieś w najbliższym czasie usłyszeć. I również nad jakimi materiałami pracujesz, bo jestem przekonany, że to jest więcej niż jedna płyta.
1: To prawda. Jeśli chodzi o najbliższe występy, to zapraszam wszystkich 27 czerwca do Gliwic na koncert premierowy Skorupa i jego płyty Stare Bóle. To będzie jakaś taka ciekawa miejscówka. Ruiny, teatru.
0: Ja w tych ruinach będę występował w ogóle w najbliższy czwartek, żeby było śmieszniej. Pozdrawiamy Skorupa, którego również tą płytę prezentowałem, Stare Bóle. Przepraszam, bo to taka tylko dygresja. No tak. Słucham dalej.
1: No a Hip Hop Camp odbędzie się w tym roku 21-22 sierpnia i inna to już będzie miejscówka, nie pod Hradec Kralowe, tylko pod Pilznem. Nie byłem tam jeszcze, ale podobno są to takie tereny pokopalniane, trochę takie księżycowe, mało sąsiadów, także chyba nikt nie będzie miał pretensji, że muzyka głośno leci. Także to są te takie najbliższe, potwierdzone dwa występy. Mam nadzieję, że w międzyczasie coś jeszcze się wydarzy. A jeśli chodzi o projekty, to wczoraj ukazała się płyta Kalendarz Majów, Jaca na bicie, na której też jestem gościnnie w dwóch kawałkach. Polecam serdecznie, bo to bardzo fajny album. Ja pracuję od 4 lat nad płytą Aloha in Prague. Piszę ją tylko na Przechradzie, pływając w jeziorze ją pisałem i po prostu wymyślałem teksty pływając, wychodziłem na brzeg, sobie spisywałem do telefonu i tak powstała płyta. Cztery sezony pod czeskim niebem i pod czeskim słońcem. Płyta myślę, że będzie bardzo ciekawa. Zresztą dostałem na nią stypendium z ZX-u, ponieważ każdy utwór poświęcony jest innemu miejscu w Pradze. I nie tyle jest to opis Wyszehradu, czy tam paru kaszki, tylko chodzi o oddanie energii danego miejsca i połączenie tego w sensowną opowieść. Też miałem taką ostatnio wspaniałą historię, bo po raz drugi zostałem zaproszony przez reżysera Jakuba Motejzika do chaty Hrabala w Kersku, ponieważ miała miejsce premiera jego nowego dokumentu Chata Hrabala. I zostałem zaproszony z żoną, przyjechałem z synem, zarapowałem 3 kawałki Bohumił Hrabal, Podaruję ci księżyc i nowy kawałek Libeń. To miałem normalnie z kartki, musiałem go jeszcze rapować, bo to jest utwór nieskończony, ale bardzo chciałem u Hrabala go wykonać, bo to jest kawałek totalnie strumień świadomości Bohumiła Hrabala. No i niesamowite było to, że moją publicznością byli seniorzy, którzy...
0: Czescy seniorzy.
1: Tak, czescy seniorzy, którzy w tym dokumencie widać jak z Hrabalem 60 lat temu żłopią pilzeńskie. Także pomyślałem sobie, że ten hip-hop tego patologicznego rapera czasem zaprowadza w bardzo ciekawe rejony świata i w ogóle rzeczywistości.
0: No jakie to było przeżycie? To musiało być coś niesamowitego. Wracam do początku naszej rozmowy, do spotkania spotkania z Janem Nowickim, a teraz no taka, można powiedzieć, nagroda od losu, nie z samym Hrabalem. W oczywisty sposób nie mogłeś się spotkać, ale jednak mogłeś tego wszystkiego dotknąć. Jakie to było przeżycie?
1: No, trochę metafizyczne na pewno. Wyobrażam sobie taką sytuację, że siedzimy we dwóch, my, SKB i Procent, a z nami Jan Nowicki,
0: Michał Urbaniak.
1: Michał Urbaniak.
0: No. Tomasz Stańko.
1: Tomasz Stańko i Stanisław Grzesiuk. Bohumil Hrabal gdzieś tam w kącie siedzi sobie.
0: Leopold Tyrmand, oczywiście.
1: Leopold Tyrmand. No.
0: No tak, no to jest...
1: Lechior Wańkowicz, oczywiście, koniecznie.
0: To jest ta płyta, nad którą pracujesz. Jeszcze coś jest,
1: tak,
0: nad czym pracujesz?
1: No, z moim przyjacielem Blaze'em, z którym 10 lat temu ponad nagraliśmy płytę Aloha Grill, spotkaliśmy się kilka miesięcy temu w Pradze. No i tak, przy trzecim piwku stwierdziliśmy, że nagramy nową płytę i razem z Opiatem, The Phantomem, tworzymy właśnie projekt. Bardzo ciekawe bity. Myślę, że to będzie fajna rzecz, która się będzie kręcić tekstowo wokół piwa. No tak, wszystko będzie wokół piwa. A to też jest taka sytuacja. Ostatnio właśnie się tak gorzej poczułem. Przyjechałem do Polski po tych wszystkich festiwalach. Praski Festiwal Piwny, wcześniej był Warszawski Festiwal Piwa. Przyjechałem do Polski i tak jakoś dziwnie się czułem, coś mnie mrowiło w jamie brzusznej. Poszedłem sobie na USG, bo jestem trochę hipochondrykiem. Się okazało, że niestety wątroba stłuszczona. A 20 lat temu nawinąłem młody Zagłoba, zdezelowana wątroba. Także trzeba uważać na to, co się gada. Szczególnie jak się jest Kasandrą hip-hopową. No.
0: Michał, życzę ci w takim razie dużo zdrowia, dużo sił twórczych, pięknych momentów w Pradze, ale również na polskich scenach hip-hopowych. Bardzo dziękuję.

0: mieszka na Żoliborzu, tutaj na Kozie Trulskiego, dosłownie 5 kroków od siedziby Radia 357, także Mejte Sacheski, Blacho Przeju i uwidzimy se w Pradze, w Brzy.
1: Jak to wszystko się dobrze składa. Procente, wielkie dzięki.
0: Ahoj.
2: Yo, Aloha Entertainment 2026. Mayor B. Tak jest.

Najlepsze teksty powstają pod ciśnieniem. Kupisz je w Antwerpii za bardzo wysoką cenę. Przekaz jak kamień węgielny, dusza jak węgiel. Moja muzyka jest diamentem. Jak śpiewała Marilyn Monroe, czas się toczy. Nie możesz się wyprostować, kiedy się zginasz. Wieczne są tylko prawdziwe klejnoty. Pamiętaj, dzieciak, cała popelina trafia do śmietnika.

dzieła. Najlepsze teksty piszą się, gdy świat wybucha. Największe rzeczy powstają, gdy jest największa muka. Wartość legendy rośnie, kiedy już wyzionie ducha. Perły i diamenty przed wie przerzucam. Najlepsze teksty piszą się, gdy świat wybucha. Największe rzeczy powstają, gdy jest największa muka. Wartość legendy rośnie, kiedy już wyzionie ducha. Perły i diamenty przed wie przerzucam.

zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś.

przeszłości wyraziste dzisiaj są. Słyszę pierwsze takty czwartej ballady F-moll. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś.

Złudzeń nie mam, ale mam wielkie pomysły. Przejmujący poemat rozsadza ograniczenia. Rap to sztuka tajemna jak plansze magii i miecza. Tony plączą się jak sieć pajęcza. Czekam aż spełni się proroctwo i zacznę zwyciężać.

mieszkam w Czechach, ale serce mam z Nadwisły. Słucham Chopina, kiedy tęsknię do ojczyzny. Nie wiem, gdzie jest meta, pielogrytem wyścig. Złudzeń nie mam, ale mam wielkie pomysły.

0: 100 sztuk mi może uczynić. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś. Poczuj jak to drży, zobacz jak to wrze. Spotkamy się gdy, spotkamy się gdzieś.
1: Procente z epki Grawitacja Dusz, Procente, czyli gość dzisiejszego programu Vibe, Harry Winston i Fryderyk Chopin. Serdecznie polecam Państwu epkę Grawitacja Dusz i całą twórczość Procente. A żegnając się, zostawiam Państwa, tak jak zaczynaliśmy od klasyki, tak skończymy klasyką, ponieważ 24 maja, kilka dni temu, była rocznica ukazania się płyty Gerald the Damage'a, The Sun Rises in the East, 1994 rok, kiedy rap z LA, gangsterski rap, święcił triumfy Gerald the Damage'a, z powrotem przywrócił blask hip-hopowi z Nowego Jorku płytą The Sun Rises in the East, wyprodukowaną przez DJ-a Premiera. Najgłośniejszy singiel z tej płyty, Come Clean, na pożegnanie za chwilę Nowika i jej Ultrafiolet. Dzisiejszy program realizował Gęsty, a poprowadził i przygotował dla Państwa Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Do usłyszenia za tydzień.

To jest audycja Ultrafiolet. Kasia Nowicka-Nowika. Zapraszam na 2 godziny, myślę, soczystych dźwięków. Nowych, mniej nowych. Oczywiście zapowiedzi również, jeśli chodzi o wydarzenia, festiwale. Wszystko w swoim czasie. Dzisiaj bez gościa, bo znowu nadganiam bardzo dużo wątków i tematów. Dziś na początek Jungle i nowy singiel The Wave. Zapomniałam dodać, że program realizuje Gęsty. Zostajemy z Państwem oczywiście do godziny 23. A teraz nowość od Morciby. Bardzo ucieszył mnie taki żywotny remix, bo jak wiadomo, Morciba to są królowie chilloutu, a tutaj w wykonaniu właśnie Django Django, remix, który jeszcze dodatkowo nosi taki tytuł, podtytuł właściwie, Bump and Run, czyli Morciba Hold It Down w remiksie Django Django.

Marcin Cichoński czasami prezentuje dwa utwory o tym samym tytule. I ja dziś też od razu miałam takie skojarzenie, kiedy usłyszałam, a w ogóle właśnie, wielkie pozdrowienia dla słuchacza, dla pana Piotra, bo to dzięki niemu odkryłam ten, moim zdaniem naprawdę, i chyba się państwo zgodzą, świetny remiks Morcziby. Bo mi właśnie go podesłał. A ja od razu, jak zobaczyłam tytuł Hold It Down, pomyślałam sobie o utworze genialnej formacji Four Heroes, za którą po prostu tęsknię. Więc wróćmy do tego utworu sprzed lat. On się już tutaj rozwija. Four Heroes i właśnie Hold It Down. Kto pamięta w ogóle Four Heroes? Proszę do mnie pisać. nowika@radio357.pl i pod postem, ale tym razem na moim profilu facebookowym, czyli Nowika Music.

0: A teraz uwaga, uwaga, młodość, czyli dwie nowości, krótkie utwory, no bo taki teraz jest trend singlowy, od artystów naprawdę bardzo młodziutkich. Kajetan Wolas, który co prawda już ma za sobą debiut z ubiegłego roku, a teraz mamy nowy utwór Kochaj Mnie, nagrany z jednym z najlepszych moim zdaniem producentów obecnie dziś w Polsce, czyli z Mu Late, a później Julia Rocka.
1: Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Odstawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć czemu blednę. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem co robić i cierpię w katuszach.
2: Daj

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępna, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie. Przytul, pocałuj i powiedz, że dzisiaj po prostu masz gorszy dzień.

Dwie polskie nowości, Kajetan Wolas oraz Julia Rocka w nowym jej utworze Głupia. A teraz taki mały wątek związany z tym, co będzie się działo w najbliższy weekend i w Ultrafiolecie, i w ogóle w Polsce, bo odbędzie się festiwal Tauron Nowa Muzyka. O tym festiwalu sporo już mówiłam. Mówił też Basz w ostatniej swojej audycji. Zresztą Basz pojawi się dzisiaj jeszcze pod koniec audycji, a raczej jego goście z ostatniej neurotransmisji. Natomiast wracając jeszcze do festiwalu, który odbędzie się między 4 a 6 czerwca, to ten najbliższy Ultrafiolet, mam na niego chyba, myślę, fajny pomysł. Mam nadzieję, że Państwo będą słuchać. Wszystko się odbędzie jak zwykle o godzinie 21 w sobotę. My będziemy tam na miejscu, taką wesołą gromadką. Będzie z nami na pewno Basz, będzie Artur Gaweł. No i będziemy coś tam próbować do Państwa nadawać, myślę, i muzycznie też to oczywiście odpowiednio oprawiać. Ale to za tydzień. Natomiast jeśli chodzi o sam festiwal, przypomnę, że on zaczyna się bardzo uroczyście takim koncertem Hani Rani z orkiestrą Polskiego Radia w Nosprze, tak? Ale później Hania Rani wystąpi jeszcze drugi raz ze swoim klubowym, takim bardziej elektronicznym projektem. Jestem tego naprawdę bardzo, bardzo ciekawa na tym otwarciu. Niestety nie będę mogła być, natomiast na pewno udam się na jak najwięcej po prostu występów, które odbędą się w piątek i w sobotę. Też gorąco Państwu polecam. Można oczywiście jeszcze jak najbardziej się udać i żebym nie zapomniała, nasi patroni mają zniżkę 15% na karnety właśnie na ten festiwal. Można znaleźć informacje na stronie. Jakby był z tym problem, proszę do mnie pisać nowika@radio357.pl. A jeśli ktoś się wybiera, koniecznie gdzieś tam się spotkajmy. Można też pisać do mnie maile, ja będę je odbierała nawet w telefonie, więc jakby była możliwość przecięcia się i wymiany może jakichś wrażeń z koncertów, które Państwo zobaczą, to bardzo chętnie. Posłuchajmy więc artystów, którzy wystąpią, bo przypomnę, między innymi Subtract, Princess Nokia, Gui Borato, Aparat, no na ten koncert naprawdę bardzo, bardzo się nastawiam, Herbert i Momoko. I właśnie Aparat najpierw, An Echo Keeps the Name, czyli pierwszy singiel, który zapowiadał nowy album Home of Maybe, a później Herbert i Momoko z albumu Clay.

Na festiwalu Tauron Nowa Muzyka nie zabraknie również polskich artystów. Zespół Bokka, Omasta, Fisze Made. Znów przypomnę, że Fisz był moim gościem i rozmawialiśmy o tym mojego wyjątkowym projekcie, który będzie można usłyszeć tylko i wyłącznie ekskluzywnie na tym festiwalu. Odsyłam do podcastów. To było naprawdę super spotkanie. Dobrze je wspominam. No i będzie też duet, z czego się niezwykle cieszę, bo to chyba jakieś późniejsze ogłoszenie. Koza i Kuba Więcej. Jestem absolutnie zachwycona albumem Człowiek zwany ciszą, więc posłuchajmy teraz utworu Wybory. I tutaj gościnnie Piotr Odoszewski.

Ultrafiolet.

Dance Now to powrót do albumu Happy Struggle duetu We Draw A. Chłopcy koncertują, a ja przypominam też, że odbyła się przyjemna rozmowa z Radkiem właśnie z tego duetu i również do odnalezienia w podcastach pod hasłem Ultrafiolet i We Draw A. No właśnie, jeśli chodzi o takie bardziej klubowe historie i moje najbliższe plany, to 3 czerwca, tak trzeba się przyzwyczaić, że już czerwiec, będę miała przyjemność wziąć udział w takiej imprezie, która odbywa się niedaleko Poznania, a dokładnie w takim naprawdę wyjątkowym miejscu, Zamek w Rydzynie. Klimaty jak najbardziej klubowe, reprezentanci sceny DJ-skiej polskiej, raczej obracający się w nurtach house'owych, między innymi Niewald, Vacuum, Prima Doma, Kuwał, Kemot, Tommy Gustaw, bo właśnie za tą imprezą stoi fantastyczna ekipa Taste the Music. Angelo Mike również właśnie. No i Nowika i Mr. Lex. Także gdyby ktoś był zainteresowany taką niecodzienną imprezą właśnie 3 czerwca, to proszę sobie posprawdzać. Nazywa się to po prostu Taste the Music at the Castle. No i posłuchajmy też, no akurat nie będzie to utwór nikogo z tych występujących, ale w takim klimacie, myślę, którego będzie tam sporo. Barry Can Swim, jeden z moich ulubionych producentów, powraca z nowym singlem Return to Bible.

to Jessie Ware. No jestem ciekawa, jak się Państwu sprawdza w ogóle album Super Bloom, bo myślę, że przy tych słonecznych dniach to szczególnie. A my też o Jessie Ware rozmawialiśmy z moim kolegą, nie chciałam powiedzieć redakcyjnym, ale to inna redakcja, Marcinem Hubertem, czyli Harperem, w ramach spotkania Music Sounds Better with Big Book. Mówię o tym dlatego, że mam też nową datę i chciałabym już teraz Państwa zaprosić, bo to jest taka forma troszeczkę audycji na żywo, audycji, podczas której możemy się spotkać, porozmawiać, powymieniać opinie na temat nowości, posłuchać tych nowości, skomentować je. Tym razem moim gościem będzie redakcyjny kolega Basz. Jego audycję oczywiście polecam w każdy czwartek, neurotransmisja o godzinie 22. A to spotkanie odbędzie się 12 czerwca, oczywiście w Big Booku na ulicy Koszykowej w Warszawie. A teraz polska nowość. Madame Fair. To jest zespół pochodzący z Poznania. Już prezentowałam ich single. Teraz mamy już cały album post-funk. Nawet jeden ze słuchaczy wczoraj podczas audycji Głośniej jak Miłość przypomniał mi o tym, żebym koniecznie zaprezentowała. Wczoraj się nie zmieściło, dzisiaj, ale jakoś tak mam ochotę powrócić może do jednego z pierwszych singli W Twoich rękach. Jeśli się spodoba, sprawdźcie sobie album post-funk.

No ciekawe, czy Państwo rozpoznali te gorące rytmy. Oczywiście Ezra Collective, zapowiedź ich albumu, który ukaże się we wrześniu. Tutaj gościnnie raper Pa Salieu. Bardzo to jest bujające i to jest jedna z naszych piosenek dnia w nadchodzącym tygodniu. Znowu coś polskiego, tyle że nie po polsku. Artysta, którego twórczość bardzo cenię i naprawdę produkcyjnie jest to na najwyższym poziomie. Genie i kolejny singiel Inside My Head. A później utwór, który już tak noszę chyba trzeci tydzień. Noszę oczywiście tak bardzo wirtualnie i metaforycznie. Everything You i DJ Seinfeld.

We wtorek miałam przyjemność poprowadzić audycję Plac na Rozdrożu. To był Dzień Matki i moimi gościniami były Reni Jusis i Marika. Rozmawiałyśmy właśnie o czasami trudzie łączenia macierzyństwa z, no w ogóle każdy, tyczy się to każdego zawodu tak naprawdę, dla kobiet szczególnie, ale nie tylko oczywiście, ale tutaj chodziło akurat o drogę muzyczną, o życie sceniczne. To jest fajne spotkanie i odsyłam Państwa nie tylko do podcastów, ale również na nasz kanał YouTube, gdzie całość tego spotkania już sobie tam jest i czeka i poleca się do obejrzenia, do posłuchania. No i wszystkie komentarze oczywiście mile widziane na ten temat. Zastanawiam się, czy z tatusiami się też nie spotkać. No, to by było fajne. Dobrze, w każdym razie pogratulowałam Reni naprawdę tego utworu, utworu Kiecka, który został nagrany we współpracy z Magierą. To pierwsze spotkanie tych osób w studiu. Myślę, że wyszło naprawdę świetnie, teledysk rewelacyjny i no, trzymam kciuki za Reni. Teraz, no właśnie, tak mnie trochę ubawiło, chociaż nie śmieję się z tego, bo naprawdę szanuję. Okazało się, że połowa duetu Groove Armada, czyli Andy Cato, zdecydował się sprzedać prawa do większości swoich starszych utworów po to, żeby w pełni oddać się, uwaga, rolnictwu. Jest farmerem, czuje się farmerem. Nie wiem tak dokładnie, jak ma to rzutować na jego przyszłość i na przyszłość duetu Groove Armada. No ale na taki ciekawy wywiad trafiłam i pomyślałam, że to świetna okazja, żeby powrócić do utworu Love's Theme. Groove Armada, a później Mall Grab, który odwiedzi Polskę z okazji festiwalu Audio River, który odbędzie się w Łodzi 10 lipca. Oczywiście o tym festiwalu też będziemy jeszcze mówić.

Nieraz już zachwycałam się i polecałam Państwu album Honey Dijon, Nightlife. No i ukazał się remix, naprawdę świetny i taki bardzo energetyczny, skłaniający do ruchu. Ja do tego oczywiście zachęcam. Jestem ciekawa, czy Państwo się czasami spotykają wieczorami w domach i wtedy ten ultrafiolet gdzieś tam. No to jest takie moje marzenie. Oczywiście nie tylko gram do tańca, muszę tutaj tak wszystko wymieszać, żeby w tych 2 godzinach te wszystkie swoje fascynacje zamieścić. Ale teraz jest taki moment, że zdecydowanie można potańczyć. Remix autorstwa Quentina Harrisa, utwór Satisfied i Honey Dijon.

Ostatnio w neurotransmisji u Basza byli naprawdę wyjątkowi goście, tacy, których też mogłabym jak najbardziej zaprosić do siebie. Rzekomo bardzo ciekawy producent, naprawdę taki, no jest tam dużo eksperymentu, ale jest też dużo melodii, a to ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię takie połączenie właśnie. No i ukazała się płyta The Grey Zone of Talk, która ukazała się też na winylu. Myślę, że taka muzyka na winylu to no, naprawdę świetna rzecz, coś takiego mieć w swojej kolekcji. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ rzekomo postanowił wydać jakby 10 albumów z 10 utworami przez 10 lat. Jakoś tak, mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. To jest bardzo ciekawa koncepcja, warto sobie o tym poczytać. 10 times, 10 gives 100. No i właśnie The Grey Zone of Talk również jest częścią tej całej układanki. Posłuchajmy utworu Is Not, a później może od razu, tak, może od razu Marcin Cichy jako Meeting by Chance w utworze Acantharia.

Ja oczywiście odsyłam do podcastów, żeby posłuchać neurotransmisji i rozmowy Basza z Marcinem Cichym oraz z Rzekomo. Marcin Cichy, myślę, że to nazwisko jest Państwu znane, to połowa duetu Skalpel, natomiast solowo wydaje pod pseudonimem Meeting by Chance. I to nie jest jego pierwszy album, album, który nosi tytuł Time Deception. Ten jest dużo bardziej stonowany i nie ma tam, jeśli dobrze kojarzę, wokali. Natomiast te wcześniejsze propozycje, na przykład album Silver, jeszcze taki był piękny, piękny, który mam na winylu, teraz nie pamiętam, jaki miał tytuł, ale polecam w ogóle to hasło. Meeting by Chance. Warto sprawdzić, jeśli lubią się Państwo tak zanurzyć i odprężyć bardzo przy pięknych dźwiękach. I ja rzadko bardzo gram swoje utwory, przyznają Państwo, i tutaj nie do końca to będzie mój utwór, to znaczy moja kompozycja, którą stworzyłam wspólnie z Tomkiem Ziętkiem z Locostar, ale ona się została jakby zinterpretowana przez właśnie Marcina Cichego jako Meeting by Chance, przez Basza, i jeszcze tutaj na perkusji gra Rafał Dudkiewicz, świetny perkusista, z którym też mam przyjemność grać. I to wszystko, cała ta ekipa i mnie też tam słychać, nagraliśmy nową wersję utworu Perfect Beach z mojego repertuaru. I pomyślałam sobie, że skoro prezentuje Meeting by Chance, to można też wrócić do tego utworu. Proszę dać znać, jak się Państwu podoba taka wersja i czy w ogóle kojarzą Państwo oryginał. Nowika@radio357.pl. Już niebawem kończymy, ale jeszcze mamy chwilkę dla siebie.

namiastkę już i taki zwiastun tego wydawnictwa prezentowałam Państwu kilka tygodni temu i to był właśnie utwór ten, który wybrzmiał. Chciałam do niego powrócić tutaj gościnnie jeszcze DJ Eprom. Błoto i Lon G. Mobbing. To był jeden z singli, a teraz już mamy cały album. I muszę powiedzieć, że urzekła mnie absolutnie ta płyta. Jeszcze się z nią nie osłuchałam w takim wymiarze czasowym, jakbym chciała, ale już prezentowałam fragment, no będzie mała powtórka na jak audycje są dzień po dniu, a coś mi się bardzo podoba, no to siłą rzeczy chcę też powtórzyć, na pewno nie wszyscy wczoraj słuchali, więc przypomnę, Błoto, zespół Błoto, no, który właściwie no, jest to czołowi przedstawiciele tak zwanego młodego jazzu i Marek Pędziwiatr, no genialny naprawdę muzyk, ale nie tylko on oczywiście. Nie będę teraz całej biografii zespołu Błoto przytaczać, bardzo dobrze Państwo też znają na pewno ich album, chociażby ten grzybiarski. No w każdym razie już taki tytuł tutaj bardzo intryguje. Gorąca atmosfera unosi się nad zgliszczami jazzu, czyli już troszeczkę inne klimaty, więcej psychodelii, a to wszystko za sprawą podróży zespołu Błoto do, uwaga, Bukaresztu. Tak, dosyć zaskakujący kierunek, trzeba przyznać. No i właśnie Londi to przedstawiciel tamtejszej sceny. Połączyli siły i tu jest znowu taki cytat, który jeszcze raz przytoczę, bo on bardzo dużo oddaje. Błoto w połączeniu z Lonem D to już nie tylko wrocławski bruk, ale również bukaresztański beton. Posłuchajmy więc utworu i zasłuchajmy się, bo naprawdę warto, w utworu Comfort Comfort, Błoto i Lon D, a za tydzień na pewno kolejna odsłona. Jeżeli by Państwo posłuchali tej płyty, proszę koniecznie dać znać, jak się podoba. Nowika Małpa, radio357.pl.

To Lapsley, a teraz kolejna polska nowość, Ola Budzyńska i Karol Miernik. No, oni tworzą takie często pełne niepokoju muzyczne pejzaże, które zostały zgromadzone już na pełnym albumie. Dostałam tę płytę, bardzo za nią dziękuję, bo rzeczywiście tego typu akurat wydawnictwa, nie takie stricte przebojowe, tylko takie bardziej wymagające, lubię mieć jakoś na tym nośniku, czy na winylu, czy nawet na tej płycie kompaktowej. Posłuchajmy tytułowego utworu Przypływ. A później będzie takie mrugnięcie oka do Natalii Fiedler.

Wracałam wczoraj z audycji Głośni jak miłość i słuchałam sobie po drodze audycji Miękkie lądowanie Natalii Fidler, którą gorąco pozdrawiam. I naprawdę takie były to kojące dźwięki, tak ciekawi artyści, z których wielu nie znałam. I pomyślałam sobie, że tak powiem, zgapię i też u siebie zagram. Vicky Sometani, tak, Vicky Sometani. Bardzo spodobał mi się ten utwór What Kind of Woman to za nami. Pozdrawiam Natalię i polecam Państwu jej audycje. One są późno, ale przecież podcasty zapraszają i zachęcają do tego, żeby ich odsłuchiwać i po to właśnie one są. No dobrze, nie było dzisiaj za bardzo, nie było właściwie, nie. Nie było powrotów do przeszłości, więc tak zakończymy i cofniemy się do roku 95, kiedy to no, swoją premierę miał album absolutnie też dziejowy, kultowy i ważny, duetu Left Field. Leftism, taki jest tytuł albumu, posłuchamy tego chyba najbardziej rozpoznawalnego, Original, a ja, Kasia Nowicka, Nowika, bardzo dziękuję. Ten program realizował Gęsty, my słyszymy się już za chwileczkę, Wiszące Ogrody, Bartek Gil, my słyszymy się za tydzień, ja będę w Katowicach, będziemy się łączyć, będziemy Państwu opowiadać wraz z Baszem i z Arturem Gawłem, co tam się dzieje. Zrobimy to, no, tak jak się tylko uda. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

Ahoj tym, co na wodzie, ahoj przygodą, mówią Rafał Grzebalski i Bartosz Gil. W noc z 9 na 10 Hordada roku 1405 zapraszamy na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach. Dziś rozpoczyna je Unal Bujuk Gonęć piosenką folkową, pochodzącą z nad Morza Egejskiego, pienią się fale morza, tak zaśpiewał Unal. To piosenka, którą doskonale znają słuchacze wiszących ogrodów, pamiętający zapewne ją w wykonaniu i takim bardzo współczesnym, sprzed lat może trzech, może czterech, gdy śpiewała tę piosenkę Dzianaj Doan, śpiewał ją również wiele, wiele lat temu, zaangażowany bardzo Cem Karadża. Słyszeliśmy ją też na pewno w wykonaniu Edipa Akbajrama. To również lata 70. No i nie inaczej jest w przypadku tej wersji wyśpiewywanej właśnie przez Unala Bujuk Gonęcia. Powierzchnia morza się pieni, hej kochanie, hej, jeśli wsiądę do łodzi, zabierze mnie, hej kochanie, hej, moje przyjście na ten świat, hej kochanie, jest z powodu pewnej piękności, hej kochanie, hej, powierzchnia morza jak żagiel, hej kochanie, hej, mój koniec przyszedł za wcześnie, hej kochanie, hej. Na środku morza, hej kochanie, świeca pali się na stole, hej kochanie, hej. Moje odejście z tego świata, hej kochanie, jest z powodu miłości do ojczyzny. Teraz, gdy już języki rozgrzała artykulacja głoski rinna, rinna, nej, myślę, że dużo łatwiej będzie się nucić ta-ta-tara w pewnym również znanym przeboju sprzed lat.

beztroska i radosna Simone z Egiptu. Jest rok 1991, a ta-ta-tara to taki przecież lekko utykający sekundnik zegarka. W tej piosence przynajmniej, w której Simone śpiewa o tym, że idzie, ale jej zegarek źle chodzi i sama tak naprawdę nie wie, dokąd zmierza. Ale to nie jest ważne, bo idzie szczęśliwa i taki tytuł jest tej piosenki, Mapsuta. Idę krokiem, który się nie boi. Na chodniku ktoś mnie zaczepia. Dlaczego, skoro jest już starszym człowiekiem? Na placu sprzedawca gazet woła: czytaj sport i kulturę. Nagle znalazłam się przed kawiarnią, więc pomyślałam, zamówię filiżankę kawy. Kawa przyszła, wypiłam trochę, ale nie smakowała tak, jak lubię. Matka, ojciec i mała dziewczynka byli razem, ale ona była urwisem, prawie jak mały dżin. Za każdym razem, gdy coś zobaczyła, wskazywała palcem i mówiła: chcę to, bo inaczej będę płakać. Więc dla tych, którzy pragną nieco bardziej współczesnej muzyki w wiszących ogrodach, rzucając taką groźbę o płaczu, nowy, a w zasadzie pierwszy debiutancki album duetu Kiss Facility.

Do duetu Kiss Facility, który tworzą Sega Bodega i Maya Al-Khateri ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dołączyła egipska wokalistka, egipska pieśniarka. Zatem wracamy na ulicę Kairu i zaglądamy na nowy album Mariam Saleh. Kilka ładnych lat minęło od kiedy słyszeliśmy coś nowego w jej wykonaniu. Myślę, że w Wiszących Ogrodach zdążyła się pojawić tylko raz jakiś czas temu. Natomiast oj, to już pewnie z 9 lat będzie, kiedy zasłuchiwaliśmy się w jej album Lechwa, nagrany wspólnie z Maurice'em Lowką oraz Tamerem Abu Ghazale. Dziś Mariam Saleh wraca do współpracy z Maurice'em Lowką, tym genialnym multiinstrumentalistą, ale do grona współtwórców swojego najnowszego albumu, który zatytułowany jest Syr, zaprasza palestyńską udzistkę i również wokalistkę znaną między innymi z Wiszących Ogrodów, Kamilę Żubran. Syr to po arabsku sekret, tajemnica. I te sekrety, swoje mroczne sekrety z czasów załamania i kryzysu, jaki Mariam przechodziła, opowiada nam na swoim najnowszym albumie. To również imię córki Mariam. Można mieć w Egipcie imię tajemnica. Zamyślam się i patrzę na wzór na dywanie. Wypiję tę kawę, nawet jeśli jest czarna i gorzka. Tak śpiewała w piosence, która za nami. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tego jej najnowszego wydawnictwa.

ده

0: Tak na swoim najnowszym albumie zatytułowanym Syr brzmi Mariam Saleh z Egiptu. Pomagają jej Kamila Żubran i Maurice Louka, a my teraz posłuchamy opowieści innego Maurice'a, Maurice Bezerk. Za chwilę będzie opowiadał o tym, jak to wiele lat temu podczas letnich wakacji pojechał na jedną z wysp we wschodniej części Morza Śródziemnego. Będzie to opowiadał po francusku, ale na szczęście chwilę później pojawi się perska wersja tej historii, którą opowiada Mehdi Saki na najnowszym albumie zespołu Kamakan zatytułowanym Kahroba. Gube Sagi, taki tytuł będzie nosił ten utwór, wykorzystujący fragment pieśni Arefa Gazwiniego, dwudziestowiecznego poety z początków XX wieku, z czasów pierwszej irańskiej rewolucji, rewolucji konstytucyjnej. Wiele lat temu podczas letnich wakacji pojechałem na jedną z wysp we wschodniej części Morza Śródziemnego. Tam wieczorami ludzie zbierali się na placu wioski. Chwilę później ludzie zaczynali rozmawiać. Ta spokojna i przyjazna rozmowa po pewnym czasie stawała się coraz głośniejsza i przeradzała się w dyskusję, a nawet słowną kłótnię. Niektóre noce kończyły się bójką. Następnego ranka, gdy pytało się ich o powód bójki, dawali tylko jedyną odpowiedź. Po prostu, no cóż, pokłóciliśmy się. Powiedz Sagiemu, by kielichem odświeżył umysł tym winem, które zostało z poprzedniej nocy. To już fragment pieśni Arefa Gazwiniego. O, kochana Sagi, przynieś nam słodycz i świecę do pokoju. Lata temu, podczas letnich wakacji, byłem na jednej z wysp wschodniego Morza Śródziemnego. Woda, słońce i dzikie rośliny. Woda, słońce i dzikie rośliny. Ale w niektóre noce cisza trwała przez pewien czas. Potem można było zobaczyć, jak jedna osoba wstaje z tłumu i zaczyna tańczyć. I tu dochodzimy do tego elementu centralnego albumu Kahroba zespołu Kamakan. Przypomnę, to właśnie opowieść o tym, że może jednak taniec powinien być sprawą publiczną. Może powinniśmy móc publicznie tańczyć. Dołączała druga osoba, potem trzecia i czwarta. Pod koniec nocy, kiedy wszyscy mieszkańcy wioski wracają do swoich domów, w ich ruchach i spojrzeniach widać prawdziwą radość, spokój ducha i nieskazitelną duchową harmonię. Mowa jest źródłem konfliktu i rozdarcia, a taniec jest źródłem jedności i łączności, połączenia istoty ludzkiej z innymi jej rodzaju, połączenia istoty ludzkiej ze światem.
1: Bonjour, je m'appelle Maurice Béjart. Il y a des années, j'étais parti pendant les vacances d'été sur l'une de ces îles de la Méditerranée orientale. Salhaï pish, ayametatilat et tabestan, be yeki az jazayir mediterrane sharqi raft.
2: Anja shab hengam mardom dar meydan dehkade jam mishudan. Lahzeyi baad mardom shuru be gap zadan mikonand. In gap aram va dostane baad az moddati boland o bolandtar mishavad. Va be surat bahs va hatta mojadele lafzi dar miayad. بعضی شبها کار به کتک

Nie zdążyliśmy się jeszcze nacieszyć dobrze w wiszących ogrodach debiutanckim albumem Tria L'Antidote, które tworzą Bijan Semirani, Irańczyk, ale od dawien dawna mieszkający we Francji, Rami Khalif, libański pianista oraz albański wiolonczelista Redi Hassa. A już zdaje się, że będziemy mieli wkrótce do czynienia z drugim albumem tego tria. To była właśnie zapowiedź tego wydawnictwa, które ma się ukazać już we wrześniu. A Quiet Pulse. Taki tytuł nosi utwór, który za nami. I tym sposobem zwolna, ale docieramy już do końca dzisiejszych wiszących ogrodów, gdyż na sam koniec zajrzymy na koncert, który odbył się w Toronto, który dało trio irańskich muzyków Neda Mohammadpour, Mehdi Rostami i Isa Farah ze swoim hinduskim przyjacielem Daivatem Janim zaśpiewają, wykonają fragment wiersza Hushanga Ebtehadza, czyli 20-wiecznego perskiego pisarza, który zmarł 4 lata temu. Będzie to wiersz, w którym Saye, taki pseudonim artystyczny Hushang Ebtehadz przybrał, czyli cień, powie o sobie. Niespokojny cień o chaotycznej melodii sączy się z mojego umysłu, zagubiony i oszołomiony. Nie wiem, co chciałbym powiedzieć. Smutek wypala się w moich kościach. Obca myśl o znajomej barwie, bezładna i niespokojna, wyrusza nocą w drogę. Rafał Grzebalski, Bartosz Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia.

Get a drink. Have a good time now. Welcome to paradise.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Syn Johanna Straussa ojca, Johann Strauss syn, był kompozytorem. Maria Peszek jest aktorką, podobnie jak jej tata Jan. A ja otwieram drzwi i uśmiecham się do gości. Dlaczego? O tym moje drzewo genealogiczne milczy, ale otwieram z radością.
0: Radiowy